0: Na razie nie wiadomo. Środki znalazły się w zawieszeniu. Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło jeszcze ostatecznych decyzji. Jak się dowiedziałem, trwają analizy, na co można przeznaczyć pieniądze. Część z 23 miliardów złotych może trafić do innych resortów, spraw wewnętrznych i administracji, a także infrastruktury. Decyzje mają zapaść, jak przekonuje MON, w najbliższym czasie. 23 miliardy złotych to pula, która powstała po zawarciu 12 aneksów do zamówień w sektorze zbrojeniowym. Polegają na zmianie źródła finansowania na unijne środki z programu SAFE. To m.in. umowy na pozyskanie amunicji artyleryjskiej, dostawę 80 transporterów Rosomak, czy też na wojskowe Jelcze.
1: 4,5 kilometra. Tyle ma nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta. Oficjalnie urządzenia pomiędzy Matarnią a Owczarnią ruszyły w piątek. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski sprawdzał, czy ma to wpływ na ruch. Co mówią o tym kierowcy?
2: Przyznają, że różnicę już da się odczuć. Średnia prędkość pomiędzy tymi miejscami nie może być wyższa niż 120 km na godzinę. A jak dziś usłyszałem, niestety wcześniej zdarzało się, że niektórzy kierowcy ignorowali te ograniczenia.
3: Jadę w granicach 120, ale śmigają je tak, jakby mieli ze 160.
4: Przeważnie w takich godzinach no to jest duże natężenie ruchu, więc tak naprawdę ludzie jadą i tak jeden za drugim. Nie, ale zdarzy się jakaś osoba, która będzie chciała jechać szybciej i komuś usiądzie na zderzak.
5: Te korki, które były spowodowane właśnie wypadkami w tym miejscu, powodowały, że po prostu ta obwodnica stała. Teraz jednak pilnują prędkości i wydaje mi się, że jest lepiej.
2: To głos kierowców z Gdańska. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Trójmiasta ma ruszyć pomiędzy Karczemkami a Szydłukami do końca czerwca. Z Gdańska Stanisław Pawłowski.
1: Na koniec faktów jeszcze o sensacyjnym odkryciu archeologicznym w Wielkiej Brytanii. Brytyjscy uczeni w pobliżu słynnego kręgu Stonehenge znaleźli ślady konstrukcji jeszcze starszej od neolitycznych głazów. Więcej o tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Na pierwszy rzut oka to niewiele. Dwie dziury w ziemi, w których stały niegdyś drewniane słupy. Ale najnowsze analizy astronomiczne potwierdziły, że linie wyznaczane przez nie idealnie pokrywały się ze Słońcem podczas letniego i zimowego przesilenia. Dokładnie tak samo jak w Stonehenge. To najnowsze znalezisko pochodzi sprzed 5000 lat, co oznacza, że jest o 500 lat starsze od słynnego kamiennego kręgu. Zdaniem badaczy mogła to być osada lub miejsce sezonowych zgromadzeń dla ludzi, którzy później wznieśli Stonehenge.
1: Jutro polscy siatkarze rozpoczną drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Przed nim Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM porozmawiał z wracającym do kadry reprezentacyjnym libero Jakubem Popiwczakiem. Posłuchajmy.
7: Kuba Popiwczak, witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: Kuba, zagrasz z Tomkiem Fordalem znowu. Cieszysz się?
8: Tak, na pewno tak.
7: Zbieracie niezłą pakę w tym Aluronie, w tej Warcie, może tak raczej powinienem powiedzieć. To jest gwiazdozbiór, już chyba mogę tak powiedzieć.
8: Już myślę, że już był zbiór wielu gwiazd na naprawdę dobrym poziomie siatkarskim, a teraz robi się jeszcze ciekawiej. Myślę, że tutaj trzeba oddać wszystko, co królewskie, panu prezesowi Kryspinowi Baranowi, który krok po kroku od paru dobrych lat buduje ten klub, tę drużynę i w tym roku miał okazję święcić swoje pierwsze Mistrzostwo Polski i myślę, że jeszcze naprawdę duże rzeczy przed tym klubem.
7: Ligę teraz napędza wasza rywalizacja zawierciańsko-lubelska. Kiedyś była Zaksa z Jastrzębskim, kiedyś była Resowia ze Skrą, teraz jesteście wy. Zawsze jakoś to parami tak idzie, mam wrażenie, w plus lidze.
8: No na pewno dla klubu Zawiercia i to jest świetne znaleźć się, że tak powiem, w tym duecie, który w jakiś sposób walczy o te najwyższe cele z drugim dużym klubem, też w żółtych barwach z Lublina. Natomiast no, myślę, że w naszej lidze jest na tyle dużo mocnych zespołów, że to nigdy nie można się zamykać na to, że okej, teraz dominacja dwóch drużyn, nikt więcej tam nie ma wstępu. Jest zawsze Warszawa, która co roku stara się walczyć na najwyższe cele. Jest Resowia, zawsze groźna. Oprócz tego kilka klubów, które gdzieś tam starają się kąsać tych największych i całkiem nieźle im to wychodzi. Także to jest, myślę, ogromna siła naszej ligi, że nie ma łatwych przeciwników.
7: No dobra, to teraz o kadrze. Odpocząłeś trochę przed kadrą?
8: Odpocząłem, tak. Troszkę było czasu, tak naprawdę.
7: Czasów?
8: Trochę czasu dla rodziny. No, taki reset, po prostu typowe zapominanie o siatkówce, bo tej siatkówki na co dzień mamy tak dużo, że człowiek chciał trochę tego capnąć.
7: Czyli oglądałeś, czy nie oglądałeś kolegów na pierwszym turnieju?
8: Pierwszy turniej to już tutaj miałem okazję być w Spale i też te godziny były takie, że czasami trenowaliśmy, czasami mieliśmy okazję, żeby zerknąć, także kilka setów się udało, natomiast w weekend niestety nie. 7 rano w niedzielę. niedzielę, to nie był mój czas.
7: Ale wyniki na pewno sprawdzałeś. Później, tak jak teraz mamy z Mundialem, odeśpisz sobie spokojnie i sprawdzisz te wyniki. Jak byś ocenił postawę? W dużej mierze wszystkich kolegów, którzy też wchodzą dopiero do kadry. Ty występujesz jako ten doświadczony, a niektórzy jeszcze doświadczenia muszą nabyć. Czy to było twoim zdaniem trochę widać w końcówkach niektórych przegranych?
8: Tak jak mówię, no nie miałem okazji aż tak oglądać skrupulatnie, natomiast bilans 2-2 to ja myślę, że to jest pewnego rodzaju takie wiarygodne odzwierciedlenie tego, w jakim momencie jesteśmy, czyli potrafiliśmy grać momentami bardzo dobrą siatkówkę, potrafiliśmy odwracać te niektóre spotkania, natomiast no też były drużyny, które okazały się dla nas zbyt dobre w tym momencie i wydaje mi się, że my jako reprezentacja Polski no zawsze będziemy mierzyć w to, żeby wygrywać, bo mamy bardzo mocną ligę, mamy wielu zawodników, którzy w tej lidze już są ograni, swoje wygrali, swoje w życiu przegrali i wiedzą, jak się uprawia z tym sport. Natomiast też się z Marcinem Komendą, tak jak już jesteśmy obaj fanami piłki nożnej, to się śmiejemy, że nie ma już słabych drużyn w Europie i na świecie. To taki częsty slogan, bo faktycznie nawet patrząc przez inne drużyny i całą tą fazę grupową Ligi Narodów, która się zaczęła, były drużyny, które gdzieś tam potrafią straszyć, potrafią grać w siatkówkę i tak naprawdę no, nie można nikogo lekceważyć, bo można bardzo szybko dostać łupnie.
7: Wiesz co, ja o futbol w takim razie jeszcze zapytam na koniec tak króciutko, ale na razie parę słów o Maksie Granicznym. On jest bardzo chwalony za ten pierwszy turniej. Nie wiem, czy nie najbardziej nawet. Czujesz oddech, presję? Czy może cieszysz się po prostu, że masz w razie czego na kiedyś tam następcę?
8: Nie, no wiadomo, Max odkąd tak naprawdę wkroczył do kadry rok temu, bardzo dobrze się prezentuje, bardzo często jest chwalony i jeżeli gra dobrze, no to trzeba to robić, bo myślę, że każdy sportowiec po to pracuje, żebyście gdzieś tam mieć te swoje momenty chwały. Na mnie to oczywiście jest to dodatkowe gdzieś tam ciśnienie, jest to dodatkowa motywacja do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i bronić tej pozycji i żeby być tym pierwszym libero w reprezentacji, bo młodzież naciera.
7: W Gliwicach lubisz grać?
8: Nie miałem zbyt wiele do tego okazji, natomiast jeżeli teraz będzie mi to dane, to będę się cieszył, bo granie w Polsce to zawsze coś wyjątkowego.
7: A właśnie, czy rotacja będzie duża, czy mała? Może już trener coś o tym mówił, czy to po prostu z racji tego, że jest drugi turniej, nic się nie zmienia i po prostu no, będzie trochę wymiany tej, no, ma teraz szerszą kadrę trener Grbicz, można powiedzieć. Może być tych zmian jeszcze więcej? Jak to będzie wyglądało? Czy wy już wiecie?
8: Nie mam zielonego pojęcia, tutaj żadnych informacji nie mamy, także my po prostu trenujemy sobie tutaj na spokojnie i zobaczymy, jak wypadki będą miały miejsce.
7: No to króciutko na koniec, bo tu jeszcze rywali sobie musiałem wynotować. Belgia, Turcja, Niemcy, Argentyna. Tak słówko, kto może być tym najtrudniejszy? Już jesteś zorientowany, czy ktoś jest w pełni, w pełnym rynsztunku, czy ktoś rezerwami?
8: No wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę i nas pokonać i nie będzie to nic nadzwyczajnego. Argentyna jakby oprócz Europejczyków oczywiście, natomiast no, te zespoły, tak jak powiedziałem, nikt nam tutaj niczego za darmo nie da, z każdym trzeba będzie zagrać na 100%, żeby wygrać. Myślę, że każdy zespół ma co najmniej jednego zawodnika, którego można gdzieś zaliczyć do takiego światowego topu, także łatwo nie będzie.
7: No to last question, czy wśród tych drużyn jest taki odpowiednik piłkarski, który dla ciebie jest głównym faworytem mundialu? No Niemcy, Argentyna, czy ktoś inny? czy Hiszpania po tej Republice Zielonego Przylądka?
8: No myślę, że Hiszpanie nie zaczęli najlepiej, ale mam wrażenie, że Lamine Yamal już wszedł na boisko na te kilkanaście minut i od niego wszystko się tam, myślę, zaczyna i kończy w tej reprezentacji. Dla mnie osobiście Portugalia chyba, może Francuzi, którzy są też ogromnym gwiazdozbiorem. Zobaczymy.
1: Rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z Jakubem Popiwczakiem polecamy na rmf24.pl. Tam znajdziecie także terminarz meczów Polski w drugim turnieju Ligi Narodów w Gliwicach, który, przypomnimy, rozpoczną jutro. Wracamy jeszcze na chwilę na piłkarskie boiska. Francja prowadzi już 2-0 z reprezentacją Iraku. Wynik podwyższył autor pierwszego gola, czyli Kylian Mbappé. Norwegia, Senegal, w tej chwili 12 minuta meczu. Wynik jak na razie 0-0.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Dobrze znacie ten sygnał, dajecie radio głośniej, żeby posłuchać najbardziej aktualnych informacji z kraju i ze świata. Mateusz Bożek.
1: A to wydanie faktów otwieramy nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie konfliktu w Ukrainie. Przedstawiciele tego kraju ostrzegają, Kijów gotowy jest na negocjacje, ale jego cierpliwość ma granice. Będzie też o śledztwach w sprawie skandalu w warszawskim szpitalu południowym. Zajrzymy też na boiska Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kijów cały czas jest gotowy do bezpośrednich negocjacji z Rosją. Nasza cierpliwość ma jednak granice, stanowczo oznajmił Andriy Melnyk, stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Ostrzegł, że jeśli Rada nadal będzie trwać w postawie wyczekującej i nie przyjmie rezolucji w sprawie całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni, Kijów może zmienić swoje stanowisko. Zawieszenie broni na linii frontu to już i tak duży kompromis, mówił ukraiński dyplomata. Przypomniał, że od ponad roku Kijów wielokrotnie już apelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni. Jak dotąd bez rezultatu. Tymczasem Rosjanie, przypomnijmy, tej nocy ostrzelali Kijów. 6 osób zostało rannych. Po niemal 2 dniach walki z ogniem strażakom udało się ugasić pożar fabryki w Charnowie, niedaleko Ustki na Pomorzu. Palił się tam zakład produkujący aerozole. Pożar wybuchł w niedzielę około godziny 13. Został opanowany jeszcze tego samego dnia wieczorem, ale dogaszanie ognia w trudno dostępnych miejscach zajęło strażakom kilkanaście godzin. Ze względu na pożar z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców, a także 8 osób przebywających w zakładzie. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Przyczynę pożaru będzie teraz ustalać słupska prokuratura. Centralne Biuro Antykorupcyjne ma prowadzić śledztwa w sprawie nadużyć w warszawskim szpitalu południowym. Jak już informowaliśmy w faktach, 2 postępowania wszczęła warszawska prokuratura okręgowa. Pierwsze dotyczy tego, czy młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, dopuścił się wyłudzenia kwoty znacznych rozmiarów. Jak dodał prokurator Piotr Skiba, chodzi o ponad 550 tysięcy złotych.
2: W związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynika nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
1: A za to grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura zbada też, czy doszło do niegospodarności w związku z brakiem nadzoru nad placówką. Sprawdzi rolę szefostwa szpitala i urzędników ratusza nadzorujących jednostkę.
2: Naruszenia przy klasyfikacji pacjentów, w drugiej kolejności zawierania umów, weryfikacji składanych faktur, wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości.
1: Do przesłuchania są dziesiątki świadków, m.in. prezydent stolicy. Słuchacie faktów RMF FM. 3-0 wygrywa Francja z Irakiem w meczu grupy IM. 2 pierwsze bramki zdobył Kylian Mbappé. Wyniki w 66. minucie podwyższył Ousmane Dembele. Ten mecz po raz pierwszy na tych mistrzostwach został jednak przerwany przez burzę. Zawodnicy wrócili na boisko po niemal 2 godzinach. A w tej chwili przerwa w spotkaniu Norwegia-Senegal po pierwszej połowie 1-0 dla Skandynawów. Z kolei Argentyna w fazie grupowej wczoraj odniosła kolejne zwycięstwo, pokonując Austrię 2-0.

0: radości argentyńskich kibiców, jak słychać, nie było końca. Tak świętowali po meczu w Arlington w stanie Teksas. Obie bramki dla Argentyny zdobył nie kto inny jak Leo Messi. Kapitan Argentyńczyków miał szansę na hat-tricka, nie wykorzystał jednak rzutu karnego w 9 minucie. Strzelił obok słupka. Kibice jednak nie mają do niego żalu. To było jedno z najbardziej ekscytujących spotkań, jakie mieliśmy. Mimo że Messi spudłował karnego, to mówimy, nie ma to znaczenia, my jedziemy dalej. I poszło. W ostatniej minucie strzelił drugiego gola. On jest geniuszem. Nie mamy nic więcej do powiedzenia. Mamy geniusza w drużynie. Nie da się z nim konkurować, mówili kibice Argentyny.
1: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: W Faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik praw obywatelskich, profesor Marcin Wiącek. Jednym z głównych tematów skandal w warszawskim szpitalu południowym.
2: Panie profesorze, Polacy, warszawiacy przede wszystkim, są oburzeni salnikiem VIP w warszawskim szpitalu południowym. To narusza nasze prawa?
3: To jest sytuacja, którą należy wyjaśnić. No ja jako prawnik bez znajomości szczegółów sprawy, akt sprawy, nie chciałbym się wypowiadać stanowczo na ten temat. Natomiast to jest sytuacja, którą niewątpliwie trzeba wyjaśnić. Są przepisy prawa, które regulują zasady funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych są procedury pozwalające na zweryfikowanie tego, w jaki sposób te oddziały funkcjonują.
2: No dobrze, tak?
3: To, co ja mogę powiedzieć w tej chwili, ja nie mam wiedzy na temat tej sprawy.
2: Panie profesorze, ale jeżeli było tak, jeżeli, podkreślam, bo tego nie wiemy, bo nie widzimy dokumentów, że legitymacja partyjna albo znajomości decydują o tempie przyjęcia na SOR, to narusza prawa innych czekających na opiekę?
3: No to jest pytanie retoryczne.
2: Czyli tak.
3: Oczywiście, no jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to jest rozporządzenie ministra zdrowia wskazujące, w jaki sposób powinny funkcjonować szpitalne oddziały ratunkowe. Jest jednoznacznie napisane, jakie powinny być kryteria przyjmowania na oddziały ratunkowe i tyle, to jest tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Weryfikacji to, czy w konkretnych szpitalach te procedury są respektowane.
2: Panie profesorze, z drugiej strony pojawiły się takie głosy, no nieliczne, ale jednak lekarze, czasem profesorów, którzy mówią, a może po prostu wprowadźmy takie saloniki dla VIP-ów do systemu, wtedy będzie jasne, kto ma szybszy dostęp, kto ma wolniejszy.
3: Artykuł 68 Konstytucji mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na równych zasadach. To jest to, co mam do powiedzenia.
2: Czyli tutaj kropkę stawiamy. Dobrze, zarobki lekarzy znalazły się pod lupą Sejmu. Jeżeli jest równość wobec prawa, to dlaczego tylko lekarze, zatrudnieni oczywiście w przestrzeni publicznej, mieliby ujawniać swoje dochody, a nie na przykład wykładowcy akademicy, którzy też są utrzymywani z budżetu państwa?
3: Musimy to wyjaśnić pewne kwestię dotyczącą treści tego projektu ustawy, bo rozumiem, pan redaktor zmierza do tego, tak, no to nie jest ustawa, która przewiduje jawność zarobków lekarzy. Musimy sobie zdać sprawę, czego ta ustawa dotyczy. Ta ustawa dotyczy informowania Ministerstwa Zdrowia o tym, ile poszczególni lekarze zarabiają, ponieważ według aktualnego stanu prawnego Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje jednoznaczną informacją dotyczącą zarobków lekarzy wynikających z różnych etatów i z pracy w różnych placówkach. I jak rozumiem, ta ustawa, która została uchwalona, ma służyć odpowiedniemu zagregowaniu tych informacji, tak aby Ministerstwo Zdrowia wiedziało, ile konkretny lekarz zarabia. Natomiast to nie będą informacje, które będą ujawniane opinii publicznej, bo tutaj w tego typu przypadku rzeczywiście można by było mówić o pewnym wkroczeniu w prawo do prywatności i wówczas ta sprawa nabiera innego wymiaru, ale ta ustawa, która została uchwalona, nie zakłada tego typu rozwiązania.
2: Czyli ona ma służyć, jest konstytucyjnie.
3: Ja nie mam co do niej wątpliwości, bo ona ma służyć pozyskaniu przez Ministerstwo Zdrowia informacji o zarobkach lekarzy. I to, co z tą informacją zostanie następnie zrobione, to będzie przedmiotem kolejnych decyzji, czy to parlamentu, czy to Ministerstwa Zdrowia. Natomiast po lekturze tej ustawy ja nie mam wątpliwości, że ona się mieści w sferze swobody ustawodawcy, ponieważ, podkreślam, ona nie zakłada ujawniania opinii publicznej wynagrodzeń.
2: Panie profesorze, mamy aferę wokół orderu Orła Białego. Prezydent Nawrocki go odebrał, prezydent Zełenski go odesłał, kolejni politycy ukraińscy go odsyłał. Jest generalnie bardzo gorąco. Rozumiem, że prezydent miał prawo to zrobić. No, takie są przepisy w Polsce, to była dobra decyzja pana zdaniem?
3: Ja się nie wypowiadam na ten temat, to nie jest moja kompetencja.
2: A czy ona
3: jest
2: będzie
3: to kompetencją
2: miała wpływ na prawa
3: prezydenta,
2: obywatelskie?
3: Żeby podejmować decyzję w tej kwestii. To, co mnie jako rzecznika praw obywatelskich niepokoi, to jest coraz bardziej rosnący odsetek jednak agresji i również czynów zabronionych motywowanych nienawiścią również wobec obywateli Ukrainy czy osób pochodzenia ukraińskiego. Ostatnio zwracałem się do prokuratury z prośbą o podanie danych dotyczących przestępstw, tak zwanych przestępstw nienawiści, z uszeregowaniem przesłanek tej nienawiści, która jest obserwowana w przestrzeni publicznej, i muszę z ubolewaniem powiedzieć, że na, o ile pamiętam, 2600 przestępstw w 2025 roku odnotowanym przez prokuraturę, około 40% to były przestępstwa motywowane nienawiścią wobec Ukraińców. To jest niepokojące, to jest niezwykle niepokojące.
2: I rozumiem, że ten odsetek rośnie.
3: I ten odsetek rośnie z roku na rok.
2: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich się zastanawia, jakie są powody. To są tylko emocje, czy to są też wypowiedzi polityków, czy to jest, nie wiem, cokolwiek jeszcze innego. Analizujecie to prawnie?
3: Generalnie, moim zdaniem, jako prawnika, przestępstwa z nienawiści, i to obojętnie z jakiej przyczyny, przestępstwa z nienawiści nie są w efektywny sposób ścigane w Polsce. I to może powodować pewne poczucie bezkarności, bo obserwujemy to, że tak jak powiedziałem, 2600 przestępstw było odnotowanych przez prokuraturę w ubiegłym roku, natomiast aktów oskarżenia było tylko 350. Pozostałe sprawy zostały albo umorzone, albo odmówiono wszczęcia dochodzenia. To jest sygnał, że przestępstwa z nienawiści nie są w wystarczająco efektywny sposób ścigane. A zatem podstawy prawne do ścigania tego typu przestępstw są. Natomiast jeżeli obserwujemy nieefektywność ich ścigania, to nie zniechęca do podejmowania tego typu czynów.
2: Panie profesorze, a jeśli polityk publicznie wzywa do deportacji wszystkich Ukraińców, to jest przestępstwo z nienawiści, czy
3: Panie
2: nie
3: redaktorze,
2: jest?
3: Panie redaktorze, na podstawie stanu faktycznego określonego jednym zdaniem, ja nie powiem jako prawnik, czy coś jest przestępstwem, czy coś nie jest przestępstwem. Natomiast ja wzywam do tego, żeby nie posługiwać się stereotypami, żeby nie posługiwać się w przestrzeni publicznej sformułowaniami odwołującymi się do narodowości, ponieważ tworzenie tego typu atmosfery prowadzi potem do oswajania społeczeństwa z pewnym podejściem ta atmosfera sprzyja popełnianiu przestępstw z nienawiści.
2: Ale obserwuje pan życie publiczne z całą pewnością. Jeżeli ja nie chcę tutaj używać nazwisk, właśnie po to, żeby nie było żadnych podstaw do jakichś potem procesów. Natomiast jeżeli politycy i liderzy opinii mówią, ktoś nie powinien być ministrem, bo jest Ukraińcem, dodajmy obywatelem Polski od urodzenia, to buduje tą przestrzeń niechęci, nienawiści etnicznej, czy nie?
3: I to jest to, o czym powiedziałem. Osoby, których wypowiedzi mają wpływ na kształtowanie opinii publicznej, powinny zachowywać powściągliwość w tej kwestii. Bo ocenianie człowieka, ocenianie jego działalności pod kątem takich kryteriów jak przynależność narodowa, przynależność etniczna, wyznanie, światopogląd, to są tak zwane przesłanki dyskryminacyjne, i tworzenie atmosfery, że człowieka można oceniać z punktu widzenia tego typu przesłanek, może zbudować przyzwolenie na popełnianie tego typu czynów.
2: I uważam,
3: że tego nie powinno mieć miejsca.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, Rzecznika Praw Obywatelskich, profesora Marcina Wiącka. I jeszcze zaglądamy na koniec do meczu Norwegia-Senegal. Skandynawowie prowadzą już 2-0 po bramce Erlinga Haalanda.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sekundy dzielą nas od godziny 4. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
1: Argentyna, Francja, a przed chwilą Norwegia z kolejnymi zwycięstwami w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. A to jeszcze nie koniec mundialowej nocy. Coraz więcej Polaków uzależnionych od internetu. Na koniec w faktach Gdynia, która stara się o miejsce na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Norwegia po zaciętym starciu wygrywa z Senegalem 3-2 w fazie grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Bramki dla Skandynawów zdobył dwukrotnie Erling Haaland, a także w 43 minucie Holmgren Pedersen. Druga połowa była jednak dla Norwegów dość nerwowa. Senegalczykom udało się dwa razy wpakować piłkę do siatki rywali. Nie udało im się natomiast doprowadzić do remisu. Norwegia zdobyła więc komplet 3 punktów. O 5:00 natomiast kolejny mecz mundialu Jordania-Algieria. Wracamy do kraju. Po 3 dniach poszukiwań kieleccy funkcjonariusze zatrzymali byłego policjanta Dariusza R., ściganego za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej. Mężczyzna wpadł w Mierzawie w Świętokrzyskiem, niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Po zatrzymaniu przyznał się do zabójstwa. Więcej szczegółów ma dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Około 300 policjantów szukało 49-latka, głównie w powiecie jędrzejowskim, gdzie mieszkał. Jak podkreśla szef świętokrzyskich policjantów Zbigniew Nowak, podejrzanego udało się zatrzymać m.in. na podstawie zgłoszeń, które przekazywali funkcjonariusze. Okoliczni mieszkańcy.
3: W niedalekiej odległości od miejsca jego zamieszkania była to też weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonu dedykowanego i telefonów numeru 112.
2: Podczas zatrzymania Dariusz R. nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych narzędzi. Jak dodają policjanci, był bardzo wycieńczony, trafił na badania do szpitala. Noc spędzi w izolacji pod strażą, przesłuchanie i postawienie zarzutów zaplanowano na jutro.
1: Polska wraz z grupą 11 innych unijnych państw zabiega o utrzymanie po 2030 roku funduszu modernizacyjnego. Jest finansowany z wpływów z unijnego systemu handlu emisjami dwutlenku węgla. Z inicjatywy Warszawy 12 krajów wystosowało w tej sprawie apel do Komisji Europejskiej. Dla Polski to szczególnie ważny mechanizm, bo nasz kraj jest jego największym beneficjentem. O szczegółach nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Z pieniędzy tego funduszu finansowane są m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację sieci czy magazyny energii. Kraje, które także podpisały się pod listem, takie jak Chorwacja, Węgry czy Grecja, podkreślają, że fundusz jest skutecznym i elastycznym narzędziem wspierającym transformację energetyczną. Kraje obawiają się, że nowe programy dla przemysłu mogą zmniejszyć środki dostępne dla państw przechodzących kosztowną transformację energetyczną. List to forma presji na Komisję Europejską i pojawia się tuż przed planowaną na 15 lipca reformą systemu ETS, którą przedstawi Bruksela.
5: Posłuchaj, to powinno cię zaniepokoić.
1: Uzależnienie od nowych technologii, głównie internetu, to coraz częstszy problem wśród Polaków. Taki jest wniosek z opublikowanego raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kto najczęściej uzależnia się od nowych technologii? Z autorami raportu rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: To są młodzi dorośli, czyli 18- i 19-latkowie. Oni korzystają z nowych technologii, czyli przede wszystkim z internetu w smartfonach, w sposób niebezpieczny, czyli po prostu za długo, podkreśla dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
7: Liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie scrollowaniu wydłużyła się z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin, a są też osoby, które raportowały po 7 i 8 godzin dziennie.
6: Jeśli pojawia się taki problem, eksperci radzą tu, żeby szukać bezpłatnego wsparcia w centrach zdrowia psychicznego albo w poradniach leczenia uzależnień. Z drugiej strony nowy raport pokazuje, że maleje liczba osób w Polsce sięgających po alkohol, przybywa za to właśnie uzależnień behawioralnych od telefonu, a także na przykład od hazardu.
1: Gdynia stara się o wpis na listę światową.

0: Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi o modernistyczne śródmieście obchodzącego w tym roku setne urodziny miasta. Jak podkreśla Jacek Debis z Agencji Rozwoju Gdyni, o wyjątkowości lokalnego modernizmu decydują nie tylko charakterystyczne fasady budynków. Równie ważne są rozwiązania ukryte wewnątrz.
1: Jesteśmy w środku i słońce, duże przestrzenie.
2: Tak, proszę zwrócić uwagę, że klatki naprawdę są znakomicie doświetlone, tak? I przypominają troszkę takie, no, jak jakieś wnętrza katedr, tak? I jak szczególnie światło wpada, więc naprawdę zdjęcia można zrobić przecudne.
1: Gdynia szybko powstawała, to skąd oni mieli czas, żeby budować tak pięknie, tak z duszą te klatki?
2: Tak, to jest kolejna zagadka, bo oczywiście z jednej strony to jest niesamowita jakość rzemiosła i firm, które tutaj były. Gdynia dbała nie tylko o napływ tych architektów najzdolniejszych, czy jednych z najzdolniejszych, ale również dbała o to, żeby tutaj najnowsze te jakby technologie do Gdyni przyciągać.
0: Z Jackiem Debisem z Agencji Rozwoju Gdyni rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Czy uda się wpisać gdyński modernizm na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? O tym dowiemy się w lipcu. Teraz wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. O sytuacji migrantów w Polsce Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, rzecznikiem praw obywatelskich, profesorem Marcinem Wiąckiem.
3: Od jakiegoś czasu bardzo ostro, głównie Konfederacja, ale nie tylko, także po prostu ludzie ścigają tak zwanych, także niektórzy politycy PiSu, inżynierów, tak się określa zazwyczaj osoby pochodzące z Afryki, o ciemniejszym kolorze skóry, zatrzymuje się ich, wzywa policję, no, traktuje się ich inaczej. To także jest widoczne z perspektywy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
4: Ma pan redaktor zapewne na myśli rozmaite patrole obywatelskie, tak zwane.
3: Tak, ale także nagrywanie filmików, także politycy Konfederacji wrzucają takie materiały.
4: Mogę odwołać się do tego, co powiedziałem przed chwilą. Należy w przestrzeni publicznej, ja o to postuluję, unikać tego typu wypowiedzi, bo o ile poszczególne wypowiedzi, każda z nich podlega indywidualnej ocenie, na przykład z punktu widzenia tego, czy dochodzi, czy nie dochodzi do popełnienia przestępstwa, natomiast tworzenie pewnego klimatu jest czymś groźnym, co nie powinno mieć miejsca w państwie demokratycznym. To, w jaki sposób, jakie uprawnienia, jakie obowiązki przysługują migrantom, przysługują uchodźcom, to jest odrębna kwestia, o której można porozmawiać. Natomiast tworzenie takiej atmosfery nie powinno mieć miejsca, bo taka atmosfera sprzyja popełnianiu przestępstw z tak zwanej nienawiści. O czym świadczy wzrost tego typu przestępczości według danych, jakimi dysponujemy. Wspominałem przed chwilą o tym, że niedawno otrzymaliśmy informacje o statystyki od prokuratury, a te statystyki to też jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ bardzo dużo tego typu przestępstw nie jest w ogóle zgłaszanych. W związku z czym ja naprawdę bardzo apeluję o to, aby zachować powściągliwość. Oczywiście każdy ma prawo do prezentowania swoich poglądów, również poglądów dotyczących polityki migracyjnej państwa. To jest oczywiste. Można wyrażać swoje poglądy dotyczące polityki migracyjnej państwa czy Unii Europejskiej. Tutaj mamy wolność wyrażania opinii. Natomiast nie powinno się stygmatyzować ludzi wyłącznie z powodu ich koloru skóry, wyznania czy pochodzenia etnicznego czy narodowości.
3: Konrad Berkowicz, poseł, wrzuca filmik, na którym Polak pisze: znakomity, piękny, wspaniały Polak. Polak uniemożliwia rozpoczęcie modlitwy na parkingu, grupie, na tej rodzinie islamskiej. Po prostu, bo to jest rodzina, która próbuje się zgodnie z przepisami swojej religii pomodlić o określonej porze dnia. Krzyczy, to nie jest dla was. Miejsce nie będę cytował w całości, bo tam następują przekleństwa.
4: Panie redaktorze, prosi mnie pan o analizę konkretnej sytuacji, której ja nie znam, więc ja jako prawnik nie mam podstaw, żeby się na ten temat wypowiadać, bo ja tej sprawy nie znam.
3: Dobrze, to drugie pytanie dotyczące tego, trochę tego samego, i to już oficjalna informacja. Lider Konfederacji Krakowskiej, dokładnie Ruchu Narodowego, mówi: Kraków sferą wolną od meczetów. Wolno to zrobić według polskiego prawa, określić, że jakieś miasto nie będzie miało w ogóle żadnych...
4: Przypomnijmy sobie strefy wolne od tak zwanej ideologii LGBT.
3: Na ten temat powstało utępione.
4: Na ten temat powstało bardzo bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Liczne orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które potwierdziły, że wydawanie tego typu uchwał nie mieści się w sferze praw i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, a poza tym też niesie za sobą no, dyskryminację. Tak więc wydaje mi się, że gdyby doszło do uchwalenia tego typu uchwały, przez o której pan redaktor wspominał, przez jakiś organ jednostki samorządu terytorialnego, przez jakąś radę gminy czy radę miasta, to jak sądzę, spotkałoby się to z podobną reakcją. No, linia orzecznicza w tych sprawach jest ukształtowana.
3: Dobrze, to przejdźmy do sprawy dziennikarza śledczego Leszkaka, który jest w areszcie. Pan skierował pytanie do prokuratury w tej sprawie. Trwa szeroka dyskusja, tam się żona zaangażowała w tą dyskusję, czy już w trakcie rozwodu są państwo. Są kolejne zarzuty nie dotyczące tej konkretnej sprawy. Pan skierował pytanie do prokuratury, prokuratura wyjaśniła tę sprawę.
4: Ja przedstawiłem oświadczenie, bo rzeczywiście w przestrzeni publicznej doszło do pewnego niepokoju, bo mieliśmy do czynienia z aresztowaniem dziennikarza śledczego, dziennikarza, który w przeszłości wypowiadał się, przedstawiał reportaże krytyczne wobec rządu aktualnego, czy wobec osób sprawujących władzę. No i w tego typu przypadkach doszedłem do przekonania, aczkolwiek ja nie mam jako rzecznik kompetencji do tego, aby przyjrzeć się postępowaniom przygotowawczym, ale doszedłem do przekonania, że ta sprawa powinna być opinii publicznej naświetlona, a więc, że oczywiście w ramach, w jakich jest to możliwe z uwagi na dobro postępowania, prokuratura powinna przedstawić motywy, aby uciąć wszelkie spekulacje dotyczące przyczyn zatrzymania i aresztowania. I dlatego przedstawiłem takie oświadczenie, aby prokuratura ujawniła opinii publicznej w zakresie, w jakim jest to możliwe, podstawy prawne zatrzymania i tymczasowego aresztowania. I to jeszcze tego samego dnia nastąpiło.
3: I przekonała pana to
4: oświadczenie? Doszło do przedstawienia oświadczenia wyjaśniającego podstawy prawne tego aresztowania. Przypomnijmy, prokuratura wnioskowała o aresztowanie, a aresztowanie w polskim prawie wynika z decyzji sądu. I zastrzegając, że ja wiem tylko tyle, ile jest w tym oświadczeniu prokuratury, bo ja nie mam dostępu do akt aresztowych czy do akt postępowania przygotowawczego. Moim zdaniem po przeanalizowaniu tego komunikatu to przyczyny, które zostały tam wskazane, mogły być przez sąd moim zdaniem ocenione jako uzasadniające tymczasowe aresztowanie.
3: Dobrze. Panie profesorze, pojawiła się propozycja, to jest oczywiście dopiero propozycja prawna, zakazu social mediów dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. To jest oczywiście jeszcze cały czas przygotowywane prawo. Pana zdaniem to może jakoś naruszać prawa dzieci i rodziców? Czy to jest decyzja mieszcząca się w takim polskim systemie prawnym?
4: To jest decyzja, która w moim przekonaniu mieści się w warunkach dopuszczalności ograniczania wolności lub praw człowieka. Mieści się, a to z tego względu, myślę, że lepiej, aby się tu ekspert na ten temat wypowiedział. Ja nim nie jestem, ale z tego, co wiem, to eksperci są przekonani co do tego, jak destrukcyjny i negatywny wpływ może mieć nieograniczony dostęp do mediów społecznościowych na psychikę dzieci. Żyjemy w takich czasach, gdzie problemy psychiczne dzieci są ogromną sprawą publiczną, ogromnym problemem publicznym, co wiąże się również z problemami służby zdrowia w zakresie psychiatrii dziecięcej. Zdaniem ekspertów, wielu ekspertów, również takich, z którymi ja rozmawiałem, social media, dostęp do social mediów dzieci ma tego typu wpływ. Ma wpływ negatywny na psychikę młodego człowieka. I w związku z tym jest to niewątpliwie interes publiczny, który uzasadnia ograniczenie wolności jednostki. I jeśli zostanie to przeprowadzone w sposób odpowiednio wyważony i w sposób skuteczny, efektywny, bo
3: to jest bardzo trudne, to wiemy.
4: Technicznie nie jest to łatwe, żeby to zrobić, to uważam, że takie rozwiązanie mieściłoby się w sferze swobody ustawodawcy.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika praw obywatelskich, profesora Marcina Wiącka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Fakty, a teraz... Fakty RMF FM właśnie o godzinie 5:00 punktualnie. Zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: A to wydanie faktów. Zaczynamy od wypadku na Krajowej 73 w Małopolsce. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach ostrzegamy też przed upałami. Termometry w tym tygodniu pokażą ponad 30 kresek. Na koniec zajrzymy do szafy. Tam będziemy szukać ubrań, których nigdy nie mieliśmy na sobie. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 73 w małopolskim Smęgorzewie. To odcinek Szczucin-Dąbrowa-Tarnowska. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Droga w tej chwili jest zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. To strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymira Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Wcześniej Wołodymir Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję, ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie. Po intensywnych burzach do Polski wróci fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza. Co konkretnie czeka nas w najbliższych dniach? Prognozom przyjrzał się reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
3: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopnie.
4: Czyli na zmianę. Upały, burze i końca tej sytuacji na razie nie widać.
3: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
2: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na najbliższą niedzielę ponownie prognozowane są burze. Synoptycy spodziewają się nie tylko intensywnych opadów deszczu i gradu, ale także lokalnie trąb powietrznych. Po przejściu burz nieznacznie się ochłodzi.
1: Burze i silne opady deszczu wczoraj dotknęły zwłaszcza Podkarpacie i Małopolskę. Wskutek nawałnicy w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim część domów zostało zalanych. Nieprzejezdna czasowo była też Krajowa 47. Po miesiącach presji i spekulacji premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Jednym z powodów tej decyzji był sukces ultraprawicy w niedawnych wyborach samorządowych. Jak zaznacza nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, jego następca będzie 7. brytyjskim premierem w ciągu ostatnich 10 lat.
5: To wiele mówi o współczesnej brytyjskiej polityce, naznaczonej Brexitem i wewnątrzpartyjnymi sporami. Wszystko wskazuje na to, że Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który zaprzysiężony został jako członek Izby Gmin, będzie jedynym kandydatem na stanowisko lidera Partii Pracy. Żal mi opuszczać moje miasto. Mam nadzieję, że zostawiam je w lepszej kondycji, powiedział po przyjeździe do Londynu poseł Burnham, prawdopodobnie przyszły premier Wielkiej Brytanii. Jego zadaniem będzie poprowadzenie Partii Pracy w przyszłych wyborach parlamentarnych w 2029 roku i pokonanie ultraprawicy, która już teraz szykuje się do przejęcia władzy.
1: Jeszcze jedna informacja z Wielkiej Brytanii. Rafał Wiśniewski, były dyrektor generalny służby zagranicznej, pokieruje ambasadą RP w Londynie. Dyplomata został tymczasowym chargé d'affaires, zastępując Jerzego Boczkowskiego. Wcześniej Wiśniewski był ambasadorem w Budapeszcie i w Kopenhadze. Na Levi's Stadium w kalifornijskiej Santa Clara początek pojedynku Jordanii z Algierią w grupie J tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. W poprzednim meczu tej grupy Argentyna pokonała 2-0 reprezentację Austrii. Obie bramki zdobył Leo Messi.
6: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
1: Co czwarte ubranie w przeciętnej europejskiej szafie nigdy nie zostało założone. To ustalenia naukowców z Belgii, którzy sprawdzili, czy kupujemy zbyt dużo odzieży. A wy macie w swoich szafach ubrania, których nigdy nie mieliście na sobie?
7: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
8: Zdarza się. I wtedy oddaję.
9: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
8: A myślę, że nie.
10: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
11: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
9: Nigdy nie noszonych?
11: Tak, właśnie.
9: Skąd się tam wzięły?
11: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
9: O, promocja.
11: No, coś takiego właśnie.
9: Kusi, korci.
11: Dokładnie.
9: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
11: No, dokładnie tak jest.
1: Usłyszał w Lubinie reporter RMF FM Dominik Smaga, a wy kolejne fakty w RMF FM usłyszycie już za niecałe

0: pół godziny. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchacie RMF FM. Czas na pierwsze poradne wydanie faktów, które przedstawi Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To fakty RMF FM we wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca, dokładnie 5:30. W faktach czwartkowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy bez Karola Nawrockiego. Prezydent nie dostał na nią zaproszenia, podkreśla jego minister. Kierowcy po wypadku, przypominamy, zablokowana jest Krajowa 73 Szczucin-Dąbrowa-Tarnowska w Małopolsce. Prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na imprezę, oświadczył prezydencki minister Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej ujawnił też, jak strona ukraińska zachowywała się podczas rozmów na temat ewentualnego spotkania. Nawrocki-Zełenski.
2: Ustaliliśmy godzinę i datę tej rozmowy telefonicznej. No niestety strona ukraińska się wycofała z gotowości rozmowy telefonicznej, więc w toku dalszych rozmów dyplomatycznych doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania tutaj w Warszawie, w Belwederze, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał.
1: Według Marcina Przydacza Zełenski szuka metody, żeby odwrócić uwagę od problemów korupcyjnych poprzez wywoływanie sporów natury historycznej. Rozmów z rządem domagają się rolnicy, którzy blokowali trasę S3 przy węźle Gryfino w zachodniopomorskim. Protestujący mówili naszej reporterce, że ponoszą straty z powodu niskich cen w skupach i wysokich kosztów upraw.
3: Nasze jest coraz tańsze, a skupują z Ukrainy, że skądś przywożą inne i co? I my nie mamy co z tym swoim zrobić. Nawozy były po 800 zł, jak zaczynałem, a dzisiaj mamy po ile? Setra na dzień dzisiejszy jest 200, a cena pszenicy dalej 700.
4: Znowu kredyty trzeba będzie brać.
3: Paliwa do góry, a nasze w dół. Nie wiadomo, co tu dalej będzie. Jak na razie to za dobrze to się nie zapowiada.
1: Te głosy zebrała dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. Kierowcom w Małopolsce przypominamy, jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką na 73 w Spęgorzewie. To jest między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską. Ta trasa jest zablokowana. Jest wtorek, powtórzę, 23 już dzień czerwca. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Dzisiaj sporo na naszej antenie będziemy mówić o polsko-ukraińskim sporze, o historię, która wpływa na teraźniejszość. Będziemy się też zastanawiać, co z konferencją na temat odbudowy Ukrainy, która pod koniec tygodnia zaplanowana jest w Gdańsku. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24 będzie były ambasador na Ukrainie Bartosz Cichocki. W porannej rozmowie, czyli 8:02, Tomasz Tadlikowski i szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. W faktach oczywiście wrócimy też do podtopionego po ulewie Białego Dunajca w Małopolsce. Będą też nowe drony dla Topru. Zapraszam gorąco, nowe fakty o 6:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jordania gra z Algierią. Za nami pierwsza połowa tego pojedynku. Dziś zarzuty usłyszeć ma 49-latek z Mierzawy. W Świętokrzyskiem podejrzano o zabójstwo teścia i, jak mówiliśmy, ciężkie zranienie teściowej.
1: Ściganego od piątku mężczyznę kieleccy policjanci zatrzymali wczoraj wczesnym popołudniem nieopodal jego domu. O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Dariusz R. noc spędził w izolacji pod policyjną strażą. Wcześniej po zatrzymaniu trafił do szpitala, bo był bardzo wycieńczony. Jak mówił komendant wojewódzki policji z Kielc Zbigniew Nowak, podczas interwencji funkcjonariuszy nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
3: Czy coś mówił? Tak. Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
2: Te zarzuty usłyszeć ma dziś w prokuraturze w Jędrzejowie. Zostanie też przesłuchany, grozi mu dożywocie.
1: Mieszkańcy Białego Dunajca w powiecie tatrzańskim sprzątają posesje i liczą straty po wczorajszej nawałnicy.
0: Ulewa spowodowała błyskawiczną powódź.
4: Szkodę wszyscy mają, tu mają sąsiedzi, tu mieli wczoraj pomieszczenia.
5: To było dosłownie do godziny czasu i woda poszła dołem, nie zalało tu wszystko na dole sutereny, innej działki. Te straty to tam jest, nie? Sutereny, motory, wyzalewało wszystko, nie? Do pół godzinki jak tak zaczęło i ja wyszłam na pole i patrzę, już leci woda i tyle było. My ratowali, kiedy mogli, ale
6: zaraz. Nie sprząto my, resztę widzimy, co dalej. Motory trzeba naprawiać. Co będziemy becać? Trzeba czyścić na dole i resztę działać. No.
0: Usłyszał od mieszkańców Białego Dunajca nasz reporter Paweł Konieczny. Nie tylko tam pogoda dała się wczoraj we znaki. Dwa śledztwa wszczęte w sprawie szpitala południowego w Warszawie.
1: Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł.
0: Drugie, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
7: Władze ratusza będą przesłuchiwane w zakresie tego drugiego śledztwa. Mamy bardzo dużo pytań do różnych osób, między innymi z nadzoru tego szpitala, z zarządu szpitala, do władz warszawskiego ratusza, które były odpowiedzialne za nadzór nad tym podmiotem.
1: Postępowania dotyczą sprawy lekarza Dawida Kacprzyka, do niedawna także radnego Koalicji Obywatelskiej.
0: Kacprzyk w szpitalu zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
1: Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. We wtorkowy poranek kończą się mundialowe mecze poniedziałku.
0: Tak jest. W tej chwili Jordania gra z Algierią. Za nami pierwsza połowa tego pojedynku i w San Francisco to Jordańczycy prowadzą 1-0 po bramce Al-Rajdana.
1: Wcześniej mieliśmy popisowe mecze wielkich futbolowych nazwisk.
0: Lionel Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Ten ostatni z dwoma trafieniami. Norwegia wygrywa z Senegalem 3-2. No i po meczu razem z kibicami ruszyła Łódź Wikingów na stadionie West Rutherford. Skandynawowie już pewni udziału w 1/16 finału.
1: Wcześniej Francja wygrała z Irakiem 3-0.
0: Ulewa z piorunami przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w tym spotkaniu, ale nie popsuła dobrej zabawy na stadionie miejscowych Eagles. Odnotujmy dwie kolejne mundialowe bramki Kyliana Mbappé.
1: No to jeszcze ten trzeci, Messi.
0: Argentyńczyk Lionel Messi, najlepszym strzelcem w historii. Uzyskał swojego 17 i 18 gola w historii Mistrzostw Świata, co czyni go samodzielnym rekordzistą wszechczasów. No i to była ta rekordowa chwila, gdy Argentyńczyk trafił po raz pierwszy do bramki. 40 lat od strzelania gola ręką Boga przez Maradonę. Messi trafia i śrubuje rekord wszechczasów.
1: Po 6:30 jeszcze więcej emocji, mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM.
0: Polecamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: Zacznijmy od opadów. Jeśli komuś już tych opadów za dużo przez ostatnie dni, to dzisiaj mam dobre informacje. Dzisiaj już powinno by się bez opadów obyć. I piękne słońce przede wszystkim na wschodzie Polski, to tak do południa. Natomiast od godziny 15-16 wtedy chmury przesuną się na wschód i zachód i północny zachód. Tam najwięcej słońca.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: Cztery osoby trafiły do szpitala po wypadku na Krajowej 70 trójce z Smęgorzewie w powiecie dąbrowskim w Małopolsce.
2: Jak wiecie już z faktów, około 4 nad ranem zderzyła się tam ciężarówka z samochodem osobowym.
3: Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
1: Mówił rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego straży Hubert Ciepły.
2: Utrudnienia na odcinku Szczucin-Dąbrowa-Tarnowska potrwać mogą jeszcze 2 godziny, uprzedzamy. A czy w momencie kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich można jeszcze rozmawiać o wspólnych interesach Kijowa i Warszawy?
1: O to będziemy pytać w rozmowie o 7:00 w Faktach i internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie były polski ambasador na Ukrainie, Bartosz Cichocki.
4: Tak jest, wszystko dzień się dobry. Zgadza. Dzień dobry.
2: Piotr, razem z nami w porannych Faktach. Dzień dobry, Piotrze. Pojutrze w Gdańsku, przypomnijmy, konferencja o odbudowie Ukrainy. Tak. No i chyba trudno sobie wyobrazić gorszy moment na organizację takiego spotkania.
4: No właśnie. Też o tym myślałem. Zamiast omawiać wspólne przedsięwzięcia, wielu pewnie będzie wracać do sprawy orderu Orła Białego. Nie mamy pewności, czy którykolwiek z prezydentów się pojawi, bo tak, Karol Nawrocki nie został zaproszony, a Wołodymyr Zełenski jeszcze nie podjął decyzji. To może się przełożyć na realne straty także polskich firm. I będę o to pytał, jak długim cieniem położy się obecny impas na relacjach polsko-ukraińskich? Czy to jest kwestia tygodni, czy może lat? Zapytam o to byłego ambasadora, który już zwrócił jedno odznaczenie otrzymane od prezydenta Zełenskiego, ale ma też medal za zasługi od dowódcy wojsk ukraińskich, generała Załużnego. Co z tym medalem? Odpowiedź po 7:00.
2: Zapraszamy zatem do RMF FM i informacyjnego radia RMF 24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: teren wojskowy w radiu RMF24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Radio RMF 24. Mówimy dzień dobry, 23 czerwca we wtorek, w Dzień Ojca. Bartosz Cichocki za chwilę po 8 Zbigniew Bogucki. To goście naszego poranka informacyjnego. Piotr Salak, kłaniam się. Na początek oczywiście fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski. Jest 7.
1: Dziś decyzja w sprawie wojskowego Schengena,
2: czyli umożliwienia żołnierzom krajów Unii Europejskiej szybkiego przemieszczania się między państwami
1: i przerzucania sprzętu.
2: W tych faktach także konflikt polsko-ukraiński.
1: Już za moment rozmowa w faktach o 7 i w Radiu RMF 24. Gościem jest były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki.
2: Unia Europejska coraz bliżej utworzenia tak zwanego wojskowego Schengen.
1: Dzisiaj o 9.30 połączone Komisje Bezpieczeństwa i Transportu zagłosują nad pakietem przepisów, które mają ułatwić szybsze przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego po całej Unii Europejskiej.
2: A na linii faktów nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy, co to oznacza dla Polski.
3: Europosłowie chcą skrócić czas wydawania zezwoleń na transport wojskowy i przyspieszyć cyfryzację całego systemu. To oznacza szybszy przerzut wojsk na wschodnią flankę NATO i duże inwestycje w drogi, mosty.

0: Krytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły Amerykanów podczas wojny z Iranem. Wiecie co? Włochy zachowały się bardzo źle i inne kraje. Niemcy także zachowały się źle. Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów dolarów rocznie. To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO. A oni nie byli przy nas. Pomyślcie o tym, skarżył się prezydent USA, zaznaczając, kraje europejskie powiedziały nam, nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy.
1: Jutro Trump spotyka się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte.
0: A czy prezydent Ukrainy pojawi się pojutrze w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy? Pytanie wciąż bez odpowiedzi.
1: Wczoraj doradca Wołodymyra Zełenskiego do spraw komunikacji, Dmytro Łytwyn, stwierdził, że sprawa jest analizowana. Prezydenta Polski nie będzie, bo jak stwierdził prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia.
0: W niedzielnym wywiadzie, na który powołuje się portal Ukraińska Prawda, Wołodymyr Zełenski potwierdził natomiast, że proponował spotkanie Karolowi Nawrockiemu. Chodziło o wyjaśnienie sprawy nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: W porannych faktach reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jak tę sytuację ocenia Pałac Prezydencki?
2: Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz stwierdził, że najpierw miało dojść do rozmowy telefonicznej Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, ale strona ukraińska ją odwołała. Później pojawiła się propozycja przyjazdu prezydenta Ukrainy do Warszawy.
3: Na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał, proponując kolejny, znów inny termin. Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
2: Mówił minister Marcin Przydacz i dodał, że ze strony ukraińskiej nie było gotowości do zmiany nazwy jednostki wojskowej.
0: A jaka jest odpowiedź Kijowa?
2: Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego przedstawiciele próbowali załagodzić konflikt i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Według Zełenskiego jednak rozmowy ze środowiskiem polskiego prezydenta nie wpłynęły na ostateczną decyzję Karola Nawrockiego i ocenił, że prowadzi on swoją wewnętrzną politykę przeciwko rządowi Tuska.
4: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
0: Zaczynamy rozmowę o 7 w Faktach Internetowym Radio RMF24.
1: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Bartosz Cichocki, był ambasador Polski w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Przyjedzie Wołodymyr Zełenski do Gdańska, pańskim zdaniem?
6: Nie sądzę i może właściwie lepiej, żeby obie strony wzięły pauzę w tym czasie, bo jeśli nie widać perspektyw deeskalacji, a możliwa jest dalsza eskalacja, to może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
5: Dlaczego w takim razie Wołodymyr Zełenski nie chce do Gdańska przyjechać?
6: No dlatego, że poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i z tych wypowiedzi, które chociażby w tym serwisie były cytowane, wynika dla mnie, że on nie zamierza ustępować w sprawach tych tożsamościowych, więc mógłby się tutaj poczuć, mógłby tutaj zostać narażony na trudne pytania, jakby polityk, kiedy nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, to lepiej może, żeby wziąć pauzę.
5: Bartosz Cichocki, ambasador Polski w Kijowie, były ambasador, jest razem z nami w rozmowie o 7. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale oczywiście zostajemy w radiu RMF 24. Panie ambasadorze, bo mamy dwa opisy faktów jakby tego, co się dzieje na linii Warszawski Pałac Prezydencki i Wołodymyr Zełenski w Kijowie. Z jednej strony Marcin Przydacz mówi, była ręka wyciągnięta ze strony Karola Nawrockiego, była propozycja rozmowy telefonicznej, była propozycja spotkania, a Zełenski próbuje grać na czas. Z drugiej strony Zełenski mówi, chciałem rozmawiać z Karolem Nawrockim. Jak pan do tego podchodzi?
6: No podchodzę do tego w ten sposób, że tak w ogóle co do zasady, ale szczególnie w takich momentach napięcia czy kontrowersji, dobrze jest jednak mówić prawdę i nie unikać sytuacji, w których jest się dezawuowanym przez drugą stronę.
5: Ale kto tu nie mówi prawdy?
6: No ja tego nie wiem, ale widzę, że wzajemnie strony nadal sobie czynią zarzuty i to nie pomaga. Więc takie wypowiedzi, że prezydent Nawrocki tam rozgrywa jakąś swoją wewnętrzną partię, to są wypowiedzi lekceważące i one dodają problemów, a nie odejmują.
5: A pana zdaniem to, że ta sprawa wybuchła tuż przed konferencją w Gdańsku, to jest przypadek?
6: Moim zdaniem, ja bym tutaj, już drugi raz słyszę takie pytanie, się zastanawiam, dlaczego jest tyle uwagi.
5: Dlatego, że to być może ważna konferencja, że być może wiele umów zostanie podpisanych, że mówimy o wielu...

0: W dużych pieniądzach?
1: Nie sądzę. Znaczy, znając historię tych konferencji, one są bardzo mocno napompowane, ten balonik jest mocno napompowany, a korzyści z tego nie jest wiele. Na pewno dla organizatorów, którzy są komercyjną firmą, są to świetne pieniądze. Natomiast być może prezydent Nawrocki tak naprawdę chciał ten moment szczytowy kryzysu wyznaczyć z odpowiednim wyprzedzeniem wobec rocznicy wołyńskiej. I tak ta konferencja gospodarcza miała dla niego drugoplanową rolę, ale to trzeba pytać kancelarię prezydenta. Mnie bardziej zastanawia to, że ten kryzys wybuchł, że fala reakcji w Polsce była opóźniona jakiś tydzień czy półtora tygodnia z jakichś przyczyn, nie wiem, trzeba by się psychologią społeczną zająć i że ten tydzień, półtora zmarnowaliśmy.
0: Powinniśmy go wykorzystać, pana zdaniem?
1: Co najmniej w dwóch przypadkach, a w tym czasie odbyła się dwustronna komisja do spraw współpracy gospodarczej. Z naszej strony w Kijowie był minister Domański z dużą delegacją rządową. Parę dni później na Cyprze spotykał się wicepremier Sikorski z ministrem Sybichą. Powinniśmy za zamkniętymi drzwiami przekazać stronie ukraińskiej mocny sygnał sprzeciwu i zaproponować bez kamer, bez mikrofonów na jakieś warianty kompromisowe, które zapobiegłyby tej fali, która potem wybuchła i politycy już jakby próbowali ją dogonić i przejąć inicjatywę.
0: A pamięta pan, był tutaj w Warszawie w weekend minister Budanow i ta wizyta już była wtedy, już wtedy mleko się rozlało, ona już nie mogła nic przynieść?
1: No, zawsze mogła, znaczy trudno powiedzieć, nie mówiłbym dziś, że ona nic nie mogła przynieść, natomiast ona już się odbywa po publicznej informacji prezydenta Nawrockiego, że złożył wniosek do kapituły Orła Białego w sprawie odebrania tego orderu, czyli już został publicznie postawiony prezydent Zełenski pod presją, a żaden polityk, którym czytałem, nie lubi być stawiany pod presją, a szczególnie polityk, który od pięciu lat nie ugina się pod presją Rosji i od dobrego roku nie ugina się na przykład pod presją Stanów Zjednoczonych.
0: A pana zdaniem Zełenskiemu zależy na tym, żeby wygasić ten konflikt?
1: Chciałbym, żeby mu zależało. No nie jestem w jego głowie, więc nie wiem, na czym mu zależy.
0: Ale jak pan zna Zełenskiego, jak pan zna elity ukraińskie, to panu się wydaje, że ich działanie jest takie, które pokazuje w tej chwili, że zmierzają do tego, żeby ten konflikt wygasić, czy żeby doprowadzić do większej
1: eskalacji? Widzę takie oznaki. Ja akurat w zeszłym tygodniu byłem w Kijowie. Tutaj często też koledzy, koleżanki ukraińskie mnie zatrzymują się po drodze i rozmawiamy. Moim zdaniem strona ukraińska nie przyzna publicznie oczywiście, że popełniła błąd, ale usłyszano nasz sprzeciw. Wielu osobom dało to do myślenia i wydaje mi się, że strona ukraińska wyciąga z tego wnioski. Pojawiają się na przykład oświadczenia prezydenta Poroszenki, zaczynają pojawiać się takie komentarze, które jednak świadczą o jakiejś refleksji nad własnym postępowaniem, no i doceniające rolę Polski i wzywające do jednak poszukiwania wyjścia z tego kryzysu.
0: Ale z drugiej strony, jak przyglądam się temu, co się dzieje na Ukrainie, to mam wrażenie, że te wszystkie podziały polityczne po decyzji o odebraniu, czy po zapowiedzi decyzji o odebraniu orderu, te wszystkie podziały polityczne na Ukrainie zostały wygaszone. Trzech prezydentów oprócz Wołodymyra Zełenskiego rzuciło orderem Orła Białego, tak można by powiedzieć.
1: To prawda, że obóz czy struktura, nad którą piecze sprawował prezydent Zełenski, która dopiero co właściwie się rozsypała na tle skandalu korupcyjnego, teraz uległa konsolidacji. Ale znowu, gdybyśmy zarzucali prezydentowi Zełenskiemu, że on z jakichś taktycznych powodów wyrzucił jakby do kosza relacje z Polską, no to nie pomagalibyśmy rozwiązaniu. Byłoby to lekceważące. Natomiast to, co się złego stało, to, że ten kryzys polityczny rozlał się na aparat władzy, że orderami, jak pan powiedział, rzucili minister Budanow, minister Sybicha, ambasador Bodnar. Oni właściwie się wyeliminowali z dialogu międzypaństwowego, no a przecież żeby wyjść z tego kryzysu, no trzeba mieć z kim rozmawiać.
0: Ale pan też oddał order, panie
1: ale ambasadorze. Ale ja oddałem go jako prywatna osoba i ja nie biorę udziału w tym dialogu międzypaństwowym.
0: A ma pan też drugie odznaczenie od generała Załużnego i tym...
1: To no, nie... Ale generał Załużny nie popełnił nic takiego, co by powodowało, że nie chciałbym nosić odznaczenia od niego, odznaczenia niepaństwowego, z którego jestem bardzo dumny. Z tego państwowego też byłem i jestem bardzo dumny. Po prostu no, stanąłem w sytuacji, gdzie jestem w jednym rzędzie osób honorowanych przez prezydenta Zamońskiego, w jednym rzędzie z instytucjami i osobami, z którymi nie chcę stać w jednym rzędzie.
0: Pana zdaniem polscy politycy też będą oddawać odznaczenia ukraińskie. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński oddał wczoraj odznaczenie ukraińskie.
1: Nie wiem, czy moje tu apele, opinie mają jakiekolwiek znaczenie, ale chciałbym, żeby politycy polscy, bez względu na to, czy są u władzy, czy w opozycji, zachowali zdolność do prowadzenia dialogu, a oddanie orderów to jest okazanie dyshonoru państwu, no, które odznaczyło i to utrudnia taki dialog. Ale jeśli już oddawać ordery, to znaczy to też są różne sposoby oddania. Niestety na przykład decyzji spikera Werchownej Rady Rusłana Stefańczuka, czy decyzji ministra Sybichy towarzyszyło oświadczenie obraźliwe, niekulturalne i no i to pozostanie w pamięci, trudno to wymazać.
0: Ale przyzna pan, że wysyłanie orderu Orła Białego kurierem też nie jest w porządku.
1: No tak, nastąpiła wymiana ciosów i teraz po prostu mądrzejsza strona pierwsza powściągnie się od oddawania i zaproponuje dialog, ale te propozycje mogą mieć wysoki koszt wewnętrzny po obu stronach, bo niestety społeczeństwo, okazuje się, sondaże pokazują, że opinie publiczne po obu stronach no życzliwie przyjmują konfrontację i właściwie te reakcje społeczne, z nich będzie trudniej wyjść niż z tych dekretów czy decyzji o orderach.
0: O tym, że rosną nastroje antyukraińskie w Polsce, to wiemy, a rosną nastroje antypolskie w Kijowie czy w ogóle w Ukrainie?
1: No ta kampania nienawiści, która się przetoczyła przez ukraińskie media, świadczy, że ta życzliwość z 22 roku była bardzo powierzchowna i to jest bardzo niepokojące.
0: Życzliwość ukraińska, tak?
1: Życzliwość ukraińska, tak. Wtedy byliśmy na topie. Niestety, no, łaska pańska na pstrym koniu jeździ na Ukrainie i ja to obserwowałem zresztą wobec bardzo różnych państw. Jeśli tylko któryś partner nie spełnia oczekiwań, wszystkich oczekiwań strony ukraińskiej, to natychmiast staje się w zasadzie wrogiem. I to jest, no to jest takie świadectwo, powiedziałbym, niedojrzałości tego establishmentu.
0: A pana zdaniem ten kryzys, który w tej chwili mamy, to jest taki, położy się cieniem na tygodnie, czy położy się cieniem na lata?
1: Położy się cieniem na lata. Szczerze mówiąc, ja sobie nie bardzo wyobrażam jakiekolwiek relacje między prezydentami Nawrockim i Zełenskim, a oni pozostaną na lata. I my powinniśmy wziąć pod uwagę, że prezydent Zełenski nie zniknie jak jakiś...
0: Nawet jeżeli przegra wybory kolejne?
1: Nie przegra tych wyborów, bo to on będzie liczył głosy. Prezydent Nawrocki też zostanie na lata. Kiedyś za pierwszej kadencji PiS-u po stronie ukraińskiej uważano, że PiS jest na chwilę, że to jest jakieś takie dziwaczne zjawisko. Oni patrzyli przez pryzmat, no nie wiem, gazety wyborczej, ale potem zrozumieli, że reprezentacja konserwatywna to jest w Polsce stały element. Ona nie zawsze jest u władzy, ale może powrócić i to był moment, kiedy zaczęły nasze relacje się poprawiać. No i powinni koledzy, koleżanki z Ukrainy brać pod uwagę, że no nie da się, że takie sytuacje, jakie mamy teraz, one jednoczą polską opinię publiczną. To nie ma tak, że tam, nie wiem, liberałowie myślą inaczej, konserwatyści.
0: Ale to nie zdawano
1: inaczej
0: sobie z tego sprawy w Kijowie?
1: Na początku chyba nie, bo zresztą też pamiętajmy o tym, że stanowisko strony rządowej było na początku niejednoznaczne. Tam się pojawiła krytyka prezydenta, takie symetrystyczne apele i mógł prezydent Zełenski, to też jest, jeśli pan pytał na początku o tą misję Budanowa i jego stosunek, mogło mu się, znaczy gdyby mu się tak wydawało, to był błąd, ale mogło mu się tak wydawać, że on w jakiś sposób obejdzie prezydenta Nawrockiego.
0: Rozegrana,
1: przeczeka.
0: Mówiąc wprost, tak?
1: Tak, no zresztą z tych wypowiedzi, że to jest wewnętrzna polska gra, to też jest gra strony ukraińskiej na naszym wewnętrznym podwórku. Ona do niczego nie doprowadzi.
0: A pana zdaniem, pan mówi, że to może się położyć cieniem na lata, a pana zdaniem to wpłynie chociażby na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej?
1: To już byłaby czerwona linia, która by no, to już było naprawdę, następnym już krokiem byłoby zerwanie relacji dyplomatycznych i mam nadzieję, że strona ukraińska też wyciągnęła wnioski, że umożliwienie tych ekshumacji nie odbiło się w zasadzie żadnym negatywnym echem na Ukrainie, nie kosztowało wewnętrznie, politycznie nic stronę ukraińską i że to jest właściwie dziś ten temat przestał być polityczny. Przynajmniej na Ukrainie.
0: Ale może powrócić teraz, panie ambasadorze, prawda?
1: Oby nie, może, ale oby
0: zbliżamy
1: tak się
0: do rocznicy
1: rzezi wołyńskiej. Za chwilę jest rocznica rzezi wołyńskiej i można ją potraktować jako zagrożenie, ale no, bardzo liczę na to, że politycy obu stron potraktują jako szansę, że jednak refleksja nad losem ofiar, a te ofiary były po obu stronach, choć ja oczywiście nie symetryzuję, ona powinna wygaszać emocje, ułatwiać okazanie wzajemnego szacunku.
0: Panie ambasadorze, gdyby nie było kryzysu korupcyjnego na Ukrainie, pana zdaniem w ogóle doszłoby do tego, że Wołodymyr Zełenski nazwałby jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA, czy to nie ma znaczenia żadnego?
1: Z mojego rozeznania wynika, że o ile mogło nie dojść do ceremonialnego pochowania nazisty Melnyka, to dekret był nieskonsultowany, nieprzemyślany, nie był wymierzony w nas, nie był podpisywany ze świadomością, że wywoła taki szok w Polsce. I być może to jest najlepsza wiadomość w tym całym kryzysie, że ukraińska władza faktycznie nie widzi w gloryfikowaniu UPA, czy OUN UPA, jakby to nie jest dla nich równoznaczne z gloryfikowaniem ludobójstwa cywilów.
0: Ale pan, jak z drugiej strony, pan tak mówi, ale z drugiej strony czytam chociażby wypowiedzi Jakuba Kumocha z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który mówi, że wyraźnie było porozumienie między Andrzejem Dudą a Wołodymyrem Zełenskim. Nie będzie nazywania imieniem zbrodniarzy wołyńskich żadnych jednostek wojskowych na Ukrainie, a my będziemy dostarczać uzbrojenie i będziemy pomagać Ukrainie.
1: Ten fragment artykułu niegdysiejszego ministra prezydenckiego, obecnie ambasadora w Chinach, Jakuba Kumocha, jest wykorzystywany na Ukrainie, między innymi przez Jurija Panczenkę z Europejskiej Prawdy, do snucia kompletnie jakiejś akrobatycznej struktury o tym, że to myśmy najpierw złamali rzekome porozumienie. Kuba Kumoch opisuje fragment rozmowy, gdzie prezydent Duda wyraża swoją opinię, jakby to mogło być, żeby nie dochodziło do takich kryzysów. To nie była żadna umowa międzypaństwowa.
0: Czyli nie zawarto żadnego porozumienia,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Że nie. W Polsce to jest na tyle społecznie wrażliwy temat, że ja nie widzę instytucji, którą miałaby prawo zawierać w tej sprawie porozumienia. To jest fragment rozmowy też w warunkach nieoficjalnych dwóch polityków. Zresztą, o ile dobrze pamiętam ten artykuł, tam nie ma odpowiedzi prezydenta Zełenskiego.
0: Nie ma.
1: Jakby on wysłuchał, ale nie ustosunkował się do tego. Moim zdaniem to była, jeśli chodzi o ten dekret, decyzja nieprzemyślana, nie podejmowana nie w złych intencjach, ale powinna zostać przemyślana.
0: I jak pan sobie teraz...
1: To nie usprawiedliwia prezydenta Zełenskiego, że nie przekonsultował.
0: I panie ambasadorze, pan mówi, to się położy cieniem na lata, a Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej. To jak to się w takim razie odbije na tych negocjacjach, pańskim zdaniem?
1: Odbije się to w ten sposób, że te państwa, które od początku były przeciwne rozszerzaniu Unii Europejskiej, bez związku z Ukrainą, mamy do czynienia z kryzysem projektu europejskiego w Europie, potraktują gloryfikację UPA jako wygodny pretekst. Powiedzą, bo widzimy po reakcjach na razie medialnych, mnie na przykład, chociaż w każdym razie, znaczy mnie w tym kontekście oburza milczenie oficjalnego Berlina, że to jest skandal, że państwo, które niesie na sobie odpowiedzialność za to ludobójstwo wołyńskie, bo ono mogło dojść do skutku tylko w warunkach zniszczenia struktur państwa polskiego przez najazd niemiecki. I Niemcy pierwsi powinni zareagować na każdą próbę rehabilitacji nazizmu, na każdy przypadek negacjonizmu, Holokaustu i tak dalej. Ci sami piękni chłopcy w mundurach UPA w chwilę wcześniej w mundurach innych formacji mordowali Żydów.
0: Ale ja nie pamiętam w ogóle jakiejkolwiek reakcji Berlina, jeśli chodzi o sprawę, że sędziowi Wołyńskiej.
1: I to jest oburzające. Natomiast w prasie niemieckiej, w prasie francuskiej, w prasie anglojęzycznej zaczynają się teksty opisujące ten kryzys, które zdumionych czytelników informują o UPA, o zbrodni Wołyńskiej, bo oczywiście przez świat o tym nie wie, co tam się wydarzyło. Teraz się dowiaduje i ze zdumieniem czytelnik francuski czy niemiecki dowiaduje się, że te postacie, które nie powinny być w XXI wieku gloryfikowane, są gloryfikowane. I to oczywiście burzy tę fałszywą narrację, że to jest konflikt polsko-ukraiński. To nie jest konflikt polsko-ukraiński, to jest problem europejskości Ukrainy. On się Ukrainie bardzo odbije i mówię to zupełnie bez satysfakcji, bo uważam, że Polska powinna na wszelkie sposoby wspierać transformację na Ukrainę, a wspierać ją można tylko poprzez perspektywę europejską.
0: Ten błąd popełniony przez Wołodymyra Zełenskiego, jak pan go nazywa, to jest błąd wynikający z polityki wewnętrznej na Ukrainie, tak?
1: Nie wydaje mi się.
0: No to pytanie
1: jeśli prawdziwa jest historia, którą nam opowiada, że żołnierze wojsk specjalnych Ukrainy, którzy z pewnością mają pozytywny stosunek do Polski, bo oni przez ostatnie kilkanaście lat bardzo wiele zawdzięczają. Współpraca w wymiarze wojsk specjalnych polsko-ukraińska była najlepsza z całego obszaru współpracy między tymi państwami w ogóle. Myśmy te siły specjalne współbudowali. Certyfikowaliśmy je do NATO w Berdyczowie. Latami siedzieliśmy w Kropiwnickim, budując ich odpowiednik Formozy. I z pewnością ci żołnierze to dobrze pamiętają, ale słyszymy historię, że oni się zwrócili do prezydenta. No i prezydent w tych nowych warunkach po dymisji Andrija Jermaka, poprzedniego szefa biura prezydenta, chyba nie chcę jakoś też lekceważąco się wyrazić, ale chyba mógł to lepiej przemyśleć.
0: Pańskim zdaniem w takim razie, gdyby był Jermak, nie doszłoby do tego kryzysu?
1: No można oczywiście tylko gdybać, ale paradoksalnie wydaje mi się, że przy Andriju Jermaku do wielu rzeczy by nie dochodziło. Na przykład jesteśmy dzisiaj na krawędzi wznowienia walk ukraińsko-białoruskich.
0: Białoruskich, tak jest.
1: Niedawno prezydent Zełenski przyjmował panią Cichanowską, co było, do czego nie dochodziło za czasów Andrija Jermaka. Więc wiele rzeczy się zmieniło w Kijowie.
0: To dlaczego w takim razie Zełenski grozi Mińskowi? To jest, no, z punktu widzenia prowadzenia wojny wydaje się, że to jest taka taktyka samobójcza wręcz.
1: Ja nie jestem specjalistą wojskowym. No, prezydent Zełenski podaje powód w postaci tych jakichś masztów, czy jakiejś tam tej elektroniki, która na Białorusi, która umożliwia rosyjskim dronom ataki na, między innymi na Kijów. Więc być może wojskowo to ma sens. Nie wiem, czy to jest samobójcze. To jest na pewno rzecz, która nie powinna nam zniknąć w tym hałasie kryzysu
0: dwustronnego.
1: Samobójcze z punktu
0: widzenia politycznego, tak bym powiedział.
1: Zobaczymy. Być może, jeśli iść w ten rację, że prezydent Zełenski wszystko, co robi, jakby jest podyktowane konsolidacji obozu i jakby odzyskaniu pozycji, którą utracił w wyniku skandalu korupcyjnego, to będzie to dla niego z pewnością korzystne.
0: Zełenski zachowuje się, panie ambasadorze, tak jakby był bardzo silny, jakby jego pozycja była coraz mocniejsza. Jest tak w istocie, pana zdaniem?
1: Oczywiście, że tak nie jest. Dzisiaj gospodarka ukraińska to jest równowartością tego gospodarczego okręgu warszawskiego. To jest państwo, które się wyludnia. To jest państwo, które na ostatnim oddechu trwa. To jest państwo, które piąty rok broni się przed największym terytorialnie państwem jądrowym.
0: Ale z drugiej strony też atakuje Moskwę.
1: Tak, ale to nie są ataki, które mogą wpłynąć na kalkulacje polityczne Władimira Putina. Tak, natomiast ja mówię pod ogromnym wrażeniem tego wysiłku obronnego, ale to Ukraińców coraz więcej kosztuje i no, ich sytuacja, nie nazwałbym jej silną, delikatnie mówiąc.
0: A pana zdaniem, bo prezydent Zełenski sprawia takie wrażenie, jakby spodziewał się tego, że ten konflikt się zakończy w tym roku kalendarzowym. Pana zdaniem to jest prawdopodobne?
1: Moim zdaniem to, no oczywiście, prezydent Zełenski wie dużo więcej. No ja nie jestem w tym potoku informacji jawnych i niejawnych. Natomiast moim zdaniem obie strony, bo Rosjanie też od czasu do czasu oświadczają, że oni są gotowi choćby jutro zakończyć wojnę. Moim zdaniem obie strony odgrywają pewien teatr, głównie przed Amerykanami, bo obie strony mają dużo do stracenia, gdyby prezydent Trump uznał, że że nie podporządkowują się jego planowi wygaszenia konfliktu. Rosjanie mogą otrzymać cios w postaci kolejnych sankcji. Ukraińcy mogą zostać odcięci od pomocy wojskowej czy finansowej, więc jest to tak, jest to jakiś rodzaj gry. Ja nie widzę powodów, niestety, by ta wojna się przed zimą zakończyła. Te warunki obu stron są nierealistyczne lub nie do pogodzenia.
0: Panie ambasadorze, na koniec naszej rozmowy, co my moglibyśmy zrobić, żeby doprowadzić do deeskalacji tego kryzysu?
1: Może nie stawiajmy sobie aż tak ambitnego celu. Na razie postawmy może sobie cel, żeby go dalej nie eskalować. I tutaj należy się powstrzymać przed obraźliwymi sformułowaniami. Jeśli chodzi o pana i pana kolegów z branży, ja bym bardzo namawiał, żeby zwracać się też o komentarze, poszukiwać rozmówców z drugiej strony. My niestety nie tylko w tej sprawie. Ciągle rozmawiamy Polacy z Polakami, a Ukraińcy z Ukraińcami. Wbrew pozorom jest bardzo niewiele komentarzy polskich w prasie ukraińskiej, komentarzy ukraińskich w prasie polskiej. Może byśmy ich lepiej zrozumieli. Za chwilę będzie ta konferencja w Gdańsku. Mam nadzieję, że jakaś delegacja rządowa, pozarządowa przyjedzie i próbujmy, no, nie ulegając oczywiście, nie zdradzając jakichś jednak wartości, których nie należy zdradzać, wsłuchać się w drugą stronę. Gdybyśmy też okazali zdolność, obie strony, do refleksji nad swoim postępowaniem, na pewno bylibyśmy w lepszej sytuacji.
0: Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, był dzisiaj gościem Rozmowy o Siódmej. Bardzo dziękujemy, panie ambasadorze.
2: RMF 24.

0: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już na was czekają.
1: Nie sądzę. Tak Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, odpowiadał o poranku w RMF FM na pytanie, czy pojutrze w Gdańsku pojawi się prezydent Ukrainy.
2: Przyjechać miałby tam na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
3: Właściwie lepiej, żeby obie strony wzięły pauzę w tym czasie, bo jeśli nie widać perspektyw deeskalacji, a możliwa jest dalsza eskalacja, to może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
2: Cała rozmowa z byłym ambasadorem Polski w Kijowie, Bartoszem Cichockim, jest na rmf24.pl.
1: Czy zatem teraz Ukraina ma rozważać obniżenie rangi swojej delegacji, jaka ma pojawić się w Gdańsku?
2: W warszawskim studiu RMF FM gospodarz porannej rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, dzień dobry. Czy to oznacza, że otoczenie prezydenta Zełenskiego nie chce deeskalacji?
4: No, prezydent Ukrainy na tym etapie wyłącznie zyskuje na tym konflikcie, przynajmniej krótkoterminowo. Jego sondaże zaczęły zwyżkować, Ukraińcy zjednoczyli się wokół flagi i przestali mówić o jego rzekomych i prawdziwych winach. I to wszystko jest efektem odebrania mu orderu Orła Białego. I choć były prezydent Petro Poroszenko zaczyna już mówić o koniecznej deeskalacji, bo Ukraina i Polska potrzebują siebie wzajemnie, to w otoczeniu prezydenta Zełenskiego na razie nie widać takiej woli. Czy jednak to wszystko przełoży się na rozmowy i na wizyty, pozostaje właśnie dlatego wątpliwe. A ja o kanały komunikacji między kancelariami prezydentów Polski i Ukrainy zapytam Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Ministra będę też pytał o zaprzysiężenie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście aferę w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Tomasz Terlikowski ze Zbigniewem Boguckim w RMF FM, 7:30.
2: A na Mundialu wszystkie mecze poniedziałku zakończone we wtorek o 7 rano polskiego czasu.
1: Santa Clara w Kalifornii, Jordania ostatecznie przegrała z Algierią 1-2. Jordańczycy dobrze mecz rozpoczęli, prowadzili po pierwszej połowie, ale potem dwa trafienia Algierczyków. No i szkoda tego tłumu rozgoryczonych kibiców w Ammanie. Przed 5 rano zgromadzili się w centrum miasta, by kibicować swojej drużynie.
2: Nasza ma, czyli rycerscy po fazie grupowej, żegnają się z Mundialem.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: O poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się i zaczynamy od wizyty przy półkach sklepowych. Za sprawą raportu UC Research i Uniwersytetu WSB Merito o rzeczywistych cenach w supermarketach. Chemia gospodarcza skutecznie może czyścić nasze domy, ale jak się okazuje, także nasze portfele. Produkty z tej kategorii podrożały w maju aż o 9%, licząc rok do roku. To, jak wskazują eksperci, efekt podwyżek cen energii. Budżety domowe pustoszują też używki, zarówno napoje wysoko procentowe, jak i kawa i herbata podrożały o ponad 8,5%. Przeciętny zakupowy koszyk podrożał średnio o 3,4%. Podwyżki w sklepach, zmiany także w kantorach. Niestety na naszą niekorzyść złoty traci po kilka groszy. Euro kosztuje 4,27 groszy, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,62, najmocniej w górę funt brytyjski 4,95. Z mocnego dolara zadowolony byłby z pewnością Alan Greenspan, wieloletni szef amerykańskiej rezerwy federalnej, zmarł w wieku 100 lat. Stał na czele banku centralnego przez 19 lat. Oceny jego panowania w Fed są zróżnicowane. Krytycy przekonują, że był jednym z przypadkowych autorów wielkiego kryzysu z 2008 roku, gdy na rynku nieruchomości powstała bańka, a następnie pękła. Przed kryzysem jeszcze jako szef rezerwy federalnej prowadził luźną politykę fiskalną poprzez niskie stopy procentowe. Przyznał, że rynek go zawiódł. To mnie zszokowało. Nadal nie do końca rozumiem, dlaczego do tego doszło. Mówił Alan Greenspan, przesłuchiwany przez amerykański kongres. Zwolennicy jego polityki uważają, że ta sama luźna polityka fiskalna pozwoliła na gigantyczny boom gospodarczy na przełomie XX i XXI wieku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program we wtorek 23 czerwca. Kolejny mundialowy dzień za nami, to jaki? Miało być gwiazdorsko, miały gwiazdy błyszczeć na mundialu i błyszczało oczywiście, błyszczał Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. I ciekaw jestem, komu redaktorowi, który z tych panów najbardziej się podobał redaktorowi z naszej redakcji sportowej, Wojtek Marczyk razem z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, żaden nie jest w moim typie, ale mówiąc poważnie, myślę sobie, że jednak żyjemy w erze jeszcze Leo Messiego, więc zobaczyć to, jak ktoś pobija rekord strzelecki mundialu, to jest jednak pewna historia i myślę sobie, że ten wieczór zostanie. On oczywiście będzie śrubował ten rekord Leo Messi, no bo jeszcze mundial trwa, jeszcze te bramki na mistrzostwach na pewno będzie strzelał, więc on będzie śrubował te 18 bramek, ale z drugiej strony sobie myślę, że jest trochę w cieniu Kylian Mbappé, no bo on wyrównał ten jeszcze do niedawna rekord Miroslava Klose. Ma 16 goli na mundialu i to ma 16 goli w 16 meczach. Więc to też jest pewien wyczyn Kyliana Mbappé, dla którego to dopiero trzecie mistrzostwa świata, a dla Leo Messiego szóste. Więc niewykluczone, że ten rekord już na kolejnym mundialu może zostać pokonany. Niewykluczone nawet, że może na tym. Różnie się to może ułożyć, ale patrząc na to, jak fantastycznie człapie po boisku Leo Messi na tych mistrzostwach świata, no to tak naprawdę będzie to bardzo trudne. Mówię człapie, dlatego że wczoraj szczególnie starałem się
0: człapie, bo on wczoraj tak człapał, rzeczywiście patrzyłem, jak człapie, aż do końcówki meczu i jak tam wtedy wystartował, to powiem ci szczerze, że
1: zobacz,
0: rzeczywiście ręce składały się do oklasków.
1: Sensowne szafowanie swoimi siłami, nie? Nie jest tak, że...
0: Zapamiętam to sobie, dobrze. Jak to jeszcze raz? Sensowne szafowanie własnymi siłami, dobrze.
1: Widziałeś, jak pięknie? Nie, jeden polski piłkarz kiedyś powiedział, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać i Leo Messi widać wyznaje tą zasadę bardzo mocno, ale widać, że on szuka takich momentów w meczu, gdzie może stworzyć przewagę. Argentyńczycy wczoraj mieli trochę problemów z tym pressingiem Austriaków, a nagle się okazało, że chodzący Leo Messi dostał piłkę, świetnie ją odegrał na jeden kontakt i już była okazja bramkowa dla Argentyny. Więc to też pokazuje geniusz tego piłkarza. Ale mówiąc, Leo Messi zdobywa dwie bramki, Austria przegrywa z Argentyną 0-2. Leo Messi ma 18 goli na koncie, bije rekord Miroslava Klose.
0: Francja
1: wczoraj pokonują 3-0 reprezentację Iraku, dwie bramki Kyliana Mbappé, i ten Francuz ma już na koncie 16 mundialowych goli. Mówiłeś o Erlingu Haalandzie, w końcu postraszmy też trochę tymi Wikingami, chociaż do końca historycznie to się nie spina, ale Norwegowie przybrali sobie taką, można powiedzieć, marketingową szatę na te Mistrzostwa Świata. Może tak do końca łatwo dla Norwegów nie było, chociaż prowadzili 2-0 już z Senegalem, ostatecznie wygrali 3-2, dwie bramki Erlinga Haalanda i wszystkie te trzy reprezentacje są już pewne awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. No i na deser taki poranny mecz, który cały zobaczyłem, przyznaję się bez bicia. Jordania, Algieria pachniało przez pewien czas trochę sensacją, bo Jordania prowadziła do 69 minuty meczu 1-0, ale Algierczycy wywiązali się z roli faworyta, zdobyli dwie bramki i wygrywają z Jordanią 2-1. No i to jeszcze nas czeka piłkarski.
0: To Wojtek, jeszcze króciutko o tym, co dzisiaj się może wydarzyć, bo rozumiem, że Cristiano Ronaldo może zmazać, to nie najlepsze wrażenie z początku mundialu.
1: Będzie chciał zmazać, na pewno będzie chciał zmazać. Pytanie, jak mu to wyjdzie. Portugalia zagra z Uzbekistanem, czyli z absolutnym debiutantem mundialu. No i wieczorem dość ciekawie zapowiadający się mecz, bo Anglicy, którzy naprawdę dobrze wyglądali na tle mocnej Chorwacji, zagrają z Ganą. Carlos Queiroz, selekcjoner reprezentacji Gany, zapowiada, że oni mają 3 lwy na swoich koszulkach, ale my mamy mnóstwo lwów w Ganie i chcemy pokazać te nasze lwie serce i pokonać Anglików. Czy się uda? Wątpliwe, ale w futbolu już nie takie rzeczy widzieliśmy.
0: To jak mówisz, jak ta piłkarska mądrość brzmiała, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać, tak?
1: Dokładnie.
0: Ja mam taką radiową wersję, powiem ci, tego powiedzenia. Lepiej mądrze milczeć niż głupio gadać. Bardzo dziękujemy. Wojtek Marczyk razem z nami. Za 17 minut godzina 8 to jest Radio RMF 24.

Za kwadrans będzie godzina 8, to jest radio RMF 24. Troszkę o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i jak to będzie miało, jaki to będzie miało wpływ na to, co się dzieje na naszych stacjach benzynowych. Cieśnina Ormus jest całkowicie otwarta. Tak zadeklarował Donald Trump. Powiadomił też, że Iran będzie za odmrożone środki finansowe kupował żywność od amerykańskich farmerów. Jedną z rzeczy, które robimy i o czym rozmawialiśmy wczoraj wieczorem, jest to, że odmrożone pieniądze zostaną przeznaczone na zakup żywności. A żywność będzie kupowana wyłącznie przez Stany Zjednoczone od naszych rolników, mówiąc wprost. A kukurydza, soja, wszystko, czego potrzebują, będzie kupowane od naszych rolników. Nasi farmerzy są więc bardzo zadowoleni. Odebrałem wiele telefonów. Byli z tego powodu bardzo zadowoleni. Tak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Pytany, czy ma pewność, że Iran nie użyje tych odmrożonych pieniędzy do odbudowy swojego potencjału militarnego, tak odpowiada prezydent. No nie powinni tego robić, zobaczymy. Ale powinni użyć tych pieniędzy do wydawania ich na jedzenie. Do jedzenia dla swoich ludzi, bo teraz ich ludzie są bardzo głodni, a kupują, przypomnę, wyłącznie od nas kukurydzę, soję. To powinno być zatem dużo pieniędzy, powtórzył Donald Trump. Na te słowa zareagował prezes irańskiego banku centralnego i przekazał, że Teheran nie ma żadnego obowiązku kupowania produktów rolnych od USA. Przynajmniej tak jest zapisane to w obecnym memorandum. Prezydent USA został też zapytany, czy ewentualne przyszłe amerykańskie uderzenie na Iran mogłoby się skończyć katastrofą gospodarczą i co na to Donald Trump. A Donald Trump odparł i tu cytat, broń nuklearna jest ważniejsza niż recesja. Rozumiem, że niszczenie potencjału nuklearnego Iranu jest ważniejsze niż ewentualna recesja. Tak należy czytać te słowa amerykańskiego prezydenta. Rzeczywiście wygląda na to, że cieśnina jest otwarta dla żeglugi, ale ruch jest znacznie poniżej poziomu sprzed wojny irańsko-amerykańsko-izraelskiej. Przed wojną przez ten szlak przepływało ponad 100 statków dziennie. Stacja CNN, powołując się na dane Marine Traffic, mówi, że w ciągu ostatnich 24 godzin przez cieśninę Ormus przepłynęło ponad 20 statków. Tak wyglądają dane. Jak wygląda nasz pomysł na najbliższe kilkanaście minut? Po godzinie 8 w radiu RMF 24 i RMF FM Zbigniew Bogucki.

A jak pięknie gitarowo się zrobiło w Radiu RMF24, to teraz coś będzie dla miłośników gry na tym pięknym instrumencie. Jeden z najbardziej wpływowych gitarzystów brytyjskiej sceny muzycznej, Johnny Marr, zdecydował, że rozstanie się z częścią swojej imponującej kolekcji. Współzałożyciel The Smiths wystawił na aukcję blisko 100 gitar. To jest część jego kolekcji. 100 gitar, które mu towarzyszyły przez całą karierę. Od czasów The Smiths, przez współpracę z Electronic, z Modest Mouse. Dla fanów szczególnie interesujące mogą być instrumenty związane z najbardziej rozpoznawalnymi momentami w historii brytyjskiego rocka. W kolekcji znajdą się gitary używane podczas występów chociażby The Smiths w programie Top of the Pops. No także egzemplarze, które pojawiły się później w projektach innych artystów. Ktoś ma duże zapasy gotówki, proszę bardzo, 19 września w londyńskim Christie. Wszystko trafi pod młotek. Jest okazja, żeby kupić. Tym bardziej, że dochód z aukcji będzie niezwykle szlachetny, bo wesprze dwie organizacje charytatywne, wspierające osoby niewidome i słabowidzące, a także działające na rzecz osób spektrum autyzmu i ich rodzin.

0: No i czas najwyższy na fakty, bo to godzina 8. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski razem z nami, a zaraz potem Tomasz Terlikowski, jego gość.
1: Gdańska konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy bez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego?
2: Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
3: Ujawniał przed godziną w RMF FM były polski ambasador w Kijowie Bartosz Cichocki.
1: A za chwilę rozmowa z szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniewem Boguckim.
3: Wcześniej 8 osób zatrzymanych przez CBŚP.
1: Grupę przestępczą o charakterze zbrojnym działającą na Śląsku i w Małopolsce rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policjantami z Krakowa i Oświęcimia.
3: Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Dzień dobry Krzysztofie. Co wiadomo już o działaniach podejrzanych?
4: Członkowie grupy mają odpowiadać za rozboje, pobicia, niszczenie mienia, a także za nielegalną produkcję narkotyków, ich przemyt i rozprowadzanie. Wiadomo, że te przestępstwa popełniane były od 2023 roku w województwie śląskim i małopolskim. Podczas akcji mundurowi zatrzymali 8 osób, 2 doprowadzono z zakładów karnych. W trakcie przeszukań znaleziono 4 sztuki broni palnej wraz z amunicją. Dodatkowo granat hukowy, czarny proch oraz odczynniki i sprzęt do produkcji amfetaminy. Zatrzymanym postawiono w sumie 50 zarzutów i wszyscy trafili do aresztu.
1: Prezydent

0: szef Kancelarii Prezydenta, czy też ambasador Ukrainy w Polsce.
1: Orderami rzucili minister Budanow, minister Sybicha, ambasador Bodnar. Oni właściwie się wyeliminowali z dialogu międzypaństwowego.
0: Zdaniem ambasadora Cichockiego ciekawy jest moment, w którym ten konflikt się dzieje.
1: Być może prezydent Nawrocki tak naprawdę chciał ten moment szczytowy kryzysu wyznaczyć z odpowiednim wyprzedzeniem wobec rocznicy wołyńskiej. Ale to trzeba pytać Kancelarię Prezydenta.
0: A ta rocznica już za chwilę, 11 lipca.
2: Pytamy o fakty.
3: Serię pytań do swojego gościa przygotował Tomasz Tylikowski.
4: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
5: A naszym gościem jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam, panie ministrze.
6: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
5: To, co prezydent Zełenski przygotował się, uprzedził rocznicę Wołynia, pana zdaniem również, tak jak ambasadora Cichockiego?
6: Nie, nie wiem tego. Myślę, że to po prostu było złe rozwiązanie, skandaliczne, krzywdzące dla Polaków, uderzające w naszą pamięć, w pamięć tych ofiar. Czy to było zaplanowane? Mam nadzieję, że nie, bo to by świadczyło jeszcze gorzej.
5: No dobrze, ale pytanie, czy rzeczywiście jest prawdą, że prezydent Zełenski odmawiał spotkań, przesuwał, czy jego otoczenie przesuwało spotkania, nie dochodziło do nich?
6: Te kwestie dotyczące spraw polityki międzynarodowej w sposób szczególny zaangażowany pan minister Marcin Przydacz mówił wczoraj o tym przed wylotem, że tak były próby. No, najpierw przecież przyjechał szef administracji prezydenta Ukrainy, a więc pan Budanow. Toczyły się te rozmowy. Był czas na to, żeby była refleksja po stronie ukraińskiej. Ta refleksja nie przyszła. Nie wycofali się z tej skandalicznej złej decyzji dotyczącej nazwania jednej z jednostek imieniem zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Mówię tu o UPA. Później były próby tak naprawdę kontaktu z między prezydentami, no ale tak jak mówił pan minister Przydacz, do tego nie doszło, nie z winy Polski.
5: Planujecie jakieś rozmowy dalsze? Próbujecie nawiązać te rozmowy? Jakieś kanały komunikacji istnieją między Kancelarią Prezydenta Karola Nawrockiego i otoczeniem Włodymyra Zełenskiego, prezydenta?
6: Kanały dyplomatyczne zawsze funkcjonują. Ja przypomnę, że w Polsce funkcjonują, znaczy w ogóle w czasie różnych konfliktów funkcjonują ambasady, bo kanały dyplomatyczne powinny funkcjonować. To jest naturalne, to jest normalne. Natomiast no, ten kontakt i te relacje są no, w złym stanie, to trzeba powiedzieć, ale nie dlatego, że tak czy inaczej postąpił pan prezydent Nawrocki, tylko dlatego, że strona ukraińska postanowiła tak naprawdę zlekceważyć pamięć ofiar, zlekceważyć pewne ustalenia, które też były w Warszawie, bo przecież mówiono wtedy o pamięci. Pan prezydent jeden, drugi mówili o pamięci również ofiar Wołynia. Ten ruch prezydenta Ukrainy dotyczący, jeszcze raz podkreślę, nazwania jednej z jednostek z imieniem zbrodniarzy, nacjonalistów ukraińskich, którzy bestialsko mordowali polskie kobiety i dzieci, które nadal leżą bez godnego pochówku w dołach na Ukrainie, jest niedopuszczalny z punktu widzenia polskiej polityki, z punktu widzenia też takich wartości, które są dla Europejczyków, dla cywilizowanego świata wspólne. Przecież, no, przykład, Niemcy potrafili się przynajmniej częściowo, przynajmniej w warstwie nazw odciąć od hitleryzmu.
5: No, chwilę to trwało, to też uczciwie trzeba powiedzieć.
6: Chwilę to trwało, wiadomo, że była inna sytuacja, była też inna skala. Natomiast ja mam taką refleksję, że wśród tego wszystkiego, co złe wokół tej sprawy, jedna rzecz jest niewątpliwie dobra, to znaczy, że pamięć o ofiarach Wołynia wyszła poza ten krąg pamięci polskiej historycznej. Dzisiaj piszą o tym media na całym świecie, media w Europie. Myślę, że to w jakiejś mierze, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, zmusi władze Ukrainy i zmusi część Ukraińców do tego, żeby po prostu przyznać się do tej zbrodni, rozliczyć z nią i na nowo budować naprawdę relacje ze swoim wielkim sąsiadem, swoim wielkim przyjacielem, który pomaga.
5: Petro Poroszenko już apeluje w 5 punktach o powrót, o deskalację i powrót. Powiedział, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, odesłaliśmy ordery.
6: Ale jednocześnie. Ale to nie jest poważne. Przepraszam, że tak powiem, ale jeżeli były prezydent Ukrainy z jednej strony odsyła polskie odznaczenia, a później mówi o deeskalacji, dlaczego te odznaczenia zostały?
5: To do siebie, do swojego środowiska.
6: No to najpierw chyba to dobrze, że jest jakaś refleksja w tym zakresie, natomiast no, też niepotrzebny ruch tych polityków obecnych i byłych, którzy odsyłali i odsyłają te odznaczenia polskie nadane w ramach dobrych relacji. No, ja przypomnę, że te same ręce, które dzisiaj lekką ręką oddają te odznaczenia, wciąż wyciągają ręce po pomoc.
5: Do nas, no bo wiemy, że ten order od
6: jeżeli chodzi o
5: Zełenskiego
6: z tego
5: dotarł.
6: Co wiem, jeżeli chodzi tak, order pana prezydenta Zełenskiego już dotarł do kancelarii, natomiast te pozostałe nie mam jeszcze wiedzy, pewnie dzisiaj będę to sprawdzał. No, to jest, można powiedzieć, trzeciorzędne. Najważniejsze jest to.
5: To jest policzek dla nas?
6: Nie, ja tego tak nie odbieram. Ja to odbieram w pewnym sensie jako powrót, można powiedzieć, polskich orłów do naszego gniazda, do Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś uważa, że z tego powodu, że prezydent Polski chroni polską tożsamość i

0: chroni pamięć polskich ofiar, powinien oddać polski order, to znaczy, że nigdy na niego nie zasługiwał. Te ordery jak orły wracają do Polski, do swojego gniazda i tutaj będą bezpieczne.
1: Panie ministrze, a czy rację ma ambasador Cichocki, który mówi, że ci politycy, także ci dyplomaci, bo to jest kluczowe, którzy odesłali swoje ordery, wyeliminowali się z dialogu dyplomatycznego z Polską?
0: Ja myślę, że to jest szczególnie niezrozumiałe, że osoby, które powinny utrzymywać kanały dyplomatyczne, a więc powinny utrzymywać dialog, postępują w ramach deeskalacji, która w żaden sposób nie jest uzasadniona. Decyzja pana prezydenta Nawrockiego, która przypomnę, ma poparcie 3/4 Polaków, a więc 25% punktów procentowych więcej Polaków popiera decyzję prezydenta niż samego prezydenta, bo to jest około 50%. To pokazuje, jak wielkie poparcie jest dla prawdy, krótko mówiąc, historycznej i dla obrony polskich interesów w polskim społeczeństwie. I myślę, że też Ukraińcy powinni to zrozumieć, bo to polskie społeczeństwo, polski naród...
1: Ukraińcy w całości niemal popierają decyzję prezydenta Zełenskiego, co nie jest wielkim sukcesem polityki historycznej Polski.
0: Tylko czy mamy się godzić na takie relacje, które są nieprawdziwe, które są pozorne? One nigdy do niczego nie prowadzą, one nie dają realnych rezultatów ani w wymiarze bezpieczeństwa, ani w wymiarze gospodarki, o czym się przekonujemy, bo przecież polskiego rządu nie ma przy stołach, gdzie dyskutuje się o odbudowie Ukrainy. Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny
1: A wy nie macie żadnej wiedzy na ten temat jako prezydenta?
0: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy. No nie jesteśmy w tym procesie. Jak rozumiem, tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, ministerstwo, premier, ministerstwo spraw zagranicznych. No i okazuje się, że nie potrafią prowadzić tych spraw. I tak było zarówno przed odebraniem orderu przez pana prezydenta, jak i najwyraźniej po odebraniu tego orderu.
1: Pan mówi, oni nie prowadzą spraw. No odpowiedź rządu będzie taka, to jest dość oczywiste, że to jest reakcja na odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu. Gdybyście nie odebrali, to on by przyjechał.
0: No tak, ale to jest tak naprawdę ucieczka do przodu, ucieczka przed odpowiedzialnością, bo jeszcze raz przypomnę, wtedy, kiedy przywódcy, liderzy zachodni rozmawiali z prezydentem Zełenskim o planach odbudowy Ukrainy, już pomijam, jak te rozmowy się toczą, tam Donalda Tuska, ministra Sikorskiego, nie było. I wtedy nie było jeszcze odebrania orderu, więc niech nie usprawiedliwiają się dzisiaj rządzący w Polsce tym, że jest to reakcja na odebranie orderu Zełenskiemu. Znaczy, tego nie wiemy, czy byłby, czy by go nie było. Jest jedno, pewne jest jedno. No nie można budować relacji żadnych gospodarczych, biznesowych, bezpieczeństwa, jeżeli one nie są oparte na fundamencie prawdy, jeżeli one nie są oparte na wzajemności i szacunku. A wzajemności, szacunku i prawdy zabrakło nie po stronie pana prezydenta czy jego administracji, nie po stronie polskiej, nie po stronie Polaków, tylko po stronie ukraińskiej. To jest oczywiste.
1: Nie można było poczekać tydzień?
0: A co to by zmieniło?
1: No, choćby to, żebyście wiedzieli, czy prezydent Zełenski przyjedzie, czy nie przyjedzie. Nie byłoby zarzutu, że rzucacie kłody pod nogi polskim firmom.
0: Nie, ale to nie jest kwestia rzucania kłód pod nogi polskim firmom. Te polskie firmy, im się należy jak, no nie chcę już powiedzieć mocno, po prostu Polacy, my Polacy powinniśmy być pierwsi zaproszeni przez stronę ukraińską do tego, żeby odbudowywać się Ukrainę.
1: Ministrze.
0: Ale jak tej eskalacji nie było, tak, że nie było gestów, ruchów, nie gestów, realnych działań ze strony ukraińskiej, żeby to Polacy byli, można powiedzieć, fundamentem polskiej firmy, polski biznes, polska gospodarka, fundamentem odbudowy Ukrainy, a nam się to po prostu zwyczajnie należy za to, co zrobiliśmy, za to, co zrobił rząd, samorządy, organizacje pozarządowe i miliony Polaków,
1: I żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Panie ministrze, ale pan doskonale wie, Machiavelli to już mówił, a potem śpiewano, wdzięczność w relacjach międzypaństwowych jest bardzo rzadkim uczuciem, a prezydent Zełenski, mówimy, żyjemy od nalotu do nalotu, a nie od dziękuję do dziękuję. To jednak są mocne słowa i one nie są nieprawdziwe.
0: One nie są nieprawdziwe. Myślę, że my wciąż w jakiś sposób się uczymy. Jesteśmy, powiem rzecz taką, która... Tak myślę. Jesteśmy dobrym narodem. Znaczy jesteśmy narodem, który przez to, że jesteśmy dobrzy, czasami bywamy naiwni. To znaczy te wyciągnięte polskie ręce, właściwie serca na dłoni wyciągnięte wobec Ukrainy, wobec uchodźców uciekających przed bestialstwem wojny Putina. Otwarte domy. Nie było obozów. Miliardy wydane na pomoc.
1: To był błąd pana zdaniem?
0: Nie. To pokazuje, że my w warstwie humanitarnej, chrześcijańskiej, ludzkiej, jesteśmy mistrzami świata. Powinniśmy dostać pokojową Nagrodę Nobla.
1: Natomiast jako władze
0: natomiast jako władze które mają obowiązek, nie tylko prawo, ale obowiązek dbać o polski interes, o polską historię, o prawdę, o wymagać szacunku i wzajemności od drugiej strony, dopiero właściwie w sposób taki bardzo zdecydowany postawił to dzisiaj pan prezydent Nawrocki. I bardzo dobrze, bo tylko na tym można budować. Tak robią Amerykanie, tak robią Turcy, tak robią Panie Ukraińcy. Ministrze,
2: ale to spróbujmy.
0: Polityka międzynarodowa to nie jest, jakby chcieli niektórzy z kręgów liberalno-lewicowych właśnie uśmiechanie się i tylko i wyłącznie dobra. Jedną
2: kroki?
0: Rzecz jest dobra wola narodu. Jesteśmy dobrym, wielkim narodem, a z drugiej strony jest twarda polityka międzynarodowa oparta na wzajemności. I tego
2: polityki.
0: Jako rządzący pilnować.
1: Będą dalsze kroki? Będziemy kolejne metody nacisku stosować wobec Ukrainy? Czy na razie jednak strategiczna pauza i poczekamy chwilę? No bo jest odesłanie, jest gest, bardzo mocny gest, trzeba powiedzieć, nieprzyjazny wobec Polski, Ukrainy. Jest zjednoczenie wokół flagi, jest bardzo głębokie przekonanie Ukraińców, że ich prezydent ma rację. Odwrócenie uwagi od jego realnych i domniemanych win. Można powiedzieć, że na Ukrainie żadnego sukcesu nie mieliśmy.
0: To dobrze, to ja teraz też twardo odpowiem. Pan mówi o zjednoczeniu wokół flagi. To poparcie 3/4 Polaków, które wychodzi z sondaży, twardych, dużych, na dużej grupie sondaży dla decyzji prezydenta o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy, także pokazuje, że Polacy zjednoczyli się wokół flagi.
1: Polacy zjednoczyli się wokół swojej flagi, Ukraińcy wokół swojej.
0: A wie pan, jaka jest różnica?
1: Tylko dialogu nie ma.
0: Tylko kto powinien to zrozumieć? Z dwóch powodów powinni wycofać się Ukraińcy. Po pierwsze, dlatego, że prawda jest po naszej stronie. Dlatego, że prawda jest po naszej stronie i te ofiary wciąż od dziesięcioleci wołają o pamięć i godny pochówek. A po drugie, to Ukraina potrzebuje pomocy, a nie Polska.
1: No dobrze, ale pytanie,
0: te dwa argumenty, ja myślę, że będą jak kropla, która drąży skałę i ta skała wreszcie kiedyś zostanie wydrążona i myślę, że nie tylko władze Ukrainy, ale część Ukraińców zrozumie, że przyjaciel jest po zachodniej stronie ich granicy, a wróg jest po wschodniej stronie ich granicy.
1: Ja się pytam,
0: przyjaciele
1: o to, czy będą kolejne
0: są w
1: kroki?
0: Warszawie, a wrogowie są w Moskwie. No myślę, że chyba dobrze, żeby to Ukraińcy zrozumieli.
1: Myślę, że nie widzą przyjaciół w Moskwie. To znaczy, to akurat jest dość jasny przekaz, naloty dronowe na Moskwę toczą, na Warszawę się nie toczą.
0: Ja też nie mam takiego przekonania. Oczywiście to trzeba gdzieś dogłębnie sprawdzić, ale mówimy o odsyłaniu orderów, a nie mam takiego przekonania i to płynie od moich znajomych, którzy mają kontakty na Ukrainie, żeby wszyscy, na przykład politycy, zwrócili odznaczenia rosyjskie.
1: No, ja nie mam wrażenia, żebyśmy odebrali order Gerhardowi i Schröderowi, który, no, jakby to powiedzieć, specjalnie zasłużony
0: ale
1: dla Polski
0: chyba,
1: nie jest.
0: Ale inna jest sytuacja, kiedy mówię o politykach kraju, w którym toczy się wojna, którzy mieliby mieć przyznawane odznaczenia.
1: Ale nie ma pan z tym problemu, że Gerhard Schröder ma order Orła Białego?
0: Wolałbym, żeby te ordery nie były przypięte do takich piersi.
1: No to może trzeba je odebrać.
0: Ale panie redaktorze, mówimy o urzędującym prezydencie państwa, które z nami sąsiaduje, które walczy, któremu myśmy pomagali i mówimy o decyzji, która ma wielkie, że tak powiem, poparcie Polaków. Natomiast tam mamy do czynienia jednak z kwestiami historycznymi. No, Benito Mussolini od wielu lat nie żyje.
1: Jeżeli ale Gerhard też żyje i był ostatnio w Moskwie.
0: Byłego kanclerza Niemiec, to nie sprawuje żadnych funkcji publicznych.
1: Dobrze, ale pytanie.
0: Tak wolałbym, żeby oni nie mieli tych orderów, to jest oczywiste.
1: Ale pytanie krótkie. Będą kolejne kroki wobec Ukrainy, czy na razie wstrzymamy się na chwilę jeszcze z działaniami?
0: Ale nie ma dzisiaj potrzeby na, żeby eskalować.
1: Nie, no bo pojawiły się głosy. Leszek Miller mówi, niech oddadzą nam migi i czołgi. No akurat może Leszek Miller.
0: To jest trochę taki, myślę, że to co sformułował były premier Leszek Miller, to jest trochę taki vox populi, to znaczy ludzie między sobą tak dokładnie rozmawiają. To nie znaczy, że my
1: tylko
0: wszyscy.
1: Tylko Leszek Miller jest ostatnią osobą, która cokolwiek powinna mówić na ten temat. Polityk prorosyjski.
0: Ale oczywiście, dlatego, ale ja się z tym zgadzam, natomiast to nie może wykluczać różnych głosów, czy nawet tych, co do których ja jestem bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania, polityki i jego działalności publicznej. Ja mówię tylko o tym,
1: panie
0: że ministrze, podobnym głosem
1: będą
0: mówią,
1: kroki.
0: Tylko podobnym głosem mówią dzisiaj Polacy. Trzeba zrobić wszystko, żeby to deeskalować. Natomiast pałeczka jest po stronie ukraińskiej,
1: ale czy my będziemy eskalować? Czy będziemy kolejne metody działania proponować, czy nie?
0: Pan prezydent dzisiaj nie planuje żadnej deeskalacji, natomiast
1: ani eskalacji.
0: Proszę?
1: Ani deeskalacji, ani
0: przepraszam, eskalacji. Ja się to powiedziałem. Nie planuje żadnej eskalacji tego konfliktu. Ja też chciałbym jasno powiedzieć, bo to jest niebezpieczne, to znaczy, żeby budować mur między jednym a drugim narodem. Ja odwołam się, jeżeli pan pozwoli, do takiej osobistej historii. Moja babcia uciekała z Wołynia. I Ukraińcy na tym, nacjonaliści ukraińscy, mordowali na tym Wołyniu. Natomiast moja babcia, jej rodzice, moja rodzina od strony mamy przeżyła dlatego, że ostrzegł ich Ukrainiec. Czyli ludzie dzielą się na dobrych i na złych.
1: Panie ministrze, ale to właśnie...
0: W tej warstwie ludzkiej. Nie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebym chciał, żeby do naszych słuchaczy też trafił taki przekaz, że czym innym są różnego rodzaju działania o charakterze politycznym, liderów politycznych, być może części środowisk opiniotwórczych na Ukrainie, a czym innym jest relacja między narodem polskim a narodem ukraińskim, bo my też nie możemy doprowadzić do tego, żeby za chwilę no, były sytuacje, których nie chcielibyśmy widzieć na polskich ulicach. Nie chcielibyśmy tego widzieć. Z drugiej strony widzę
1: Ukraińca... No prezydent o tym powiedział, ale widzimy,
0: no że... No właśnie. Dlatego myślę, że naszą odpowiedzialnością jest z jednej strony stać twardo na straży polskiego interesu narodowego, a z drugiej strony z punktu widzenia ludzkiego po prostu nie eskalować konfliktu narodowego.
1: Panie ministrze, on nie jest w interesie
0: ani Polski, ani Ukrainy, on jest w interesie Rosji.
1: Jeżeli były polityk PiSu Janusz Kowalski, były, podkreślam, no bo już nie jest, mówi o ekstradycji Ukraińców, to to nie jest wzywanie do pokoju narodowościowego.
0: No to każdy odpowiada za swoje słowa, ja się pod tymi słowami nie podpisuję, natomiast podpisuję się pod twardą polityką dotyczącą i nie tylko Ukraińców, wszystkich obcokrajowców, którzy przebywają na terytorium Polski, że muszą przestrzegać naszego prawa, naszych zwyczajów, że muszą się wpisywać w polski społeczny system gospodarczy. To bardzo dobrze, jeżeli uczestniczą w tym krwiobiegu gospodarczym, ale to nie jest tak, że znowu robią nam jakąś szczególną łaskę. Nie, no, to jest ważne dla Polski. No właśnie, zarabiają pieniądze
1: ale
0: dla siebie. Jeżeli uczciwie płacą podatki, to znaczy, że weszli sprawnie w polski system. I to dobrze. Ci, którzy nie weszli, no to źle. Dobre. I powinny też być tutaj krok.
1: Ostatnie pytanie, że ambasada Rosji w Polsce pomaga w dialogu ukraińsko-polskim.
0: To
1: oświadczenie. No pokazali, kto jest prawdziwym wrogiem.
0: Nie, ale to właśnie nie powinniśmy, bez względu na to, jakie mamy emocje polityczne wewnątrz. A niestety to się dzieje, chociażby te wpisy chyba pana ministra Sikorskiego, pana Tomczyka, po tym jak zareagował były prezydent Miedwiediew. Jeżeli ktoś próbuje to podbijać, to znaczy, że w sposób, mam nadzieję, nieświadomy, gra na partyturze napisanej w Moskwie.
1: Panie ministrze, ja tylko mówię o tym, że ambasada rosyjska, przypomnijmy,
0: żeby tak nie było,
1: podała, że to obywatele sowieccy byli mordowani. To jest bardzo charakterystyczny tekst.
0: No nie, no ale to...
1: Który pan, oczywiście, no, ale to... można powiedzieć, pokazuje, że dyplomacja rosyjska jest.
0: Rosja kłamała, kłamie i będzie kłamać. Czy to nas dziwi? No nie, no chyba ani pana, ani mnie, ani żadnego z naszych słuchaczy nie dziwi.
1: Panie ministrze, przejdźmy i zmieńmy temat. Chodzi o, premier Tusk, pana zdaniem, jako polityka także, powinien rozwiązać strukturę warszawskiej Koalicji Obywatelskiej. Mówię oczywiście o aferze w warszawskim Szpitalu Południowym.
0: Najlepiej, gdyby premier Tusk rozwiązał ten rząd i rozwiązał Koalicję Obywatelską. Ale panie redaktorze...
1: To pan musi powiedzieć. Tego nie zrobi.
0: Ale tego nie zrobi. Chyba nie zrobi też nic w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, chociaż po przegranej pana Miszalskiego rozwiązał struktury w Krakowie. Czyli dla premiera Tuska ważniejsze są efekty polityczne, tam gdzie była przegrana, żeby to uporządkować, niż żeby uporządkować sytuację, która wprost uderza w dobro pacjentów, no tak, normalne funkcjonowanie ochrony
1: zdrowia.
0: Uderza
1: to w dobro polityczne Koalicji Obywatelskiej. Czy pan jest polityk i pan doskonale wie, że to jest dla was, dla prawej strony i dla PiSu
0: tylko powiem
1: polityczne
0: też,
1: złoto.
0: Tylko powiem też naprawdę, naprawdę uczciwie, że wolałbym, żebyśmy się spierali i zdobywali polityczne punkty nie na tego rodzaju aferach. To znaczy chciałbym, żeby normalnie funkcjonowała ochrona zdrowia nawet pod tym rządem. Natomiast sytuacja, w której mamy do czynienia z młodym człowiekiem, aparatczykiem de facto Platformy Obywatelskiej, który zarabia, czyli przytula 1 600 000 w momencie, kiedy pod tym samym rządem ponad 100 tysięcy osób straciło pracę w ostatnim roku, którzy marzą w ogóle o tym, żeby zarobić chociaż jakiekolwiek pieniądze, żeby utrzymać swoje rodziny. To jest gigantyczny skandal. To jest szpital zarządzany przez Rafała Trzaskowskiego. Ten człowiek, który przyjął te pieniądze, to jest człowiek, który był w Koalicji Obywatelskiej. Koalicją Obywatelską w Warszawie kieruje pan Kierwiński. Zarządzali i byli w radach nadzorczych ludzie związani z Koalicją Obywatelską. Przychodzili do tego saloniku ludzie z Koalicji Obywatelskiej, a premier Tusk wychodzi i mówi, że ta sprawa nie ma tylko jednego politycznego znaczka. No właśnie ma jeden polityczny znaczek i to jest znaczek Koalicji Obywatelskiej, a za to wszystko odpowiada w sposób naturalny, polityczny premier. No to nie jest jakieś odkrywcze.
1: Dobrze, to nie jest odkrywcze, ale wiadomo, że premier za to nie odpowie. Pytam się pana jako polityka, może o dobrą radę dla starszego kolegi Donalda Tuska. Rozwiązać warszawskie struktury i być może doprowadzić do referendum w sprawie Rafała Trzaskowskiego? No bo jest jasne, że Koalicja Obywatelska na tym traci.
0: To podam taki przykład. Wczoraj zrezygnował premier Wielkiej Brytanii. Tam to się odbywa tak, nie mam poparcia, coś nie wychodzi, nie mam poparcia społecznego, widzę, że to nie idzie.
1: Koalicja Obywatelska ma poparcie społeczne.
0: Widzę, że to nie idzie, ale mniejszy niż prezydent. Widzę, że to nie idzie, rezygnuję honorowo, bo wiem, że jest coś takiego jak dobro państwa, nawet więcej, nawet dobro swojej partii. On wczoraj o tym mówił, prezydent, premier Wielkiej Brytanii. To jest dojrzałość polityczna. Możemy krytycznie tego polityka oceniać. Dojrzałość polityczna wymagałaby takich ruchów od Donalda Tuska, o którym pan mówi, czyli pewnej refleksji, odcięcia się od tego nie pozornego, tylko rzeczywistego. Na przykład referendum w Warszawie, na przykład rozwiązanie struktur Platformy Obywatelskiej. Tylko tego nie ma. Dlatego, że będą bronić tutaj myśl doktryny Neumanna. Jeżeli jesteś w Platformie Obywatelskiej, będziemy za tobą.
1: Oj nie, już teraz się odcięli, przynajmniej od paru osób, no rozwiązali zarząd szpitala i od tego młodego lekarza.
0: Ale wie pan, to muszę tutaj zdementować to. Żadne to odcięcie ludzi, którzy, przepraszam te osoby, ale no sami sobie na to zasłużyli w tej warstwie, że tak powiem, reakcji, ale no one z punktu widzenia politycznego nie mają żadnego znaczenia dla Donalda Tuska. Poświęcić te osoby dla Donalda Tuska to tak jak oddychanie, nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast już poświęcić Kierwińskiego, poświęcić Trzaskowskiego, rozwiązać struktury, być może utracić prezydenta w Warszawie, tak, to już jest koszt polityczny. I tego kosztu politycznego na kanwie afery w Szpitalu Południowym, uderzającej w polskich pacjentów, Donald Tusk nie uniesie, bo być może okazałoby się, że ten, który dzisiaj steruje, a więc premier, całą Platformą Obywatelską, nagle miałby bunt na tym pokładzie.
1: Panie ministrze, to jeszcze krótkie pytania polityczne czysto. Co z zaprzysiężeniem sędziego Sławomira Patyry? Pan prezydent się zastanawia, podpisze, zaprzysiężę, co się wydarzy?
0: To oczywiście jest decyzja pana prezydenta. Ja mogę tylko powiedzieć, że ten proces odbył się w przeciwieństwie do procesów czy procedowania w sprawie pozostałych sędziów z odpowiednim wyprzedzeniem, z zachowaniem regulaminu, z zachowaniem reguł, z zachowaniem zasady indywidualizacji
1: kadencji. Czyli rozumiem, nie ma powodów, żeby się...
0: Ja mogę tylko tak odpowiedzieć, bo na koniec to jest decyzja zawsze pana prezydenta.
1: No oczywiście, ale rozumiem, że nie ma powodów tym razem
0: Więcej w tym zakresie nie powiem.
1: No dobrze, to pytanie o pana żonę, która została odwołana z delegacji w prokuraturze krajowej i przeniesiona na stanowisko prokuraturze okręgowej. Taką decyzję podjął prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To jest akcja polityczna?
0: Oczywiście, że to jest taki odwet. Nie może, że tak powiem, złapać mnie, nie może, chociaż próbuje mnie ścigać, a przypomnę ponad 8-godzinne przesłuchanie na 25 stron w bzdurnej sprawie doradzania prezydentowi. Przecież to jest absurd, mówię o sobie. Natomiast wracając do klucz, czyli do mojej żony, matki trójki dzieci, która normalnie po ostatnim urodzeniu dziecka, mam najmłodsze, jest 2-letnie, wróciła do pracy, nie uchylała się od tej pracy, prowadzi bardzo trudne śledztwa, wielowątkowe, VAT-owskie, to ważne, VAT-owskie śledztwa. Była w tej prokuraturze bodajże od 8 lat, to nie jest tak. Miała tylko i wyłącznie dobre recenzje i dobre opinie. Żurek próbował przeprowadzić to odwołanie od wielu tygodni, tylko nikt na to odwołanie nie chciał się zgodzić z tego, co ja wiem. I myślę, że wypłyną w tej sprawie dokumenty, które pokażą, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z polityczną akcją wobec kobiety, która pracowała, wróciła, ma bardzo dobre opinie, cały zespół jest za nią. Jeden człowiek nie mógł tego przeboleć. Żurek, to jest podłe. To jest podłość. I nie mówię tego dlatego, że to jest moja żona, tylko to wynika wprost z tego wszystkiego, co się wydarzyło w tej sprawie, a myślę, że dokumenty jeszcze ujrzą światło dzienne. Ja wszystkich nie znam, bo to już jest dokumenty wewnętrzne, ale oczywiście też rozmawiam z moją żoną. To jest moja dla mnie osoba najbliższa, to jest osoba, którą kocham. Czy tak postępuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny? Więcej. Czy tak postępuje człowiek, który ma minimalną zdolność honorową? Nie. To jest podłość. Moja żona sobie poradzi, my sobie poradzimy, nasza rodzina sobie poradzi, tylko ja się zastanawiam, czy co za chwilę minister Żurek będzie, nie wiem, czy ten rząd będzie reglamentował to, gdzie mają chodzić moje dzieci, wykonywać jakie zajęcia mamy. Przecież to jest absurd, to jest coś niedopuszczalnego. Oni się nazywają demokratami, to jest plugawość.
1: I tu stawiamy kropkę. Zbigniew Bogucki, dziękuję. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24.

0: Magdalena Wojtyń i Tomasz Stańszewski już czekają, bo 8:30 fakty.
1: Order Orła Białego odesłany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego już dotarł do kancelarii prezydenta.
2: Potwierdzał w porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Karola Nawrockiego.
3: Ja to odbieram w pewnym sensie jako powrót, można powiedzieć, polskich orłów do naszego gniazda, do Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś uważa, że z tego powodu, że prezydent Polski chroni polską tożsamość i chroni pamięć polskich ofiar, powinien oddać polski order, to znaczy, że nigdy na niego nie zasługiwał. Te ordery jak orły wracają do Polski, do swojego gniazda. Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny
4: A wy nie macie żadnej wiedzy na ten temat jako prezydenta?
3: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy, no nie jesteśmy w tym procesie.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniewa Boguckiego.
2: Rozmowa w całości na rmf24.pl. Jedna osoba ranna w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem na S8 między Czerniewicami a Wólką Jagielczyńską.
1: Jezdnia w kierunku Warszawy w tej chwili jest zablokowana, ostrzegamy.
2: Ponad 3600 zawiadomień od poszkodowanych zarejestrowała do tej pory prokuratura w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
1: Powstał też polsko-estoński zespół śledczy zajmujący się aferą. Więcej na ten temat w Faktach o 9.
2: A teraz w Faktach muzyczny projekt znanego hollywoodzkiego aktora.
1: Tego lata ukaże się płyta z Morganem Freemanem w jednej z głównych ról. Symphonic Blues Experience. I went to the crossroads,
5: fell down on my knees. Welcome to our Symphonic Blues Experience.
1: Unikalna kombinacja klasycznego dźwięku orkiestry połączona z emocjami i autentycznością bluesa. Zdobywca Oscara Morgan Freeman w roli producenta i narratora. Ten krążek zapowiadany jest jako kinowa podróż przez 100 lat historii bluesa.
2: Premiera płyty w wakacje 7 sierpnia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
2: Mundialowi debiutanci, Jordańczycy, nadal bez zwycięstwa.
1: Przegrali 1-2 z Algierią i ten mecz otwiera mistrzowskie fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
8: Witam, Wojtku.
1: Jordania napędziła jednak Algierczykom stracha.
8: A wszystko dlatego, że od 36 minuty prowadziła 1-0, a Algierczykom wcale nie grało się łatwo. Wynik meczu udało się wyrównać dopiero w 68 minucie, a zwycięską bramkę zdobył Amin Guiri. Na wieczorem trudne zadanie przed innym z debiutantów. Uzbekistan zmierzy się z Portugalią, która po wpadce w pierwszym meczu i remisie z Demokratyczną Republiką Konga będzie chciała zmazać złe wrażenie. Ten mecz o 19, a o 22 Anglicy, czyli jeden z faworytów mundialu, zagra z Ganą. No tutaj oczywiście łatwo wskazać faworyta w tym starciu. Jest nim zespół z Europy, ale drużyna z Afryki zapowiada walkę. To drużyna z trzema lwami na koszulce, ale my pochodzimy z Gany i mamy 33 miliony lwów gotowych do walki i właśnie to zamierzamy zrobić.
9: Jest tego mamy za ser.
8: Mówił portugalski selekcjoner Gany Carlos Queiroz, pierwszy gwizdek tego spotkania. O 22:00 bez Fornala, Semeniuka i Kochanowskiego, ale za to z Wilfredo Leonem, Komendą i Popiwczakiem. Ta trójka znalazła się wśród 14 siatkarzy polskiej reprezentacji, która w środę rozpocznie w Gliwicach kolejny turniej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.
10: Wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę i nas pokonać i nie będzie to nic nadzwyczajnego. Argentyna oprócz Europejczyków oczywiście.
8: Mówił libero naszej kadry Jakub Popiwczak. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będą w środę o 20:00 Belgowie, a wchodząc na rmf24.pl możecie zdobyć wejściówki na wszystkie mecze polskich siatkarzy w Prezero, ale nie w Gliwicach.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gry w Polsce.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9. Słuchajcie porannego programu w radiu RMF 24. Dzisiaj wtorek, 23 czerwca. Dzisiaj Dzień Ojca, przypominamy. Dzisiaj też 10. rocznica opuszczenia przez Brytyjczyków, a raczej decyzji o opuszczeniu przez Brytyjczyków Unii Europejskiej. To był 23 czerwca 2016 roku, prawda? Jak niedawno. Wydaje się, że przedwczoraj w referendum, które przyciągnęło do urn ponad 33 miliony obywateli, przewaga zwolenników Brexitu była niewielka. Za odejściem Wielkiej Brytanii ze struktur europejskich oddano niespełna 52% głosów. Frekwencja wyniosła 72%. Referendum na długie lata podzieliło brytyjskie społeczeństwo. Myślę, że cały czas dzieli i wywołuje wciąż lawinę politycznych i gospodarczych konsekwencji. Z najnowszego sondażu międzynarodowego think tanku Europejska Rada Stosunków Zagranicznych wynika, że 66% ankietowanych uważa, że Brexit miał negatywny wpływ na koszty życia. 65% dostrzega jego szkodliwość dla gospodarki, 57% wskazuje na pogorszenie perspektyw dla młodych ludzi, no i na problemy związane z migracją. Czy sprawa Brexitu może być ponownie w najbliższym czasie elementem politycznej dyskusji? Chociażby po tej wczorajszej decyzji Keira Starmera o rezygnacji ze stanowiska premiera. Oto Marcin Jędrych pytał doktora Krzysztofa Winklera z Warsaw Enterprise Institute.
1: To może być oczywiście powód do szukania jakiegoś pola nawiązania dialogu z brytyjskimi obywatelami. Natomiast trzeba też pamiętać, że w innym badaniu już takim odbiegającym trochę od standardowego pytania, czy zagłosowałby pani za wyjściem z Unii Europejskiej dzisiaj, było też pytanie, czy Brytyjczycy byliby skłonni oddać na przykład te uprawnienia, które od Brukseli uzyskali. Tutaj odpowiedź już nie jest tak jednoznaczna, jak w tych pytaniach. Tak. Raczej jest 50-50, że jednak Brytyjczycy woleliby część tych uprawnień zostawić. Natomiast pytanie właśnie, kto będzie następcą i jaki będzie miał program, bo na dzień dzisiejszy w zasadzie nie wiemy o żadnym z kandydatów, nawet Andym Barnami, jaki ma dokładnie program polityczny. Harriet Harman była wiceprzewodnicząca Partii Pracy, nawołuje, żeby właśnie ewentualnie, czy Andy Barnum, jeżeli nie będzie miał kontrkandydatów, czy inni kontrkandydatów, ci również, jak się pojawią, żeby pokazali ten program. I to nie tylko członkom Partii Pracy, ale również, żeby pokazali to brytyjskim obywatelom, żeby było wiadomo, na jakiej platformie oni będą wdrażać swoją politykę, bo jeśli chodzi o poglądy, to na przykład ten Andy Burnham potrafił wycofywać się z pewnych poglądów, wracać do nich i to na przestrzeni ostatnich tygodni, kiedy była kampania w okręgu Makerfield, to dało się zauważyć. A zatem znowu jest pytanie, czy to będzie powtórka z Keira Starmera, który nie do końca miał plan na rządzenie, czy jednak właśnie ta nowa osoba, bo to może być również Angela Rayner, więc to nie musi być mężczyzna, to może być też kobieta, będzie mieć po prostu pomysł na to, jak poradzić sobie w tej arcytrudnej sytuacji w tej chwili. Myślę, że presja na brytyjskiego premiera, kimkolwiek by on nie był, będzie znacznie większa niż na Messiego strzelającego, który nie strzelił tego nieszczęsnego karnego.
0: Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute, a Boris Johnson, wiecie, pamiętacie doskonale, jeden z architektów Brexitu, stwierdził, że wyjście z Unii było odzyskaniem kontroli, które przywróciło Brytyjczykom możliwość wybierania i usuwania z urzędu tych, którzy, tu cytat, stanowią prawo w naszym imieniu. No i były premier ostrzegł przed powrotem Wielkiej Brytanii do Unii. My wracamy oczywiście do naszego programu porannego w Radiu RMF 24. Za ile? Za 18 minut będzie godzina 9.

0: sprawy ukraińskie oczywiście w Radiu RMF 24, ale nie polsko-ukraińskie. Chodzi o zakończenie wojny, zakończenie tej pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ, Andriy Melnyk, powiedział, to było nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, że jego kraj, że Ukraina jest cały czas gotowa do bezpośrednich negocjacji z Rosją. Przypomniał jednak, że w ciągu ostatnich miesięcy Kijów wielokrotnie apelował do Rady Bezpieczeństwa o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni, ale wyciągnięta ręka Ukrainy, jak powiedział, pozostaje zawieszona w powietrzu.
1: But our patience is not endless.
0: Nasza cierpliwość nie jest nieskończona. Jeśli Rada Bezpieczeństwa zdecyduje się na dalsze wyczekiwanie, nie mogę wykluczyć, że Ukraina zrewiduje i zmodyfikuje swoją ofertę. Zawieszenie broni na linii frontu to i tak duży kompromis. Tak mówi ukraiński dyplomata. Według Melnyka Ukraina w ostatnim miesiącu znacznie zmieniła dynamikę wojny i nawet rosyjscy blogerzy wojskowi, tak mówi dyplomata, otwarcie twierdzą, że Moskwa nie może tej wojny wygrać. Rosjanie czują mroczny oddech tej wojny. Prawie 40% rosyjskich rafinerii ropy naftowej zostało uszkodzonych i nie wspiera już działań wojennych Rosji. Ostatnie dni pokazały, że nawet tarcza przeciwlotnicza zbudowana wokół Moskwy, wzmocniona całym systemem rosyjskich sił zbrojnych ściąganych z całej Rosji, nie chroni jej celów wojskowych, a to dopiero początek. Tak mówi Melnyk. Według ONZ maj był najbardziej śmiercionośnym miesiącem dla cywilnej ludności Ukrainy od kwietnia 2022 roku. Według danych ONZ tylko w ubiegłym miesiącu na Ukrainie wskutek rosyjskich ataków zginęło 274 cywilów, a ponad 1750 zostało rannych.
2: Radio RMF 24.
0: Za chwilę w Radiu RMF 24 zaglądamy za ocean. Nie będzie o polityce, będzie o ciekawym zestawieniu dotyczącym świata koszykówki. Koszykówki, panie.

Radio RMF 24, program poranny. Za 8 minut będzie godzina 9. Teraz opowiemy o wielkim wyczynie Britney Griner. Kto to jest Britney Griner? Może już zapomnieliście. To jest dwukrotna mistrzyni olimpijska, koszykarka, mistrzyni świata, ośmiokrotna uczestniczka meczu gwiazd, także zawodniczka Phoenix Mercury, także zawodniczka swego czasu rosyjskich klubów. I jak pamiętacie, może w 2022 roku była zatrzymana na moskiewskim lotnisku z wkładami do e-papierosów. Z wkładami do e-papierosów, ale zawierającymi olej haszyszowy. Zatrzymano ją, skazano nawet na 9 lat kolonii karnej po tym, jak rosyjski sąd uznał ją za winną popełnienia przestępstw z premedytacją. Została zwolniona w grudniu 2022 roku. To była bardzo głośna sprawa, wróciła do Stanów Zjednoczonych, wymieniona za handlarza bronią Wiktora Butę. Swego czasu też bardzo złowroga postać, pewnie cały czas działającego w Rosji. Wracając do koszykarki. I występy w lidze WNBA, 36-letnia koszykarka środkowa wznowiła w maju 2023 roku. Dlaczego o niej mówimy? Dlatego, że koszykarka Connecticut Sun, bo tam w tej chwili gra, przeszła do historii. Przeszła do historii, bo w meczu z Chicago Sky czterokrotnie zablokowała rywalki i dzięki temu awansowała na pierwsze miejsce w klasyfikacji wszechczasów pod względem bloków. Griner ma tych bloków 878. Nie trzeba tej liczby pamiętać, ale warto zapamiętać, że w ten sposób wyprzedziła o jeden blok naszą zawodniczkę, bo w tej klasyfikacji wszechczasów najlepiej blokujących na świecie koszykarek w lidze WNBA liderowała Polka, Małgorzata Dydek. Prowadziła w tym zestawieniu od 2008 roku. Małgorzata Dydek to jedna z najwybitniejszych polskich koszykarek, jedna z najwybitniejszych polskich sportsmenek. Przez lata była liderką w klasyfikacji, w sumie w WNBA rozegrała 323 mecze. Zmarła niespodziewanie 27 maja 2011 roku w wieku zaledwie 37 lat. RMF 24.

0: już 9 na zegarach. Co to oznacza? Oczywiście wizytę w Studiu Faktów. Tam czekają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Dziś powinniśmy otrzymać potwierdzenie, że prezydent Ukrainy nie pojawi się na czwartkowej konferencji w Gdańsku.
2: Tak można wywnioskować z wypowiedzi gościa porannej rozmowy w RMF FM Zbigniewa Bogulskiego, szefa kancelarii polskiego prezydenta.
1: Ponad 3600 zawiadomień od poszkodowanych przez zondę krypto otrzymała prokuratura regionalna w Katowicach.
2: W Krakowie ruszają wakacyjne remonty.
1: Gdzie kierowcy będą mieć kłopoty? Posłuchajcie, zaczynamy Fakty RMF FM.
2: Fakt o 9 zaczynamy od dyplomatycznej gry z orderem Orła Białego w tle.
1: Według szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Wołodymyra Zełenskiego zabraknie na rozpoczynającej się pojutrze w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
3: Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny na tym spotkaniu.
4: A wy nie macie żadnej wiedzy na ten temat jako kancelaria prezydenta?
3: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy, no nie jesteśmy w tym procesie. Jak rozumiem, tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, ministerstwo, premier, ministerstwo spraw zagranicznych, no i okazuje się, że nie potrafią prowadzić tych spraw. I tak było zarówno przed odebraniem orderu przez pana prezydenta, jak i najwyraźniej po odebraniu tego orderu.
2: Zbigniew Bogucki, gość Tomasza Terlikowskiego, potwierdzał jednocześnie, że order odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego już dotarł do kancelarii prezydenta.
1: Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego za nadanie imienia bohaterów UPA Ukraińskiej Powstańczej Armii Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ.
2: 11 lipca przypominamy rocznicę zbrodni wołyńskiej, rocznicę krwawej niedzieli, kiedy to oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii zaatakowały jednocześnie blisko 100 polskich miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
1: Były ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, w kontekście ostatnich napięć polsko-ukraińskich ma prostą receptę.
5: Może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki.

0: Spółka zarządzająca giełdą była zarejestrowana właśnie w Estonii. Polscy prokuratorzy współpracują także z wymiarem sprawiedliwości Monako. Tam również toczy się śledztwo w sprawie zonda krypto. W Polsce zarejestrowano ponad 3600 zawiadomień od pokrzywdzonych. Przesłuchano blisko 1000 osób z tej grupy oraz 40 innych osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają informacje ważne dla wyjaśnienia sprawy. Śledczy zabezpieczyli także ponad 160 sztuk sprzętu elektronicznego oraz pliki z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Zrealizowano ponad 60 postanowień o przeszukaniu w mieszkaniach i biurach osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
1: To będą trudne wakacje w Krakowie. Drogowcy planują remontową ofensywę.
2: Prace będą prowadzone m.in. na Moście Kotlarskim, jednej z głównych przepraw przez Wisłę w Krakowie. No i właśnie tam zaparkował nasz wóz satelitarny. Łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Dzień dobry,
3: Maćku. Dzień dobry, jestem.
1: Witamy, Maćku. W faktach, jak będzie wyglądał ten remont?
3: Drogowcy wymienią tutaj asfalt i połączenia mostu z brzegiem. Pierwsze prace zaczęły się już minionej nocy. Na razie nie ma tu jednak utrudnień. Jak widzę, ruch jest w miarę płynny. Największe zmiany zaplanowano od kolejnego poniedziałku. Wtedy samochody pojadą jednym pasem w każdą stronę. Tymczasowa przejazdówka poprowadzi przez torowisko i pojawi się sygnalizacja świetlna. Korki będą na pewno.
4: To jest główny przejazd, tak jakby w stronę Kurtwanowa. Większość osób musi przejechać tym mostem. Nie da się zrobić tego inaczej.
3: A dodatkowo w wakacje czeka nas remont znajdujące się niedaleko ulicy Grzegorzeckiej. Poza tym w sierpniu zacznie się remont w ciągu alei 29 listopada. To jest wjazdówka do miasta od północy. Na estakadzie wymieniana będzie nawierzchnia. Pojedziemy jednym pasem w każdą stronę. W centrum Krakowa natomiast już rozkopane są skrzyżowanie pod Bagatelą oraz Piastowska przy Błoniach. Cały czas czekamy też na koniec prac przy szybkim tramwaju do Mistrzejowic. Odbiory tej gigantycznej inwestycji mają odbyć się w sierpniu.
2: To także są fakty.
1: Dziś ostatni wtorek tego roku szkolnego.
2: Reporter RMF FM Dominik Smaga pytał w Lublinie, jak się chodzi do szkoły, kiedy już nie trzeba walczyć o lepsze oceny.
5: Bardzo fajnie, ponieważ jest fajna atmosfera.
6: Nic nie robimy na lekcjach i
7: siedzimy, gramy w gry planszowe.
8: Oddajemy książki.
9: Luźne lekcje są.
10: I nauczyciele są wtedy jakoś fajni.
11: Fajniejsi, milsi.
10: No dokładnie.
6: Po klasyfikacji to już i tak nikt nie chodzi, nie ma co przychodzić.
11: Chce się chodzić do szkoły?
10: No nie chcę.
8: Nie.
6: Nie, ale muszę.
10: Nie.
6: Są inne ciekawe zajęcia.
2: No dobrze. A co myślą nauczyciele?
1: Oddamy im głos w kolejnych faktach.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Co w tej godzinie w Radiu RMF 24? No jak to u nas. Trochę tego i trochę tego. Będzie o sprawach międzynarodowych, czyli sprawy ukraińskie, ale będzie także o utrudnieniach remontowych w Krakowie.

0: 9 minut po godzinie 9, radio RMF 24 we wtorek 23 czerwca. Ważna data, nie tylko dlatego, że Dzień Ojca, nie tylko dlatego, że 10. rocznica decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale także dlatego, że dzisiaj spotkają się, uwaga, niedaleko Budapesztu, w Godolo, czterej premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Zaraz ktoś powie, czy to przypadkiem nie jest trójkąt, dawny trójkąt wyszehradzki, jeszcze Czechosłowacja wtedy istniała. Tak, dokładnie. To jest ta grupa, dzisiaj nazywana Grupą Wyszehradzką, bo wtedy, kiedy mówiliśmy o Trójkącie Wyszehradzkim, jeszcze Czechosłowacja istniała. Panowie się spotkają po raz pierwszy, uwaga, od ponad 2 lat. Dlatego to spotkanie jest niezwykle, niezwykle istotne. O ciągłych nadziejach, jakie mamy z Grupą Wyszehradzką i czy te nadzieje są uzasadnione, będziemy teraz rozmawiać na naszej antenie. Razem z nami Krzysztof Dębiec, analityk w Zespole Środkowoeuropejskim Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Czy my mamy ciągle nadzieje wokół, związane z Grupą Wyszehradzką? Czy te nadzieje są uzasadnione? Czy pana zdaniem to jest tak, że ta grupa ma jeszcze jakąś rację bytu, ma jeszcze przyszłość przed sobą, a może w ten sposób?
1: No właśnie tutaj chyba musimy sobie wtedy zdefiniować, jakie nadzieje mamy, bo ja mam wrażenie i nie jest to tylko moje odczucie, że do Grupy Wyszehradzkiej albo się przypisuje zbyt małe znaczenie jako kompletnie nic nieznaczący format, albo robi się z nią niemalże coś na kształt Unii Europejskiej, tylko taką, tylko nieznacznie mniejszą. No, można powiedzieć, że Grupa Wyszehradzka, tak jak tutaj słusznie pan redaktor zauważył, ona istnieje już całkiem długo, bo ta pierwsza deklaracja została podpisana w lutym 1991 roku. No i istniejąc te 35 lat, przechodziła różne wzloty i upadki i one też były funkcją koniunktury politycznej w danych państwach, zbieżności interesów względem aktualnych tematów, które gdzieś się pojawiały. No i tak akurat się zbiegło, że te ostatnie kilka lat były raczej okresem dekoniunktury w tych wzajemnych relacjach. No, a wynikało to z tego, że ta polaryzacja polityczna, która rozlała się w jeszcze silniejszym stopniu niż to miało wcześniej, także po regionie, ona wchłonęła temat też współpracy regionalnej, który dotąd był kwestią niejako ponad podziałami.
0: Bo my rozumiem, mówimy o tej polaryzacji, rozumiem przede wszystkim dotyczącą podejścia do spraw ukraińskich, prawda?
1: Także, ale jakby funkcją tego też stało się przekładanie stosunku do współpracy wyszehradzkiej na politykę krajową. To nie miało miejsca wcześniej, natomiast faktycznie ten temat stosunku do Ukrainy był tutaj głównym tematem dzielącym, jakkolwiek też zanim jeszcze doszło do tej pełnoskalowej inwazji, wcześniej również były takie już pierwsze widoczne napięcia na tle chociażby sporów z Komisją Europejską w kwestii przestrzegania zasad praworządności. I tutaj już najpierw bodajże to chyba tak mocno wybrzmiało na Słowacji, gdzie tak. Ówczesny rząd centroprawicowy bardzo mocno podkreślał, że współpraca wyszehradzka nie ma sensu też ze względu na napięcia z Węgrami, które wówczas powracały i teraz też można powiedzieć są niejako tłem tego szczytu i jest nadzieja, jeśli tutaj już właśnie pan redaktor pytał te nadzieje, jedną z tych nadziei wiązanych też z tym szczytem jest to, że one pomogą, tak jak to miewało miejsce w przeszłości, rozładować pewne też napięcia dwustronne, wykorzystując taki bardziej taki szerszy jednak format państw bliskich sobie i kulturowo, i historycznie, i gospodarczo, a przez to może lepiej się rozumiejących.
0: A pana zdaniem taki głos czworokąta wyszehradzkiego, czy grupy wyszehradzkiej jest w Europie w ogóle jeszcze słuchany? Czy pana zdaniem ten format w gruncie rzeczy no jednak nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o politykę europejską?
1: Jeśli nawet popatrzymy, niedawno zakończył się szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Jeśli dokładniej prześledzić, jak ci regionalni przywódcy, w jakich formatach się spotykali, to mieliśmy pierwsze od 5 lat w zasadzie, spotkanie koordynacyjne przed Radą Europejską premierów V4, ale to nie było bynajmniej jedyne spotkanie. Tych formatów było całkiem sporo. Format 16 państw, które wspierają politykę spójności. Format państw, które mają spójną wizję polityki migracyjnej. Formaty też państw zrzeszonych w określonych grupach politycznych, takich jak, nie wiem, Europejska Partia Ludowa, czy Patrioci na Rzecz Europy, czy inne. I tutaj tych formatów jest bardzo dużo i one bardzo często powstają ad hoc i grupują państwa w określonej kwestii. To, co bym powiedział, wyróżnia tutaj Grupę Wyszehradzką, jest to, że my faktycznie jesteśmy sąsiadami i my z tego swojego sąsiedztwa się nie wypiszemy, z tej geografii się, z tej mapy się nie wypiszemy i siłą rzeczy też musimy rozmawiać o pewnych kwestiach i koordynować stanowiska, aby móc realizować projekty czy to transgraniczne, czy szersze, czy omawiać problemy, które w jakiś sposób na bieżąco występują, a dotyczą wszystkich naszych państw. Chociażby kwestia koordynacji stanowiska względem tych fal migracyjnych, które się pojawiają i stosunku do państw też Europy Zachodniej, które widać, że coraz bardziej też zaostrzają tutaj swoje stanowisko i tutaj ograniczają zakres działania strefy Schengen, wprowadzając coraz bardziej regularne kontrole, coraz silniej w zachodniej Europie też pobrzmiewają takie głosy protekcjonistyczne i tutaj ten postulat dokończenia budowy wolnego rynku, czy nawet obrony tego, co jest w tym momencie, on wybrzmiewał dawniej z grona premierów V4, a teraz powinien pewnie wybrzmiewać jeszcze mocniej i też wokół tego może być budowana przecież szersza koalicja państw, nie musi być ograniczona do V4.
0: O to pana chciałem zapytać, bo pamiętam taką wypowiedź premiera Madziara w Warszawie bodajże, to było w Warszawie, czy może tuż przed wizytą w Warszawie, który mówił, żeby rozszerzyć ten format V4, że jeszcze może dołączyć do tego Austria, że jeszcze może dołączyć Chorwacja, Słowenia. Pan myśli, że to bardziej świadczy o słabości V4, czy bardziej o tym, że ta grupa może być atrakcyjna dla innych krajów?
1: Myślę, że to przede wszystkim świadczy o tym, że premier Madziar jest tutaj osobą w tej najwyższej polityce relatywnie nową, bo te pomysły rozszerzania Grupy Wyszehradzkiej, one nie pojawiły się po raz pierwszy właśnie wraz z jego wypowiedzią. One były formułowane w przeszłości, chociażby przez byłego prezydenta Republiki Czeskiej, Milosza Zemana. Jemu marzyło się rozszerzanie właśnie o Słowenię i Austrię. Gdzieś tam pojawiła się też Rumunia jako też możliwy partner. Znaczy, tutaj zwykle tego typu propozycje spotykały się z niechęcią jednak rozwadniania tego szczególnego formatu. Natomiast po pierwsze, sama V4 wypracowała sobie taki format ad hoc V4+. I tutaj do tego on z różnym trybem regularności spotyka się właśnie w tym formacie z określonym partnerem lub grupą państw partnerskich, taką jak na przykład V4+ Bałkany Zachodnie. I tutaj te 6 państw Bałkanów Zachodnich w przeszłości w miarę regularnych takich dyskusjach, czy to na formacie premierów, czy ministrów spraw zagranicznych, spotykało się. I też państwa Bałkanów Zachodnich doceniały to i chociażby wymienianie się doświadczeniami właśnie w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej, czy w niektórym przypadku też państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jedna kwestia. A druga to jest to, że są też inne szersze formaty, czy to dedykowane konkretnym kwestiom, takie jak właśnie bukaresztańska dziewiątka, która jest poświęcona przede wszystkim kwestiom związanym z obronnością. Często poprzedza szczyty Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczyty NATO. Czy właśnie nie tak dawna inicjatywa Trójmorza, nie tak stara, bym powiedział, bo ze znacznie krótszym stażem, ale już powiedzmy istniejąca dekadę i wciąż jakby szukająca swojego optymalnego formatu, właśnie inicjatywa Trójmorza, która grupuje już 13 państw regionu od Grecji aż po Estonię i też stara się skupić na takich konkretnych projektach infrastrukturalnych i szuka takiej synergii też z tymi inicjatywami europejskimi, funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.
0: Dzisiaj ważne spotkanie, pierwsze od 2 lat czworokąta wyszehradzkiego, czy grupy V4, premierzy, przypomnijmy, Czech, Polski, Słowacji i Węgier spotkają się w Godolo, w niedaleko Budapesztu, żeby porozmawiać w ramach grupy V4 właśnie. Opowiadał nam o tym w Radiu RMF24 Krzysztof Dębiec, analityk w Zespole Środkowoeuropejskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Pięknie panu dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Kłaniamy się i pozdrawiamy oczywiście Radio RMF24, 19 minut po 9:00.

0: Radio RMF24. Ukraina atakuje instalacje związane z wydobyciem, z produkcją paliw w Rosji i ten kryzys paliwowy wywołany atakami Ukrainy dociera nie tylko do środkowej Rosji, ale dotarł aż na Syberię. Poinformował o tym gubernator obwodomskiego Witalij Chocenko. Uwaga, od dziś na stacjach benzynowych w tym regionie obowiązuje limit. Kierowcy mogą zatankować maksymalnie 40 litrów paliwa do samochodu i zakazana też jest sprzedaż benzyny do kanistrów. Jak podkreśla gubernator, decyzja ma zapobiec panice i spekulacjom na stacjach. Agencja Reutera przypomina, że te ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną wywołały kryzys paliwowy nie tylko w Rosji, ale też na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy. Kijów uderzał w cele oddalone nawet o 2000 km od frontu. No i w efekcie problemy z paliwem rozprzestrzeniły się z Krymu na wschodnie regiony Rosji, właśnie w tym na Syberię.
1: Tu Radio RMF24.

0: Radio RMF24. Jak pięknie się zrobiło. Czas na fakt, Agnieszka Pietrzak, 9.30. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Dzień dobry, zapraszam. Państwa, które od początku były przeciwne rozszerzeniu Unii Europejskiej, potraktują gloryfikację bohaterów UPA jako wygodny pretekst. Przekonywał o poranku w naszym Radiu RMF24 Bartosz Cichocki. Były ambasador Polski w Kijowie zwracał uwagę na doniesienia medialne w zachodniej Europie.
2: W prasie niemieckiej, w prasie francuskiej, w prasie anglojęzycznej zaczynają się teksty opisujące ten kryzys, które zdumionych czytelników informują o UPA, o zbrodni wołyńskiej, bo oczywiście przez świat o tym nie wie, co tam się wydarzyło. Teraz się dowiaduje i ze zdumieniem czytelnik francuski czy niemiecki dowiaduje się, że te postacie, które nie powinny być w XXI wieku gloryfikowane, są gloryfikowane. To oczywiście burzy tę fałszywą narrację, że to jest konflikt polsko-ukraiński. To nie jest konflikt polsko-ukraiński, to jest problem europejskości Ukrainy. On się Ukrainie bardzo odbije i mówię to zupełnie bez satysfakcji, bo uważam, że Polska powinna na wszelkie sposoby wspierać transformację na Ukrainę, a wspierać ją można tylko poprzez perspektywę europejską.
1: Polecamy całą rozmowę z byłym ambasadorem Polski w Kijowie, Bartoszem Cichockim. Znajdziecie ją na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje dziś już w 54 departamentach Francji, a więc w ponad połowie kraju. Wyjątkowe upały rozszerzają się na północny zachód. Wczorajsze ostrzeżenia zostały rozszerzone o dodatkowe 5 departamentów. W kilku francuskich miastach padły wczoraj absolutne rekordy temperatury. Najwyższy pomiar odnotowano w miejscowości Château-Meillon w centralnej części kraju. To 43,3 stopnia Celsjusza. W Bordeaux prawie 42 stopnie w cieniu. A u nas dziś i jutro bez alertów. W czwartek mają się pojawić ostrzeżenia przed upałem pierwszego stopnia w Lubuskiem, a dzień później alerty drugiego stopnia przed upałami także w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. W Zielonej Górze zaczynają powoli wypatrywać gości Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji. Kolor do Lubuskiego wprowadzą zespoły z całego świata. Będzie wesoło, głośno i smacznie w innych miastach i miasteczkach w regionie także.
3: Też dzielimy się zespołami z innymi miastami partnerskimi. Będziemy w Nowym Miasteczku, w Bojadłach, w Szprotawie. Coraz więcej grup różnych społecznych, animatorów, muzyków, ale też i motocykliści do nas dołączają, bo chcą z nami świętować.
4: Skąd te zespoły przyjadą do nas? Bo nie tylko z Polski, tutaj będziemy mieć chyba 4,
3: oczywiście,
4: tak? Polskie zespoły.
3: Tak, natomiast i będzie wiele też innych grup śpiewaczek, natomiast przyjeżdżają do nas zespoły z Grecji, z Cypru, z Maroko, z Kolumbii przyjadą do nas i nasi sąsiedzi z południa, czyli Czesi. Naprawdę będzie bardzo rozmaicie w tym roku.
1: Obiecuje Anna Komar, szefowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w rozmowie z reporterką RMF Max Agnieszką Der. To wszystko nie tylko w Zielonej Górze. Od 2 do 5 lipca.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 20 minut będzie godzina 10. Byliśmy już w Nowym Jorku z radiem RMF24, byliśmy w San Francisco, to teraz będzie Saigon, zwany Krakowem, w wakacje. Mówimy o Saigonie komunikacyjnym. Drodzy kierowcy, słyszeliście już pewnie w faktach, co też nam miasto szykuje. Będą objazdy, będą zamknięte ulice, będą zwężenia, będą dodatkowe światła, będą zmiany organizacji ruchu. Ciekaw jestem, czego nie będzie. Maciej Sołtys, nasz krakowski reporter, razem z nami. Dzień dobry, Maćku.
1: Nie powinienem obrazić za ten Saigon.
0: Wiesz co, nie, bo ja tak się zastanawiałem, czy może zagrać z tobą w inteligencję. Najgorszy most w wakacje na K. To jest...
1: Kotlarski.
0: Brawo, trafił pan. 10 Kotlarski. Punktów. Oczywiście rozumiem, że jesteś przy moście Kotlarskim, prawda?
1: Dokładnie tak. Stoję tutaj, obserwuję. No tutaj te prace się zaczęły minionej nocy. Na razie to są takie delikatne przymiarki. Drogowcy tutaj robią takie przejazdówki przez torowisko. Po moście Grunwaldzkim, no bo mieliśmy niedawno też remont mostu Grunwaldzkiego. Teraz kolejna ważna przeprawa w Krakowie musi zostać wyremontowana. Chociaż to nie będzie taka gruntowna, to nie będzie taki gruntowny remont jak przy Grunwaldzkim. Drogowcy będą tutaj wymieniać nawierzchnię i takie połączenia mostu z lądem. Most Kotlarski ma już 25 lat.
2: No i po tych 25 latach jakby pora na taki pierwszy remont, ponieważ przez ten czas przede wszystkim zdążyły się zużyć dylatacje. Dylatacje, czyli te miejsca, w którym sam most, płyta pomostowa całego mostu łączy się z przyczółkiem, czyli z lądem stałym. I samochody, które przejeżdżają tamtędy, w związku z tym no, ta dylatacja powoduje dosyć uciążliwy hałas. No ona po prostu się zużyła już.
1: Jest tam taki uskok.
2: Dokładnie tak i trzeba to wszystko naprawić, wymienić izolację i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest clue remontu tego mostu. Natomiast przy okazji wymieniamy również asfalt, który też już nie jest w najlepszej kondycji. Wymieniamy również nawierzchnię tych ciągów pieszo-rowerowych zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.
1: Tak tłumaczył mi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. No i w czasie remontu samochody pojadą jednym pasem w każdą stronę. Będą właśnie, jak mówiłem, przejeżdżać przez torowisko. No i będzie sygnalizacja świetlna, tak żeby samochody no, na przykład nie wymuszały pierwszeństwa na tramwajach. Problem w tym, że w wakacje tutaj, w tym rejonie, czeka nas też remont ulicy Grzegorzeckiej. Terminu jeszcze nie ma. Tutaj trwają jakieś ustalenia. Ale to oznacza, że zarówno obszar Zabłocia po jednej stronie Wisły, jak i Grzegórzek po drugiej stronie Wisły czekają takie 2 miesiące z korkami większymi niż zwykle.
0: Ale wiesz co, tak sobie słuchałem pana Krzysztofa Wojdowskiego i tak sobie myślę, most mówisz ma 25 lat, ja mam zdecydowanie więcej niż 25 lat, też jakieś
1: nie
0: dylatacje
1: wymieniałeś
0: by
1: dylatacji.
0: Się właśnie, jakieś dylatacje by się znalazły, ale nie planowałem ich wymiany. Może pomyślę o tym w wakacje rzeczywiście, bo rozumiem, że to nie jedyne prace, które nas czekają, jeśli chodzi o te dwa miesiące najbliższe.
1: Oj tak, niestety lista tych remontów jest naprawdę długa. Czeka nas po pierwsze remont estakady w ciągu alei 29 listopada. To jest samo centrum Krakowa. Tam będziemy mieli zwężenie, które no, mocno wpłynie na to, jak będziemy jeździć po mieście. Do tej listy dokładamy jeszcze ulicę Tyniecką. Tam będzie wymieniany przepust. Cały czas mamy rozkopaną ulicę Piastowską. To już przy Błoniach. Rozkopane jest skrzyżowanie pod Bagatelą w ścisłym centrum, więc tramwaje nie jeżdżą do Bronowic. No i cały czas czekamy na odbiór gigantycznej inwestycji w Mistrzejowicach, czyli kolejnej nitki krakowskiego szybkiego tramwaju. Tutaj prace już są na finiszu, ale te ostatnie techniczne sprawy związane z dopuszczeniem całej tej inwestycji zostaną przeprowadzone dopiero w sierpniu.
0: Lepiej jest, rozumiem, latać w te wakacje po Krakowie niż jeździć.
1: Albo w ogóle siedzieć w domu.
0: O, właśnie, może to jest jakiś pomysł. Może w domu nie, ale na przykład namiot na trawniku przed blokiem, proszę bardzo,
1: dokładnie
0: polecamy.
1: Tak.
0: I można w ten
1: dokładnie
0: sposób spędzić kilka ciepłych dni. Jeżdżenie będzie wyjątkowo trudne. Jeżeli już ktoś się przymierza i ma ochotę podróżować po pięknym Krakowie, to musi się uzbroić w cierpliwość. Zapowiadał to oczywiście Maciej Sołtys, nasz krakowski reporter. Maćku, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Kłaniamy się, rzecz jasna, pozdrawiamy i trzymamy kciuki za wszystkich kierowców. Jesteśmy z wami. Radio RMF 24.
3: Radio RMF 24.

0: 12 minut do godziny 10 w radiu RMF 24. Teraz sprawy europejskie, bo Parlament Europejski przegłosował właśnie unijne regulacje w sprawie tak zwanego wojskowego Schengen. Już tłumaczymy, co to jest. To Schengen ma zlikwidować biurokratyczne bariery, przyspieszyć przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego przez stary kontynent, na przykład na wschodnią flankę NATO. Ważne, prawda? Konkretnie przepisy przyjęli eurodeputowani połączonych komisji bezpieczeństwa i obrony i transportu Parlamentu Europejskiego. Ostateczne głosowanie jeszcze przed nami, bo odbędzie się w lipcu, tak żeby nowe przepisy zaczęły obowiązywać w nowym roku. Jeżeli sprawy europejskie, to oczywiście razem z nami Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasia, powiedz tylko, na czym dokładnie to wojskowe Schengen ma polegać. Powiedz, co się konkretnie zmieni.
1: No tak, najważniejsze powiem o tych konkretach. Chodzi na przykład o to, że termin wydawania zezwoleń na przejazd wojsk z jednego kraju do drugiego. Obecnie by to trwało nawet miesiącami. Teraz skrócono to do 2 dni, oczywiście w razie kryzysu. Również powstanie specjalna taka cyfrowy system, taka platforma, która będzie umożliwiała właśnie obsługę tych wojskowych transportów. I tutaj eurodeputowani bardzo też przyspieszają. Komisja Europejska proponowała, żeby ta platforma powstała dopiero w 2030 roku. Eurodeputowani chcą, żeby powstała w 2028 roku. Nowe przepisy będą też zwiększać ochronę tej strategicznej infrastruktury od dróg, mostów i tak dalej. I tutaj chodzi o to, żeby zabezpieczyć przed sabotażem, cyberatakami i tego typu zagrożeniami. Będzie też taka pula solidarnościowa. Kraje będą mogły łatwiej, szybciej dzielić się, wspomagać się na przykład jakimiś transportami wojskowymi, czy chodzi tutaj oczywiście bardziej o sprzęt. Więc mniej biurokracji, wszystko będzie szybciej i sprawniej. Oczywiście, tak jak mówiłeś, jeszcze decyzje ostateczne przed nami.
0: A co to dla nas oznacza? Co to oznacza dla Polski?
1: No dla Polski oczywiście ma to kluczowe znaczenie. Po pierwsze, no nasza flanka wschodnia będzie wzmocniona i w razie kryzysu to te wojska sojusznicze dotrą na tą naszą flankę szybciej. Nie za miesiąc, tylko w ciągu kilku dni czy kilkudziesięciu godzin nawet. Więc, ale też to są bardzo wymierne korzyści finansowe, bo Unia Europejska przewiduje olbrzymie nakłady finansowe w nowym budżecie. Teraz to są dosłownie jakieś groszowe, tam jakieś 1,5 miliarda euro na tą mobilność wojskową, natomiast w nowym budżecie to już jest 17 miliardów euro, a także z innych funduszy spójności. Polska przecież z tego SAFE też chce wydawać pieniądze na tą mobilność wojskową, więc to są wszystko pieniądze, które trafią na modernizację naszych dróg, mostów, linii kolejowych, portów czy lotnisk, oczywiście tych, które mają to podwójne cywilno-wojskowe znaczenie, a więc to naprawdę będzie gigantyczny zaszczyk pieniędzy i Polska, no jako ten największy kraj flanki wschodniej, najbardziej na tym skorzysta.
0: I rozumiem, że nie przewidujemy żadnych trudności w tym lipcowym głosowaniu. To jest już tylko formalność.
1: Nie, to już jest dogadane. Jeżeli dzisiaj to przeszło, największe frakcje Parlamentu Europejskiego, łącznie z konserwatystami, liberałami, zielonymi, socjalistami, Europejską Partią Ludową. To jest kompromis, o którym mówiłam, który został poparty. Oczywiście było dużo poprawek, ponad 1200 poprawek, więc nie było to łatwe, ale można powiedzieć, że w lipcu parlament to przegłosuje, potem będą jeszcze negocjacje z krajami członkowskimi, Komisją Europejską, ale zakłada się, że z koniec lipca będzie już kompromis, tak żeby te przepisy jak najszybciej mogły wejść w życie.
0: I o tym opowiadała w radiu RMF 24 Katarzyna Szymańska-Borginią, prosto z Brukseli. Kasiu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: Ja również wam dziękuję, bo słyszymy się jutro o godzinie 7. To była przyjemność spotkać się z wami o poranku. Jutro będzie podobnie. A po godzinie 10 u nas Tomasz Terlikowski. Ale uwaga, w jakim towarzystwie? Do tego jeszcze Kylie Minogue i Quentin Tarantino. Takie atrakcje szykujemy.

0: Polska Polityka w radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już dziś po 16:00.

0: No i czas na fakty, bo godzina 10. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski zapraszają.
1: Europosłowie za wprowadzeniem wojskowego Schengen.
2: Co decyzja, która właśnie zapadła, oznacza dla Polski i naszego budżetu? Od tego zaczynamy.
1: Potem zmiany w CBŚP.
2: Z transferami do CBA w tle.
1: Rozbita grupa, która w pandemii nielegalnie korzystała z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju.
2: Będzie też naukowe powiązanie czynników społecznych i genetycznych na nasze zdrowie.
1: Zaczynamy od wojskowego Schengen.
2: Europosłowie poparli kilkadziesiąt minut temu przepisy, które mają zlikwidować biurokratyczne bariery dla transportu wojsk w Unii Europejskiej.
1: Katarzyna Szmańska-Borgino, nasza brukselska korespondentka z aktualnymi faktami z Brukseli. Kasiu, przypomnijmy, co dla nas oznacza to wojskowe Schengen.
3: Polska najbardziej skorzysta z tego projektu. Po pierwsze, w razie kryzysu wojska sojusznicze będą mogły znacznie szybciej dotrzeć na wschodnią flankę NATO. Po drugie, do Polski trafią miliardy euro z przyszłego budżetu Unii na modernizację infrastruktury od dróg i mostów poprzez linie kolejowe, po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Kompromis wypracowany w Parlamencie Europejskim zakłada skrócenie czasu wydawania zezwoleń na transgraniczny transport wojsk do 2 dni. Już w 2028 roku ma też powstać bezpieczna platforma do elektronicznej obsługi takich transportów, czyli o 2 lata wcześniej niż proponowała Komisja Europejska. Dla Polski istotne jest również, że nowe przepisy są w pełni zgodne z procedurami NATO.
2: Małopolska policja rozbiła grupę, która w czasie pandemii wyłudzała pieniądze z rządowych programów wsparcia przedsiębiorców.
1: Zatrzymano 13 osób, które z programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju wyłudziły co najmniej 2 300 000 zł. W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, a w jaki sposób działali zatrzymani?
4: A składali wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które tylko figurowały w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w rzeczywistości w ogóle nie prowadziły działalności. Prezesami zarządu były tak zwane słupy. Te osoby zgadzały się pełnić te funkcje w zamian za dostęp do rachunków. Wyłudzone środki wpływały na konta, po czym słupy pomagały w ich ukrywaniu. Podczas przeszukania mieszkań policjanci zabezpieczyli pieniądze i mienie na poczet grożącej zatrzymanym grzywny. 11 osób dostało m.in. policyjny dozór, 2 osoby zostały przez sąd tymczasowo aresztowane na 3 miesiące.
1: Roszady w kierownictwie policji. Z funkcją właśnie pożegnał się komendant wojewódzki policji w Białymstoku, Kamil Borkowski.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, on będzie nowym szefem Centralnego Biura Śledczego Policji. Krzysztof Zasada z tymi informacjami, razem z nami w faktach. Krzysztofie, dlaczego dochodzi do tej zmiany?
5: Wszystko z powodu odejścia szefa CBŚP do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na stanowisku szefa CBŚP jest wakat, bo obecny komendant Cezary Luba przechodzi

0: W ocenie ryzyka pewnych chorób brane pod uwagę równie poważnie jak uwarunkowania genetyczne.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
0: Dzień dobry.
1: Te doniesienia, Grzegorzu, mają istotne znaczenie dla profilaktyki.
0: Tak, XXI wiek przyniósł gigantyczny postęp badań genetycznych, ale doniesienia badaczy Icahn School of Medicine sugerują, że dopiero uwzględnienie wielu nawet drobnych czynników społecznych i środowiskowych pozwala precyzyjnie wskazać, kto jest w istotny sposób zagrożony konkretnym schorzeniem. W swoich analizach brali pod uwagę około 100 takich czynników, w tym tak rzadko oceniane jak samotność, i zauważyli, że mają na nasze zdrowie porównywalny lub w niektórych wypadkach nawet większy wpływ niż powszechnie stosowane wskaźniki genetyczne. Ich analiza objęła 6 powszechnie występujących dolegliwości: astmę, przewlekłą chorobę nerek, chorobę wieńcową, podwyższony poziom cholesterolu, raka piersi i raka prostaty. Przekonują jednak, że nowoczesne techniki analizy danych powinny szybko rozszerzyć wiedzę na wiele innych chorób.
1: To fakty RMF FM w ostatni wtorek tego roku szkolnego.
2: Czy nauczycielom chce się jeszcze przychodzić do pracy?
3: Oczywiście, że nie. Nie, naprawdę nie.
4: Nie chce się, ale mamy ogromną motywację, bo czekają nas wspaniali uczniowie.
5: Chodzimy dla naszych uczniów.
6: Myślę, że na pewno się chce. Tak na spokojnie spędzić czas.
2: A jak tam frekwencja?
3: Starsi nie chodzą, młodsi chodzą.
1: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: Jeszcze chwila. W piątek rozdanie świadectw, no i potem początek wakacji.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: A w Radiu RMF 24 Tomasz Trdzikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 2 godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od 10. rocznicy Brexitu. Dziś mija dokładnie 10 lat od momentu, kiedy Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. I od rozmowy na ten temat zaczniemy tę godzinę.

0: Słuchacie radia RMF 24. Jak już mówiłem, dziś mija dokładnie 10 lat od referendum, które w Wielkiej Brytanii zadecydowało o Brexicie. Z przewagą niecałych 4% głosów Brytyjczycy zdecydowali wówczas o opuszczeniu Unii Europejskiej. Na Wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia, a my łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Bogdanem Morganem. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam w Przytulku.
0: Będziemy teraz trochę spowiadać Brytyjczyków. Zacznijmy od tego, że referendum to niezwykle demokratyczne narzędzie, mocne, ale i niebezpieczne, chociaż czasem użyteczne dla polityków. Skąd wziął się ten pomysł?
1: No od razu trzeba zaznaczyć, że Brytyjczycy nie pisali petycji i nie demonstrowali na ulicach domagając się referendum. To była decyzja polityczna ówczesnego premiera Davida Camerona, który wierzył, że naród zagłosuje za pozostaniem w Unii. Chciał w ten sposób uciszyć eurosceptyczne skrzydło w swojej partii i to on, Cameron, przez swoją krótkowzroczność i polityczną manipulację, trzeba przyznać, ponosi tutaj olbrzymią odpowiedzialność. Referendum miało być narzędziem do uspokojenia nastrojów, a stało się początkiem prawdziwej rewolucji. Do akcji wkroczyły populistyczne ugrupowania podsycające niechęć do Europy, i ksenofobię również. Niemałą rolę odegrały w tym wszystkim rosyjskie boty. Warto o tym przypominać, bo referendum w tak ważnych dla przyszłości kraju sprawach jest jak naładowany pistolet przystawiony do skroni. Strzela tylko raz i skutecznie, i niech to będzie przestrogą dla polityków i elektoratu.
0: No nie była to rosyjska ruletka, tak bym powiedział. Jakie były argumenty za wyjściem z Unii?
1: Nośne, śmiałe, ale też i bardzo populistyczne. Wychodząc z europejskiej wspólnoty, obiecano Brytyjczykom odzyskanie kontroli nad państwem. To w cudzysłowie to określenie. To pojęcie jest bardzo pojemne, ale raczej mętne, bo Brytyjczycy oczywiście decydowali o unijnej legislacji, biorąc na przykład udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale w tym przypadku głównie chodziło o granice. Chciano je domknąć i uszczelnić. Ograniczyć w ten sposób imigrację, która od 2004 roku, czyli od rozszerzenia Unii Europejskiej o takie kraje jak Polska na przykład, zaczęła mocno wpływać na kształt demograficzny Wielkiej Brytanii. Były też argumenty finansowe. Pojawił się na przykład ten słynny czerwony autobus z hasłem przekonujący Brytyjczyków, że Wielka Brytania wpłaca do unijnego budżetu gigantyczne kwoty rzędu 350 milionów funtów tygodniowo. Dziś wiemy, że to była nieprawda. Obiecywano, że po Brexicie te pieniądze zostaną przekierowane na niedofinansowaną brytyjską służbę zdrowia. Były też gruszki na wierzbie w postaci niezależnych umów handlowych. Te także obiecywano i te gruszki do dziś się nie ziściły.
0: Bogdanie, a jak Brytyjczycy dziś podchodzą do Brexitu? Co ich zdaniem jest zdobyczą, sukcesem, a co jednak stratą?
1: Większość sondaży sugeruje, że gdyby dziś przeprowadzić ponowne referendum, Brytyjczycy zagłosowaliby za powrotem do Unii. Najciekawsze ankiety dotyczą ludzi młodych w wieku od 18 do 24 lat. To przedział, w którym aż 60% bez namysłu zagłosowałoby na tak. To bardzo istotny sygnał, bo to przyszłość tych ludzi ukształtowało referendum zorganizowane 10 lat temu. Jeśli chodzi natomiast o brytyjską gospodarkę, to choć jest ona obecnie najprężniej rozwijającą się w grupie państw G7, przez dekadę jednak skurczyła się o 6%, bo to jest efekt utrudnionego handlu z Europą, braku obiecanych umów handlowych. Jeśli chodzi o imigrację, to faktycznie przyjazd i osiedlanie się na wyspach jest obecnie dla Europejczyków utrudnione, ale wystarczy spojrzeć na kanał La Manche i pokonującego codziennie pontony wypełnione uchodźcami. I wystarczy tylko się temu przyjrzeć, by dojść do wniosku, że granice wcale nie są takie szczelne, jak obiecywano. Słowem, Brexit nie był dla Brytyjczyków szczęśliwym pomysłem, ale nikt z polityków z tych najważniejszych partii obecnie nie mówi otwarcie o możliwości zorganizowania ponownego referendum. Rana brexitowa wciąż się zabliźnia.
0: Bardzo dziękuję. To był Bogdan Frimorgan, nasz londyński korespondent. Bardzo dziękuję ci za te informacje i za to podsumowanie, za ten rachunek. A w Radio RMF 24 już niebawem powiemy o kulturze i filmie. Zostańcie z nami.

0: A teraz Radio RMF 24 będzie o niezwykłym spotkaniu legendarnego reżysera i znanej piosenkarki. To Quentin Tarantino i Kylie Minogue. A z nami w studiu Katarzyna Sobiechowska-Szulta.
1: Dzień dobry.
0: Z redakcji kulturalnej RMF FM.
1: Dzień dobry.
0: Kasiu, jaki jest powód tego spotkania? Przypominam, że nie jesteśmy rubryką plotkarską.
1: No oczywiście, że nie, aczkolwiek ja wiem. Państwo spotkali się na planie improwizowanego komediodramatu Zaplątani w błękit, taki jest tytuł tego komediodramatu, walijskiego reżysera Jamiego Adamsa. Quentin Tarantino i Adams wcześniej troszkę pracowali razem, potem Adams napisał maila: hej, może byś u mnie zagrał? Quentin Tarantino napisał: dlaczego nie? I właśnie trwają zdjęcia w ojczyźnie reżysera, czyli w Walii, a twórca kultowego Kill Billa tym razem nie reżyseruje, tylko gra i gra bogatego dobroczyńcę i partneruje mu wspomniana przez ciebie Kylie Minogue. Wydawać by się mogło, że to postaci zupełnie z różnego świata, a jednak. I wypatrzyli to wszystko, to a propos troszkę ploteczek, mieszkańcy nadmorskiego miasta Port Cole w Walii porobili zdjęcia i ekipa filmowa po prostu musiała się przyznać: tak, to my, kręcimy. A realizowali wtedy m.in. sceny pogrzebu w zabytkowym średniowiecznym kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, to sobie wynotowałam. To może specjalnie dla ciebie.
0: Ważna, tak.
1: Dla ciebie na pewno.
0: Bo czekaj, dzisiaj albo jutro? Jutro jest wspomnienie śmierci świętego Jana Chrzciciela.
1: Dokładnie, tak, wiedziałam, że przeczytasz mój trop. Nie, że ty przeczytasz mój trop, tak. A wiedziałam też, oczywiście. I sekwencja rozgrywająca się podczas stypy w jednym z tamtejszych restauracji też były kręcone.
0: To Tarantino jest tym nieboszczykiem? Nie,
1: on jest dobroczyńcą, przecież mówiłam.
0: Nie,
1: na ekranie zobaczymy.
0: To była taka wstrząsająca rola, bycie nieboszczykiem.
1: Kiedyś świętej pamięci Val Kilmer zagrał w polskim westernie nieboszczyka, ale to jest temat na zupełnie inne spotkanie nasze. A tutaj na ekranie w tych Zaplątanych w błękit zobaczymy gwiazdy kina, gwiazdy telewizji i gwiazdy muzyki, stąd obecność Kylie Minogue.
0: No właśnie, a propos gwiazd muzyki, a propos tak. Oczywiście, faktem tak. Wspominaliśmy o muzycznym albumie Morgana Freemana.
1: Tak.
0: Co to za projekt?
1: No to jest właśnie taki projekt
0: muzyczny.
1: Muzyczny.
0: No domyślam się, że nie
1: malarski. Hollywoodzki aktor, laureat Oscara, nagrał płytę Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. I to ma być taka kinowa podróż, tak zapowiadają. No poczekamy, bo ja na razie znam tylko jedną piosenkę. Będzie premiera w sierpniu. To ma być kinowa podróż przez 100 lat historii bluesa, a jeden z najsłynniejszych aktorów, laureat Oscara, jak wspomniałam, pełni tutaj funkcję producenta, ale też jest narratorem tego projektu. I went to the crossroads, fell down on my knees. Welcome to our symphonic blues experience. To welcome to oczywiście słynny głos Morgana Freemana, bardzo niski, bardzo piękny. I on zaprosił znanych artystów gatunku. Według niego blues jest nierozerwalnie związany z historią Afroamerykanów i jest jednocześnie jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego Stanów Zjednoczonych i całość do posłuchania 7 sierpnia.
0: Czekamy, a na to akurat czekam.
1: Prawda?
0: Nie, no to jest oczywiście fantastycznie. Podoba.
1: I troszkę plotek było i trochę faktów było. Właściwie tak, najwięcej było faktów, informacji nowych, jak w Radiu RMF 24, ploteczek było malutko.
0: Malutko było, ale ten głos po prostu
1: głos. A czy ja mogę zaprosić na fakty kulturalne o 11?
0: No możesz oczywiście.
1: To tak. Zapraszam. Do usłyszenia.
0: Zapraszamy. Zanim ten najnowszy, wspaniała płyta Morgana Freemana, to wcześniej fakty kulturalne RMF FM, a w nich Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Wyczuwam jakąś taką
0: czekamy,
1: ironię, ale ja i tak przyjdę, wiesz? Pa.
0: Czekamy na płytę z najlepszymi faktami kulturalnymi Radia RMF FM. No i oczywiście z rozmowami Radia RMF 24 o kulturze. Bardzo

0: Jest 10.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: Premier Węgier Peter Modzior gości pierwszy od 2 lat szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Kwartet państw Europy Środkowej będzie starać się odzyskać wpływ na politykę Unii Europejskiej, ocenia portal Politico, komentując organizowany pod Budapesztem szczyt państw V4. Krzysztof Dębiec, analityk w zespole Środkowoeuropejskim Ośrodka Studiów Wschodnich, podkreśla, że to, co wyróżnia Grupę Wyszehradzką, to sąsiedztwo. Musimy poruszać problemy, które dotyczą naszych państw, czyli Polski, Czech, Słowacji.
2: Chociażby kwestia koordynacji stanowiska względem tych fal migracyjnych, które się pojawiają i w stosunku do państw też Europy Zachodniej, które no, widać, że coraz bardziej też zaostrzają tutaj swoje stanowisko i tutaj ograniczają zakres działania strefy Schengen, wprowadzając coraz bardziej regularne kontrole. Coraz silniej w zachodniej Europie też pobrzmiewają takie głosy protekcjonistyczne i tutaj ten postulat dokończenia budowy wolnego rynku, czy nawet obrony tego, co jest w tym momencie, on wybrzmiewał dawniej z grona premierów V4, a teraz powinien pewnie wybrzmiewać jeszcze mocniej i też wokół tego może być budowana przecież szersza koalicja państw, nie musi być ograniczona do V4.
1: Przyznał Krzysztof Dębiec w rozmowie z Piotrem Salakiem w naszym radiu RMF24. W Dniu Ojca nieco statystyki. Liczba tatusiów przebywających na urlopie rodzicielskim wzrosła w naszym kraju z ponad 3,5 tysiąca w 2022 do 57 tysięcy w ubiegłym roku. Średnia długość urlopu ojca pozostaje jednak niska i wynosi 43 dni, podczas gdy matki 143 dni. Polskie prawo umożliwia ojcom skorzystanie zarówno z urlopu rodzicielskiego, jak i ojcowskiego. I tu statystyki pokazują też, że mężczyźni coraz rzadziej korzystają jednak z urlopu ojcowskiego. To, przypomnę, 2 tygodnie w 100% płatnego wolnego, które trzeba wykorzystać do pierwszego roku życia dziecka. A Dzień Ojca okiem ojca, jak wygląda?
3: Te maluchy na przykład w wieku przedszkolnym przychodzą z jakąś laurką, jakieś uśmiechnięte, próbują coś sklecić, jakieś życzenia spontanicznie. Wychodzi to wzruszająco, wychodzi to bardzo sympatycznie. I jest to taki moment, który naprawdę zostaje w serduchu. Nie tylko na to święto, na ten jeden dzień, ale starcza na pewno do przyszłego roku, do kolejnego Dnia Ojca. To taki dzień w kalendarzu, który ma być tylko i wyłącznie symbolicznym uhonorowaniem tego zjawiska, jakim jest ojcostwo.
4: Mój tata to bohater, najlepszy na całym świecie.
1: Najlepszym na całym świecie tatusiom życzymy wszystkiego, co najlepsze.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF.

0: To jest Radio RMF 24, a w nim mamy dla Was jeszcze więcej informacji i wracamy oczywiście do napięć na linii Polska-Ukraina-Warszawa-Kijów. W piątek Karol Nawrocki poinformował, że w związku z tym, że Wołodymyr Zełenski wyraził zgodę na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowej nazwy bohaterów UPA, zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Następnego dnia prezydent Ukrainy odesłał swój order. Orderu Orła Białego zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko. Czy Ukrainie zależy na wygaszeniu tego konfliktu? Oto Piotr Salak w rozmowie o siódmej pytał byłego ambasadora Polski na Ukrainie Bartosza Cichockiego.
1: Moim zdaniem strona ukraińska nie przyzna publicznie oczywiście, że popełniła błąd, ale usłyszano nasz sprzeciw. Wiele osób jednak dało to do myślenia i wydaje mi się, że strona ukraińska wyciąga z tego wnioski. Pojawiają się na przykład oświadczenia prezydenta Poroszenki, zaczynają pojawiać się takie komentarze, które jednak świadczą o jakiejś refleksji nad własnym postępowaniem, no i doceniające rolę Polski i wzywające do jednak poszukiwania wyjścia z tego.
2: Ale z drugiej strony, jak przyglądam się temu, co się dzieje na Ukrainie, to mam wrażenie, że te wszystkie podziały polityczne po decyzji o odebraniu, czy po zapowiedzi decyzji o odebraniu orderu, te wszystkie podziały polityczne na Ukrainie zostały wygaszone. Trzech prezydentów oprócz Wołodymyra Zełenskiego rzuciło orderem Orła Białego, tak można by powiedzieć.
1: To prawda, że obóz czy struktura, nad którą pieczę sprawował prezydent Zełenski, która dopiero co właściwie się rozsypała na tle skandalu korupcyjnego, teraz uległa konsolidacji. Ale znowu, gdybyśmy zarzucali prezydentowi Zełenskiemu, że on z jakichś taktycznych powodów wyrzucił jakby do kosza relacje z Polską, no to nie pomagalibyśmy rozwiązaniu. Byłoby to lekceważące. Natomiast to, co się złego stało, to, że ten kryzys polityczny rozlał się na aparat władzy, że orderami, jak pan powiedział, rzucili minister Budanow, minister Sywicha, ambasador Bodnar. Oni właściwie się wyeliminowali z dialogu międzypaństwowego, no a przecież, żeby wyjść z tego kryzysu, no trzeba mieć z kim rozmawiać.
2: Ale pan też oddał order, panie
1: ambasadorze. Ale ja oddałem go jako prywatna osoba i ja nie biorę udziału w tym dialogu międzypaństwowym.
0: Tak mówił Bartosz Cichocki w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całej rozmowy z byłym ambasadorem Rzeczpospolitej na Ukrainie możecie posłuchać na rmf24.pl.

0: To jest przedpołudniowy program radia RMF 24. Teraz informacje dla przyszłych i obecnych studentów. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu uczelni akademickich Perspektywy 2026. Z kolei wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Szalinie. Publikowany co roku przez Fundację Edukacyjną Perspektywy ranking uczelni wyższych jest opisywany jako najbardziej kompletna i aktualna mapa polskiego szkolnictwa wyższego. Oceniane były takie wskaźniki jak efektywność naukowa, umiędzynarodowienie, prestiż, potencjał naukowy, absolwenci na rynku pracy, warunki kształcenia i innowacyjność. Uniwersytet Warszawski obronił tytuł z ostatnich lat, a z kolei Uniwersytet Jagielloński wspiął się o jedno oczko względem ostatnich edycji. Podium zamknęła Politechnika Warszawska. W czołówce znalazły się także Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród uczelni zawodowych, mówiłem, zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie, która przed rokiem zamykała podium. Drugie miejsce ex aequo zajęły Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Wszystkim zwycięzcom oczywiście serdecznie gratulujemy.
1: Radio RMF 24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: W 5 roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 11, to oznacza, że czas na fakty RMF FM w radiu RMF 24, a fakty dla was ma Ewa Kwaśna.
1: Zapraszam. W faktach pytamy, co z wizytą prezydenta Włodymyra Zełenskiego w Gdańsku. Tam w czwartek miał wziąć udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Posłuchajcie, do jakich informacji w tej sprawie dotarł dziennikarz RMF FM. Za chwilę też ważne doniesienia dla mieszkańców Olsztyna. Część z nich z powodu remontu sieci nie będzie miała ciepłej wody. A w faktach kulturalnych powiemy m.in. o atrakcjach festiwalu Sztuka Ulicy. Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski, usłyszał reporter RMF FM w resorcie spraw zagranicznych. Prezydent Ukrainy, przypomnijmy, miał w czwartek wziąć udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry,
1: Jakubie,
2: jestem.
1: Jakubie, właśnie, czy to znaczy, że prezydent Ukrainy nie zrezygnuje z tej konferencji?
2: Wiele na to wskazuje, jak usłyszałem nieoficjalnie zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje tę konferencję. Trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.
1: Jakubie, a wiadomo, kto jeszcze weźmie udział w tym wydarzeniu w Gdańsku?
2: Konferencję na pewno otworzy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z moich informacji wynika, że udział potwierdziły delegacje z 50 krajów. Na pewno do Gdańska przyjedzie kanclerz Niemiec Friedrich Merz, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Litwy Gitanas Nausedy, a także premierzy Finlandii, Czech i Słowacji.
1: Trwa przesłuchanie Dariusza R., który w Mierzawie w Świętokrzyskiem miał zabić swojego teścia, a także ciężko ranić teściową. 49-latek, były policjant, został zatrzymany wczoraj po 3-dniowych poszukiwaniach. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Witamy cię. Krzysztofie, jakie ostatecznie zarzuty usłyszał ten mężczyzna?
3: Zgodnie z postanowieniem prokuratury Dariusz R. jest podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. W ten sposób śledczy potraktowali to, co wydarzyło się w domu w Mierzawie. Teść podejrzanego nie żyje, teściowa w ciężkim stanie z licznymi ranami jest w szpitalu. Jeszcze wczoraj po zatrzymaniu 49-latek przyznał się policjantom do zabójstwa, dziś formalnie usłyszał zarzuty. Jak usłyszałem, najpewniej prokuratura wystąpi do sądu o przedłużenie aresztu, który do tej pory orzeczono na 14 dni.
1: Teraz w faktach ważne informacje dla mieszkańców Olsztyna. Część z nich do 17 nie będzie miała ciepłej wody. Którzy dokładnie? To sprawdzał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
4: Kortowa, Brzezin, osiedla Generałów, Jarot, Pieczewa i Nagórek. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaplanowało dzisiaj pracę przy sieci ciepłowniczej. Chodzi o przygotowania do kolejnego sezonu grzewczego. Sprawdzany będzie m.in. stan techniczny i jeżeli będzie taka potrzeba, to zostaną przeprowadzone też naprawy poszczególnych odcinków, tak aby zimą przy niskiej temperaturze nie doszło do awarii.
5: Jaka będzie pogoda?
1: Ekstremalne upały zapowiadają na ten tydzień synoptycy. W weekend termometry na zachodzie kraju mogą pokazać nawet 40 stopni. Mieszkańcy Wrocławia, gdzie jest już ponad 25 stopni, szukają dziś ochłody przy fontannie multimedialnej, wokół której rozpościera się Park Szczytnicki.
6: Mamy w końcu kalendarzowe lato. Czekały panie na tą porę roku? Nie, czy niekoniecznie?
7: Co roku się czeka na lato. Na spacery długie możemy wychodzić.
6: Właśnie widzę, że mają panie w rękach kijki do Nordic Walking, zgadza się?
7: Tak, tak.
6: Jaka trasa?
7: Tutaj po Parku Szczytnickim, co jeden park z tamtej strony i teraz tu przechodzimy. Także pełna trasa.
8: Już teraz kończymy, bo się robi coraz goręcej, więc jedziemy do domu zaraz.
6: Ruch to zdrowie, ale to także...

0: i artystycznie. W Niemczech, w Zagłębiu Rury, zaczęła się manifesta Święto Sztuki Współczesnej. Swoje prace pokazują m.in. Mirosław Bałka, Małgorzata Mirgatas czy Mikołaj Sobczak. To najmocniejsza polska reprezentacja od lat.
1: Widać też pokoleniowy dialog, który tutaj będzie następować i różne style sztuki, które będą reprezentowane, ale obok polskich artystów będzie ponad 130 artystów z 30 krajów europejskich.
0: Mówi Olga Wysocka, dyrektorka Instytutu Mickiewicza. Manifesta potrwa do października, jest bezpłatna i otwarta dla publiczności. W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun filmu Klara i Słońce, ekranizacji książki literackiego noblisty z Jenną Ortegą w roli głównej. O tym filmie będę jeszcze dziś mówić w Faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.
4: W Radiu RMF 24 Tomasz Terdzikowski. Kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Już za chwilę porozmawiamy o Leo Messim, a naszym gościem będzie Michał Okoński, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego, ale przede wszystkim znawca futbolu.

Słuchacie Radia RMF 24 i będziemy teraz mówić o futbolu. Lionel Messi się nie zatrzymuje. Argentyńczyk we wczorajszym meczu z Austrią zdobył swoją 17 i 18 bramkę w historii piłkarskich mistrzostw świata i samodzielnie otwiera klasyfikację strzelców wszechczasów. I właśnie

0: O Leo Messim teraz porozmawiamy. Jest z nami Michał Okoński, pisarz, dziennikarz, znawca futbolu, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego, no właśnie, który specjalizuje się w pisaniu o piłce nożnej i różnych jej wymiarach. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od pytania, kim dla Argentyńczyków, bo kim dla Polaków, kim dla kibiców, no to wiadomo. Ale dla Argentyńczyków, kim jest Leo Messi?
1: Och, trudną miłością. Chciałoby się powiedzieć dojrzałą miłością, jeśli by przyjąć, że ludzie zakochani w piłce nożnej mogą być w ogóle dojrzali, ale Messi był przez wiele lat dla Argentyńczyków kłopotem. Jesteśmy jako naród przypisem do Maradony, powiedział kiedyś taki jeden z socjologów próbujących wgryźć się w argentyńską duszę. I to, co przez lata wiedzieliśmy o Messim i co przede wszystkim wiedzieli sami Argentyńczycy, że nie jest Maradoną, że nie jest tak zwanym pibe, takim chłopakiem ze slumsów, z Potreros, z dzielnic nędzy i ubóstwa, że jest człowiekiem urodzonym w rodzinie z klasy średniej, człowiekiem, który bardzo szybko wyjechał z kraju, kraju, który w tym czasie przeżywał katastrofę gospodarczą za katastrofą. Jedno z też takich zdań opisujących duszę Argentyńczyków i należąc wypowiedziane przez innego socjologa było takie, że w tym nieszczęsnym kraju pocieszenie dawał ludziom futbol, tylko futbol. No i w zbankrutowanym kraju człowiek dobrze sobie radzący, który nigdy właściwie nie zagrał na argentyńskich boiskach, był kłopotem jakimś. Porównywano go przez lata. To bardzo ciekawe, że był ewidentnie najlepszym piłkarzem świata. Kolekcjonował te złote piłki, zbierał je i tak dalej, a oni bardziej kochali grającego z nim równocześnie w reprezentacji niewątpliwie mniej utalentowanego Carlosa Teveza. Tevez był bohaterem ludowym. Messi był kimś, kogo się podziwia, ale z jakimś rodzajem dystansu. Dlaczego nie śpiewa hymnu? Zastanawiano się. Były takie momenty, kiedy składano na jego barkach ciężar oczekiwań, oczywiście. Mundial w Brazylii w 2014, który wydawało się, że Argentyna wygra, jednak nie dał rady. Potem zrezygnował z gry w reprezentacji na jakiś czas. Wydawało się, że to będzie nieudany związek i dopiero ten Katar 4 lata temu to był taki moment wielkiego przełamania. No i teraz mam wrażenie, Argentyńczycy potrafią się cieszyć, tak jak cała futbolowa ludzkość potrafi się cieszyć takim poczuciem, że ma najlepszego piłkarza świata, który jest jednocześnie jednym z nich.
0: No dobrze, to jest pytanie fundamentalne. To znaczy, czy on będzie kiedykolwiek Maradoną? To znaczy, jest radość, jest dojrzała miłość, jest duma. No ale Maradona to jest coś więcej niż duma, niż radość, niż nawet jakieś takie poczucie wielkości. No to jest ktoś, czczony niemal jak Bóg, albo nawet jak Bóg w niektórych miejscach.
1: Tobie nie muszę mówić, co uosabiał Maradona. Nie wiem, jak śledziliśmy pontyfikat papieża Franciszka i jego takie luźne, dość swobodne podejście do różnych norm, to mogliśmy mieć poczucie, że rozumiemy ten świat dzięki temu, skąd papież Franciszek wyszedł. Jakby taki świat, w którym reguły z góry nie są równe, że wiadomo, że bez sprytu, bez jakichś sztuczek, w Argentynie zna to słowo viveza, na to, co zrobił prawie równe 40 lat temu w meczu z Anglią, zagrywając tę piłkę ręką, że jakby kiedy szanse nie są równe, kiedy świat jest fundamentalnie u źródeł nieuczciwy, ktoś taki jak Maradona dla ludzi, którzy pozbawieni byli szans jakoś, był fundamentalnie ważny. Jego kochano, jemu wybaczano wszystkie jego przekroczenia i szaleństwa. On zdobył to mistrzostwo świata też w bardzo trudnym dla kraju momencie. Był niewątpliwie bliższy ludziom, ale mam wrażenie, że naprawdę od tych paru lat ten związek Argentyńczyków z Messim się jakoś prostuje, że to jakoś się, można powiedzieć, wyczyściło, że tamten był sobą, i był tym symbolem Argentyny, a ten jakby pasuje trochę jednak do nowych czasów. Ta więź jego z reprezentacją, która właściwie cała na niego pracuje. Ten geniusz Messiego, te jego spacery na boisku są możliwe dzięki temu, że cała drużyna się dla niego poświęca, jakoś pracuje go, chroni go. Myślę, że to słowo chroni jest tutaj jakoś fajne, no bo chronimy jakieś takie przemijające 38 lat. Wiadomo, że to jest ostatni turniej, ulotne piękno. Tego jeszcze nie widać, tego jeszcze nie czuć, ale proponuję zrobić sobie taki eksperyment i patrzeć na to, jak już Argentyna zacznie granie w fazie grupowej. Co się będzie z nami działo, już nie mówię z Argentyńczykami, ale z nami wszystkimi, kiedy będziemy patrzeć na Leo Messiego, na jakiś mecz z udziałem Leo Messiego, wiedząc, że być może to jest ostatni raz, kiedy możemy patrzeć na tego niewątpliwego geniusza w ostatnim może momencie takiej publicznej obecności.
0: Mówisz z taką nostalgią, taką niezwykłą nostalgią, że to ostatni mecz może i tak dalej. Jak się patrzeć na jego grę, oczywiście on jutro kończy 39 lat, to jest na piłkarza wiek zacny, tak powiedzmy. Ale nie masz wrażenia, patrząc na tą jego grę, że tego wieku przynajmniej w tym turnieju, może także dlatego, że chroni go jego ekipa, ale nie widać.
1: No to tak zawsze było trochę, to znaczy 4 lata temu już ten fenomen był analizowany. Wszyscy piłkarze, znaczy jakby to jest kontrintuicyjne w jakimś sensie dla sportu i współczesnego i dlatego może taka nostalgia czy taki zachwyt we mnie też się odzywa. Futbol staje się coraz bardziej fizyczny, coraz bardziej szybki, oparty na pressingu, na intensywności i pośrodku tego widowiska mamy człowieka, który, jakaś wielka metafora, która mi towarzyszy od czasu mundialu w Katarze, właściwie pośrodku tego intensywnego widowiska rozściela sobie kocyk, no po prostu spaceruje, przechadza się wśród tych boiskowych wydarzeń, ale ten spacer ma bardzo głęboki sens. Pep Guardiola, który współtworzył jego wielkość w Barcelonie, mówił zawsze, że Messi to jest taki człowiek, który przez pierwsze 10 minut meczu właściwie tylko tak człapie, przechadza się. Nie strzelił karnego wczoraj w ciągu tych pierwszych 10 minut, ale za to buduje sobie taką mapę boiskowych wydarzeń w mózgu, w głowie. I potem on już po prostu wie. To jest opowieść o geniuszu. Naprawdę. Znaczy, staram się mówić bez emfazy, tylko oddawać sprawiedliwość. No, czasem się zdarza nam żyć w świecie geniuszy. Niektórzy z nich są muzykami, niektórzy z nich są poetami, niektórzy z nich są artystami nauki, zdobywającymi nowe wynalazki. Mam wrażenie, że Messi domaga się tego języka i możemy sobie na niego pozwolić, jak patrzymy właśnie, jak niespiesznie się przechadzając, znajduje się zawsze we właściwym miejscu i we właściwym momencie. Oczywiście to z punktu widzenia takiego kogoś, kto analizuje futbol, jest interesujące, na ile jeszcze możliwe jest to, że poświęcająca się dla niego drużyna 10 tych zawodników, którzy odwala za niego robotę, jest w stanie wspólnie z nim dojść do Mistrzostwa Świata. Na ile rywale są w stanie przygotować się na to, żeby jego samego wyłączyć z meczu. Ale oni potrafią tak szybko wymieniać podania, tak szybko grać na małej przestrzeni, on już ze swoimi kolegami, że w jakiś cudowny sposób od tej opieki udaje się uwalniać i to wciąż działa. Zobaczymy, jak powiem, w tej dalszej fazie turnieju, jak ta historia się potoczy.
0: Też na koniec takie pytanie może skakujące. Powiedziałeś, że Maradona, czy Argentyna była przypisem do Maradony. Mnie się to od razu skojarzyło, no każdy ma jakieś skojarzenia, że cała filozofia to są przypisy do Platona. No ale po Platonie był Arystoteles, którego oczywiście nie byłoby bez Platona, choć on stworzył własny genialny system. Na ile Messi, i nie pytam się oczywiście o jego życie, bo ono jest kompletnie inne, ale jest jakoś zależny w swoim graniu, ale też w swoim postrzeganiu od Maradony?
1: No właśnie myślę, że już chyba, nie. Że jakby ten moment, w którym zdobył to Mistrzostwo Świata sam, był ostatecznym uwolnieniem. Myślę, że także dlatego, że jak patrzymy na Messiego, to patrzymy na osobę w gruncie rzeczy po ludzku, chciałoby się powiedzieć, nieinteresującą. To znaczy, wiesz, o nim nie da się stworzyć takiej opowieści jak o Cristiano Ronaldo, innym wielkim, tak? Takim jego przeciwstawieniu, czy jak Diego Maradonie. Maradona był człowiekiem, który symbolizował Amerykę Łacińską też w tym sensie, że to była historia właściwie od samego początku wyzyskiwania super utalentowanego chłopca. On musiał grać, mimo iż go bolało, mimo iż był kontuzjowany. Faszerowano w niego środki przeciwbólowe od samego początku, bo on po prostu musiał grać, bo ludzie chcieli go oglądać, płacili za to bilety i tak dalej. Jeszcze w Argentynie. To jest opowieść o ludzkim dramacie. Natomiast tutaj w przypadku Messiego, być może to też tak jakoś trochę schładzało przez lata, to jest opowieść po prostu o doskonałym sportowcu, który poza tym byciem doskonałym sportowcem nie robi. To znaczy, tam nie ma żadnego celebryctwa, tam nie ma żadnych lansów gigantycznych, tam nie ma tych samochodów Cristiano Ronaldo i tego wielkiego targowiska próżności, któremu towarzyszy. Tam jest takie zwyczajne gdzieś normalne, rodzinne życie. Oczywiście życie w wieży z kości słoniowej, bo i z ochroniarzem i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo. Ale no tak, tu jest właściwie opowieść o czystym sporcie i geniuszu w czystym sporcie.
0: Podsumowując, można powiedzieć, że jest Kantem piłki nożnej. Bardzo dziękuję. Michał Łukoński, pisarz, dziennikarz, zastępca redaktora Naczelnego Tygodnika Powszechnego, specjalista od piłki nożnej, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. A w Radiu RMF 24 już za chwilę przeniesiemy się do Francji i stamtąd będziemy nadawać.

A w Radio RMF 24 teraz Francja, która jak wiecie zmaga się z wielką falą upałów. Wiecie, bo o tym mówiliśmy. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązuje dziś w 54 departamentach kraju. Nigdy dotąd nie zdarzyło się, by ponad połowa kraju, kontynentalna Francja liczy, przypomnijmy, 96 departamentów, była objęta tym największym i najwyższym ostrzeżeniem. Wczoraj w kilku miastach padły absolutne rekordy temperatury. Najwyższe pomiary odnotowano w miejscowości Châteaumeillan. W centralnej części kraju 43,3 stopnia Celsjusza. W Bordeaux termometry pokazywały 41,9 stopnia, a w Saintes na zachodzie kraju 42 stopnie. W okresie upałów rośnie liczba tragicznych wypadków w wodzie. Ministerstwo Sportu poinformowało, że od początku minionego weekendu utonęło we Francji około 20 osób. Koncern EDF, operator francuskich elektrowni atomowych, poinformował dziś, że elektrownia Golfech wstrzymała pracę. Jeden jej reaktor był już wyłączony z powodu konserwacji. Drugi został zatrzymany wczoraj wieczorem, co było skutkiem podniesienia się temperatury w rzece Garonne, której wody używane są do chłodzenia reaktorów. Nie jest wykluczone, że jutro liczba departamentów objętych czerwonym alertem jeszcze się zwiększy. A w Radiu RMF 24 już za moment najnowsze fakty RMF FM. A po faktach przeniesiemy się w okolice Poznania.

0: Jest 11.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: Bez odpowiedzi pozostają na razie pytania dotyczące ustaleń i obecności prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na rozpoczynającej się pojutrze dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Zdaniem Bartosza Cichockiego, byłego ambasadora Polski w Kijowie, nie należy oczekiwać zbyt wiele po tym spotkaniu.
2: Znając historię tych konferencji, one są bardzo mocno napompowane, ten balonik jest mocno napompowany, a korzyści z tego nie jest wiele. Na pewno dla organizatorów, którzy są komercyjną firmą, są to świetne pieniądze.
1: Zauważa Bartosz Cichocki. Cała rozmowa z byłym ambasadorem Polski w Kijowie jest na naszej stronie rmf24.pl. Poznań szuka mieszkań na wynajem. Potrzeba jest kilkudziesięciu lokali. Oferta może być atrakcyjna dla właścicieli, którzy chcą uniknąć ryzyka, wynajmując mieszkania. Umowę podpisuje się z urzędnikami, a nie prywatną osobą.
3: Już na ten moment mamy 61 rodzin, które zamieszkały w tych mieszkaniach od prywatnych właścicieli. Natomiast nadal ta lista potrzebujących jest większa. W związku z tym po raz kolejny zgłaszamy się po te mieszkania. Wydaje nam się, że ten czas teraz, który jest dobry, ponieważ kończy się rok akademicki. Myślę, że część tych mieszkań w Poznaniu się zwolni, a myślę, że dla właścicieli to jest dobry czas i dobry kierunek, żeby związać się z ZKZL-em. No właśnie między innymi dlatego, że nasze umowy będą podpisywane na 12 miesięcy.
1: Podkreśla Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Kto chce skorzystać z tej oferty, powinien zgłosić się do Miejskiego Programu Społecznej Agencji Najmu. W wielu miejscach kraju przygotowania na upał, który ma się pojawić w drugiej połowie tygodnia, najpierw na zachodzie Polski. Jeśli temperatury przekroczą 30 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim zamontowane zostaną kurtyny wodne. Urzędnicy zachwalają też drzewa. Zacienionych przyrodą miejsc przybywa dzięki staraniom mieszkańców.
4: Mieszkańcy dużo też walczyli o to, żeby Gorzów był coraz bardziej zielony i wydaje mi się, że właśnie ten cel został osiągnięty, bo miasto rzeczywiście jest zazielenione i liczymy na to, że będziemy te projekty w dalszym ciągu rozbudowywać dotyczące zieleni. Upały się dopiero zaczynają. Jeśli będą trwały dłużej, to my oczywiście mamy odpowiednią procedurę. W przypadku, kiedy temperatura przez kilka dni będzie się utrzymywała w okolicy 30 stopni, pojawią się również takie miejsca do składania. Mamy tutaj przygotowane razem z PWiK miejsca takie, w których można na chwilę schłodzić się wodą. One rozstawiane są w tradycyjnych miejscach na terenie miasta.
1: Informuje Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. Tam dziś po południu 26 stopni, ale w piątek już 31, w sobotę 34, a w niedzielę 37 stopni w cieniu. Ochłodzenie na pewno się przyda.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24 teraz będzie o imprezie, która ma być jedyną taką na świecie. Garnizon wojsk amerykańskich stacjonujących w Poznaniu przygotowuje specjalne wydarzenie z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Festyn skierowany do żołnierzy, ich rodzin oraz oczywiście poznaniaków odbędzie się 3 lipca na lotnisku Poznań-Ławica. W radiu RMF 24 łączymy się teraz z naszym wielkopolskim korespondentem na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Witaj, Benjaminie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Benjaminie, jakie atrakcje przygotowują organizatorzy?
1: To ma być coś więcej niż tylko amerykańska uroczystość, to wspólne święto. Tak mówią przedstawiciele wojsk amerykańskich w Poznaniu, między innymi pułkownik Jeremy McHugh. Światowej klasy obchody, jak zapowiadają organizatorzy, mają być pełne muzyki, fajerwerków, przyjaźni, coś co Amerykanie nazywają the barbecue style. Dla żołnierzy to czas oczywiście na świętowanie poza domem tego najważniejszego święta, najważniejszej uroczystości USA. A poznaniacy będą mieli okazję, by poznać nieco amerykańskiej kultury w Polsce.
2: No przede wszystkim będzie można posłuchać muzyki, ale dzieci będą mogły się pobawić, bo przygotujemy dla nich takich trochę niespodzianek ruchowych, takich, gdzie będą mogły wybiegać i wyhasać, bo terenu jest bardzo dużo. Wiadomo, że jeżeli piknik rodzinny się nie może odbyć bez jakichś smakołyków, bez jedzenia, więc również przygotujemy całe zaplecze związane z gastronomią. Ono będzie dostępne dla naszych gości. No oczywiście, tak jak wspomniałem, muzyka i na koniec fajerwerki, coś z czego jesteśmy naprawdę dumni, bo przecieramy szlaki nowe na lotniskach, ponieważ nigdy nie udało się jeszcze zorganizować na funkcjonującym lotnisku pokazu fajerwerków. Natomiast nasi przyjaciele z Ameryki uważają, że nie ma takiego pikniku, który byłby adekwatny, żeby uczcić ich święto bez fajerwerków, więc bardzo mocno na to liczymy. Dość powiedzieć, że najwyższe fajerwerki będą latały na 250 metrów nad ziemię.
1: Mówił mi Marcin Drzycimski z Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Ja dodam, że wydarzenie odbędzie się 3 lipca. Start o godzinie 14.
0: No dobrze, ale fajerwerki lecące na wysokości 250 metrów to nie przeszkodzi działaniu lotniska?
1: Dopytywaliśmy oczywiście o to przedstawicieli poznańskiego portu. Te fajerwerki mają zostać odpalone w czasie takiego specjalnego okienka, w którym to nad Ławicą nie będą latały samoloty. Ewentualnie może dojść do niewielkich przesunięć. Tutaj cała operacja została według zapewnień dogadana już z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Sama scena i ten teren festiwalu, tego festynu, pikniku amerykańskiego nie będą kolidować z lotami, nie będą przeszkadzały pilotom, którzy będą czy to lądowali, czy startowali z poznańskiego lotniska. Wszystko dzieje się w takiej zamkniętej części portu lotniczego Poznań-Ławica i tam właśnie poznaniacy będą mogli dojechać komunikacją miejską, no i zobaczyć, jak wygląda wielkie amerykańskie świętowanie.
0: To powiedzmy jeszcze, kto wystąpi na tym wydarzeniu?
1: To mają być artyści z Polski i ze świata. Amerykański zespół rockowy American Authors, wielokrotnie nagradzana gwiazda amerykańskiej muzyki country, T.D. Pope, Sarah James, którą doskonale znamy z polskiej sceny muzycznej, oraz reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego, czyli czołowa polska orkiestra wojskowa, która ostatnio w mediach społecznościowych, na TikToku, na Instagramie zdobywa coraz większą popularność. W programie przewidziano też m.in. wystawy sprzętu wojskowego, no i oczywiście główny, kulminacyjny punkt, czyli omówiona już tutaj przez nas wielki pokaz fajerwerków.
0: Pięknie dziękuję, Benjamin Kubiak-Piłat. Ta relacja prosto z Poznania. Pięknie dziękuję ci za nią.
1: Do usłyszenia.

To jest przedpołudniowy program w radiu RMF 24. Teraz przenosimy się do Grecji. Andros, najbardziej na północ wysunięta grecka wyspa archipelagu Cykladzkiego, uruchomiła wirtualny przewodnik oparty na sztucznej inteligencji. Usługa nazywa się Andros AI i działa przez całą dobę. Można zapytać o wszystko. Od najlepszych plaż, przez szlaki piesze, po restauracje czy wydarzenia kulturalne. System działa jak rozmowa z lokalnym przewodnikiem i potrafi nawet zaproponować wycieczki dostosowane do naszych zainteresowań i do pogody. Przewodnik korzysta z bazy danych zbieranej przez 14 lat, więc odpowiedzi są sprawdzone i aktualne. Co ciekawe, każde pytanie zadane przez turystów pomaga też lokalnym władzom lepiej planować rozwój wyspy. Andros coraz częściej wybierana jest jako alternatywa dla popularnych wysp Santorini czy Mykonos. Kusi pięknymi plażami, malowniczymi szlakami i neoklasyczną architekturą, a teraz jeszcze kusi sztuczną inteligencją. No nie wiem tylko, czy akurat to jest propozycja dla tych młodszych naszych słuchaczy, bo ci z tego, co słyszę, bo sam już młody nie jestem, za sztuczną inteligencją nie przepadają.

0: RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już dziś po 16:00.

0: chwili.
1: I to by było na tyle, czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówię wam Tomasz Tredikowski, ale inny Tomasz. Tomasz Weryński jest już w studiu i inny Tomasz poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. Teraz fakty w samo południa. W nich Ewa Kwaśna.
2: Oj, będzie. Ekstremalne upały przed nami. Jest pilna odprawa rządu w tej sprawie. TOPR ma do dyspozycji nowe drony, które ułatwią pracę ratownikom i pozwolą szybciej dotrzeć do poszkodowanych. W faktach także o przełomowym odkryciu naukowców, które może zrewolucjonizować leczenie ciężkiego zapalenia płuc. Będzie też mundial. Nasz dziennikarz sportowy opowie o zmianach, które wprowadzono. Posłuchajcie, jak oceniają je trenerzy i zawodnicy. Pilna odprawa rządu w związku z upałami. Za godzinę rozpocznie się posiedzenie przedstawicieli MSWiA, służb podległych ministerstwu oraz wojewodów. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztof, jaki jest konkretnie cel tej odprawy?
3: Po pierwsze, chodzi o wydanie rekomendacji przedstawicielom władz lokalnych, funkcjonariuszom służb, obywatelom, a także zarządcom obiektów infrastruktury krytycznej w związku z upałami. Ci ostatni muszą na przykład przygotować się na możliwe awarie instalacji. Lokalne administracje mają zapewnić mieszkańcom infrastrukturę do schładzania. Chodzi chociażby o kurtyny wodne. Dla mieszkańców będą wydane rekomendacje, by unikać wychodzenia na zewnątrz w porze szczytowych upałów.
4: Zwracać będziemy uwagę również na opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi w tym okresie. Będziemy mówić o wzmocnieniu potencjału służb medycznych, bowiem z reguły przy wysokich temperaturach będzie więcej omdleń, innych sytuacji.
3: Mówił mi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Poza tym Straży Pożarnej wydane zostaną polecenia przygotowania się na możliwy wzrost liczby pożarów. Z kolei pogotowiu wodnemu wydane będą rekomendacje o zwiększeniu uwagi na osoby odpoczywające nad wodą.
2: Tu RMF FM. Słuchacie faktów. Rząd Litwy podał się do dymisji po zmianach w koalicji. Na mocy porozumienia nowej większości stanowisko rządu szefa ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Nowa koalicja, do której dołączyli demokraci, posiada obecnie 75 mandatów w 141-osobowym parlamencie. A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na S8 w Mazowieckiem pomiędzy węzłami Powązkowska-Broniewskiego, to w okolicach Warszawy, zderzyły się dwa samochody dostawcze i ciężarówka. Zablokowany jest prawy i środkowy pas w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się lewym pasem. Tatrzańscy ratownicy dostali nowe narzędzia, które ułatwią im pracę i pozwolą szybciej dotrzeć do poszkodowanych. To 7 dronów i stacja dokująca.
5: Przede wszystkim wykorzystanie nowych technologii, jeśli chodzi o poszukiwania, czyli na pokładzie dronów AI, które potrafi rzeczywiście wskazać z większej odległości. Tu jest kształt, który przypomina człowieka. Czasy na przykład osiągane przez pilota, który stacjonuje na centrali przy komputerze. To jest 6 minut od uruchomienia programu do momentu, kiedy dron wisi nad grzędą rysów.
2: Informował i wyjaśniał ratownik TOPR-u Marcin Józefowicz.
6: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge dokonali przełomowego odkrycia, które może zrewolucjonizować leczenie ciężkiego zapalenia płuc, jednej z najgroźniejszych chorób zakaźnych na świecie.
7: Badacze zidentyfikowali 3 wyraźnie różniące się podtypy tej choroby, co pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego niektórzy pacjenci szybciej wracają do zdrowia, podczas gdy inni przez długi czas pozostają w stanie krytycznym lub nawet umierają.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
7: Dzień dobry.
2: Witamy Cię z redakcji naukowej RMF FM. Grzegorzu, do określenia tych typów nie wystarczą badania krwi.
7: Ani wyniki obrazowe płuc. Tym razem naukowcy przeanalizowali komórki układu odpornościowego, sygnały zapalne i aktywność genów w płynie pobranym bezpośrednio z płuc pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc. Najczęściej występujący rodzaj tego zapalenia w blisko połowie przypadków charakteryzował się silnym osłabieniem układu odpornościowego, znacznym uszkodzeniem nabłonka płuc oraz krwawieniami w pęcherzykach płucnych. Drugi typ wyróżniał się zrównoważoną odpowiedzią immunologiczną oraz aktywną regeneracją uszkodzonych tkanek płucnych. Przy trzecim, najbardziej niebezpiecznym wariancie u pacjentów dominowały silne i przewlekłe procesy zapalne. Obserwowano obecność niedojrzałych komórek układu odpornościowego. Na razie identyfikacja tych typów jest jeszcze skomplikowana. Po jej uproszczeniu szybkie rozpoznanie i dobór najlepszej terapii będą łatwiejsze.
2: A więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. Polecamy. Zmiany w sędziowaniu, w ceremonii przedmeczowej czy przerwy na nawodnienie to tylko kilka zmian, jakie wprowadzono na trwającym w USA, Kanadzie i Meksyku mundialu. Za nami już ponad połowa meczów w fazie grupowej. Zmiany można więc ocenić. Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, który

0: Dzisiaj o 19:00 mundialowy pojedynek Portugalia-Uzbekistan, o 22:00 Anglia zmierzy się z Ganą. W nocy natomiast Panama zagra z Chorwacją, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. A nowe fakty już o 13:00. Zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24. Dzień dobry. Tomasz Weryński z tej strony. Rozpoczynamy popołudnie w Radio RMF 24. Za chwilę między innymi doniesienia z Bliskiego Wschodu. No, kolejny kraj jest gotowy do przystąpienia do międzynarodowej misji w cieśninie Ormus. Podglądamy też nowe maksymalne ceny paliw, ale sprawdzimy też wasze plany wakacyjne. Zaczynamy.

0: Radio RMF 24. Zaczynamy od informacji dla kierowców, no bo poznaliśmy maksymalne ceny paliw, jakie zobaczymy jutro na stacjach benzynowych. No i litr benzyny 95 ma kosztować, słuchajcie, nie więcej niż 5,97. Benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,11 zł. No zatem tak czy siak ceny dosyć spore, więc warto pomyśleć o jakiejś alternatywie. I proszę bardzo, przechodzimy do czegoś dla cyklistów. No bo tuż przed wakacjami Kraków ruszył z kolejnymi darmowymi kontrolami rowerów, więc jeśli wybierzecie na przykład ten rodzaj transportu w drodze do pracy, to i coś się wydarzy, to zawsze można tutaj zaradzić. Codziennie w innym punkcie miasta można podjechać, sprawdzić stan swojego jednoślatu. Dziś taki punkt stanął w ogrodzie społecznym na Starym Bieżanowie.
1: Dla pana karteczka, zaczynamy.
2: Generalnie przegląd roweru pod kątem bezpieczeństwa. Sprawdzamy wszystkie łączenia śrubowe, regulujemy przerzutki, regulujemy hamulce. Danym klientom oczywiście informujemy ich, co jest ewentualnie do wymiany. No, staramy się doprowadzić niektóre rowery do ładu.
3: Do stanu używalności.
2: Dokładnie, w miarę możliwości. No i wypisujemy formularze z informacjami dla danych uczestników.
4: I jaki werdykt eksperta?
5: Rower nadaje się do jazdy i w dalszym ciągu jest do prawidłowej eksploatacji.
4: Dużo pan jeździ?
5: Wie pan, w cyklu...
4: Bo widzę, że pan jest w takim stroju profesjonalnym.
5: Na rowerze jestem, tak. Znaczy, w cyklu dwutygodniowym około 200 kilometrów jeszcze.
6: Żeby sprawdzić swój rower. Na pewno koło tylnie, bo trochę zdarłem już.
4: No to dzisiaj trzymam kciuki, żeby było lepiej. Już rower jest na warsztacie. Dużo jeździsz?
6: Trochę. Bo ja na sportowo jestem, że tak powiem.
4: Nie ma znaczenia, z jakim rowerem przyjadę. Mały, duży, górski, turystyczny.
2: Nie ma znaczenia, zapraszamy z wszystkimi rowerami, typami rowerów.
0: Ach, pięknie to brzmi. Z serwisantem i klientami miejskiego punktu rozmawiał nasz krakowski reporter Maciej Sołtys, a w sobotę taki mobilny punkt stanie na Placu Inwalidów. A za chwilę w Radiu RMF 24 wieści z Bliskiego Wschodu. Zostańcie z nami.

A w Radiu RMF 24 teraz ciekawe doniesienia z Bliskiego Wschodu. Otóż rząd Danii zapowiedział dołączenie do międzynarodowej misji w Cieśninie Ormus, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi, no i swobodnego przepływu tankowców. Ostateczna decyzja wymaga jeszcze zgody duńskiego parlamentu. Jak poinformował minister obrony Jeppe Brus, wkład Danii obejmuje oficerów sztabowych, jak tłumaczy, specjalistów logistycznych oraz drony również. Nie podano liczby żołnierzy, którzy mogliby zostać skierowani do tej misji. Minister spraw zagranicznych Lars Løkke Rasmussen podkreślił, że udział Danii będzie uzależniony od istnienia jasnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oczywiście oraz przestrzegania prawa międzynarodowego przez strony konfliktu. Jednocześnie Kopenhaga zdecydowała o ponownym otwarciu ambasady w Teheranie. Placówka była zamknięta od marca po wybuchu konfliktu między USA, Izraelem i Iranem. Wcześniej gotowość udziału w misji zabezpieczającej Cieśninę Ormus deklarowały m.in. Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Włochy. Holandia zapowiedziała wysłanie w region fregaty, no a wstępne deklaracje wsparcia złożyło około 20 państw.

0: Agnieszka Pietrzagusz. W studiu zaczynamy fakty o 12.30.
1: Cały czas trwają narady w Kijowie. Kto przybędzie do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, przyznał przed chwilą przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Niezależnie jaka delegacja przybędzie, my swoją robotę wykonamy, mówił szef rządu.
2: Przygotowaliśmy na konferencję i pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Jak Państwo wiecie, ale chciałbym, żeby to dotarło też do wszystkich w Polsce, mówimy o setkach miliardów dolarów i to nie są polskie pieniądze, tylko to będą pieniądze do wydania także przez polskie firmy w Ukrainie po zakończeniu wojny. I w interesie Polski i Ukrainy, żeby ta współpraca była kontynuowana, ta, którą zaczniemy między innymi tymi umowami i porozumieniami, jakie podpiszemy w Gdańsku w czasie konferencji.
1: Zapowiadał premier Donald Tusk. Klątwa zwana Brexitem, tak włoski dziennik La Repubblica podsumował kolejny kryzys polityczny w Wielkiej Brytanii, gdzie premier Keir Starmer, przypomnę, zapowiedział dymisję. Rzymska gazeta podkreśliła w 10. rocznicę Brexitu, że najbardziej stabilny kraj Europy stał się niemożliwy do rządzenia. Dokładnie w ciągu 10 lat Brexit zmienił 6 brytyjskich premierów, a teraz 7 będzie musiał zmierzyć się z tą fatalną decyzją, która zmieniła numer 10 przy Downing Street. Historyczny symbol stabilności w drzwi obrotowe. Leo Messi w mundialowym meczu z Jordanią w niedzielę będzie mógł poprawić imponujący już wynik strzelonych bramek podczas Mistrzostw Świata. Przypomnę, we wczorajszym meczu z Austrią zdobył 17 i 18 swoją bramkę w historii mundiali. Historia miłości Argentyńczyków do Messiego jednak nie jest wcale usłana różami, zauważał Michał Okoński, dziennikarz i zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego. Leo był kłopotem przez wiele lat. Argentyńczycy wiedzieli, że nie jest Maradoną. Szybko wyjechał z kraju, który przeżywał katastrofę gospodarcze, a pocieszenie dawał jedynie futbol. Messi był podziwiany, ale z dystansu.
3: Były takie momenty, kiedy składano na jego barkach ciężar oczekiwań oczywiście. Mundial w Brazylii w 2014, który wydawało się, że Argentyna wygra, jednak nie dał rady. Potem zrezygnował z gry w reprezentacji na jakiś czas. Wydawało się, że to będzie nieudany związek i dopiero ten Katar 4 lata temu. To był taki moment wielkiego przełamania, no i teraz mam wrażenie, Argentyńczycy potrafią się cieszyć, tak jak cała futbolowa ludzkość potrafi się cieszyć takim poczuciem, że ma najlepszego piłkarza świata, który jest jednocześnie jednym z nich.
1: Messi jutro skończy 39 lat. Wczoraj, przypomnę, kibice Albiceleste w argentyńskim mieście Cutralseo odsłonili mierzący 26 metrów i ważący 70 ton wielki pomnik słynnego piłkarza. Zdecydowanie miłość nabrała już w pełni rumieńców.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF

0: Radio RMF 24. No, na początek może informacja z ostatniej chwili właściwie. Najprawdopodobniej na czele ukraińskiej delegacji stanie szefowa rządu Julia Swyrydenko. Jak mówiliśmy, na rzecz premier Julia Swyrydenko weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Zatem do Gdańska nie przyjedzie na mocy tej informacji prezydent Wołodymyr Zełenski. Ale w Radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji. Poznaliśmy wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w państwowych placówkach medycznych. Jak wynika z najnowszego raportu, medycy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pełnili dyżury trwające nawet 96 godzin bez przerwy.
1: Te rekordy, jeśli chodzi na przykład o długość dyżurów, są rzeczywiście imponujące, w cudzysłowie. Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur przedłużony, czyli dyżur bez przerwy. Teoretycznie powinien trwać 24 godziny. No wiadomo, że szczególnie jeśli to jest lekarz na kontrakcie, to te dyżury trwają o wiele, wiele dłużej. No ale rekordzista to jest 120 godzin dyżuru non-stop.
0: Informował przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Łącznie wykryto 719 takich sytuacji. Zdaniem kontrolerów stwarzało to bezpośrednie zagrożenie zarówno dla pacjentów, jak i samych lekarzy. Izba zwróciła również uwagę na nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpoczynku dobowego i tygodniowego przez lekarzy zatrudnionych na etatach. Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kolejne kontrole w ochronie zdrowia. Sprawdzone zostaną m.in. mechanizmy wynagradzania personelu medycznego oraz finansowania świadczeń ze środków publicznych. Na początku lipca ma zostać opublikowany taki raport dotyczący działalności Warszawskiego Szpitala Południowego. Kontrolerzy przeanalizują tam działalność leczniczą oraz gospodarkę finansową placówki.

0: to popołudnie z Radiem RMF 24. 3 na 4 Polaków wyjedzie w te wakacje na urlop. Ponad połowa z nich zostanie w Polsce. Tak wynika z badania Travelist.pl oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Co do kierunku, no, nie ma zaskoczeń. Zdecydowanym liderem jest oczywiście Bałtyk. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Witamy, Igorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To jak częstym wyborem wśród polskich turystów jest polskie morze?
1: No, zdecydowany lider, tak jak już wspomnieliśmy. Co trzeci polski turysta, który zamierza się gdzieś wybrać w Polsce, wybierze się właśnie nad polskie morze. Oczywiście góry nie odstają aż tak bardzo, to znaczy 20% badanych wybiera się w góry, 13% nad jezioro. Są też i tacy, którzy lato zamierzają spędzić w mieście, ale nie w swoim, tylko w jakimś innym, tak by móc je trochę pozwiedzać. Co dziesiąty taki krajowy turysta wybiera się do miasta. Tak to wygląda, jeśli chodzi o poszczególne kierunki. Jeśli chodzi o takie położenie geograficzne, to tutaj lider jest jeden i zdecydowany. 28% turystów spędzi swój wakacyjny urlop w województwie pomorskim. Na drugim miejscu jest województwo małopolskie, a więc zupełnie inny kierunek południowy. Tam 14% osób się wybiera. Dodajmy, że Pomorze to nie tylko morze, jakby się mogło wydawać, ale także inne atrakcje, na przykład na Kaszubach. Tam też można spędzić miło czas. Jeśli chodzi o czas trwania, to 42% badanych spędzi od 4 do 6 nocy gdzieś na wyjeździe, czyli taki mniej niż tydzień. No i przechodzimy teraz do kosztów. Ile wydamy na te wakacje w Polsce? Co trzeci badany wyda od 1000 do 2000 zł. Te koszty cały czas rosną, jak się okazuje, choć są niższe na ogół niż za granicą. Jest też ten mniejszy zakres pieniędzy, jakie chcemy wydać w Polsce, bo gdy wyjedziemy na wyjazdy zagraniczne, to tam jesteśmy gotowi na wydatki rzędu 4-5 tysięcy za osobę nawet. To w Polsce te kwoty też idą w górę, bo też oczekujemy od takich wyjazdów coraz więcej.
2: Po pierwsze, kwestia wyżywienia, ponieważ za granicę, jak też różne raporty pokazują, bardzo często, mimo że formuła podróżowania samodzielnie, ona też cały czas się rozwija, ale nadal najchętniej podróżujemy z touroperatorami, czyli właśnie w formule all inclusive. Szukamy właśnie tego pełnego wyżywienia, a jeżeli powiedzmy w Polsce takiej oferty nie znajdziemy, no to przynajmniej te dwa posiłki muszą być, tak? Ponieważ jak już jedziemy na te wakacje, to bardzo liczymy na to, że ten czas wykorzystamy faktycznie na wypoczynek, na relaks, a nie będziemy się zamartwiać właśnie kwestiami tego, której restauracji się dzisiaj udać, czy gdzie ten basen znaleźć.
1: Tłumaczy Eugeniusz Triasium z Travelist.pl. To koreluje także z innym czynnikiem, to znaczy jest grupa Polaków, którzy nie chcą wyjeżdżać w tym roku za granicę ze względu na to, co się działo na świecie. Na przykład wojna na Bliskim Wschodzie trochę zniechęciła nas do poszczególnych kierunków. Trochę ucierpiała na przykład Turcja, Egipt, w pewnych miejscach także Grecja. I z tego też wynika to, jakich wyszukiwań używamy do znalezienia wymarzonego urlopu. Powiedzieliśmy już o tym, żeby były dwa posiłki, przynajmniej śniadanie wliczone w cenę, no ale też oczekujemy tego, że na przykład będzie basen kryty albo jacuzzi, no bo też wiemy, że polskie morze bywa kapryśne.
0: No właśnie, Igor, poznaliśmy też plażę roku 2026. Tak, powiedz, to jest plaża wybierana przez internautów, powiedz, która okazała się najlepsza?
1: Lider tutaj się okazał jeden, jest to Ustka, która zwyciężyła także w podkategorii najbardziej rodzinna plaża roku. Ustka pokonała zeszłorocznego laureata, czyli Świnoujście. No i była okazja, by zapytać samorząd Ustki, dlaczego właśnie Ustka znalazła się na czele tego zestawienia.
3: Wydaje mi się, że przede wszystkim czyste plaże. Postawiłem bardzo mocno na to, żeby plaża była przede wszystkim czysta. Moja spółka komunalna od 2 lat sprząta plaży, tak powiem kolokwialnie. Wcześniej ogłaszaliśmy konkurs, różne firmy zewnętrzne ten konkurs wygrywały.
1: Mówi Jacek Maniszewski, czyli burmistrz Ustki, ale były też inne podkategorie tego plebiscytu. Już powiedzieliśmy o rodzinnej plaży, tu Ustka też była zwycięzcą. Plaża dla aktywnych to taka nagroda pocieszenia dla Świnoujścia, która zajęła w tej dyscyplinie pierwsze miejsce. Jest też wybrana najbardziej insta plaża, taka najbardziej najbardziej fotogeniczna i to zdaniem internautów jest oczywiście plaża w Helu na Półwyspie Helskim. Plaża tętniąca życiem z kolei to Kołobrzeg, gdzie atrakcje możemy znaleźć również i wieczorem, i w nocy, i o każdej porze dnia. Najbardziej klimatyczna, dzika plaża, bo przecież fanów takich też nie brakuje, to Mikoszewo.
0: No to prawda, Mikoszewo bardzo urocze, Hel również i wiele innych. Bałtyk w ogóle jest fenomenalnym miejscem.
1: Jest gdzie jechać.
0: Tak jest, zdecydowanie. Wszystkim oczywiście, którzy wybierają się na urlop, życzymy jak najbardziej dużo słońca przede wszystkim, a nad Bałtykiem szczególnie. Igor Skrzypek, dziękujemy serdecznie za te informacje, a za 7 minut fakty o 13:00. Bądźcie blisko.

0: chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
1: Dlaczego Wołodymyr Zełenski nie chce do Gdańska przyjechać?
2: Dlatego, że poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego. Nie zamierza ustępować w sprawach tych tożsamościowych, więc mógłby tutaj zostać narażony na trudne pytania.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Ewa Kwaśny w pełnej gotowości. Zaczynamy. Fakty o 13.
1: Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia.
2: Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefem NFZ-u.
1: Chodzi o aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Nie będzie prezydenta Zełenskiego. Premier Ukrainy Julia Sfrydenko ogłosiła, że to ona stanie na czele delegacji, która weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. W faktach także świat filmu. Na planie spotkali się Quentin Tarantino i Kylie Minogue. Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. W trakcie wystąpienia otwierającego posiedzenie rządu Donald Tusk wrócił do afery w służbie zdrowia, tej dotyczącej wyłudzania przez lekarzy pieniędzy ze szpitali i leczenia partyjnych działaczy bez kolejki. My łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
3: Witam
1: Cię. Krzysztofie, witamy Cię. Za co miałyby być te dymisje?
3: Za brak nadzoru nad wydatkami szpitalnymi. Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył kolejne przykłady wystawiania przez niektórych lekarzy rachunków za podejrzanie długie dyżury.
2: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy. 120 godzin dyżuru non-stop.
3: Jeżeli to były prawdziwe rozliczenia, to ktoś narażał życie pacjentów. Jeżeli były fałszywe, to ktoś okradał państwo. Tak mówi premier.
2: Czeka nas chyba bardzo poważna rozmowa z szefem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
3: Szef rządu ponownie zapowiedział nowe przepisy w tej sprawie, ponownie bez konkretów.
1: Ukraińska premier Julia Sfrydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział na rozpoczynającej się w czwartek konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowa ukraińskiego rządu poinformowała o tym na platformie Telegram. A w faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy
4: Dzień
1: Cię ponownie.
4: Dobry.
1: Kubo, co jeszcze wynika z tego oświadczenia?
5: W składzie ukraińskiej delegacji znajdą się przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych spółek, a także ministrowie i parlamentarzyści. Z oświadczenia wynika zatem, że Wołodymyra Zełenskiego nie będzie na konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Nasz zespół ma jasno określone zadanie, osiągnięcie konkretnych porozumień, które wzmocnią zdolności obronne Ukrainy oraz poszerzą współpracę gospodarczą z partnerami, napisała Julia Sfrydenko i stwierdziła, że Ukraina oczekuje, tu cytat, podpisania szeregu ważnych porozumień z partnerami międzynarodowymi, w szczególności dotyczących wzmocnienia naszego sektora energetycznego. Dodała, że jej kraj szanuje swoich partnerów i na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę. Z moich informacji wynika, że strona polska o tym, że prezydenta Ukrainy zabraknie na konferencji, dowiedziała się z mediów, a także z oświadczenia ukraińskiej premier.
1: I ważne informacje z polskich dróg. 3 osoby ucierpiały w wypadku na drodze numer 63 w Woli Suchożerskiej na Mazowszu. Na trasie między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami zderzyły się 2 samochody. Droga jest zablokowana. Pilna informacja również z Kujawsko-Pomorskiego. W morgach koło Świecia płonie poddasze budynku zakładów mięsnych. Ewakuowano 200 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracuje 30 strażaków. Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 97 groszy, a benzyny 98 6 zł i 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy tyle samo co dzisiaj, maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
6: Świat kultury w faktach.
1: Legendarny reżyser i znana piosenkarka spotkali się na planie filmowym jako aktorzy. Chodzi o Quentina Tarantino i Kylie Minogue. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: Dzień dobry ponownie.
1: Witamy Kasiu. Jaki jest powód tego spotkania?
7: Chodzi o improwizowany komediodramat Zaplątani w błękit walijskiego reżysera Jamie'ego Adamsa. Właśnie trwają zdjęcia w ojczyźnie reżysera, a wszystko wypatrzyli mieszkańcy nadmorskiego walijskiego miasta Port Cole. Ekipa filmowała po prostu m.in. sceny pogrzebu w zabytkowym średniowiecznym kościele oraz sekwencje rozgrywające się podczas stypy w jednej z tamtejszych restauracji. Dwukrotny zdobywca Oscara, reżyser Quentin Tarantino gra bogatego dobroczyńcę, a partneruje mu wspomniana przez ciebie Kylie Minogue.
1: A w kolejnych faktach natomiast opowiemy, jak to jest zostać tatą w Dniu Ojca. Zapraszam na fakty o 14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24, już 4 minuty po 13. No, Fundacja Świętego Józefa wydała wytyczne dotyczące postępowań w sprawach nadużyć seksualnych w Kościele. O tym będziemy mówić na początek godziny 13 w popołudniowym programie w Radiu RMF 24. Będzie też o dymisji litewskiego rządu. A zatem bądźcie blisko. Tomasz Wereński, zapraszam. Mówię.

0: Popołudniowy program w radiu RMF 24. No jak mówiłem, wytyczne do postępowań w sprawach nadużyć seksualnych w kościele wydała Fundacja Świętego Józefa. Podręcznik ma usystematyzować sposób przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia wewnątrz kościelnych postępowań. Wyłączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem. Witamy, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam
0: się. Dlaczego dotychczasowe procedury budziły zastrzeżenia?
1: No, przepisy dotyczące stosowania papieskich dokumentów w sprawach takich postępowań powstały już w 2019 roku. I przez lata w polskich diecezjach wykształciły się różne, często niewłaściwe zwyczaje i sposoby ich stosowania. Chodziło m.in. o złe traktowanie osób skrzywdzonych, lekceważenie ich zgłoszeń, zbyt łagodne podejście do potencjalnych sprawców lub wręcz przeciwnie, nakładanie surowych sankcji na osoby, które później okazywały się niewinne. Wszystko to w zależności od diecezji w Kościele Polskim. W jednych diecezjach funkcjonowało to, jak podkreślają członkowie Fundacji Świętego Józefa, bardzo dobrze. W innych diecezjach funkcjonowało to źle, a nawet fatalnie. Kolejnym problemem była też współpraca z organami państwowymi prowadzącymi postępowania wobec osób, no, w stosunku do których pojawiły się oskarżenia o nadużycia seksualne.
2: Bardzo ważne było dla nas ukazanie właściwej relacji między prawem kanonicznym a prawem państwowym. Ponieważ postępowanie prowadzone przez Kościół nie zastępuje działań prowadzonych przez państwo. Są to dwa odrębne porządki prawne, które mają własne zadania, własne kompetencje. Często zbieżny cel.
1: Mówiła Anna Słowikowska z Fundacji Świętego Józefa. Fundacja mówi więc wprost, te przypadki należy zgłaszać, organom ścigania należy pomagać. Zdaniem autorów podręcznika najskuteczniejszym sposobem rozliczania tego typu przestępstw w Kościele byłoby oczywiście powołanie ogólnopolskiej komisji, no a przede wszystkim jednego kościelnego sądu, który zajmowałby się wszystkimi sprawami nadużyć seksualnych z terenu całej Polski. A to wszystko dlatego, że po prostu w naszym kraju nie ma tylu specjalistów od karnego prawa kościelnego, którzy mogliby się w sposób skuteczny zająć takimi przypadkami. No i często diecezjalne sądy niestety na takich sprawach polegają.
0: A kiedy takie instytucje mogą powstać?
1: O powstaniu

0: Kościelnej Komisji do Spraw, Ogólnopolskiej Komisji do Spraw Badania takich przypadków słyszymy już, no, chyba od lat. Na razie wiele się w tym kierunku nie dzieje, co każde zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski słyszymy, że być może coś się ruszy. No niestety ostatnie spotkanie czegoś takiego nie przyniosło, a jeżeli chodzi o sąd, dzisiaj jeden z autorów podręcznika mówił, że no, jest taka perspektywa, ale ta perspektywa jest dość pesymistyczna. Mówił przy dobrych wiatrach o kilku latach, przy nieco gorszych kilkunastu.
1: Michał Krasoń, bardzo serdecznie dziękujemy za te informacje i zapraszamy już za moment na kolejne doniesienia. Bądźcie blisko.

Radio RMF 24, popołudniowy program. No, rząd Litwy podał się do dymisji po zmianach w koalicji rządzącej. Dotychczasowa premier Inga Ruginienė podziękowała ministrom za współpracę podczas ostatniego posiedzenia gabinetu, podkreślając ich wkład w rozwój kraju i poprawę jakości życia mieszkańców. Dymisja otwiera drogę do powołania nowego rządu. Zgodnie z porozumieniem nowej większości parlamentarnej, stanowisko premiera ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Kandydatura zostanie przedstawiona parlamentowi przez prezydenta Gitanasa Nausedę. Nowa koalicja powstała po zakończeniu współpracy socjaldemokratów z ugrupowaniem Świt Niemna. W jej skład weszli socjaldemokraci, Związek Demokratów w imię Litwy oraz frakcja Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych wraz z posłami Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Nowa większość dysponuje 75 mandatami w 141-osobowym parlamencie. Zmiany obejmą także skład rządu. Demokraci mają przejąć resorty rolnictwa, energetyki i zdrowia, natomiast socjaldemokraci obejmą Ministerstwo Środowiska. Inga Ruginienė ma pozostać w nowym gabinecie jako ministra pracy i opieki społecznej.

0: 13.30. Fakty. Agnieszka Pietrzak.
1: Prawo i Sprawiedliwość z kontrolą poselską w warszawskim szpitalu południowym. Parlamentarzyści pytają o pieniądze i plan naprawczy po doniesieniach w sprawie lekarza Dawida Kacprzyka. W placówce, przypomnę, trwają już kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz, Narodowy Fundusz Zdrowia, sprawę bada prokuratura, toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Dawid Kacprzyk na początku ubiegłego tygodnia zrezygnował z członkostwa w KO, a później z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Zwrócił też szpitalowi 500 000 złotych, które placówka musiała mu oddać ze względu na brak możliwości zaksięgowania. Prezydent Warszawy odwołał zarząd i radę nadzorczą szpitala.
2: Komentarz w Faktach RMF FM.
1: Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, w porannej rozmowie w RMF FM sugerował dalsze reakcje na tę aferę obciążającą Koalicję Obywatelską.
3: To podam taki przykład. Wczoraj zrezygnował premier Wielkiej Brytanii. Tam to się odbywa tak. Nie mam poparcia, coś nie wychodzi, nie mam poparcia społecznego. Widzę, że to nie idzie. Rezygnuję honorowo, bo wiem, że jest coś takiego jak dobro państwa, nawet więcej, nawet dobro swojej partii. On wczoraj o tym mówił, premier Wielkiej Brytanii. To jest dojrzałość polityczna. Możemy krytycznie tego polityka oceniać. Dojrzałość polityczna wymagałaby takich ruchów od Donalda Tuska, o którym pan mówi, czyli pewnej refleksji, odcięcia się od tego nie pozornego, tylko rzeczywistego. Na przykład referendum w Warszawie, na przykład rozwiązanie struktur Platformy Obywatelskiej. Tylko tego nie ma.
1: Jest cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego ze Zbigniewem Boguckim na naszej stronie rmf24.pl. Uczniowie niebawem na wakacje, do szkół wkroczą wtedy ekipy remontowo-budowlane. Co w planach poznańskich placówek?
4: Rozpoczynamy w tym roku długo oczekiwaną budowę sali sportowej przy 7 Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Żeromskiego. Inwestycja, która kosztować będzie blisko 14 milionów złotych, ale nie tylko. Również modernizujemy, rozbudowujemy infrastrukturę sportową. Przy ulicy Przepadek powstanie nowy, zmodernizowany, praktycznie nowy zespół boisk z uwzględnieniem boiska do piłki nożnej.
1: Zapowiada Piotr Kurasiński z Poznańskiego Urzędu Miasta. Najwyższy stopień alertu z powodu ekstremalnych temperatur obowiązuje w 15 miastach we Włoszech. To efekt antycyklonu afrykańskiego, który jest szczególnie dokuczliwy w centrum i na północy tego kraju. Upał daje się we znaki także w Hiszpanii. Taka pogoda jest szczególnie uciążliwa dla tancerzy flamenco. Nie mogę się doczekać, aż po tańcu wejdę pod prysznic i się ochłodzę. Cały ten upał, światła sceniczne naprawdę dają kość. To prawda, że koniec jest najtrudniejszy. No i z takim przytupem kończymy te fakty. Następne o 14:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24. Konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku miała być przede wszystkim wydarzeniem gospodarczym i inwestycyjnym, ale jeszcze przed rozpoczęciem została przykryta przez politykę i spór wokół relacji Warszawy z Kijowem. Jeszcze kilka dni temu rozważany był przyjazd prezydenta Zełenskiego. Ostatecznie, jak już informowaliśmy, Ukrainę reprezentować ma premier Julia Swirydenko. To oczywiście rodzi pytania nie tylko o bieżące napięcia między oboma państwami, ale też o przyszłość strategicznego partnerstwa. O tym właśnie porozmawiam teraz z Wojciechem Koziołem z Defense24, politologiem, autorem książki Między Bugiem a Prawdą. Czy Polska może odbudować swoje wpływy na wschodzie? Witamy serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, jak odczytywać decyzję Kijowa o wysłaniu do Gdańska premier Swirydenko zamiast prezydenta Zełenskiego? To jest zemsta za odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego?
1: Możemy to na pewno odczytywać jakiś jako element takiej dalszej politycznej gry, natomiast sama obecność pani premier Swirydenko jednak jest jakimś elementem znaczącym jako osoby, która ma zdolności na tyle w państwie ukraińskim, że umożliwiny być na miarę możliwości wiążące, natomiast to skala wrażenia przez to z pewnością straci. Zobaczymy też, jaka będzie sama właśnie ilość tych umów podpisanych i na jaką kwotę będą opiewać. Tutaj mówiło się wstępnie około 500 milionach euro do miliarda mniej więcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie tak naprawdę w praniu.
0: Tutaj dosłownie przed momentem do sprawy odniósł się szef MON-u. Na momencik wpuścimy go, prosimy.
2: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności, bardzo silne relacje.
0: To wydaje się mocne słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy tutaj szef MON staje trochę po stronie prezydenta? Jak pan to odczytuje?
1: Myślę, że tak, że to tak jest powiedziane między słowami. Wicepremier Kamysz też już w poprzednich latach mówił w podobnym duchu, to znaczy twierdził, że z kultem ukraińskiej powstańczej armii Ukraina nie jest w stanie wejść do Unii Europejskiej czy do NATO. To też tak samo mówił czy premier Kaczyński, teraz mamy prezydenta Nawrockiego. Także tutaj widać, że to stawianie jednak na tę politykę historyczną, która w tej kwestii jest jak najbardziej słuszna, elementem prowadzenia naszych relacji z Kijowem, bo bez rozwiązania tego najbardziej newralgicznego elementu, jakim jest ludobójstwo na Wołyniu, nie będziemy w stanie zbudować jakichkolwiek długofalowych relacji, czy nawet takiej szorstkiej przyjaźni, jeśli byśmy tak to mogli określić, bo zawsze ten temat będzie rozgrywany, czy to przez Federację Rosyjską, czy przez Białoruś, czy po prostu przez wszelkie grupy, które chciałyby wzburzyć tę współpracę polsko-ukraińską, ale tutaj wszystko rozgrywa się o to, jakie będzie podejście Ukrainy, bo my tak naprawdę poprzez działania prezydenta Nawrockiego nie zaatakowaliśmy czy Wołodymyra Zełenskiego, czy społeczeństwa ukraińskiego, to była po prostu odpowiedź na działania Kijowa i widać po reakcjach w stolicy ukraińskiej, po reakcjach ukraińskich polityków, że była to, pomimo deklaracji, że to dla nich nic nie znaczy, to była to jednak bardzo bolesna może nie tyle lekcja, to po prostu bolesny ruch, bo odbił się on też nie tylko w Polsce, nie tylko w Ukrainie, czy na Ukrainie, ale też w mediach międzynarodowych, więc to pokazało, że ten temat dalej budzi nie tylko w Polsce problemy natury historycznej, ale także czy to w Niemczech, czy we Francji, czy w Izraelu, czy w Wielkiej Brytanii.
0: Jest pytanie, czy to zamieszanie wokół relacji polsko-ukraińskich może być, jakąś próbą nawet świadomego obniżania roli Polski, między innymi w procesie odbudowy Ukrainy?
1: Ja tutaj może zasugeruję taką ciężką tezę.
0: Halo, słyszymy się?
1: Halo, ja słyszę dobrze.
0: Tak, prosimy jeszcze raz.
1: Już mówię, powtarzam, że tutaj mogę dać trochę śmiałą tezę, że Ukraina wyszła z założenia, że spełniła swoją rolę jako bliskiego partnera i wsparcia dla Kijowa w wojnie. Co miała dać, to już zdążyła dać z tych swoich najważniejszych asetów w postaci sprzętu poradzieckiego. I pojawiały się takie komentarze, że teraz, jeśli chodzi o wejście do Unii Europejskiej czy współpracę z Unią Europejską, tutaj będzie się Kijów opierał na Paryżu i Berlinie, a z kolei jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to chociażby na Wielkiej Brytanii. I tutaj ta rola Polski mogła być w tym kontekście marginalizowana i być może Wołodymyr Zełenski wyszedł też z takiego założenia, że może sobie pozwolić tutaj na więcej. Skąd inąd jeszcze tutaj warto wskazać na politykę wewnętrzną na Ukrainie, gdzie przez ostatnie pół roku tak naprawdę władze w Kijowie miały ogromne problemy z aferami korupcyjnymi, z aferami wokół szefa gabinetu prezydenta Andrija Jermaka, więc z jednej strony Wołodymyr Zełenski chciał zaryzykować w polityce międzynarodowej i zagrać tej wabank, co chyba mu się średnio udało, patrząc po reakcjach społeczności międzynarodowej, ale z drugiej strony udało mu się scementować poparcie w polityce wewnętrznej. Natomiast czy to się przysłuży Ukrainie? No tutaj to śmiem wątpić.
0: No właśnie, bo zdaje się, że w Kijowie istnieje takie przekonanie, że Polska, wie pan, i tak będzie wspierać Ukrainę niezależnie od jakości tych wzajemnych relacji. Bo na przykład premier Donald Tusk też kilkadziesiąt minut temu powiedział, mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich i generalnie no, łagodzi. Nie włącza się tak jak na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz do tego, żeby jednak no, twardo tutaj stać po stronie Polski.
1: No ja tutaj jednak bym wymagał od premiera, patrząc pod tym, jaka była reakcja ukraińska, gdzie jednak ta scena polityczna potrafiła dojść do zgody i jednoznacznego stanowiska, że jednak z naszej strony też taki głos z pewnością byłby lepiej słyszalny. Natomiast dobrze, że tutaj nawet w rządzie ten dwugłos wybrzmiewa przez usta, przez słowa wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Ale co tutaj jeszcze można dodać? Sama wypowiedź prezydenta Nawrockiego też, który stwierdził, że ten ruch wcale nie jest skierowany w to, że Polska nagle rezygnuje ze wsparcia Ukrainy, bo strategicznym naszym celem jest to, by Ukraina dalej broniła się przed Federacją Rosyjską. Tutaj tym elementem sprzecznym jest ta polityka historyczna, którą prowadzi Ukraina. No i to jest cały clou tak naprawdę tej historii. No widzimy po reakcjach, czy to ministra Sybichy, czy ambasadora Ukrainy w Polsce, że tutaj ta refleksja no, nie naszła. Jedyną osobą, powiedzmy, z takich z establishmentu ukraińskiego i znaczących polityków, którzy w jakiś sposób stwierdzili, że ten ruch był na wyrost, że Ukraina po prostu przestrzeliła, mówiąc kolokwialnie, z decyzją w sprawie UPA, były prezydent Poroszenko. I poza tym tak naprawdę tych głosów na Ukrainie nie ma. No i to nam daje bardzo złą wizję, jeśli chodzi o przyszłą współpracę.
0: No właśnie, w pana książka Między Bugiem a Prawdą, czy Polska może odbudować swoje wpływy na wschodzie. Jak pan sądzi, czy w obliczu tego, co się obecnie dzieje, no, są szanse na to, aby faktycznie gdzieś tutaj odbudować te nasze wpływy?
1: To teraz zależy tak naprawdę od tego, jak my będziemy twardo stawać na stanowisku w polityce historycznej. To jest jedno. Dwa, musimy wiedzieć, jaki będzie obraz Ukrainy już przy tych negocjacjach pokojowych, czy negocjacjach, czy w ogóle zawarciu jakiegokolwiek rozejmu. Bo to, jakie są scenariusze przed Ukrainą, to są no, trzy możliwe ścieżki. To znaczy, no są te skrajne, to znaczy albo hiperpozytywna, albo skrajnie negatywna, które no raczej są niemożliwe w warunkach wojennych, bo zarówno Ukraina nie jest w stanie odbić przy obecnych zdolnościach terytoriów utraconych na wschodzie czy na południu, a sama Federacja Rosyjska też nie będzie w stanie przeprowadzić jakiejś wielkiej ofensywy na Kijów i zmienić rząd na sobie sprzyjający. Więc raczej tutaj dojdzie do takiego scenariusza bliższego albo w sytuacji w Finlandii z 40 lat, albo sytuacji z Gruzji. I to są dla nas sygnały pokazujące, że musimy tutaj stworzyć przede wszystkim politykę długofalową, taką, która by mogła chociaż tę strategię uwzględniać, bo na ten moment Polska nie posiada żadnej strategii długofalowej na politykę zagraniczną, jeśli chodzi o wschód, no co też nam wystawia notę taką, a nie inną, że w najgorszej sytuacji no tę naszą rolę po prostu będą pełnić państwa, czy to z Zachodu, czy Stany Zjednoczone. No i my pomimo tego, że jesteśmy obok Rumunii tak naprawdę najbardziej wpływowymi, tak nazwijmy, najbardziej posiadającymi te narzędzia do kreacji polityki wschodniej w Europie, na wschodniej flance NATO, no to zostaniemy tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, na lodzie wtedy.
0: A wyobraża pan sobie, że zostaniemy całkowicie odsunięci przez stronę ukraińską w kontekście odbudowy, czy to jest jednak jakaś opcja atomowa?
1: To jest chyba opcja atomowa i mam wrażenie, że ta sytuacja bardziej zagrozi samej Ukrainie niż nam. To znaczy Polska tak naprawdę na odbudowie Ukrainy poza finansami no tak naprawdę nie straci nic pod względem prestiżu czy polityki zagranicznej na wschodzie, której i tak nie mieliśmy. Wiem, że to brzmi brutalnie, ale no inaczej się tego nazwać nie da. Natomiast w przypadku Ukrainy no mówimy tutaj o utracie tak naprawdę najbliższego potencjalnie i długofalowego partnera w Europie, bo wszelkie szlaki transportowe, wszelka pomoc, czy to militarna, czy cywilna, będzie tak czy siak musiała iść przez Polskę. I skłócanie się z Warszawą, skłócanie się, czy to z polskim rządem, czy z prezydentem, no tak naprawdę szkodzi wyłącznie Kijowowi. I mówiąc szczerze, ja sam nie rozumiem tutaj do końca tego, w co gra Wołodymyr Zełenski, który no w tym momencie zaostrzając relacje z prezydentem Nawrockim, czy też stosując taki lekki chłód wobec premiera Tuska, no pokazuje tylko, że chyba po prostu przecenił swoje zdolności wobec, czy może inaczej, przecenił to, jak ta polityka korzystna dla niego w państwach zachodnich może się utrzymać na najbliższe lata, bo widzimy, czy to po Niemczech, czy to po Francji, czy Wielkiej Brytanii, że coraz silniejsze są tam ugrupowania, które już bardziej sceptycznie podchodzą do wsparcia dla Ukrainy. No w Polsce taki wypadek, mimo tych różnych problemów natury historycznej, nie występuje, bo dalej większość sceny politycznej w Polsce postrzega wojnę na Ukrainie i wsparcie dla Ukrainy jako jednak cel nadrzędny, cel strategiczny.
0: To już ostatnie pytanie, jak pan podejrzewa, jaki będzie scenariusz? Dalsze ochładzanie relacji, czy jednak jakiś szybki powrót do dialogu?
1: Zobaczymy, czy sam ten szczyt w Gdańsku może jakieś odświeżenie przyniesie. Ja tutaj osobiście wątpię, żeby coś się zmieniło. Być może jeśli by doszło do jakiejś formy spotkania, czy to prezydenta Zełenskiego z prezydentem Nawrockim, czy chociażby rozmowy telefonicznej, to może by to poskutkowało jakimś ociepleniem relacji lub przynajmniej ugaszeniem tego pożaru, który trwa. Natomiast no tutaj by gest musiał wyjść już ze strony Ukrainy. Przynajmniej jeśli patrzymy po deklaracjach kancelarii prezydenta i po słowach ministra Przydacza, to Polska już kilkukrotnie w ostatnich tygodniach oferowała Ukrainie warunki ugodowe w sprawie orderu Orła Białego. Ukraina na to nie przystała, więc to pokazuje, że problem niestety z naszej perspektywy leży w Kijowie, a nie w Warszawie, co oznacza, no, że my tutaj jedynie możemy w tym momencie być raczej tą stroną reaktywną niż aktywną.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Wojciech Kozioł z Defense24, politolog, autor książki Między Bugiem a Prawdą. Czy Polska może odbudować swoje wpływy na wschodzie? W radiu RMF24. Dzięki serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.

0: zaangażowani i opiekuńczy. No tacy są dzisiejsi ojcowie. W Dniu Ojca reporterka RMF FM Agnieszka Wederka odwiedziła szpital położniczo-ginekologiczny imienia Madurowicza w Łodzi, gdzie rozmawiała z przyszłymi tatusiami i takim świeżo upieczonym ojcem.
1: Pan już jest ojcem, jedno dziecko, a drugie pojawi się kiedy?
2: 21 lipca, według planów.
1: Proszę powiedzieć, jak pan się czuje w roli właśnie takiego przyszłego podwójnego ojca?
2: Czuję się bardzo dobrze, jest to wspaniały czas dla rodziny, czas dla siebie, dla dziecka, dla żony. Czuję się bardzo dobrze, jestem na to gotowy.
1: A jak się zmieniło pana życie po tym, jak został pan po raz pierwszy tatą? Z wielu rzeczy trzeba było zrezygnować?
2: Tak, z wielu rzeczy trzeba było zrezygnować, jednak to, co daje dziecko, jest tak bardzo satysfakcjonujące, że nie jest to tak, że musiałem koniecznie coś odkładać takiego, co było dla mnie bardzo potrzebne do życia. Dziecko wszystko zrekompensowało i jest teraz, może być, że dużo lepiej niż było, więc dziecko to jest dar.
1: Jak pan sobie wyobraża to bycie tatą?
3: Dopiero w ostatnim czasie, jak dużo częściej uczestniczymy w jakiejś szkole rodzenia, dociera do mnie, że to się faktycznie wydarzy. Jednak człowiek już zdawał sobie sprawę, że to się wydarzy, ale im bliżej terminu, tym ta sytuacja wizualizuje się w głowie dużo lepiej. Dla mnie personalnie, w mojej głowie, dużo bardziej wizualizuję sobie to w takim schemacie, że pierwsze lata, kiedy, umówmy się, nad tym dzieckiem trzeba pracować najwięcej, ono wymaga tej, może nie uwagi najwięcej, ale takich manualnych rzeczy typu sprzątanie, mycie i tak dalej. Ten okres wyobrażam sobie jak przetrwać, być blisko, przetrwać, tak żeby to też był komfortowy okres dla tego dziecka, ale ja dużo bardziej wizualizuję sobie ten taki okres, kiedy dziecko ma już 4 lata do przodu i można z nim iść na rower, można iść z nim, nie wiem, do parku, zabrać go, nie wiem, pod namiot. Takie miejsce, jakby w mojej głowie dużo bardziej wizualizują się aktywności, które można robić wspólnie z dzieckiem, nawet już małym, bo nie, 3-4-letnim dzieckiem, dziecko może jeździć na nartach, więc to dla mnie znaczy dużo więcej.
1: Będzie pan chciał być trochę takim przewodnikiem, nauczycielem dla swojego dziecka, ale jednocześnie towarzyszem.
3: Tak można to określić. Wydaje mi się, że dziecko z pewnego punktu widzenia może stanowić świetną wymówkę na chodzenie do kina, na filmy o superbohaterach, które tatusiowie lubią, a mamusia czasem nie chce na nie chodzić. Więc w moim przypadku będzie to synek, więc to pójście na filmy Marvela do kina może być i układanie klocków może być po prostu świetną wymówką, żeby spędzać czas w taki, jaki samemu się lubi, samemu pamięta się z dzieciństwa, więc też bym tak to nazwał. Mi zależy na tym, żeby jak najwięcej czasu spędzić z tym dzieckiem w przyszłości, żeby pokazać mu jakieś fajne rzeczy, które ja lubię robić, jak snowboard, bieganie, rower, kajaki, takie rzeczy.
1: Od jak dawna pan jest tatą? Po raz drugi?
4: Od 4:16, no to tak licząc kilka godzin dopiero.
1: Jakie to jest uczucie, tak być właśnie świeżo upieczonym tatą? Czy to już jest zakonotowane gdzieś w świadomości, że jest to dziecko? Człowiek zdąży się już przyzwyczaić?
4: No, przyzwyczaić myślę, że ciężko tak od razu, ale no, jestem bardzo szczęśliwy. Jeszcze to podwójne szczęście, że to Dzień Ojca i też, że tak powiem, dlaczego podwójne, ponieważ wszyscy prawie w rodzinie w lipcu się rodzili i z żoną takie mi się marzenie, no to może Rosalia, bo tak będzie miała córka na imię, może w czerwcu. No i Dzień Ojca i czerwiec, a więc dwa szczęście.
0: No, to najlepsze życzenia dla wszystkich tatusiów, dla mojego taty również, Tadeusza. Dużo zdrówka, radości i energii. A za 2 minuty najnowsze fakty o 14:00.

0: Ewa Kwaśny i fakty o 14.
1: I mamy ostry komentarz wicepremiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza po informacji z Ukrainy, że w Gdańsku na konferencji nie pojawi się prezydent Zełenski, a premier tego kraju Julia Sfyrydenko. Napięcie na linii Warszawa-Kijów komentują również przedstawiciele Komisji Europejskiej, ze szczegółami korespondentka RMF FM w Brukseli. Będzie pomoc dla poszkodowanych po wczorajszej nawałnicy mieszkańców Białego Dunajca, obiecuje małopolski wojewoda. Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji w Gdańsku. Jest jej współorganizatorem, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk w ostrych słowach skomentował ostatnią decyzję władz w Kijowie. Jak mówiliśmy już w faktach, ukraińska premier Julia Sfyrydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającym się w czwartek wydarzeniu.
2: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności bardzo silne relacje. Dalej chcemy je budować, bo to jest strategiczny, ważny interes dla Polski. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski, czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczne.
1: Podkreślał w Hiszpanii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa tam w związku z zakupami zbrojeniowymi. Jedynie agresor jest zadowolony, a spór w niczym nie pomaga. Tak Komisja Europejska komentuje napięcia między Warszawą a Kijowem. Rzeczniczka Paula Pinio potwierdziła korespondentce RMF FM w Brukseli, że szefowa komisji Ursula von der Leyen przyleci do Gdańska na rozpoczynającą się w czwartek konferencję. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co jeszcze komisja mówi o sporze polsko-ukraińskim?
3: Rzeczniczka powiedziała, że to, czego Unia nauczyła się przez ostatnie 5 lat, to jest to, że jedność jest najważniejszą sprawą. A wszystko, co tę jedność podważa, jak ten spór kraju członkowskiego z Ukrainą, w niczym nie pomaga. Rzeczniczka wyraziła nadzieję, że obecny spór nie przesłoni celów konferencji. Ukraińscy dziennikarze pytali, czy konflikt może odbić się na negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią lub na dalszej pomocy wojskowej. Paula Pinio zasugerowała jedynie, że Rosja jest zadowolona z tej sytuacji. Rzeczniczka nie chciała odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnej zmiany nazwy ukraińskiej jednostki. Zaznaczyła jedynie, że komisja ma zaufanie, że sprawa zostanie rozwiązana w drodze dialogu.
1: Na zegarze 2:14. Słuchajcie faktów RMF FM. Jesteśmy gotowi do przelania natychmiastowej pomocy poszkodowanym w Białym Dunajcu. Czekamy tylko na wnioski. Tak mówi małopolski wojewoda Krzysztof Klęczar. Wczoraj tę gminę nawiedziła powódź błyskawiczna. Uszkodzonych zostało kilkanaście budynków. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w wysokości 8 tysięcy złotych.
4: One są wypłacane błyskawicznie na wniosek wójta. My te pieniądze mamy zabezpieczone tutaj na rezerwie. W tym momencie jesteśmy na takim etapie, że te wnioski zaczynają do nas spływać. Oprócz tego jest możliwość przyznania wyższych kwot do 100, a nawet do 200 tysięcy w przypadku poważnych uszkodzeń, między innymi posesji domów mieszkalnych. W samorządzie za obsługę tego odpowiadają ośrodki pomocy społecznej. Jesteśmy w stałym kontakcie z wójtem gminy Biały Dunajec.
1: Prawdopodobnie jutro w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zaczną pracować specjalne komisje, które ocenią straty w infrastrukturze po przejściu powodzi.
5: To także są fakty.
1: Zostać tatą w Dniu Ojca to spotkało pana Błażeja z Łodzi, który od kilku godzin jest tatą Rozalki. Nasza reporterka Agnieszka Wyderka spotkała pana Błażeja w szpitalu położniczo-ginekologicznym imienia Madurowicza.
6: Co pan sobie pomyślał, kiedy zobaczył pan po raz pierwszy córeczkę, kiedy ją mógł przytulić, wziąć na ręce?
7: Że jest malutka, drobniutka, ale jak pani pielęgniarka położyła ją na piersi, no to poczułem też jej siłę, bo bardzo mocno mnie złapała i ma długie paznokcie.
6: To jest taka duma taty, że już jest taka moc w tym małym człowieku gdzieś tam, czy bardziej to rozczula?
7: Oj, ciężkie do określenia. No, myślę, że duma przede wszystkim.
1: Gratulujemy młodemu tatusiowi i nie zapominamy o wszystkich tatach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudniowy program w Radiu RMF 24. Za chwilę porozmawiamy o tym, jakie skutki odczuwa Wielka Brytania 10 lat po wyjściu z Unii Europejskiej. Gościem Radia RMF 24 będzie Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Ta rozmowa, no już za moment. Tomasz Weryński, gorąco zapraszam.

0: Słuchacie Radia RMF 24. No mija 10 lat od referendum, które miało zakończyć spór o miejsce Wielkiej Brytanii w Europie, a w praktyce rozpoczęło jeden z najbardziej burzliwych okresów w najnowszej historii brytyjskiej polityki. Brexit, no co do zasady, miał przynieść większą suwerenność, kontrolę nad migracją i nowe możliwości gospodarcze. Dziś, dekadę później, ekonomiści, politycy i sami Brytyjczycy w zasadzie wciąż spierają się o bilans tej decyzji. I o tym porozmawiam teraz z naszym gościem, którym jest Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Czy można już jakoś jednoznacznie ocenić, kto więcej zyskał, kto stracił na Brexicie? Wielka Brytania czy Unia Europejska?
1: To oczywiście zależy od kryterium, które przyjmiemy. No, prawda jest taka, że zasadniczo straciły obie strony.
0: Jak pan sądzi, co straciła Unia Europejska? Czy teraz jakby siła Unii Europejskiej zmniejszyła się, tracąc Wielką Brytanię?
1: No, 1/5 gospodarki. Drugiego największego płatnika netto.
0: Ale czy Wielka Brytania była na tyle...
1: kluczowe dla zachowania wewnętrznej równowagi politycznej. Więc, nie wiem, drugie państwo atomowe w Europie. To można mnożyć. Unia bardzo dużo straciła.
0: A czy Wielka Brytania była na tyle duża, żeby znaczyć na świecie na tyle dużo, żeby sobie poradzić, nie wiem, z Chinami, z USA?
1: Przepraszam, trochę nie rozumiem pytania.
0: No, Brexit miał odzyskać kontrolę dla Wielkiej Brytanii. Pytanie, czy po tej dekadzie Brytyjczycy mają dziś większy wpływ na swoje otoczenie międzynarodowe niż jako członek Unii Europejskiej?
1: Oczywiście, że nie. Tak jak wspomniałem w swojej poprzedniej wypowiedzi, obie strony straciły. Tak? Wiadomo, Wielka Brytania też jak najbardziej straciła.
0: Jednym z głównych argumentów zwolenników wyjścia była większa kontrola nad migracją. Czy ten cel rzeczywiście udało się osiągnąć?
1: Tak, w 100%.
0: A jak Brexit wpłynął na brytyjską gospodarkę, handel, atrakcyjność kraju dla inwestorów?
1: To zależy od dziedziny. Musimy pamiętać, że w sensie gospodarczym Brexit jest dopiero procesem trwającym 5 lat, więc tak naprawdę jest mało twardych danych. I jednocześnie w tym samym czasie mieliśmy niemalże pandemię COVID-u i szok cen energii, prawda, związany z wybuchem wojny na Ukrainie, więc trudno jednoznacznie to ocenić. Natomiast to, co nie ulega wątpliwości, to to, że Wielka Brytania musiała wydać bardzo dużo pieniędzy, nazwijmy na ten pierwszy etap adaptacji do nowych realiów, tak? Na zbudowanie np. nowego systemu kontroli granicznych, na odbudowanie pewnych służb na poziomie narodowym, które wcześniej obsługiwała Unia Europejska, głównie za pośrednictwem Komisji Europejskiej, i tak dalej. To są niewątpliwe i niezaprzeczalne koszty.
0: Wielu komentatorów mówi też, że referendum uruchomiło taki okres politycznej niestabilności, który w zasadzie trwa do dziś. Czy Brexit zmienił tak brytyjską politykę bardziej niż brytyjską gospodarkę?

0: Myślę, że tak. I też tu warto zwrócić uwagę na jakby rozbieżności czasowe. Samo referendum było 10 lat temu. Pewna bezpośrednie podglebie pod nie to jest jeszcze co najmniej z kolejne 5 lat. Czyli mówimy tutaj o procesie, jeśli koncentrujemy się na funkcjonowaniu sceny politycznej, partii politycznych, to mamy mniej więcej 15-letni okres bardzo ostrych przemian, daleko idących, które na chwilę obecną ciągle przynoszą taki efekt w postaci postępującej destabilizacji tego systemu. Jeżeli mówimy o wymiarze gospodarczym Brexitu, to mówimy o okresie 5-letnim, czyli 2, może nawet 3 razy krótszym, w zależności jakie tu przyjąć cezury czasowe. Więc te skutki siłą rzeczy są dużo trudniejsze w tych dwóch różnych sferach do oceny.
1: No i pytanie, gdyby referendum odbyło się dziś przy obecnej wiedzy o skutkach Brexitu, czy wynik byłby taki sam? Co mówią jakieś badania opinii publicznej?
0: Zależy oczywiście od badania, natomiast ponad 50% Brytyjczyków uważa z dzisiejszej perspektywy, mając dzisiejsze doświadczenia, że Brexit był błędem. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w ciągu 10 lat ubyło 6 milionów Brytyjczyków, którzy głosowali za Brexitem z powodów czysto demograficznych. No mamy całe też nowe pokolenie ludzi, którzy w międzyczasie weszli w dorosłość, stali się wyborcami, więc tak naprawdę nie jest to wszystko do końca takie prosty sposób porównywalne. Warto zwrócić uwagę, że osób, które głosowały w 2016 roku, czyli zadały sobie ten trud, żeby w ogóle wyjść z domu i zagłosować, to wśród nich zdanie zmieniło bardzo niewiele osób, do mniej więcej 15%. Czyli 85% ludzi, którzy wtedy zagłosowało, ciągle uważa, że zrobiło dobrze.
1: A jak pan myśli, czy Brexit odstraszył inne państwa od myślenia o opuszczeniu Unii Europejskiej?
0: Przynajmniej krótko i średnioterminowo, moim zdaniem tak. To na pewno pokazał, że nie jest to ani łatwe, ani proste, ani tani, ani też gwarantujący oczywisty sukces proces.
1: Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Radiu RMF24. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie.
2: Tu Radio RMF24.

0: Tu Radio RMF24. Na Dolnym Śląsku powstanie wielki park technologiczny realizowany we współpracy z tajwańskim przemysłem. Inwestycja zostanie zlokalizowana w Miękini pod Wrocławiem, no i ma objąć około 150 hektarów. W parku mają być rozwijane m.in. technologie związane ze sztuczną inteligencją, produkcją serwerów oraz komponentów dla pojazdów elektrycznych. Za przedsięwzięciem stoi tajwańskie stowarzyszenie TEMA, skupiające ponad 3000 firmy z branży elektronicznej i technologicznej.
1: To zrzeszenie firm tajwańskich, między innymi Foxconn, to wielkie przedsięwzięcie już obecne w Polsce, i wspólnie będą budowali park technologiczny, w którym miejsce powinny znaleźć firmy, nie jedna, nie dwie, ale wiele firm, i tam są, będą możliwe takie nasze wspólne przedsięwzięcia tajwańsko-polskie. To jest elektronika, półprzewodniki, bardzo ważny łańcuch dostaw, i to też będzie miało wymiar zdecydowanie ponadnarodowy i także ponadregionalny. To jest 150 hektarów, miliardy dolarów inwestycji w tym dłuższym terminie, tysiące miejsc pracy.
0: Zapewniał premier Donald Tusk. Inwestycja ma być jednym z największych projektów technologicznych realizowanych w Polsce z udziałem partnerów z Azji.

0: Agnieszka Pietrzak i fakty o 14.30.
1: I pytanie, w co gra Wołodymyr Zełenski? Prezydent Ukrainy był oczekiwany na rozpoczynającej się pojutrze w Gdańsku dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, ale już wiemy, że na czele ukraińskiej delegacji stanie szefowa rządu w Kijowie Julia Spyrydenko. Ta sytuacja zagrozi bardziej samej Ukrainie niż Polsce, przekonywał w naszym radiu RMF24 Wojciech Kozioł z Defense24, politolog, specjalista nauki o bezpieczeństwie i stosunkach międzynarodowych.
2: W środku Ukrainy, no mówimy tutaj o utracie tak naprawdę najbliższego potencjalnie i długofalowego partnera w Europie, bo wszelkie szlaki transportowe, wszelka pomoc, czy to militarna, czy cywilna, będzie tak czy siak musiała iść przez Polskę. I skłócanie się z Warszawą, skłócanie się, czy to z polskim rządem, czy z prezydentem, no tak naprawdę szkodzi wyłącznie Kijowowi. I mówiąc szczerze, ja sam nie rozumiem tutaj do końca tego, w co gra Wołodymyr Zełenski, który no w tym momencie, zaostrzając relacje z prezydentem Nawrockim, czy też stosując taki lekki chłód wobec premiera Tuska, przecenił to, jak ta polityka korzystna dla niego w państwach zachodnich może się utrzymać na najbliższe lata.
1: A Polska poza finansami nie straci nic pod względem prestiżu czy polityki zagranicznej na wschodzie, której i tak nie mieliśmy, zauważał Wojciech Kozioł. Zielona Góra wykorzysta miejskie autobusy do badania jakości powietrza. W każdej części miasta, bo niemal do każdego zakątka dociera komunikacja zbiorowa.
3: Na poruszających się autobusach zostaną zamontowane czujniki dotyczące jakości powietrza i dzięki temu będziemy mogli zobrazować stan powietrza w różnych częściach miasta, czyli tam, gdzie poruszają się autobusy, i będzie to taka informacja referencyjna, którą będziemy udostępniać zarówno mieszkańców, ale też będziemy mieli odniesienie dotyczące prowadzenia działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie miasta Zielona Góra.
1: Wyjaśniał Jarosław Flakowski, zastępca prezydenta Zielonej Góry. Projekt potrwa do końca 2028 roku. A na początku sierpnia tego roku we Wrocławiu w dniu premiery trzeciego sezonu produkcji 1670 zaprezentowana zostanie Panorama 1670. Monumentalne, ręcznie malowane dzieło będzie dłuższe od słynnej panoramy racławickiej o 1670 mm. No i przeniesie widzów w pełną humoru podróż przez wszystkie trzy sezony serialu, satyry na Sarmatów, w której głównym bohaterem jest Jan Paweł Adamczewski, współwłaściciel wsi Adamczycha.
4: Miałem szczęście urodzić się szlachcicem w Polsce, najpotężniejszym państwie na świecie. Osiągnęliśmy najwyższy etap rozwoju jako ludzkość i nic więcej się już nie zdarzy. No bo i co?
1: Między 5 a 23 sierpnia Panorama 1670 zagości we wrocławskiej hali stulecia. Obrazowi będzie towarzyszyć wystawa poświęcona kulisom tej produkcji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 popołudniową porą. No, coraz więcej krajów Unii Europejskiej chce strzelać do niedźwiedzi. Rumunia i Słowacja alarmowały podczas posiedzenia ministrów rolnictwa Unii Europejskiej w Luksemburgu, że rosnąca liczba tych zwierząt stwarza coraz większe zagrożenie dla ludzi, zwierząt gospodarskich także. Obecnie niedźwiedzie w Unii mają status zwierzęcia ściśle chronionego na podstawie unijnej dyrektywy siedliskowej. Jak informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, apel Rumunii i Słowacji poparło 12 państw, które zabrały głos w dyskusji. Katarzyna Szymańska-Borginą, Kasia jest razem z nami. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, jakie dane przedstawiły Rumunia i Słowacja, które by uzasadniały taki większy odstrzał niedźwiedzi?
1: No są to dane dosyć przekonywujące. Według tych danych w Rumunii żyje obecnie ponad 11 tysięcy niedźwiedzi, a na Słowacji co najmniej 2,5. I jest to niemal trzykrotnie więcej niż wynosi poziom uznawany przez kraje za taki optymalny z punktu widzenia z jednej strony takiej równowagi między ochroną, czyli tą ekologią, a bezpieczeństwem publicznym. Po prostu niedźwiedzie stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i według tych danych w Rumunii ataki na niedźwiedzie doprowadziły do śmierci w ostatnich latach, 5 latach, do śmierci 14 osób i ciężkich obrażeń u ponad 150 kolejnych. Na Słowacji z kolei zginęły 4 osoby, a 64 zostały poważnie ranne. Jest to dosyć przerażające. Obecnie tak jak mówiłeś, zwierzęta te są pod ścisłą ochroną. Oczywiście można w pojedynczych wypadkach odstrzelić danego osobnika, ale nie ma takiej możliwości ze względu na bezpieczeństwo ludzi kontrolowania tej populacji, po prostu takich, no bardziej mówiąc to szczerze, masowych odstrzałów. To na razie nie jest możliwe. Oba kraje rozpoczęły tą dyskusję i rzeczywiście zyskały dosyć duże poparcie, 12 krajów. Na przykład bardzo mocno to poparcie wyraziła Finlandia, która też powiedziała, że w ostatnich 3 latach populacja niedźwiedzi wzrosła o 16%. Słowenia alarmowała również, że ten poziom ataków na ludzi osiąga niespotykany do niedawna poziom. Też Bułgaria, Niemcy, Węgry, Francja popierały, także kraje bałtyckie, to są małe kraje, gdzie ta populacja też jest bardzo, bardzo duża. No i Polska też tutaj zajęła swoje stanowisko.
0: No właśnie, jakie stanowisko zajęła Polska? To nas bardzo interesuje.
1: Powiedziałabym, że dosyć ostrożne, ale jednak wpisała się w tą grupę krajów, które uznano za popierające tą przynajmniej większą elastyczność w tej dyrektywie siedliskowej. I Polskę reprezentował wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak i powiedział on, wyraźnie nie wykluczył tych zmian, czyli obniżenia tego poziomu ochrony niedźwiedzia. Powiedział, że te ewentualne te zmiany powinny się opierać na rzetelnych dowodach naukowych i być zgodne z obowiązującymi procedurami, ale dodał, że ewentualna dyskusja nad zmniejszeniem tego reżimu ochronnego dla niedźwiedzia, czy w ogóle zarządzania tym gatunkiem, powinna uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo obywateli oraz potrzebę ograniczenia szkód powodowanych przez niedźwiedzie, bo trzeba też powiedzieć, że oba kraje, czyli Rumunia i Słowacja, bardzo zwracały również uwagę na to, że te niedźwiedzie też powodują olbrzymie szkody w rolnictwie. Też padały tam takie cyfry, że w Rumunii ponad 1800 zwierząt gospodarskich w ostatnim czasie czy latach zostało zagryzionych przez niedźwiedzie, a ta liczba w ostatnich 3 latach na Słowacji przekroczyła 500. I tutaj trzeba powiedzieć, że odpowiedź Komisji Europejskiej nie była taka na nie i też te oba kraje powoływały się na obniżenie poziomu ochrony wilka. To przecież wprowadzono stosunkowo niedawno i niektórzy się śmiali z tego. Pamiętam, że jakby dyskusję na ten temat rozpoczęła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po tym, jak wilki zagryzły jej ulubionego kucyka. I ten poziom ochrony ochrony został obniżony. Polska wówczas głosowała za. No i tak jak mówiłam, komisarz unijny do spraw dobrostanu zwierząt powiedział, że komisja jakby otwarta na tą dyskusję i że taka możliwość ewentualnych zmian może pojawić się w trakcie przeglądu tej dyrektywy siedliskowej, więc to jest jakby temat, który będziemy śledzić.
0: Tak jest, będziemy śledzić oczywiście. Katarzyna Szymańska-Borginą. Dzięki serdecznie, Kasia.
1: Dziękuję również.

0: jasno.
1: W Radiu RMF 24 świętujemy dzień wyjątkowych osób, ale i patrzymy na ich rolę z nieco innej strony. No dziś dzień taty, a sami ojcowie przyznają, że ich rola w rodzinie wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ponad 3 razy więcej dolnośląskich ojców korzysta z urlopu tacierzyńskiego. Ta tendencja utrzymuje się w całej Polsce. O szczegółach opowie nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry, Martyno, witamy.
2: Dobry, witam z Wrocławia.
1: Coraz więcej dolnośląskich ojców zostaje z dziećmi w domu. Jak to wygląda w liczbach, powiedz?
2: Rok temu w pierwszym kwartale ZUS wypłacił na Dolnym Śląsku niemal 5 tysięcy zasiłków dla mężczyzn. To ponad 3 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wtedy tych zasiłków było 1,5 tysiąca. Przypomnę, że urlop tacierzyński to te 14 dni, które tata może wykorzystać po narodzinach dziecka, zupełnie niezależnie od urlopu macierzyńskiego. To, że współcześni ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi, potwierdził mi pan Piotr z Wrocławia.
3: Jakim jest pan tatą?
4: Wspaniałym, chociaż to jest pytanie do moich dzieci, ale wydaje mi się, że jestem okej.
3: Są obowiązki, których się pan boi?
4: Nie ma takich.
3: Zmienia pan pieluchy?
4: Akurat dzieci już wyrosły, ale zmieniałem, jak był ten etap.
3: Usypie pan do snu?
4: Z przyjemnością, naprawdę.
3: Czyta pan bajki?
4: Staram się, chociaż bardziej wymyślam swoje.
3: To też pięknie. No, może nawet lepiej.
4: No ja też tak myślę. To jest to zawsze coś takiego wspólnego. Tworzymy i jest wesoło, nie?
3: A lubi być pan tatą?
4: Bardzo, bardzo. Myślałem nawet, żeby jeszcze powiększyć rodzinę, ale już chyba bieg. Przyjemnie mi się wraca do domu, wiedząc, że ktoś czeka, że rowery już czekają, że po prostu jest jakiś plan, wycieczka, naprawdę.
3: I te małe rączki, które pewnie dzisiaj uściskały z okazji Dnia Taty, też zawsze rozczulają.
4: Zdecydowanie, przynajmniej mnie bardzo, nie? Także namawiam na to wszystkich, którzy jeszcze są niezdecydowani i żeby to nie słuchali, że to jakieś tam jest, nie wiadomo znowu jak, bardzo drogie albo po prostu to wszystko się jakby to rekompensuje, kiedy już się widzi te małe pociechy, nie?
1: Na pytanie, czy ojciec może skorzystać z dłuższego urlopu macierzyńskiego?
2: Te pierwsze 14 tygodni urlopu są zarezerwowane wyłącznie dla mamy, ale po tym okresie ojciec może przejąć pozostałą część urlopu macierzyńskiego, łącznie to jest, przypomnę, 20 tygodni, płatne w 100%. Po tym czasie zarówno mama, jak i tata mogą skorzystać jeszcze z urlopu rodzicielskiego, ten trwa aż 40 tygodni. Co do zasady jest płatny w 70%, ale można sobie to różnie rozłożyć. Dane są krzepiące. W pierwszym kwartale 2025 roku zasiłek taki pobierało niespełna 22 tysiące ojców w Polsce, a w tym roku było już ich 64 tysiące. Mhm.
1: A z jakich powodów ojcowie decydują się na urlop macierzyński czy rodzicielski?
2: Na pewno coraz częściej to panie zarabiają lepiej od panów, więc czasami to jest po prostu kalkulacja, co się bardziej opłaca. Tak jak mówiłam, rodzicielski urlop to jest 70% naszych zarobków, ale czasami chcą panowie po prostu odciążyć mamę dziecka w tych obowiązkach, a czasami po prostu zależy im na to, żeby budować od początku więź z dzieckiem. Psycholodzy podkreślają, jak bardzo jest to istotne. Na placu zabaw dzisiaj tu we Wrocławiu spotkałam nianię, która powiedziała mi, że z jej doświadczenia wynika, że ojcowie są dziś pełnowartościowymi, równowartościowymi rodzicami.
3: Co wynika z pani obserwacji? Czy tatowie są dziś zaangażowani bardziej niż na przykład 20 lat temu w to życie dziecka?
5: Tak, uważam, że dużo bardziej. Mój tato w ogóle się nie angażował, raczej mamy i babcie nas wychowywały, a teraz tatusiowie naprawdę się angażują i uważam, że często dzieci są bardziej związane z ojcem niż z mamą w tych czasach. To też wynika, że mamy mają pracę zawodową i w ogóle, więc myślę, że tak, że dużo się zmieniło w tej kwestii.
3: Tatusiowie zazwyczaj potrafią wszystko zrobić przy dziecku, czy są obowiązki, których unikają jak ognia?
5: Nie, myślę, że oprócz karmienia piersią to wszystko.
3: Pani dużo czasu pewnie spędza z maluchami. To dobrze na nie wpływa mieć obojga rodziców tak samo zaangażowanych?
5: Tak, oczywiście. Myślę, że to zostawia bardzo pozytywny ślad w psychice dziecka na przyszłość. mają dużo uwagi i na przykład teraz taką miałam sytuację, że mojego małego tato wyjechał na weekend ze starszym bratem, więc on to bardzo przeżywał, był bardzo płaczliwy. Od razu widać, jak nieobecność ojca wpłynęła na niego negatywnie.
2: Czyli był płacz nie tylko mamo, mamo, ale też kiedy wróci tata?
5: Tak, tak, tęsknił, widać to, że miło spędza mu się czas z tatą i czasami rano jak przychodzę, bo właśnie zmieniam tatę, to mały często jest smutny, że musi z tatą się rozstać i znowu z ciocią być cały dzień.
2: To zaangażowanie czuć też na kolejnych etapach życia dziecka, na przykład w szkole, powiedziały mi nauczycielki, pani Kasia i Weronika. Czy tatusiowie są zaangażowani także w życie szkolne swoich pociech?
0: Zmieniło się, tak, zdecydowanie. Jeszcze kilka lat temu rzeczywiście jak pracowałyśmy w przedszkolu, to większość mam uczestniczyło w życiu przedszkolnym dziecka. Teraz obecnie chyba jest pół na pół.
2: Można tak, czyli panowie chodzą nawet na wywiadówki?
0: Nawet i na konsultacje zapisują się. Czasami przychodzą tylko sami tatusiowie. Także tak, zmieniło się, widać ich w szkole.
6: Interesują się dziećmi, przychodzą na wywiadówki, odbierają, zaprowadzają. Niekiedy nawet częściej pytają niż mamy. Też tak jest, że przychodzą bardziej takie skrupulatne pytania, bardziej szczegółowe zadają niż mamy, więc zmieniło się dużo.
2: To dobrze?
6: Uważam, że tak, bo ojciec jest również bardzo ważnym dla dziecka rodzicem i daje, szczególnie dla chłopców, jest to taki wzór pierwszy.
1: No a co na to wszystko dzieci?
2: Dzieci na pewno bardzo zadowolone. Mi się też tego miło bardzo słucha, bo pamiętam czasy, kiedy tatusiowie nie dość, że nie pamiętali nazwiska wychowawcy, to często lądowali na przykład na wywiadówce w klasie nie swojego dziecka. Sama miałam taki przypadek w domu, więc krzepiące bardzo. A dzieciom do szczęścia potrzebna jest przede wszystkim uwaga i obecność rodzica.
7: No, mój tata zawsze chce mnie rozweselić i jest bardzo żartobliwy.
8: Zarabia bardzo dużo pieniążków, bo pracuje w Belgii, ale w czwartek przyjedzie i od niego zawsze łaskocze i mnie to bardzo śmieszy.
2: Za co ty kochasz swojego tatusia?
9: Za to, że dużo czasu ze mną spędza.
2: Co robicie razem?
9: Jeździmy tirem.
2: O, ale mam nadzieję, że to nie ty kierujesz.
9: Nie, tata.
2: Rozmawiacie po drodze?
9: No.
10: Za to, że tyle pieniędzy zbiera i pracuje w takiej trudnej pracy.
11: No i częściej bawimy się Lego, bo mam cały pokój Lego.
2: Tata ma dużo dla was cierpliwości i miłości?
11: Tak.
2: Takich właśnie ojców życzymy wszystkim dzieciom, a tatusiom w dniu ich święta pociechy z dzieci.
1: Tak, jest zdecydowanie najlepsze życzenie dla tatusiów. Martyna Czerwińska, dzięki serdecznie, pozdrawiamy. A za dwie minutki już fakty o 15:00. Bądźcie z nami.

0: Ewa Kwaśniej, fakty o 15.
1: Jesteśmy, witam ponownie. 49-letni były policjant ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Na Wyspach Brytyjskich jubileuszowy rachunek sumienia. Dziś mija 10 lat od rozpisania w tym kraju referendum, które zdecydowało o Brexicie. Afrykańskie upały nadciągają do Polski. W wielu miejscach już dziś na termometrach 20 kilka stopni.
2: A jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
1: Wybiła 15. Dożywocie grozi Dariuszowi R. ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni były policjant usłyszał zarzuty zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Fakt o 15 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak mężczyzna odniósł się do tych zarzutów?
3: Przyznał się do nich częściowo, nie precyzując, o co konkretnie mu chodzi. W prokuraturze rejonowej w Jędrzejowie złożył też oświadczenia dotyczące tych zarzutów. Nie ujawniamy, co podejrzany w nich zawarł, mówił prokurator Daniel Prokopowicz.
4: Podejrzany nie odpowiada na pytania prokuratora, ograniczył się do swego oświadczenia w tym zakresie, więc prokurator nie mógł mu zadawać kolejnych pytań precyzujących zakres jego przyznania się.
3: Po przesłuchaniu prokuratura zwróciła się do sądu o przedłużenie aresztowania mężczyzny. A przypomnijmy, mężczyzna został zatrzymany wczoraj po południu w pobliżu swego domu. Wcześniej kilkuset policjantów poszukiwało go przez 3 dni. Nie stawiał oporu, nie miał niebezpiecznych przedmiotów, był bardzo wycieńczony.
1: Dziś mija 10 lat od rozpisania w Wielkiej Brytanii referendum, które zdecydowało o Brexicie. Na Wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia. Jak on wygląda? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
5: 7 premierów od 2016 roku. Tak wygląda italianizacja brytyjskiej polityki. Gospodarka skurczyła się o 6%, a młodzi ludzie, o których przyszłości zadecydował Brexit, z chęcią zagłosowaliby za powrotem do Unii Europejskiej. Wciąż czekamy na obiecane korzyści, ale ich nie widać. Najbardziej cierpi młode, stracone pokolenie, mówią uczestnicy prounijnych protestów. Są też głosy, które uparcie wierzą w niezależną przyszłość Wielkiej Brytanii, ale i one zaczynają mieć wątpliwości. Nie możemy wrócić, ale powinniśmy z Unią bardziej współpracować. 10. rocznica Brexitu nie jest na Wyspach powodem do radości.
6: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. To opinia urologa, profesora Piotra Chłosty ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. O męskich problemach będziemy mówić jutro w cyklu Twoje zdrowie.
7: W dziedzinie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego dysponujemy fantastycznymi metodami chirurgicznymi z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, tak zwanych telemanipulatorów, pozwalających przeprowadzić operacje małoinwazyjne w sposób bezpieczny, skuteczny, z krótką hospitalizacją, z niewielką utratą krwi, a jednocześnie z precyzją, której do tej pory żadne techniki, w tym manualna laparoskopia, nie oferowały. Wreszcie u tych samych pacjentów, u których choroba jest zaawansowana, bądź też doszło do ryzyka progresji, czyli dalszego rozwoju problemu, dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu.
1: Tłumaczył profesor Piotr Chłosta. Więcej o tym przypominam jutro w cyklu Twoje zdrowie, a już teraz zajrzyjcie na nasz portal twojezdrowie.rmf24.pl. Ciepło, coraz cieplej. Miasta szykują się na uderzenie afrykańskiego powietrza. W Katowicach, gdzie dziś 26 stopni Celsjusza, a w niedzielę nawet o 10 stopni więcej, działają już wodne kurtyny.
8: Pani tak przeszła pod tą kurtyną, to dzisiaj się przydaje?
9: Bardzo. Bardzo jest tak upalnie, że nie da rady po prostu bez.
10: No może się przydać, a chyba jakieś takie głębsze rozwiązania by się jeszcze lepiej przydały.
2: O, jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
8: Upały to się dopiero zbliżają, ponad 30 stopni w weekend. Co będzie pani robiła?
11: No nie wiem, w domu siedzieć chyba. Wentylator, rolety, picie i koniec.
1: Usłyszała na rynku w Katowicach nasza reporterka Anna Kropaczek. Fakty wracają o 15.30. W nich powiemy m.in. o testach nowej kosmicznej kapsuły firmy SpaceX.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 4 po 14, Radio RMF 24. Za chwilę u nas o efektach amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych. Są nowe doniesienia w tej sprawie. Będziemy też w Gdańsku, w upalnej Francji. Tomasz Wyryński. Gorąco zapraszam.

A teraz w Radiu RMF 24 aktualizacja efektów amerykańsko-irańskich negocjacji. Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się na wieloletnie inspekcje na najwyższym poziomie swojego programu nuklearnego. Jak podkreślił, ma to zagwarantować, że Teheran nie będzie rozwijał broni atomowej. Trump przekazał również, że Iran zaakceptował dalsze otwarcie cieśniny Ormus. Amerykańska blokada morska została utrzymana jedynie w gotowości, a okręty USA pozostają w regionie na wypadek pogorszenia sytuacji. Amerykański przywódca zapowiedział także, że uwalniane irańskie aktywa będą mogły zostać przeznaczone na zakup żywności i środków medycznych wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się do centrum świętego Jana w Gdańsku. Tam zawisł, słuchajcie, księżyc, który ma 7 metrów. Co ciekawe, każdy centymetr tej instalacji odpowiada 5 kilometrom powierzchni księżyca. Na miejscu był nasz reporter Stanisław Pawłowski, z którym teraz się łączymy. Witamy, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Jak wygląda to kosmiczne spotkanie w samym centrum Gdańska?
1: No właśnie, to rzeczywiście taki niezwykły widok w gotyckich wnętrzach Centrum Świętego Jana w samym historycznym sercu Gdańska. Kilka metrów nad ziemią unosi się ogromny księżyc. Jest tak podświetlony od środka i wygląda, jakby za chwilę miał wypłynąć ponad dachy Gdańska. Ale to jest niesamowite wrażenie. Wchodzi się przez te wielkie drzwi kościoła, żeby zobaczyć na środku księżyc. Surrealistyczne trochę, ale to instalacja brytyjskiego artysty Luke Jerema. Powstała na podstawie tysięcy zdjęć wykonanych przez satelity NASA. Mieliśmy okazję z nim chwilę porozmawiać. To dzieło sztuki Muzeum Księżyca zostało stworzone na podstawie zdjęć NASA. NASA wysyłała satelity wokół powierzchni Księżyca, które wykonały tysiące fotografii. Następnie wszystkie te zdjęcia zostały połączone, aby stworzyć tę rzeźbę Księżyca, opowiadał nam. Każdy szczegół, który widzimy na powierzchni instalacji, odpowiada prawdziwym kraterom, górom, dolinom, znajdującym się na naszym naturalnym satelicie. Pamiętam, że podeszła do mnie kiedyś małe dziecko, mała dziewczynka, i zapytała, czy później odłożycie Księżyc z powrotem na miejsce, zapytała. Musiałem więc odpowiedzieć, oczywiście, na pewno odłożymy Księżyc z powrotem, tak nam opowiadał.
0: A dlaczego właśnie księżyc? Co organizatorzy chcą pokazać odwiedzającym?
1: Tutaj wchodzimy w taką strefę porównań i metafor. Kuratorka mówiła nam, że księżyc jest jednym z niewielu symboli, które rozumieją ludzie niezależnie od miejsca zamieszkania czy języka.
2: Księżyc jest taką niesamowitą formą, takim obiektem, który łączy ludzi na całym świecie. Więc w swojej prostocie jest takim też elementem zaskoczenia tutaj, no bo otwieramy drzwi do kościoła, wchodzimy do tej przestrzeni i znajduje się tutaj jakaś taka surrealistyczna sytuacja.
1: No a wrażenie robi nie tylko sam księżyc. Instalacji towarzyszy specjalnie przygotowana ścieżka dźwiękowa, którą można było słyszeć przed chwilą w tle, a opowiadała o niej Anna Zalewska-Andruszkiewicz, kuratorka projektu, który nazywa się Chyba śnisz. A w tym dźwięku, jeszcze do tego wrócę, są dźwięki z misji Apollo, są też dźwięki trzepoczących nocnych ciem, więc to naprawdę sprawia, że tam jest niezwykła atmosfera. A w praktyce oznacza to, że odwiedzający nie tylko oglądają księżyc, ale mogą go wręcz doświadczyć. I o to właśnie chodzi. Widziałem, że niektórzy siadali w ławkach i oglądali go przez kilka minut. Inni próbowali znaleźć najlepszy kadr do zdjęcia. Są różne sposoby właśnie czucia tego księżyca.
0: No rozumiem, że gotyckie wnętrze dodatkowo potęguje ten efekt.
1: No zdecydowanie. To właśnie to połączenie nowoczesnej instalacji z kilkusetletnią architekturą robi największe wrażenie. Księżyc zawieszony pod sklepieniem dawnej świątyni wygląda niemal nierealnie.
3: Można tu siedzieć, robić zdjęcia z każdej strony, oglądać.
1: Tak mówił mi pan, który oglądał ten księżyc. I rzeczywiście wiele osób kładzie się też na posadzce, żeby patrzeć na księżyc. Dokładnie tak, jak patrzy się na niego, powiedzmy, w letnią noc. Tyle, że tutaj jest dosłownie na wyciągnięcie ręki.
4: Jakie to jest uczucie leżeć pod księżycem?
2: No, powiem szczerze, że takie odprężające, co się nie spodziewałam.
4: Z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej.
2: Tak, to prawda. Warto obejrzeć go po prostu całego tak dookoła. Ja ogólnie kocham kosmos, kocham księżyc.
1: I oglądać go można do 4 lipca.
0: No to jeżeli wybieracie się do Trójmiasta, to koniecznie zerknijcie, no bo po 4 lipca trzeba będzie księżyc odłożyć na miejsce, tak? Zgodnie z obietnicą.
1: Zgodnie z obietnicą, dokładnie.
0: Tak jest. Stanisław Pawłowski, dzięki, Staszku, pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia.

0: A teraz w Radiu RMF 24. Francja. W stan nadzwyczajnej gotowości postawiona została francuska służba zdrowia. Ogłosił to premier Sébastien Lecornu po naradzie pogodowego sztabu kryzysowego stworzonego, by walczyć z konsekwencjami rekordowej fali upałów. My łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witamy cię, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Dlaczego służba zdrowia postawiona została w stan nadzwyczajnej gotowości?
1: Otóż francuski rząd obawia się, że im dłużej będą trwać rekordowe upały, tym więcej ludzi będzie wzywać pogotowie ratunkowe, bo organizmy, szczególnie osób przewlekle chorych lub w podeszłym wieku, jak i dzieci, będą coraz bardziej zmęczone słonecznym żarem i wysokimi temperaturami. Nie mówiąc już o przypadkach słonecznych udarów, skrajnego odwodnienia itd., itd. W Paryżu trwa darmowe rozdawanie wentylatorów tym mieszkańcom, którzy są ubodzy i którzy wynajmują najbardziej nagrzewające się kawalerki mieszkania, na przykład znajdujące się na poddaszach kamienic. Wiele publicznych parków w dużych miastach otwartych jest przez całą dobę. Niektórzy ludzie próbują nawet tam spać w namiotach, bo twierdzą, że jest tam mniej gorąco niż w ich domach. Pozwolono również paryżanom kąpać się w kanale Świętego Marcina, gdzie zazwyczaj jest to zakazane. Kłopot polega na tym, że rekordowe upały skłaniają wiele osób do kąpieli w rzekach i morzu w miejscach, gdzie jest to bardzo niebezpieczne, na przykład z powodu silnych prądów. Premier Lecornu ogłosił, że utopiło się już niestety ponad 40 osób, wśród nich były dzieci.
0: Według synoptyków, Marku, dzisiaj lub jutro mogą paść rekordy temperatur wszechczasów we Francji.
1: To prawda. Synoptycy twierdzą, że na przykład jutro w rejonie Bordeaux temperatura przekroczyć może 46 stopni Celsjusza w cieniu. Już ostatnia noc zresztą była w skali kraju najcieplejszą nocą, od kiedy prowadzone są we Francji pomiary temperatur.
0: Marku, dziękujemy ci za tę informację. Marek Gładysz, pij dużo wody, kochany, i uważaj na siebie. A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze fakty.

0: I've got...
1: RMF24.
2: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
3: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
4: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
1: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF24. Już dziś po 16:00.

0: 15.30, zapraszamy na fakty.
1: W związku z zagrożeniem upałami służby są w gotowości, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po spotkaniu sztabu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Policjanci oraz strażacy są gotowi do działania i uczuleni, zwłaszcza na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów, podkreśla MSWiA. W najbliższych dniach w niektórych regionach temperatura może przekroczyć 35 stopni Celsjusza. Szczegóły mamy na rmf24.pl. Proponowana przez Koalicję Obywatelską Sylwia Grygurczyk-Abram oraz zgłoszony przez PiS przewodniczący warszawskiego klubu Gazety Polskiej Adam Borowski to jedyne zgłoszone przez posłów kandydatury na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Właśnie mija termin ich zgłaszania. Nowy rzecznik zostanie wybrany przez Sejm za zgodą Senatu na miejsce Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się dokładnie za miesiąc. Firma SpaceX przeprowadziła pierwszy lot testowy swojej najnowszej kapsuły Starfall, przeznaczonej do transportu ładunków na orbitę i z powrotem. Co to za konstrukcja i do czego ma służyć? O tym już Grzegorz Jasiński, którego witam w studiu.
2: Witam ponownie. Starfall to zaawansowana kapsuła transportowa, nie przeznaczona do przewozu ludzi. Jej głównym zadaniem jest transport materiałów wymagających odzyskania. Po pobycie w przestrzeni kosmicznej mogą to być próbki farmaceutyczne, produkty powstałe w wyniku produkcji orbitalnej, czy jakieś inne cenne ładunki badawcze. Starfall ma kształt dysku o średnicy 3 metrów i grubości niespełna metra. Maksymalna masa ładunku to aż 1000 kg. Kapsuła ma osłonę termiczną, ma spadochrony. Za jej sprawą transport na linii Ziemia-orbita-Ziemia ma być szybszy, co powinno pomóc już nie tylko w badaniach naukowych, ale też właśnie w pierwszych komercyjnych produktach wytwarzanych na orbicie. Kapsuła wystartowała z pomocą rakiety Falcon 9 przed 13. Wkrótce ma wodować w Pacyfiku.
1: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Więcej informacji na jej temat znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy. O 16 w RMF FM nowe fakty. Już je przygotowują nasi dziennikarze. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 23 dzień czerwca. No to już nie da się nie myśleć o wakacjach, taka jest prawda. Ale chwila nieuwagi i co? I wakacje zepsute. Pracownicy lotniska i Straż Graniczna apelują, by nie pozostawiać bez opieki bagażu, z którym lecimy na wakacje. W ciągu tygodnia w Poznaniu aż 3-krotnie zarządzano ewakuację portu właśnie z powodu pozostawionej walizki.
1: Zdarzały nam się już takie przypadki, że musieliśmy właśnie zarządzać ewakuację z powodu tego, że ktoś pozostawił bagaż w toalecie.
2: Mała damska torebka, czy taka tak zwana nerka, one również wzbudzają podejrzenia wśród strażników?
1: Każdy bagaż musi wzbudzić czujność. Tutaj kwestie bezpieczeństwa są absolutnym priorytetem i nie ma mowy o tym, żeby jakikolwiek pozostawiony bagaż, czy to podręczny, czy nadawany, czy mała nerka, czy torebka, pozostawiony wyraźnie bez opieki, żeby on nie wzbudził czujności naszych służb lotniskowych i by takie pozostawienie nie wywoływało poważnych konsekwencji.
2: A jest sporo takich, no właśnie, zgłoszeń bagaży, które wzbudzają podejrzenie?
1: Nie każdy taki incydent kończy się ewakuacją, ale od początku roku mieliśmy już prawie 60 takich incydentów związanych z tym, że musieliśmy rozpocząć procedurę, która zmierza do jakby ustalenia, do kogo należy ten bagaż, a później, jeżeli to się właśnie nie udaje, do zarządzenia ewakuacji.
0: Mówi Marcin Wesołek, rzecznik prasowy portu lotniczego Poznań-Ławica. Straż Graniczna po otrzymaniu zgłoszenia wdraża specjalne procedury, wyjaśnia kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
3: Wyznaczana jest strefa zagrożenia i nadawane komunikaty o pozostawionym bagażu przez punkt informacji lotniskowej. Zawsze w takich sytuacjach uwzględnia się poziom ogólnego zagrożenia terrorystycznego w kraju i na świecie oraz bieżące informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. W przypadku braku możliwości wykluczenia ewentualnego zagrożenia wynikającego z analizowanej sytuacji, podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu rozpoznania i bojowych działań minersko-pirotechnicznych przez specjalnie wyszkolonych do tego typu funkcjonariuszy Straży Granicznej.
0: No i przy kontroli bezpieczeństwa lepiej nie żartować, słuchajcie, o tym, co przewozimy w walizce. No głupie żarty mogą zakończyć się nawet niewpuszczeniem na pokład samolotu.

0: A w Radiu RMF 24 zaglądamy teraz na rodzime piłkarskie podwórko, a na nim duże zmiany w Pogoni Szczecin przed rozpoczęciem nowego sezonu. Oskar Garcia zastąpi Tomasa Berga, który trenował szczecińskich piłkarzy od września ubiegłego roku. Co o tym sądzą kibice i kim jest nowy trener, sprawdzała nasza reporterka Anna Pałamar. Witamy, Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak na te informacje zareagowali kibice?
1: Całkiem dobrze. Kibice, z którymi rozmawiałam, uważają, że to może być dobra zmiana, ale niepokoi ich trochę moment, w którym ta decyzja została podjęta, no bo nowy sezon rozpoczyna się za kilka tygodni, a przygotowania piłkarzy trwają w najlepsze.
2: Zmiana trenera przed początkiem nowego sezonu, co sądzisz o tym?
3: Mógł jeszcze pograć trener z parę miesięcy i myślę, że pomoże Pogoni na pewno.
2: Czyli dobra zmiana?
3: No, uważam, że tak.
4: Ja myślę, że dobrze, no bo Tomas nie pomaga tak dużo. Mi się cieszę też, że zmiana trenera. No i myślę, że może dużo pomóc nam, okay, aby coś wygrać jeszcze. Mm-hmm. Jakiś puchar.
5: Ledwo się przygotowania rozpoczęły, tak? Już przed meczami, bo się zdarzało i tak w naszej ekstraklasie. Trener Steve miał dobre. Przedni też miał dobre, ale gra nie była dla wszystkich kibiców zadowalająca. Trener do przygotowania fizycznego z nim przyszedł. Też było to obawę, że się przygotowania zaczęła. Prowadzą je trenerzy od przygotowania, którzy są już zwolnieni. No teraz się przygotować z tym trenerem, byle dobrze.
0: Aniu, a co wiemy o nowym trenerze?
1: Na pewno ma spore doświadczenie. 53-letni szkoleniowiec z Hiszpanii związał się z naszym klubem 3-letnim kontraktem, a wcześniej grał m.in. w Barcelonie, mówił mi Bartosz Witkowski z biura prasowego Pogoni Szczecin.
6: Nowy trener to człowiek z ogromnym doświadczeniem. Oskar Garcia pracował w Anglii, pracował we Francji, pracował w Hiszpanii, tam też się wychował, bo to jest były zawodnik FC Barcelony, także no, ten hiszpański temperament na pewno niesie do klubu. Największe sukcesy trenera to Austria, Red Bull Salzburg, tam dwukrotnie wygrywał Mistrzostwo Kraju, a także dwukrotnie wygrywał Puchar Austrii. Ostatnio trener pracował w Ajaxie Amsterdam jeszcze kilka dni temu. Był pracownikiem tego klubu, dzisiaj jest już w Szczecinie, jest nowym trenerem Pogoni Szczecin.
1: To nie koniec zmian. Enrique Sanchez został nowym szefem przygotowania motorycznego Pogoni Szczecin. Hiszpan również związał się z Dumą Pomorza 3-letnim kontraktem. Inauguracja nowego sezonu Ekstraklasy pod koniec lipca. Na początek Pogoń zmierzy się z Legią Warszawa. Przypomnę, ubiegły sezon portowcy zakończyli na 9. miejscu w tabeli.
0: Prosto ze Szczecina nasza reporterka Anna Pałamar. Dziękujemy. Z niecierpliwością czekamy na pierwszy gwizdek PKO BP Ekstraklasy oraz na fakty RMF FM, które już za 7 minut w Radiu RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Zapraszamy na Fakty o 16.
1: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się.
1: Brak prezydenta Ukrainy obniża rangę forum w Gdańsku.
2: Oceniają polscy parlamentarzyści. Opinie naszych polityków przytoczy sejmowy reporter RMF FM.
1: Kolejny upalny dzień lata w Polsce.
2: Ale to betka w porównaniu z Francją.
1: Skwar panuje w Paryżu, a rekord ma paść w Bordeaux.
2: Bardzo ciepło wyrażamy się o ojcach.
1: Zwłaszcza dziś.
2: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o wysłaniu szefowej rządu na Forum Odbudowy Ukrainy w Gdańsku to zdecydowane obniżenie rangi wydarzenia. Brak ukraińskiego prezydenta nie pozwoli na kluczowe ustalenia. Zgodnie komentują rządzący i opozycja.
1: Na linii faktów sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Michał Krasoń. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Michale, jakie zdaniem polskich polityków są powody takiej decyzji Zełenskiego?
3: Jak usłyszałem od Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej, to efekt skandalicznej decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA i późniejszego zaognienia sytuacji przez kancelarię polskiego prezydenta.
4: Widzieliśmy te wypowiedzi urzędników prezydenta, to one były po prostu karygodne, bo no szkodziły, uderzały w polską rację stanu. Czy o to chodziło, żeby rola Polski w sprawie odbudowy Ukrainy była pomniejszona?
3: Z kolei poseł PiS Łukasz Schreiber decyzję Zełenskiego odbiera jako lekceważenie Polski.
5: Ukraina jest naszym sojusznikiem, ale jest też naszym rywalem, co w jasny sposób sama demonstracyjnie pokazuje. To oni chcą uchodzić za rozgrywającego w Europie Środkowo-Wschodniej.
3: Udział w forum potwierdzili już m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Dwudniowa konferencja rusza w czwartek. Z Sejmu Michał Krasoń.
1: A tuż po faktach, jak w każdy wtorek, w internetowym radiu RMF24 program Polska Polityka.
2: A w nim analizy dotyczące aktualnych wydarzeń.
1: Autorka programu, profesor Barbara Brudzińska-Mirowska, jest już w studiu. Witamy.
2: Dzień dobry. Barbaro, jakie tematy dzisiaj poruszysz?
6: W polskiej polityce będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jakim momencie politycznym jest Konfederacja, jak może wykorzystać zamieszanie polityczne, które obserwujemy w ostatnich dniach w Polsce, ale także o tym, dlaczego wszystkie partie chcą być jak Konfederacja. Zapraszam.
1: My również zapraszamy i polecamy.
2: Radio RMF24 możecie włączyć na portalu rmf24.pl lub w naszej aplikacji RMF Online.
1: Poważne utrudnienia na S8 w Łódzkiem.
2: Pomiędzy węzłami Polichno i Piotrków Trybunalski Wschód zapalił się samochód.
1: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia.
7: Temperatura idzie na rekord. Słuchasz faktów RMF FM.
2: Najwyższa temperatura w historii Francji może wystąpić dzisiaj lub jutro. Rekordu ciepła spodziewają się synoptycy nad Sekwaną.
1: W okolicy Bordeaux według prognoz słupki rtęci powędrują w okolice 46 stopni w cieniu, a w Paryżu 42 stopni.
2: Skwar we Francji odczuwa też nasz korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jak długo potrwają te tropikalne upały?
8: Według paryskich synoptyków rekordowa fala upałów we Francji będzie trwać co najmniej do końca tego tygodnia. W lipcu temperatura ma lekko spaść, ale słonecznego żaru nie będzie prawdopodobnie brakować. Ucieszy to zapewne wczasowiczów wybierających się w przyszłym miesiącu na francuską rywierę lub do znanych kurortów nad Atlantykiem. Na razie jednak upały powodują chaos w dużej części kraju. Część pociągów ciągle nie kursuje, blisko 5,5 tysiąca szkół pozostanie dzisiaj całkowicie lub częściowo zamkniętych.
2: Zaangażowani, opiekuńczy i gotowi na wszystko. Tacy są ponad dzisiejsi ojcowie.
1: W dniu ich święta reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka w łódzkim szpitalu rozmawiała z tymi, którzy przygotowują się do tej roli i już ćwiczą przewijanie na sucho.
9: Wyobrażał sobie pan już ten moment, kiedy no będzie mógł pan wziąć synka na ręce?
10: Ja myślę, że dopiero ten moment, kiedy on faktycznie się pojawi i ja go dostanę i on miał takie to moje, to będzie ten moment, w którym dotrze do mnie tak na poważnie, że już nie ma odwrotu.
9: Przed drugim dzieckiem jest trochę tremy?
11: Jestem już bardziej wyluzowany, wszystko mam przećwiczone.
10: Nie jest to najłatwiejszy czas na świecie, ale myślę, że jest na tyle magiczny, że warto.
2: Ojcostwo. Piękna i odpowiedzialna rola. Trzymamy za was kciuki, panowie.
1: A wy trzymajcie butelki i pieluchy pod ręką.
2: Wszystkich zapraszamy na nowe wieści. Wracamy o 16.30.
1: Będą też fakty kulturalne.
2: A w nich łobuzerska przygoda z wielką historią w tle.
1: Oraz obraz inspirowany trzecim sezonem serialu 1670.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
6: Dzień dobry, Barbara Brodzińska-Mirowska przy mikrofonie. Ja na co dzień zajmuję się nauką, ale w każde wtorkowe popołudniu w RMF24 przygotowuję dla Was analizy polityczne. Słuchacie programu Polska Polityka. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego partie polityczne chcą być jak Konfederacja, Wolność i Niepodległość. Zapraszam.

Słuchajcie, RMF24, a w Warszawie piękne słońce, lato pełną gębą. Mam nadzieję, że wykorzystujecie te najdłuższe popołudnie i ciepłe letnie wieczory. Ja wykorzystuję i na przykład w ostatnich dniach wykorzystałam na to tę letnią scenerię, żeby przygotować dla Was dzisiejsze analizy. Politycznie ostatnie dni zdominowały dwa główne tematy. Oczywiście medyczne problemy Koalicji Obywatelskiej, a druga sprawa, świeża sprawa z piątku, to oczywiście decyzja Karola Nawrockiego o tym, żeby odebrać prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego. No i cóż, obie te sprawy są potencjalnie bardzo korzystne dla partii politycznej, o której chciałabym dzisiaj mówić, czyli dla Konfederacji. I teraz gdzie te korzyści leżą? Pierwsza sprawa to oczywiście ochrona zdrowia. To, co się dzieje w kontekście jednego z warszawskich szpitali i byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej, powoduje i otwiera takie pole, dzięki którym Konfederacja może wzmocnić swoją pozycję polityczną, pokazując się jako alternatywa. W jaki sposób? W taki oto, że stawia znak równości między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, więc w sposób naturalny staje się tą alternatywą dla wyborców, którzy są tą całą sytuacją zmęczeni i zniechęceni. Natomiast ciekawiej, wydaje mi się, wygląda sytuacja w przypadku konsekwencji decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, dlatego że tu Konfederacja zyskuje pole do takiego wzmocnienia przekazów i emocji antyestablishmentowych, czyli takich podważających istniejący system i porządek, i na tych emocjach Konfederacja może dużo zyskać. A dlaczego? Ponieważ ta partia jeszcze nie rządziła i zyskuje w ręku bardzo poważny argument, którego jest świadoma. Partia ta i zwłaszcza jej przedstawiciele mocno się ożywili na kanwie decyzji prezydenta Nawrockiego. To widać było i słychać. Dzisiaj rano w RMF24 Zbigniew Mogucki z Kancelarii Prezydenta mówił o tym, że rząd nie potrafi rozgrywać kwestii związanych z Ukrainą, co wskazuje na to, że karta ukraińska będzie w polityce obecna jeszcze długo, a to będzie służyć Konfederacji. Dlaczego? Ponieważ hasła pośrednio lub bezpośrednio w takim wydźwięku antyukraińskim ta akurat formacja prezentowała od dawna. Dlatego też między innymi politycy Konfederacji reagowali z takim dużym ożywieniem na decyzję prezydenta. Sławomir Mentzen na swoich profilach społecznościowych pisał: brawo panie prezydencie, wprawdzie lekko krytykował, że ta decyzja jest zbyt późno, ale jednak. Grzegorz Płaczek, również z Konfederacji, w ogóle pisał, że nigdy Zełenski takiego orderu nie powinien mieć. Zatem wygląda na to, że zaczęły wiać bardzo pomyślne wiatry na tym polskim rynku politycznym dla Konfederacji. No i pytanie jest takie, jak dziś wygląda sytuacja polityczna Konfederacji? Czy jest to partia z potencjałem na wzrost? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was, zostańcie z RMF24.

Dzień dobry dla wszystkich, którzy właśnie włączyli RMF 24. Trwa program Polska Polityka. Ja nazywam się Barbara Brodzińska-Mirowska i przyznam wam szczerze, że dzisiaj jak jechałam do studia, to z taką trochę zazdrością i sentymentem patrzyłam na najmłodszych, dlatego że dziś uczniowie mieli wyjątkowe uśmiechy na ustach. Ostatni tydzień lekcji. Pamiętacie jeszcze to uczucie, że się zbliża 2 miesiące zupełnej laby? Ja już nie pamiętam, przyznaję. Ale wracając do tego, czym się dzisiaj zajmujemy w polskiej polityce, dyskutujemy kwestię pozycji politycznej Konfederacji i jak partia ta wykorzysta to, co się dzieje dzisiaj na rynku politycznym, a dzieje się dużo i ma ta partia z czego czerpać. I oczywiście obiecałam, że przyjrzymy się, jak wygląda na dziś pozycja polityczna tej partii. Wygląda całkiem przyzwoicie. Konfederacja ma w tej chwili pozycję trzeciej siły politycznej i dosyć stabilne poparcie, oscylujące wokół 13 punktów procentowych tak średnio w sondażach i chyba najważniejsza informacja jest taka, że jest to partia, która ma potencjał na wzrost. I mówiąc szczerze, jak przeglądam kwestie tego, co się dzieje w kraju, analizuję również trendy takie ogólno, powiedziałabym, światowe, to jest tutaj duży potencjał na wzrost. Co jest ciekawe, interesujące w kontekście rozważania, gdzie ta partia zmierza i co osiągnie, to oczywiście fakt, kto popiera tę partię. No i cóż, jest to partia tożsamościowa, co oznacza, że w ogromnej większości popierana jest przez bardzo konkretną grupę, w tym wypadku są to mężczyźni, ale co jest ciekawe i co się zmienia? Nie wiem, czy pamiętacie, często w takich naszych rozmowach, głównie przez platformy społecznościowe, pytacie w ogóle o Konfederację, więc jest duże zainteresowanie tą partią i pytacie, kto na tę partię głosuje. I nie wiem, czy pamiętacie, ale zwykle było takie stwierdzenie, że z poparcia dla partii radykalnie prawicowych się wyrasta. Tego nie widać w badaniach dzisiaj. Dzisiaj elektorat Konfederacji to jest elektorat młody, ale też to już nie są tylko młodzi dorośli, ale również ludzie w wieku średnim, co jest ciekawą obserwacją. Dlatego też, patrząc na to, można stwierdzić, że ten potencjał wzrostu jest, ponieważ Konfederacja przekracza pewne granice wieku swojego elektoratu. I co jest ciekawe w przypadku tej partii? Świetna komunikacja. To jest jedna z niewielu partii w Polsce, która bardzo dobrze osadziła się w rynku takim cyfrowym i wykorzystuje wszelkie możliwe okazje, żeby to swoje poparcie budować i docierać świetnie do swoich wyborców z bardzo dopasowanym przekazem. Ostatnimi czasy w Konfederacji trochę dużo się działo, było tam trochę wewnętrznych konfliktów. Póki co konflikt między Bosakiem i Mentzenem wydaje się zażegnany. Wprawdzie w tle pojawiają się aktywności jednej z takich głównych liderek Konfederacji, europosłanki Ewy Zajączkowskiej Hernik, ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nie tworzy to jakiegoś poważnego zagrożenia. Chociaż o tym, jak to będzie wyglądało i jak ta partia zamierza przygotować się do okresu okołowyborczego, bo robi dużo, będę dzisiaj w RMF 24 rozmawiać z moją gościnią, a będzie to profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. I już teraz bardzo was serdecznie zapraszam na tę rozmowę. Ja się staram.

0: dla oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: 16.30 na najnowsze fakty RMF FM zapraszają Anna Wałowska, Bogdan Zalewski.
1: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek złoży wyjaśnienia przed kolegium klubu, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Chodzi o sprawę specjalistycznego badania, jakie posłanka przeszła w szpitalu w Żywcu. Według medialnych doniesień zamiast półtora roku czekała na nie tylko 3 tygodnie.
1: Plażą roku w Polsce została Ustka, orzekli internauci w plebiscycie portalu travelist.pl.
2: Co o tym zdecydowało, zdaniem usteckiego burmistrza Jacka Maniszewskiego?
3: Wydaje mi się, że przede wszystkim czyste plaże. Postawiłem bardzo mocno na to, żeby plaża była przede wszystkim czysta.
1: Najlepszą plażą do aktywnego wypoczynku została plaża w Świnoujściu.
2: Najbardziej fotogeniczna to ta położona na Półwyspie Helskim.
1: Z kolei za najbardziej klimatyczną, dziką plażę internauci uznali tę w Mikoszewie.
2: A wasi faworyci? Napiszcie na adres fakty@rmf.fm.
1: O 16? Nie, o 17 już. Jak ten czas leci? Podamy wyniki innego rankingu szkół wyższych w Polsce.
2: Na pierwszym miejscu ex aequo Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.
1: Porozmawiamy ze studentkami warszawskiej uczelni, jak się czują w tej czołówce.
2: Czas na fakty kulturalne w RMF FM. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
4: Jestem.
1: Dzień dobry, Kasiu. Na początek łobuzerska przygoda z wielką historią w tle.
4: To teatralna opowieść o niezwykłej przygodzie, którą przeżył w latach młodości znany, lubiany aktor Zdzisław Wardejn. W czasie zrywu Czerwiec 56 niewinna wyprawa do centrum miasta zamieniła się u niego w tułaczkę po aresztach. To będzie opowieść o panu Zdzisławie i o jego mamie,
5: która przekonana, że nie żyje, pochowała mnie. No, a ja się okazało, że się zjawiłem jednak i to nieszczęście, które ona miała w sobie, musiało się zatrzymać.
4: Premiera spektaklu z happy endem. Zdzisiek w reżyserii Tomasza Mana pojutrze w Teatrze Nowym w Poznaniu. Marcin Michalski i jego Scanboy wygrał konkurs Wyobraź sobie, który pomaga autorom stawiać pierwsze kroki w branży filmowej. Na gali wręczono również Nagrodę Polskiej Gildii Producentów. W kategorii film zwyciężyli Michał i Jan Kwieciński za film Chopin Chopin, a w kategorii serial nagrodzono Annę Kępińską za Heweliusza oraz projekt UFO. We Wrocławiu pojawi się ogromny obraz inspirowany 3. sezonem popularnego serialu 1670. Monumentalne ręcznie malowane dzieło, które będzie dłuższe od panoramy racławickiej o 1670 mm. Między 5 a 23 sierpnia obraz zagości w hali stulecia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Polska polityka. Nowy program publicystyczny już teraz w radiu RMF 24.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, witam Was serdecznie w RMF24 i w programie Polska Polityka. Dzisiaj rozmawiamy o Konfederacji, o tym, w jakiej jest pozycji politycznej i dlaczego inne partie tak bardzo chcą się na Konfederacji wzorować. I ze mną w studiu RMF24 już moja gościnnie, zapowiadana zresztą, profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego, szefowa CBOS. Dzień dobry, Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Witam Cię serdecznie, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Z przyjemnością.
0: I tak jak zapowiadałam, chciałabym się przyjrzeć trochę Konfederacji, bo ostatnio bardzo dużo się dzieje na polskiej scenie politycznej. No i mówimy o tych głównych partiach, ale zaobserwowałam, że w Konfederacji też jest jakiś ruch. Ruch polega na tym, że Sławomir Mentzen jeździ po Polsce, spotkania bezpośrednie prowadzi, przygotowywane są kwestie programowe. No i był jednak taki konflikt gdzieś tam wewnętrzny między liderami. No i chciałabym, żebyśmy się przyjrzały temu, w jakim punkcie jest Konfederacja tuż przed rozpoczęciem tego okresu, takiego bardzo w polityce gorącego. I chciałabym zacząć od tego, że mam wrażenie, chciałabym poznać twoje zdanie na ten temat, że zmienia się nieco struktura wyborców Konfederacji. To jest partia tożsamościowa, ją w większości popierają mężczyźni, prawda? I to się chyba nie zmieniło, ale to już nie jest tak, jak się mawiało przed laty, że z Konfederacji się wyrasta. Dlatego, że zwykle to była partia młodych mężczyzn, w ogóle młodych ludzi, a dzisiaj oczywiście też jest młodych, ale zaczyna już dorasta się z Konfederacją, czyli zaczynają to być też ludzie w wieku średnim. Czy to prawda? I z czego to wynika, twoim zdaniem?
2: To jest oczywiście prawda, ale ponadto są inne cechy, które świadczą o tym, że z Konfederacją się pozostaje. I rzeczywiście, gdy popatrzymy na rok 2019 i 2023-2026, to te zmiany są oczywiste, bo zaczęliśmy funkcjonować z Konfederacją jako partią polityczną, jako partią, która w dużym stopniu reprezentuje interesy młodych mężczyzn, osób, które mają własną działalność gospodarczą i które, to jest główna charakterystyka, są nieusatysfakcjonowane z własnego statusu materialnego. Czyli mówiąc inaczej, ten status materialny budował taki fundament do dalszych działań, do kontestowania wszystkiego, co się dało. I wówczas można było powiedzieć, że jest to partia antysystemowa, zresztą oni sami się określali jako partia, która chce wywrócić stolik, a dzisiaj już nie powiemy, że chce wywrócić stolik, tylko powiemy, że chce się dosiąść do stolika, ponieważ ma potencjał większy niż, no, co oczywiste, teraz badania wskazują na około 12-13% poparcia dla Konfederacji Wolność i Niepodległość i około 8% dla Konfederacji Grzegorza Brauna. To tak na marginesie. W każdym razie te notowania utrzymują się mniej więcej na takim poziomie, jakie poparcie zdobył Sławomir Mentzen
0: w wyborach prezydenckich.
2: I nieco jest większe w porównaniu do poparcia, które zdobył Grzegorz Braun. Więc można powiedzieć, że tutaj w stosunku do ubiegłego roku trochę partii Grzegorza Brauna przybyło, ale też jest bardzo ciekawa struktura elektoratu. I jeszcze jedno zdanie o tej zmianie. Oprócz tego, że są też osoby w wieku między 25 a 44, mówię o Konfederacji Wolność i Niepodległość, to też są, przeważają w strukturze elektoratu mieszkańcy miast ponad 500 tysięcy.
0: Tak, to też jest bardzo ciekawa zmiana.
2: Myśmy wówczas diagnozowali właśnie jeszcze te kilka lat temu, że przeważnie są to mieszkańcy miast do 19 tysięcy i w jakimś stopniu mieszkańcy wsi, zwłaszcza, że Konfederacja angażowała się na przykład w takie w cudzysłowie rozbrajanie konfliktu rolników ukraińskich i polskich, wtedy kiedy zboże jakieś techniczne, nazywane technicznym, zalewało polski rynek. To też trochę próbowali zdobyć zwolenników na wsi, ale to się nie udało. Tam PiS dobrze się ma.
0: Chociaż spadki są ogromne PiSu, prawda, na wsi, bo to jest prawie 13 punktów procentowych. Ja nie pamiętam, czy to badania CBOS-u pokazywały, czy innej pracowni, ale wciąż prym wiedzie PiS, ale mimo wszystko coś tam na tej wsi zaczyna się dziać.
2: No tak, bo w najlepszym czasie to PiS miał ponad 40% wyborców na wsi. To jest bardzo duży odsetek. Wówczas zamiast PSL-u to on osiągał właśnie te wysokie wyniki. Więc cóż my możemy powiedzieć, jeśli chodzi o taką charakterystykę socjodemograficzną, o Konfederacji Wolność i Niepodległość. Większe miasta, choć w tych małych miastach do 19 tysięcy też są wyborcy tej partii, ale około 20% spośród wyborców Konfederacji Wolność i Niepodległość to są mieszkańcy miast powyżej 500 tysięcy. To jest wskaźnik bardzo istotny. I po drugie wykształcenie. Otóż tutaj wewnętrznie Konfederacja się różni, bo w większym stopniu wykształcone są osoby, które wspierają Sławomira Mentzena. Tam przeważa wykształcenie wyższe w porównaniu do średniego, a u sympatyków Krzysztofa Bosaka ta proporcja jest odwrotna. Jest więcej osób ze średnim wykształceniem, mniej z wyższym wykształceniem. Ale odsetki osób z wykształceniem podstawowym czy zasadniczym zawodowym są nikłe, a wiele lat temu, wciąż tu mówimy o tej dynamice, to właśnie osoby, które były fachowcami, ale po szkołach zawodowych, to w głównym stopniu to był ten zmęczony własną pracą i oczekujący
0: z aspiracjami elektorat,
2: no właśnie taki mało miasteczkowy.
0: Tak, tu dzieje rzeczywiście bardzo dużo i powiedziałaś dwie bardzo interesujące rzeczy z punktu widzenia pewnej zmiany, jaką partia przechodzi jednak. To znaczy, nie ma wątpliwości, że Sławomir Mentzen zrobił ogromną pracę dla tej partii, startując w wyborach prezydenckich w 2025 roku i wykorzystując maksymalnie okazję, jaka się wtedy nadarzyła, przypominając w zasadzie, że nie wszedł do drugiej tury, a mimo wszystko świetnie to rozegrał wizerunkowo-komunikacyjnie na swoją korzyść. I teraz powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz o tym, że wyciszyły się te głosy antysystemowe, natomiast przypomnijmy, że partia ta we wszystkich klasyfikacjach takich politologicznych, ona jest klasyfikowana jako radykalnie prawicowa, czyli mówiąc krótko, ona ma ten element antysystemowy, z tym, że ja to nazywam trochę nieładnie, ucywilizowała przekaz. W tym sensie masz rację, że ona nie manifestuje tych kwestii antysystemowych, choć one tak troszkę wybrzmiewają łagodniej, bo na przykład sam pomysł, już o tym wspominałam, Ewy Zajączkowskiej-Hernik, żeby założyć stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwoni, i ona jakby argumentując, dlaczego to robi, mówi, że to będzie taki ruch, który będzie miał jednoczyć ludzi, którzy są poszkodowani przez państwo, niezadowoleni, czyli te elementy pewnego niezadowolenia z systemu, nie w ostentacyjny sposób, ale jednak wybrzmiewają. I teraz pytanie jest takie moje. Czy ty uważasz, że rzeczywiście partia utrzyma ten kierunek, to znaczy, że będzie łagodziła te przekazy, żeby za specjalnie się z tym nie afiszować? I czy ten ruch należy traktować jako przejaw jakiegoś wewnętrznego kryzysu w Konfederacji? Bo mówimy o Konfederacji Bosaka, mówimy o Konfederacji Mentzena. To są jednak różne skrzydła z różnym nachyleniem. Czy to może być potencjalnie jakiś ruch na rzecz rozłamu?
2: W tym momencie oczywiście nie wiemy, co będzie przed 27 rokiem i jak zostaną zdefiniowane ich interesy, chociaż wspólny interes to władza w mojej ocenie i to jest od dłuższego czasu pragnienie władzy, czyli dołączenie do jakiejś innej partii, z którą można tworzyć koalicję. Ale dzisiaj wydaje się, że to właśnie Konfederacja i Mentzen i Bosak mogą w tym sensie rozdawać karty, że mogą sobie wybrać koalicjanta. I jeśli tak będzie, jeśli staną przed tym dylematem wyboru koalicjanta, no to tutaj ich poglądy mogą być rozbieżne, dlatego że ta wolnorynkowa i powiedzmy liberalna część mentzenowska może w większym stopniu znaleźć wspólne pole do sprawowania władzy z Platformą, z Koalicją Obywatelską czy z innymi innymi partiami, które, jak donosi świat internetowy, mogą powstać. Czyli tu może być Ryszard Petru, tu może być jakaś formacja związana z Centrum, czy nowa formacja senatora Frankiewicza, która już jest zarejestrowana. To partia samorządowa, w skrócie tak ją można scharakteryzować. Niewiele o nich wiemy, ale tak, tak może być. No i z drugiej strony mamy Krzysztofa Bosaka, o którym o jego elektoracie na pewno można powiedzieć, że jest narodowo konserwatywny, choć sam Bosak mówi, że on nie dezawuuje na przykład Unii Europejskiej, a jest jej krytykiem i wie, które elementy, i on je ujawnia, które elementy związane z naszą obecnością w Unii Europejskiej powinniśmy krytykować i należy krytykować. I tylko jeszcze jedno zdanie. Gdybyśmy nie wiedzieli nic o elektoracie, a tylko zobaczyli, jaki stosunek ludzi, wyborców jest do Unii Europejskiej, do Ukrainy, do podatku, czy on jest liniowy, czy progresywny, i do prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, to pewne właśnie stosunek do tych kwestii, które wymieniłam, i to jest predyktor głosowania na Konfederację. Czyli no my nie musimy wiedzieć, że to są konfederaci. Wystarczy wiedzieć, że jaki mają oczywiście krytyczny stosunek
0: do tych kwestii.
2: Do tych kwestii.
0: No właśnie, jakie będą kwestie potencjalnej koalicji? Kto z kim? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest jakaś pieśń przyszłości, absolutnie takie science fiction polityczne? O tym będziemy rozmawiać w Polskiej Polityce już za kilka minut. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Dlaczego Wołodymyr Zełenski nie chce do Gdańska przyjechać?
3: Dlatego, że poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego. Nie zamierza ustępować w sprawach tych tożsamościowych, więc mógłby tutaj zostać narażony na trudne pytania.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach godzina 17, a najświeższe fakty mają dla Was Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Meldujemy się.
2: Zachęcamy. Półroczny chłopczyk spod Augustowa nadal wymaga intensywnej szpitalnej opieki.
1: Niemowlę jest ofiarą ojcowskiej agresji.
2: Jak się czuje student z uczelnianej czołówki?
1: Pytamy na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Z kibicami szczecińskiej Pogoni rozmawiamy o zmianie trenera.
1: Duńczyka zastąpił Hiszpan.
2: Muzyka łagodzi obyczaje. Woda pomaga przetrwać upał.
1: A oba cele łączy multimedialna fontanna we Wrocławiu. Nadal bardzo ciężki jest stan 6-miesięcznego chłopca spod Augustowa w Podlaskiem.
2: 2 tygodnie temu niemowlę o podłogę rzucił jego ojciec. 27-letniemu mężczyźnie, który trafił do aresztu, grozi dożywocie.
1: Z nowymi informacjami reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, czego dowiedziałeś się od lekarzy?
3: Chłopiec został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, ale jego stan zdrowia cały czas musi być monitorowany. Czuwa przy nim m.in. zespół reanimacyjny. Jego 27-letni ojciec odpowie za usiłowanie zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do tego zdarzenia doszło 2 tygodnie temu w jednej z miejscowości koło Augustowa. Początkowo ojciec dziecka chciał zrzucić winę na matkę, ale potem przyznał się do zarzutów. Grozi mu od 10 do 30 lat więzienia albo nawet dożywocie.
2: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w rankingu szkół wyższych perspektywy 2026.
1: Jak się studiuje na najlepszych uczelniach w kraju?
4: No chyba miło w zasadzie. Jestem siebie bardzo dumna i wdzięczna, że miałam taką szansę tutaj właśnie uczestniczyć i chodzić do tej uczelni.
5: Jak się studiuje na najlepszej uczelni w Polsce? Tym razem ex aequo z UJ-em.
4: Bardzo dobrze, mili ludzie.
5: Poza nauką, na co ty masz, moja droga, czas jako studentka anglistyki?
4: Na pracę, na ćwiczenia fizyczne, dużo ćwiczę, na hobby moje, czyli czytanie. No mam czas, może nie jakoś super dużo wolnego czasu, no bo jednak praca dużo czasu tego wymaga, ale jest w porządku.
2: Brawo dziewczyny. Usłyszała od studentek Uniwersytetu Warszawskiego reporterka RMF FM Magdalena Kleinert.
1: A które jeszcze uczelnie wyróżniono w tym roku?
2: Koniecznie sprawdźcie na rmf24.pl.
1: Duże zmiany w Pogoni Szczecin.
2: Trener Thomas Berg został zwolniony tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu Ekstraklasy.
1: Duńczyka zastąpił Hiszpan Oskar Garcia. Co na to kibice?
6: Pomoże Pogoni na pewno.
7: Czyli dobra zmiana?
6: No, uważam, że tak.
7: Zmiana trenera na przed początkiem nowego sezonu. Co sądzisz o tym?
8: Ja myślę, że dobrze, no bo myślę, że może dużo pomóc nam, okay, aby coś wygrać jeszcze. Mm-hmm. Jakiś puchar.
9: Gra nie była dla wszystkich kibiców zadowalająca.
2: Usłyszał od fanów reporterka RMF FM Anna Pałamar.
1: Nowy trener związał się z Pogonią 3-letnim kontraktem, mówi Bartosz Witkowski z biura prasowego szczecińskiego klubu.
10: To człowiek z ogromnym doświadczeniem. Oskar Garcia pracował w Anglii, pracował we Francji, pracował w Hiszpanii, tam też się wychował, bo to jest były zawodnik FC Barcelony, także no, ten hiszpański temperament na pewno niesie do klubu.
2: Inauguracja nowego sezonu za miesiąc. Na początek Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa.
1: Poprzedni sezon Duma Pomorza zakończyła na 9. miejscu.
11: Upalne fakty RMF FM.
2: 26 stopni Celsjusza pokazują dzisiaj termometry we Wrocławiu.
1: Ale w kolejnych dniach może to być nawet 35 stopni.
2: Niektórzy spędzają to upalne, słoneczne popołudnie przy multimedialnej fontannie.
12: Słońce nad Wrocławiem. Pani łapie te promienie słoneczne przy brzegu fontanny multimedialnej. Taki pomysł na dzień?
13: A taki dzisiaj impulsywnie dzień. Tak rano sobie, mam teraz urlop, poczułam, chciałam właśnie sobie wyjechać. Bardzo lubię tutaj, uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia. No jest coś w tym, jest fajna energia, ładnie, no i ta fontanna. Czuję tutaj bardzo się pozytywnie.
12: No i trochę brązu można złapać w tych słoneczku.
13: Też, jak najbardziej.
12: Widzę, że kapelusz jest na głowie.
13: Kapelusz, tak, krem, kulary, także się przygotowałam.
1: Wszystko jest na miejscu. Przy hali stulecia we Wrocławiu z mieszkańcami i turystami rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Pytacie, kiedy kolejne fakty RMF FM? O 17.30.
1: Powiemy o istotnym odkryciu polskich fizyków dotyczącym parzenia kawy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tu Radio RMF 24.
0: Słuchacie RMF 24, a to jest program Polska Polityka i dziś rozmawiamy w polskiej polityce o tym, jak ta zawierucha polityczna, którą obserwujemy od kilku dni w sprawie i orderu Orła Białego odebranego prezydentowi Zełenskiemu i problemów Koalicji Obywatelskiej mogą wpłynąć na Konfederację, w jakim miejscu jest ta partia i w jakim miejscu może być. O tym dziś rozmawiam także z moją gościnią Ewą Marciniak. Zapraszam Was.

0: A w studiu RMF24 wciąż ze mną profesor Ewa Marciniak i w polskiej polityce rozmawiamy dzisiaj o Konfederacji i w tej części obiecałam, że zajmiemy się analizą potencjału koalicyjnego tej partii. No właśnie, Ewo, macie badania w CBOS-ie, z których wynika, że w jaki sposób ludzie zapatrują się na potencjalnie przyszły rząd. I teraz 21% badanych jakby przyjmuje do wiadomości, że może być taka wizja, w której to Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość i Konfederacja Brauna tworzą rząd. 14% raczej widzi tą wizję PiS i Konfederacja Wolność i Niepodległość. Więc to widzimy po stronie wyborców. Czy ty uważasz, że jest szansa na taką konfigurację? Bo ja przyznam, że myśmy się przyzwyczaili do takich analiz, że to będzie koalicja prawicowa, ale ja wcale nie mam przekonania, że Konfederacja będzie taka chętna.
1: No właśnie, bo musiałaby Konfederacja Wolność i Niepodległość porzucić niektóre swoje etykiety, niektóre swoje sposoby komunikowania się z wyborcami i jakby ulec tej filozofii czy praktykom komunikacyjnym i także tym etykietom Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza etykieta, która się nie zgadza, to jest w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, że jest to partia socjalna, która raczej jest za nieograniczonym dostępem do różnych usług publicznych i realizowania polityk publicznych w taki sposób, aby one były maksymalnie wspierane przez państwo. Mówię w skrócie tutaj o transferach socjalnych. Konfederacja jest przeciwko temu.
0: I to jest przeciwne interesowi wyborców tej partii,
1: tak,
0: prawda?
1: No to albo Konfederacja będzie respektowała oczekiwania swoich wyborców, a jakoby je rozpoznaje, między innymi poprzez te wyjazdy Sławomira Mentzena i spotkania z wyborcami, więc albo Konfederacja porzuci tę główną etykietę na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, no bo to akurat tego nie da się pogodzić.
0: No tak, ale z drugiej strony wyborcy Konfederacji zawsze byli bardzo anty-PiS, więc myślę, że to byłby taki tożsamościowo koniec Konfederacji, gdyby tak się wydarzyło. I myślę, że Konfederaci to wiedzą.
1: Tak, i obie zajmujemy się procesami komunikacji politycznej i wiemy, że autentyczność w przekazie i pewien rodzaj konsekwencji, czyli to, co mówiliśmy wczoraj, mówimy dzisiaj i obiecujemy, że będziemy mówić jutro, jest ważnym atutem partii politycznych i polityków. Tutaj musiała być ta reguła konsekwencji, musiałaby być złamana, więc to jest wielkie ryzyko za cenę kilku, przepraszam za wrażenie, stołków w rządzie. I mam takie wrażenie czasami, gdy słucham głównie Krzysztofa Bosaka, że oni nie są zainteresowani byciem u władzy czy posiadaniem tej władzy za wszelką cenę.
0: Oni mają czas, Ewa.
1: Właśnie, oni są młodzi, oni mają czas do takiego momentu, kiedy absolutnie mogą rozdawać karty. To oni będą proszeni o to, żeby ktoś do nich mógł dołączyć do koalicji. Zwłaszcza, że jeśli popatrzymy na przykład na strukturę wiekową wyborców w ogóle, wyborców elektoratów wszystkich partii w Polsce, no to widzimy, że najstarszy elektorat 65+ dominuje w dwóch dużych partiach,
0: tak.
1: Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. A jeżeli na przykład popatrzymy na silne identyfikacje elektoratów, to mamy dwie partie, Grzegorz Braun, partia Grzegorza Brauna i partia Razem. Na ten moment to są najsilniejsze emocjonalne związki z tymi partiami. To są niewielkie odsetki, no bo Razem ma około tam 5% poparcia, Braun około 8%, ale wśród tych właśnie wyborców ten silny związek emocjonalny, a też obie wiemy, że on odgrywa bardzo dużą rolę.
0: No, zwłaszcza w młodszym elektoracie, prawda?
1: Tak, w młodszym elektoracie, a on prawdopodobnie będzie stanowił w przyszłości, no bo wyjdźmy poza 27 rok w przyszłości istotną rolę, więc musimy uwzględnić scenariusz, że obie konfederacje nie będą współtworzyły rządu, który po 27 roku powstanie. To jest scenariusz, no, trochę można by powiedzieć, no, bardzo mocno hipotetyczny, bo jednak pragnienie władzy, pragnienie wpływu to są też jedne z głównych motywacji aktywności polityków.
0: Ale oczywiście jest pytanie na dziś takie, w jakich ewentualnych uwarunkowaniach Konfederacja mogłaby do tego stołu negocjacyjnego usiąść i myślę, że Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak na tyle długo są w polityce, że wiedzą, że musieliby mieć mocne karty na stole, żeby wejść w negocjacje z PiS-em, ponieważ wiedzą, jak się kończą takie przygody mniejszych partii z Prawem i Sprawiedliwością. No więc obie zakładamy, że to musiałoby być bardzo wysokie poparcie, żeby mieć tę moc. I właśnie o to chciałabym zapytać. Czy ty masz takie, Ewo, przekonanie, że w najbliższych miesiącach będą się w Polsce odbywać procesy, które będą Konfederacji sprzyjać? No bo mamy ten skręt na prawo. Wprawdzie The Economist w zeszłym chyba tygodniu opublikował taki głośny artykuł o tym, że skręcamy mocno w lewo. Ja się z nim fundamentalnie nie zgadzam. Myślę, że tam zupełnie inne rzeczy grają rolę. Bardziej niechęć wobec państwa niż chęć, żeby ono miało taki wymiar mocno lewicowy. Ale u nas wygląda to zupełnie inaczej. Widać ten skręt w prawo. I teraz pytanie jest takie. Co będzie sprzyjało Konfederacji w najbliższych miesiącach, twoim zdaniem?
1: Słabość dużych graczy politycznych, czyli tu wiemy, że Koalicja Obywatelska no, nie jest w swojej najlepszej formie i w najlepszym stanie. Prawo i Sprawiedliwość też ma swoje kłopoty, ma Czarnka i Morawieckiego i na tej słabości może wygrywać Konfederacja. I druga rzecz to powrót do, znaczy akcentowanie tradycjonalizmu, bo to jest dzisiaj też ważne w przekazie politycznym.
0: No właśnie i pytanie jest takie i to pytanie zostawiam jeszcze bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami, a będziemy chciały jeszcze z moją gościnią porozmawiać o tym, dlaczego Konfederacja jest taką trochę partią, która proponuje czy tworzy pewne trendy polityczne, zwłaszcza w Polsce. Zostańcie z nami w RMF 24, to jest program Polska Polityka.
2: Tu Radio RMF 24.

0: radiu RMF24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: 17.30, czas na fakty RMF FM.
1: Ponad 300 dronów, które wbrew zakazowi znajdowały się w pobliżu obiektów, gdzie rozgrywane są mecze mundialu, zostały przejęte przez amerykańskie agencje rządowe.
2: Ze względów bezpieczeństwa w dni meczowe wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym. Tylko w uzasadnionych przypadkach zakaz może być czasowo anulowany. Od uroczystego powitania w tureckim Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się w Ankarze spotkanie przywódców Polski i Turcji, Karola Nawrockiego i Recep'a Tayyipa Erdoğana.
1: Wśród tematów rozmowy bezpieczeństwo i przygotowania do lipcowego szczytu NATO. Jutro w bazie Incirlik prezydent Nawrocki odwiedzi naszych żołnierzy.
2: Z polskiego kontyngentu wojskowego Turcja.
1: Relacje polsko-ukraińskie to główny temat popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: 2:00 po 18:00 gościem Janny Górskiej będzie Krzysztof Paszyk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego zbadali, jak ciśnienie wpływa na proces parzenia espresso.
3: Chcieli wyjaśnić, jak dokładnie przebiega proces przygotowania kawy i dlaczego nie zawsze prowadzi do najlepszych wyników.
1: W studiu z nami Grzegorz Jesiński z redakcji naukowej RMF FM.
3: Dzień dobry.
1: I jakie wyciągnęli wnioski?
3: Okazało się, że przy niższych ciśnieniach zmielona kawa zachowuje się jak typowe medium porowate. Im większe ciśnienie, tym szybciej woda przepływa przez kawę. Jednak w typowych warunkach parzenia espresso, gdzie ciśnienie nie wynosi od 6 do 9 atmosfer, sytuacja ulega zmianie, a po około 30-40 sekundach struktura kawy ulega zagęszczeniu i zniekształceniu, co prowadzi do nieprzewidywalnych zmian w całym procesie, choćby tworzenia takich kanałów. To zakłóca cały proces. Fizycy z Warszawy opracowali matematyczny model, który to opisuje i być może pozwoli skonstruować lepsze ekspresy, takie, z których nie tylko espresso zawsze będzie perfetto.
1: O ciśnieniu na małą czarną przeczytacie na rmf24.pl.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
2: Witamy, Krzysztofie.
5: Dzień dobry. Polski złoty coraz wyraźniej traci na wartości i zwłaszcza przed wakacjami. To jest bardzo złą wiadomością, bo przez to podróże będą droższe. Zacznijmy od euro, które w ciągu ostatnich dni podrożało o 4 grosze do poziomu 4,29. Dolar poszedł w górę o 10 groszy do ceny 3,76. Frank szybuje do poziomu 4,64, a brytyjski funt coraz szybciej idzie w stronę 5 zł. Teraz kosztuje 4,97. Polski złoty traci blask głównie za sprawą działań amerykańskiego banku centralnego, który zaczął wzmacniać dolara. Znaczenie mają także nie najlepsze dane dotyczące polskiej gospodarki oraz doniesienia z Bliskiego Wschodu o tym cały czas chwiejnym pokoju. Ta zmienność ma być widoczna niestety także w kolejnych tygodniach. Tygodnie tygodniami, a dzisiaj ważny jest dzień. Dzień Ojca. No bo to dzisiaj. Przy tej okazji przypominamy, że każdy ojciec niedawno urodzonego dziecka ma do wykorzystania 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Tak samo jak matka, tego nie można przenieść na drugiego rodzica i lepiej wykorzystać, bo jak nie wykorzystamy, to przepadnie.
6: Moja żona chciała wrócić na rynek pracy, ja skorzystałem jeszcze z paru tygodni.
7: Chciałem po prostu realnie pomóc mamie w tych pierwszych, najbardziej wymagających tygodniach, a nie tylko robić za tatę od trudnych spraw, który pyta, czy coś podać z bezpiecznej odległości.
5: Tak mówią ojcowie. 2 lata temu, w pierwszym roku obowiązywania takich ojcowskich urlopów rodzicielskich, skorzystało z tego 42 tysiące panów. W zeszłym roku już 57 tysięcy. W tym roku i ten rekord możemy pobić. I chyba warto.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska. Witam Was serdecznie, jeśli właśnie do nas dołączyliście. W polskiej polityce rozmawiamy dzisiaj o Konfederacji i obiecałam, że z moją gościnią profesor Ewą Marciniak rozważymy trochę kwestii, dlaczego Konfederacja jest modna, ponieważ Ewo, Ryszard Petru zapowiedział już oficjalnie, że on będzie się starał utworzyć taką Konfederację Light, to znaczy taką partię, która powstanie na kanwie takiego rozczarowania utratą przez Koalicję Obywatelską tego takiego liberalnego gospodarczego zwrotu, no oczywiście rozczarowanych trzecią drogą, której już nie ma. No i mam takie wrażenie, że nie tylko Ryszard Petru, ale też inne partie, bo przecież swego czasu takie dylematy miał też Jarosław Kaczyński, podążają za Konfederacją. Są głosy w debacie publicznej, że w ten sposób zresztą ta pozycja Konfederacji jest wzmacniana przez samych rywali. Z czego wynika taka popularność Konfederacji, twoim zdaniem, wśród samych partii politycznych?
1: Z interpretacji dość swobodnej hasła "my jeszcze nie rządziliśmy", czyli nasz pomysł na funkcjonowanie państwa, na proces podejmowania decyzji, legislacje i różnego rodzaju związane z tym elementy jeszcze nie mógł być realizowany, a mamy absolutnie świetne pomysły i te pomysły dowartościowują obywatela jako jednostkę, pozwalają mu na przedsiębiorczość. Obywatele przedsiębiorczy nie są obciążeni czy tłamszeni ogromną liczbą podatków, no, któż by nie chciał pracować i mieć nieopodatkowaną tę pracę, czy w jakimś tam stopniu właściwym dla niego. No i po drugie hasło, które lansuje Konfederacja, ogólnie je nazwę suwerenność, dlatego że chodzi tutaj zarówno o stosunek do Ukrainy i ukraińskich uchodźców wojennych, jak i o stosunek do Unii Europejskiej. Czyli wobec tego hasła suwerenności, które jest oczywiście niewłaściwie tutaj używane, to raczej tu chodzi o jakąś niezależną politykę i samodzielność w maksymalnie dużej liczbie aktywności. O tym mówi dzisiaj Konfederacja, że sami sobie poradzimy, my jesteśmy świetni i tak dalej, no to wyznacza właśnie te trendy. Co prawda Ryszard Petru nie może powiedzieć "jeszcze nie rządziłem", no bo był liderem Nowoczesnej, Nowoczesna była w koalicji, ale potem wiemy...
0: No jest już w mainstreamie.
1: Tak, jest w mainstreamie, ale wydaje mi się, że ten element wolnorynkowy oraz odwołanie się do jego dyskusji z Mentzenem, bo tak, jak pamiętasz, Ryszard Petru bardzo celebruje to swoje retoryczne zwycięstwo nad Mentzenem. I on do tego się w tym momencie odwołuje, czyli on może być kimś jak Mentzen, ale nie jest Mentzenem. Jego atutem będzie to, że nie jest Mentzenem. No ale też on nie jeździ na hulajnodze. On nie spotyka się z, no powiem w cudzysłowie, z gimnazjalną młodzieżą. Nie buduje sobie przyszłego elektoratu właśnie w taki sposób, jak to robi Mentzen.
0: Trochę ale wydaje mi się, że to może być też wada, że nie jest tym Mentzenem,
1: no
0: prawda?
1: Tak,
0: bo nie
1: tak.
0: jest autentyczny dla tego
1: tak.
0: elektoratu. Po prostu. Tak, Mentzen tak. wie, jak to robi.
1: Tak, on wie, jak to robić i myślę, że właśnie jego też, to mówiłaś o tym na początku, o tej jego aktywności i jego tą ważną cechą jest autentyczność. Dzisiaj ludzie oczekują, że politycy zrzucają maski, a są no, takimi, jakimi są. Myśmy niedawno zrobili badania. To były badania jakościowe, wiele tych fokusów i zapytaliśmy, czego oczekują ludzie, jeśli chodzi o partie polityczne i liderów. No oni oczekują, i to powiem wprost, Leperra 2.0, czyli osoby, która jest z ludu, jest trybunem, potrafi przemówić, potrafi uścisnąć dłoń. Ważne jest, żeby to był jeden z nas. No Ryszard Petru to już jest establishment, ale kto komu zabroni budować wizerunek i budować aktywność, no właśnie taką, która wydaje mu się, że będzie efektywna.
0: A Sławomir Mentzen jest politykiem nowej ery algorytmu, więc jest tym o wiele bardziej autentyczne. Ewa, bardzo ci serdecznie dziękuję za wizytę w RMF24. Trwa program Polska Polityka, a my zostajemy razem do 18:00.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, bardzo Wam dziękuję za te dwie wspólne godziny w polskiej polityce. Oczywiście zapraszam już dzisiaj za tydzień od godziny 16, a tymczasem czekają już na Was najnowszymi faktami Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Do usłyszenia.
1: Jesteśmy zapraszane. Zgoda Iranu na inspekcję programu nuklearnego.
2: O rzekomych ustępstwach władz w Teheranie opowie nasz dziennikarz w Waszyngtonie.
1: A korespondentka w Brukseli o unijnej dyskusji na temat niedźwiedzi.
2: W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony tych drapieżników.
1: W imieniu Joanny Górskiej zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
2: Z Krzysztofem Paszykiem, posłem PSL. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Iran zgodził się na wieloletnie inspekcje swojego programu nuklearnego.
1: Według amerykańskiego przywódcy Teheran zaakceptował też utrzymanie otwartej cieśniny Ormuz, przez którą transportowana jest znaczna część światowej ropy.
2: Na linii waszyngtońskiej studio RMF FM i nasz korespondent Paweł Żukowski.
1: Pawle, co jeszcze zapowiedział amerykański prezydent?
3: Dzień dobry. Amerykański przywódca zapowiedział również, że środki pochodzące z odblokowanych irańskich aktywów mają zostać przeznaczone na zakup żywności i leków ze Stanów Zjednoczonych. I choć Trump znów ogłasza, to jak zwykle jest wiele wątpliwości, ale i sprzeczności. Wiceprezydent J.D. Vance mówił o wykorzystaniu zamrożonych aktywów jako o możliwym scenariuszu w przyszłości, podkreślając, że żadne środki nie zostały dotąd uwolnione. Nieścisłości pojawiły się także w kwestii transportu ropy przez cieśninę Ormuz. W dzisiejszym wpisie prezydent USA ogłosił, że wczoraj przez cieśninę Ormuz przetransportowano 19 milionów baryłek ropy naftowej, co uznał za rekord wszechczasów. Podczas gdy dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że w ubiegłym roku średnia przekraczała 20 milionów baryłek dziennie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: I jest już reakcja Teheranu na słowa Donalda Trumpa.
2: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że jego kraj nie przewiduje wydania zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych. Unijne kraje chcą zwiększenia odstrzału niedźwiedzi.
1: Rumunia i Słowacja wystąpiły z apelem do Komisji Europejskiej o bardziej elastyczne stosowanie przepisów chroniących te zwierzęta.
2: Ich zdaniem przepisy wspólnoty nie nadążają za wzrostem populacji tych drapieżników, co powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.
1: Na linii faktów korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie stanowisko zajęła w tym sporze Polska?
4: Warszawa nie wyklucza konieczności obniżenia unijnej ochrony niedźwiedzia, ale podkreśla, że ewentualna zmiana musi opierać się na analizach naukowych, a także, jak podkreślił wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak,
5: powinna uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo obywateli oraz potrzebę ograniczenia szkód powodowanych przez niedźwiedzie.
4: Obecnie odstrzał niedźwiedzia jest możliwy tylko wyjątkowo. Rumunia i Słowacja przekonują, że rosnąca liczba niedźwiedzi jest zagrożeniem dla ludzi. W ciągu ostatnich 5 lat w Rumunii ataki niedźwiedzia doprowadziły do śmierci 14 osób, a na Słowacji zginęły 4. Komisja Europejska obiecała, że zajmie się sprawą.
6: Rozmowa pod koniec dnia w RMF FM.
1: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
2: W warszawskim studiu Joanna Górska i jej
7: gość. Dzień dobry. Naszym gościem jest Krzysztof Paszyk, poseł PSL, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego, były minister rozwoju. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
7: Władimir Załański odesłał order Orła Białego, nasze najwyższe narodowe odznaczenie, kurierem. Czy to nie jest za bardzo upokarzające? Czy my jesteśmy w stanie to znieść?
8: No nie byłoby całej sytuacji, całej sprawy, gdyby nie nieprzemyślana naszym zdaniem, i tu co do tego dobrze, że mamy ponad polityczną zgodę, decyzja o gloryfikacji bohaterów UPA i nadanie właśnie ich imieniem jednej z jednostek wojskowych. No to przez tą sytuację mamy dzisiaj wielki znak zapytania nad naszymi relacjami.
7: Dobrze, prezydent Ukrainy zaczął, później kontynuował nasz prezydent Karol Nawrocki i mleko się rozlało.
8: Niestety ta reakcja prezydenta Nawrockiego mogła być nieco inna.
7: Jaka?
8: Bardziej bliska dialogu, oparta na tym dialogu. Natomiast prezydent, jego otoczenie wybrało drogę eskalacji. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga. Łączą nas wspólne interesy. Bezpieczeństwo, obrona przed neoimperialnym Putinem.
7: Ja chciałam zapytać jeszcze o nasze najwyższe odznaczenie. Odesłanie Orderu Orła Białego kurierem?
8: No to jest w myśl zasady akcja rodzi reakcję. Niestety, jesteśmy na takiej ścieżce eskalacyjnej i to nie jest dobre, pani redaktor, bo bez względu dzisiaj, jakie miejsce na scenie politycznej zajmujemy, to jest scenariusz, który niezwykle cieszy Putina. Skłócenie Polski z Ukrainą to jest coś, co dzisiaj powoduje na Kremlu wielką radość i z tego myślę, że trzeba wyciągnąć wnioski. Musimy jako cała klasa polityczna tą lekcję odrobić. Dobrze, żeby wrócić do tych ścieżek naszych relacji opartych na dialogu, na przyzwoitości,
7: no,
8: na
7: to się da.
8: Zważeniu, co jest ważne, a co ważniejsze.
7: Czy te relacje polsko-ukraińskie mogą być poprawne przynajmniej?
8: Jeśli emocje opadną i w sposób spokojny spojrzymy, co leży w żywotnym interesie Ukrainy, co leży w żywotnym interesie Polski, to ja uważam, że jest możliwość powrotu do normalizacji tych relacji.
7: A dlaczego Ukrainie miałoby zależeć na Polsce?
8: Jesteśmy krajem, który ma wielkie zasługi w dotychczasowej pomocy i wsparciu, ale oczywiście to są tylko sentymenty, natomiast geograficzne położenie, sąsiedztwo, myślę, że też aspiracje europejskie Ukrainy naprawdę każą zastanowić się poważnie nad poprawą tych relacji, na przywrócenie ich na właściwe tory.
7: Dobrze, pierwszy argument, że jesteśmy blisko i możemy być takim punktem ochronnym dla nich, to dla nich też jest jasne, że broniąc ich, bronimy również siebie, więc tutaj argument taki i na ich punkt i dla nas. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską i aspiracje Ukrainy, żeby przystąpić do Unii Europejskiej, to będzie nasz szach.
8: No myślę, że droga Ukrainy do Europy, do partnerstwa, do dobrych relacji z wspólnotą europejską, którą Polska tworzy jako też lider tego regionu, wiedzie właśnie przez Polskę. Nie wiem, czy to w kategoriach szacha należałoby rozpatrywać. To jest po prostu obiektywnie. Taka jest dzisiaj sytuacja,
7: ale
8: kwestia relacji gospodarczych, odbudowy,
7: to
8: też jest Polska.
7: Tak my wam?
8: Nie chciałbym, nie lubię takiej retoryki. Ja cały czas bym się odwoływał mimo wszystko do pewnej przyzwoitości wspólnoty, pewnych interesów tutaj w regionie, począwszy od bezpieczeństwa, gospodarki, relacji też sąsiedzkich. To są, myślę, rzeczy, które warto brać pod uwagę po obu stronach.
7: Order Orła Białego, odesłany kurierem prezydenta Zełenskiego, nie będzie na szczycie w Gdańsku, gdzie będą podejmowane decyzje kluczowe, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, gdzie polscy przedsiębiorcy mogliby mieć rynki zbytu i mogliby zarabiać. Czy nieobecność prezydenta Zełenskiego właśnie na tym forum obniża rangę tego wydarzenia?
8: Ona oczywiście nie sprzyja, natomiast ja bym też aż nie był takim pesymistą. Całe wydarzenie
7: się odbędzie. Panie pośle, że Wołodymyr Zełenski jest współorganizatorem.
8: Oczywiście. No, jako przedstawiciel, najwyższy przedstawiciel państwa ukraińskiego. Natomiast reprezentantem Ukrainy będzie pani premier. Dalej jest szansa na bardzo wiele dobrych umów, dobrych porozumień. Dalej jest szansa na tym wydarzeniu zacieśniać relacje gospodarcze, rozwijać je. I myślę, że tu gospodarka, biznes może czasami okaże się silniejszy od tego kryzysu czy impasu, w jaki się nasze relacje znalazły obecnie.
7: Zatoczę koło i zapytam jeszcze raz i zadam pytanie, które padło na samym początku. Czy odesłanie

0: Zaczynało się już 20 lat temu, pewnie jako pierwsze w polskim Sejmie, ale mimo wszystko uważamy, że ten punkt widzenia na przyszłość kazałby jednak wrócić do dialogu, wrócić do budowania przyszłości, absolutnie nie zafałszowując tu, nie omijając tego, co bolesnego niesie przeszłość obu narodów.
1: I o tym też w części internetowej, która już przed nami. Pozdrawiamy słuchaczy radia RMF FM. Jesteśmy w rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych, a także na kanale na YouTubie. Naszym gościem jest Krzysztof Paszyk. Poseł PSL-u, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego, były minister rozwoju jest z nami. Proszę powiedzieć, bo usłyszałam z pana ust, że stawiamy na dialog, na rozmowę, na dyplomatyczne sprawy związane z tym, żeby jakoś dojść do porozumienia z Ukrainą i budować wspólną przyszłość. Czy nie uważa pan jednak, że Ukraina tę wspólną przyszłość upatruje z Niemcami, z Francją, ze wszystkimi innymi, a nie z nami?
0: Pewnie tak. Niejednokrotna za nami ofensywa dyplomatyczna prezydenta Zełenskiego. Trzeba oddać, że coraz sprawniej radzi sobie w relacjach z innymi liderami europejskimi. Natomiast nikt ani nic nie zmieni uwarunkowań geograficznych tego, co wynika z sąsiedztwa, co też z tych uwarunkowań właśnie wynika. I myślę, że to powinno nas łączyć. Ukraina, podobnie jak Polska, jest na celowniku Władimira Putina, bo to jest ten region, który Putin, zresztą nie jest pewnie pierwszym z przywódców Rosji, uważa za naturalne terytoria, które powinny należeć do jego państwa, do strefy wpływów. My nie wprost militarnie, ale też jesteśmy obiektem wielu ataków hybrydowych. Rozbijanie pewnej wspólnoty podejścia do bezpieczeństwa, do tego, w jaki sposób powinniśmy tutaj funkcjonować w tej części Europy, no byłoby scenariuszem, o którym marzy Putin. No ja nie chcę grać w scenariuszu, który został napisany na Kremlu. Myślę, że to jest taki apel, który powinien mocno wybrzmiewać i jednak być wziętym do serca, byśmy nie grali w scenariuszu, który życzyłby sobie Władimir Putin, bo to nie skończy się dobrze.
1: Czy ja słyszę, panie pośle, w panu taką nutkę smutku i rozgoryczenia tą sprawą?
0: Oczywiście, myślę, że nie jestem jedynym politykiem, ale też przedstawicielem naszego społeczeństwa, który czuje duże rozgoryczenie, ból tą sytuacją, która zaczęła się od decyzji prezydenta Zełenskiego, ale też no, w takich razach warto stawiać na to rzemiosło, jakim nazywamy dyplomację, bo w takich razach eskalacja, zaognianie no, nie będzie prowadziło do niczego dobrego.
1: No ale to powinniśmy jak po dobrej kłótni w rodzinie.
0: I to jest apel również do strony ukraińskiej.
1: Zamykać oczy i udawać, że nic się nie wydarzyło, zamiatać sprawę pod dywan i idziemy dalej.
0: Nie, dlatego bardzo dobrze, że potrafimy mimo głębokich podziałów dzielących dzisiaj polską scenę polityczną wskazywać bardzo jasno, czytelnie, konkretnie naszym ukraińskim partnerom, jak bolesne, jak nie do przyjęcia, bo to trzeba w tych kategoriach podchodzić, nie do przyjęcia była decyzja prezydenta, która była swoistego rodzaju ciosem wobec narodu, który pomógł wyjątkowo w ostatnich latach, zwłaszcza na tym początkowym momencie wojny. Byliśmy naprawdę społeczeństwem, które wykazało ogromne serce, ale też no, musimy mieć świadomość tego, że nie dojdziemy do niczego dobrego, jeśli będziemy tylko przy opisie no, naszych negatywnych odczuć z tym związanych. No, potrzeba jakiejś ścieżki

0: ścieżki wyjścia z tej sytuacji. I tu cały czas będę wracał, że będziemy wracać, bo to...
1: Jak to ludowcy, że warto rozmawiać.
0: Oczywiście.
1: Panie pośle, premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli przechodzimy do sprawy lekarzy, wynagrodzeń lekarzy i tego, co dzieje się w polskim systemie zdrowia. I w trakcie wystąpienia otwierającego posiedzenie rządu dzisiaj premier Donald Tusk wrócił do afery. No i kwestia kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, bo albo lekarze pracowali za długo, przez co byli zagrożeni dla pacjentów, albo nie pracowali tyle, ile wypisywali, że pracowali, co wiązało się z oszustwem. Tak źle i tak niedobrze, a bałagan w polskiej służbie zdrowia, jak był, tak jest. Co na to ludowcy?
0: Mam takie wrażenie, że z systemem opieki zdrowotnej doszliśmy do ściany. Kilkadziesiąt ostatnich lat, zaniechania, błędy spowodowały, że po pierwsze w ogóle z centrum zainteresowania służby zdrowia zniknął pacjent, a to jest miejsce, w którym powinien się znajdować i to pod pacjenta powinny być podejmowane wszelkie działania w ramach tego systemu. Stał się niewydolny, wreszcie coraz więcej patologicznych sytuacji i tu nie wiązałbym tego z jednym miastem, z jednym środowiskiem politycznym, bo te sytuacje się, jak Polska długa i szeroka, dotyczyły w ostatnich latach różnych środowisk. Natomiast ludowcy mają na to jeden pomysł. Tym pomysłem jest kompleksowa reforma systemu opieki zdrowotnej, ustawa naprawcza. Pierwsze czytanie naszego projektu odbyło się w miniony piątek, bo uważamy, że patologie powinny wyjaśniać służby do tego powołane, organy nadzoru. Natomiast politycy dzisiaj zamiast okładać się po głowach, tracić czas, energię, z tego nic nie wyjdzie. Musimy zakasać rękawy i wykonać to, do czego nas w Sejmie czy dalej w rządzie powołano. Trzy filary, na których opiera się nasza ustawa. Pierwsze to jest stabilne finansowanie. Drugi filar, racjonalizacja wydatków, bo patologiczną sytuacją jest to, że ponad 70% całego systemu to są wynagrodzenia lekarzy. No to takiego systemu nigdzie w świecie nie ma. No i trzeci filar, optymalizacja i optymalne rozłożenie podmiotów leczniczych, bo niestety w wielu miejscach to absolutnie jest nieracjonalne, żebym powiedział irracjonalne. W promieniu na przykład 15 kilometrów z mojej rodzinnej Wielkopolski są trzy szpitale powiatowe z pełnym jakby spektrum również oddziałów i opieki. Czyli taki punkt wyjścia, który spowodowałby, myślę, w najbliższym czasie pozytywne efekty, na które oczekują mieszkańcy. Za nami konsultacje z tym projektem. W Radzie Dialogu Społecznego, muszę powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nawet strona społeczna, która z natury rzeczy, kiedy mówimy o racjonalizowaniu wynagrodzenia, czyli też pewnie jakichś działań, które będą powodowały, że te zarobki no, będą jakoś racjonalizowane,
1: parametryzowane. Wykazała się zrozumieniem,
0: tak? Wykazuje się, mało tego, że zrozumieniem, pani redaktor, to jeszcze stwierdzeniami, że no, jesteśmy w takim momencie, że bez właśnie wspólnego podejścia do naprawy tego, niestety no, już nie będziemy pod ścianą, a na ścianie z tym systemem.
1: A jako ludowcy policzyliście, w ilu szpitalach, w ilu placówkach są wasi ludzie, w sensie wasi, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Platformy?
0: Nie. Skupiliśmy się...
1: Bo on zrobił to dla was, to przeczytam, panie pośle.
0: Przy tym projekcie skupialiśmy się, jak naprawiać system opieki zdrowotnej, jak spowodować, aby w centrum uwagi
1: tego systemu
0: był pacjent.
1: Macie ludzi w środku, więc może nimi. Onet sprawdził 20 szpitali i kluczowych placówek medycznych województwa mazowieckiego. W 15 szefami są osoby, które kandydowały z list PSL i Platformy Obywatelskiej. Na Mazowszu od 25 lat rządzą ludowcy.
0: No, to, że rządzą ludowcy, że marszałek Strudzik
1: zajmie nam za dużo czasu.
0: Że marszałek Strudzik jest marszałkiem województwa mazowieckiego, nie jest żadną tajemnicą. Myślę, że nic złego.
1: Ja mówię o szpitalach.
0: Nic złego się nie dzieje, jeśli te placówki funkcjonują, nie ma żadnych zastrzeżeń, realizują swoje zadania, to chyba nie jest jeszcze powód do tego, żeby jakieś oskarżenia publicznie formułować. Gorzej, jeśli to powoduje jakieś odejście od procedur ze szkodą dla pacjentów. No wówczas oczywiście możemy mówić o nieprawidłowościach i takie sytuacje trzeba eliminować, ale to jest zadanie nie dla polityków. Zadaniem dzisiaj, które jest przed politykami, my tak to czytamy jako PSL, dlatego jako klub ten projekt złożyliśmy, to jest kompleksowa naprawa systemu opieki zdrowotnej, który jest pod ścianą. Przyczynili się do tego, myślę, że wszyscy, którzy mieli do czynienia z zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej na przestrzeni kilkudziesięciu lat, i myślę, że dzisiaj dobrze, żeby w takim duchu wspólnie spróbować do tej naprawy podejść. Jestem też pozytywnie zaskoczony i to też mi się dobrze rokuje na przyszłość. To pierwsze czytanie się właśnie w duchu takiego zrozumienia i powagi sytuacji odbyło w ubiegłym tygodniu.
1: To, co się dzieje, jeśli chodzi o Szpital Południowy, o 28-letniego lekarza, o działania podjęte przez prezydenta Warszawy, to są dobre działania, czy to jest za mało? Bo w czwartek będzie kwestia absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego.
0: Myślę, że tam, gdzie doszło do złamania prawa, gdzie doszło do działania wbrew procedurom, tam potrzeba pełną konsekwencją ocenić, osądzić i ukarać tych, którzy zachowali się w sposób niegodny. I to myślę, że postępuje. No mamy raptem 2 tygodnie, 3 tygodnie od czasu, kiedy ta sprawa pojawiła się w przestrzeni publicznej. Myślę, że za chwilę będą pierwsze ustalenia. Trudno zarzucić cokolwiek prokuraturze, organom nadzoru. To jest wszystko wyjaśniane. Ale też, jeśli pani redaktor pozwoli, może się powtórzę po raz drugi czy po raz trzeci. Wikłanie się tam między tych, którzy to dzisiaj wyjaśniają, polityków, niczemu dobremu nie będzie służyło. Lepiej ten czas i tą energię wykorzystać na rozwiązania, które będą w sposób systemowy poprawiać sytuację.
1: Dobrze, czekamy w takim razie na efekty prac nad waszą ustawą. Jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w polskim systemie zdrowia i lekarz młody, 28-letni, który w ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. Czy pan podziela zdanie, że w ten sposób przegrywa się wybory? Że to was tylko i wyłącznie pociągnie na dno?
0: Trudno dzisiaj prorokować, jak ta sytuacja będzie miała wpływ
1: na
0: przyszłoroczną kampanię wyborczą, na jej wyniki. Ja dzisiaj za mało mam danych, czy tutaj nie mam jakiegoś przeświadczenia, przekonania, że to może się odbić. Wszystko zależy, jak też emocje społeczne wokół tej sprawy będą rezonować.
1: Czyli czasu sporo może się rozejdzie.
0: A myślę,
1: po kościach.
0: Że przede wszystkim, pani redaktor, to, czy ta sprawa odbije się niekorzystnie na środowisku politycznym, z którym był związany ten pan lekarz, czy na całej koalicji, na środowiskach, które tworzą tą koalicję, będzie w dużej mierze zależało od tego, jak my dźwigniemy ten problem i czy my będziemy w stanie skutecznie podjąć działania, które zaczną naprawiać środowisko, w którym są możliwe dzisiaj w obecnym kształcie uregulowań tego środowiska takie sytuacje. Jeśli nam się to uda.
1: Macie pretensje
0: zrobić,
1: do koalicjanta, do premiera Tuska, do ministra Kierwińskiego?
0: Nie, ja tu nie chcę w takich kategoriach dzisiaj się jakoś wyrażać. Tylko kończąc tą myśl, to właśnie nasza sprawczość będzie moim zdaniem ograniczała negatywne skutki. Brak tej sprawczości, jakieś tylko doraźne działania mogą spowodować, że te negatywne skutki będą większe.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram, która jest proponowana przez Koalicję Obywatelską, będzie dobrym rzecznikiem praw obywatelskich?
0: Ja bardzo pozytywnie panią mecenas oceniam z dotychczasowej jej działalności, aktywności. Była niewątpliwie bardzo pozytywną postacią tej walki o ochronę praworządności, w której też uczestniczyłem jako parlamentarzysta, jako członek Komisji Sprawiedliwości i Praw człowieka, jest niewątpliwie dobrym fachowcem. Myślę, że będzie liczącym się kandydatem w tym wyścigu o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Bardzo dziękuję. Krzysztof Paszyk, poseł PSL, szef klubu parlamentarnego, były minister rozwoju, był gościem radia RMF FM. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego popołudnia.
1: Joanna Górska, kłaniam się. Do usłyszenia. RMF 24.

0: 18.30. Fakty. Anna Wachowska, Bogdan Zalewski.
1: Zderzenie trzech pojazdów, w tym motocykle, w miejscowości Żółwia Błoć w zachodniopomorskiem.
2: To odcinek pomiędzy węzłami Goleniów Północ i lotnisko. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. I jeszcze jedna informacja z trasy S6, ale na Pomorzu. Zderzyły się tam cztery samochody osobowe.
1: Do kolizji doszło w pobliżu miejscowości Bojano, między węzłami Koleczkowo i Chwaszczno.
2: W kierunku Szczecina jedziecie tylko jednym pasem.
1: Reakcja prezydenta Karola Nawrockiego mogła być nieco inna.
2: Tak poseł PSL-u Krzysztof Paszyk skomentował odebranie orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: Pytany przez Jannę Górską w popołudniowej rozmowie w RMF FM, jaka reakcja byłaby lepsza, polityk ludowców odpowiedział:
3: bardziej bliska dialogu, oparta na tym dialogu, natomiast prezydent i jego otoczenie wybrało drogę eskalacji. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga.
2: Cały wywiad Joanny Górskiej z posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztofem Paszykiem publikujemy na naszej stronie internetowej.
1: Obejrzyjcie popołudniową rozmowę na rmf24.pl. Która nadmorska plaża jest waszą ulubioną?
2: W faktach RMF FM za pół godziny oddamy wam głos.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przed nami kolejne minuty naszego popołudniowo-wieczornego programu w Radio RMF 24. Zapraszam do nas po jeszcze więcej informacji. Będziemy mówić oczywiście o dzisiejszych spotkaniach, o tym, co będzie działo się na Mundialu, ale wcześniej powiemy o tym, że Polska uczestniczyła dzisiaj w budzącym kontrowersję spotkaniu z przedstawicielami talibów. O szczegółach opowie nasza brukselska korespondentka za chwilę, jej relacja na naszej antenie. Zapraszam do 22. Marcin Jędrych, dzień dobry.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 w naszym popołudniowym programie, tak jak anonsowałem, przeniesiemy się teraz do Brukseli, bo jak się dowiadujemy, Polska uczestniczyła dzisiaj w budzącym kontrowersje spotkaniu z przedstawicielami talibów. Rozmowy zorganizowane przez Komisję Europejską dotyczyły odsyłania do Afganistanu osób bez prawa pobytu w Unii Europejskiej. Była to pierwsza taka wizyta przedstawicieli talibów w instytucjach unijnych od ich powrotu do władzy w Afganistanie w 2021 roku. No i te informacje zebrała nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: To faktycznie wszystko brzmi dość tajemniczo, żeby nie powiedzieć trochę zaskakująco. I jak Komisja Europejska wyjaśnia cel tego spotkania i, co ważne, konieczność jego odbycia akurat w Brukseli?
1: No tak, to rzeczywiście jest zaskakujące. No trzeba powiedzieć, że żaden z krajów poza Rosją nie uznaje władzy talibów. No a Bruksela się zdecydowała, zdaje się, że pod presją krajów, ale w jaki sposób tłumaczy? Tłumaczy, że nie są to rozmowy w żadnym wypadku polityczne, to są rozmowy techniczne i są one niezbędne ze względu na konieczność powrotu, odsyłania Afgańczyków, którzy są na terenie Unii Europejskiej do kraju, a bez współpracy z tymi, którzy faktycznie pełnią władzę w Afganistanie, no nie jest, organizowanie takich powrotów nie jest praktycznie możliwe. No chodzi między innymi tam o potwierdzanie tożsamości, wydawanie dokumentów, więc ci talibowie są niezbędni, tak tłumaczy Komisja Europejska. Dlaczego w Brukseli? To też mnie dziwi. Zresztą trzeba powiedzieć, że Komisja bardzo niechętnie na ten temat w ogóle mówi. Utrzymywane to spotkanie było w tajemnicy. Nie wiadomo, w zasadzie nie wiadomo, gdzie ono się odbyło. Nie w budynku Komisji, ale gdzieś na terenie Brukseli. To właśnie Belgia wydała tym talibom jednodniowe wizy i no w zasadzie to było wszystko takie, no wyraźnie rzecznicy Komisji, no tacy byli, no nie czuli się komfortowo, mówiąc o całym tym spotkaniu.
0: Kasiu, no to jeszcze jedno pytanie, które już najbardziej nas dotyczy. Dlaczego akurat Polska wzięła udział w tym spotkaniu? Co my mamy wspólnego z tym?
1: No, próbowałam zadać to pytanie, nie otrzymałam odpowiedzi, ale no po pierwsze tak, wydaje mi się, że Polska od pewnego czasu bierze udział w takich mocno restrykcyjnych migracyjnie inicjatywach, na przykład podpisuje się pod listami za utworzeniem tych obozów dla uchodźców poza granicami Unii, chociaż jak się rozmawia z naszymi dyplomatami, no raczej my takich obozów nigdzie nie będziemy tworzyć, no bo niby gdzie. No i tutaj również braliśmy udział już jesienią tego roku, była taka inicjatywa pod wodzą Belgii, 20 krajów i właśnie Polska tam się podpisała pod tym, właśnie wzywającą, ta inicjatywa to było takie wezwanie Komisji, po pierwsze właśnie do nawiązania kontaktów z talibami, ale w ogóle do podjęcia jakichś działań w związku z Afgańczykami, no bo trzeba powiedzieć, że Afgańczycy to jest ta narodowość, która najwięcej przekracza te zewnętrzne granice Unii, a raptem 2% z nich wraca, jeżeli otrzymają nakaz powrotu. I tutaj też jeszcze trzeba powiedzieć, że właśnie chodzi głównie przede wszystkim o osoby, które albo popełniły jakieś przestępstwo na terenie Unii, albo stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. No nikt nie mówi na szczęście na przykład o kobietach czy dzieciach, które tutaj przebywają na terenie Unii, no chociaż nawet nielegalnie, no to by było już straszne, gdyby no, tego typu osoby miały być przymusowo zawracane do Afganistanu.
0: To Kasiu, jeszcze jeden wątek i aspekt tej sprawy, czyli co na ten temat mówią organizacje pozarządowe, jak oni oceniają to spotkanie?
1: No tak, właśnie to w ogóle, tak jak już mówiłam, nawet na takich spotkaniach prasowych z Komisją wielu dziennikarzy zadawało trudne pytania, no ale przede wszystkim jest taka duża krytyka tych organizacji pozarządowych. Na przykład Amnesty International zarzucił wręcz Unii rozwijanie czerwonego dywanu przed przedstawicielami reżimu odpowiedzialnego za systemowe łamanie praw kobiet. No bo przecież tego, jak powiedział jeden z przedstawicieli tej organizacji, takie kontakty, jeżeli w ogóle, to powinny one służyć naciskom na przestrzeganie praw człowieka, a nie na prawda, wydalanie osób czy przyjmowanie osób. Więc no, przypomnijmy, że przecież jest to straszny reżim, który ogranicza dostęp dziewcząt do edukacji, kobiet do pracy, prawda, no wiadomo w jaki sposób, w jakich strojach one muszą się, się poruszać i no i że to jest po prostu, te organizacje twierdzą, że tego typu spotkanie może być odebrane jako taka forma legitymizacji tego reżimu, a przecież talibom bardzo zależy na tym, żeby być uznanym na arenie międzynarodowej.
0: No tak, faktycznie, to temat dość zaskakujący i tak jak zresztą wybrzmiało to w relacji naszej korespondentki, no mało konkretów, dużo tajemniczości. Katarzyna Szymańska-Bourguignon w sprawie spotkania z Komisją Europejską talibów, właśnie z przedstawicielami talibów w Radiu RMF24. Dziękuję Kasiu za tę relację, również. Do usłyszenia. A u nas już za moment początek rywalizacji w meczu Portugalia-Uzbekistan. Chciało się powiedzieć Polska, ale niestety nie. Czy to będzie początek dobrej gry Portugalii? O tym już za chwilę na naszej antenie w Radiu RMF24 u nas. Jeszcze więcej informacji.

W Radiu RMF24 oczywiście wieczorową porą będziemy rozmawiać o sporcie, o tych wszystkich emocjach, które czekają nas już niebawem, bo za kilka minut początek spotkania Portugalia-Uzbekistan. Zespół z Europy chce zmazać plamę po pierwszym meczu, którym zremisował, tak to trzeba powiedzieć, z Demokratyczną Republiką Konga. Trener Portugalczyków Roberto Martinez przed meczem podkreśla, że w jego drużynie panuje bardzo dobra atmosfera. To jest to, co zauważam w szatni. Jesteśmy skupieni, bardzo silni. Mogę powiedzieć, że grupa jest bardziej zjednoczona niż przed przyjazdem na Mistrzostwa Świata. Mówił trener Portugalczyków. Zespół Uzbekistanu w pierwszym meczu przegrał z kolei 1-3 z Kolumbią. A trenerem tej drużyny jest słynny Włoch Fabio Cannavaro, mistrz świata z 2006 roku, który twierdzi, że Portugalia to nie tylko Cristiano Ronaldo. Nie możemy skupiać się tylko na jednym zawodniku Cristiano. Wiemy, że jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii, ale myślę, że Portugalia ma więcej dobrych zawodników i więcej talentów nawet na ławce rezerwowych. Mówił Fabio Cannavaro. Zobaczymy, czy Cristiano Ronaldo nawiąże do niezwykłych osiągnięć jego, no powiedzmy, kolegi z boiska Leo Messiego. Przypomnijmy, że ten ma już na Mundialu w dwóch meczach zdobytych 5 bramek. Początek spotkania o godzinie 19, to już niebawem za 10 minut, a u nas chwilę po 19 ważna rozmowa. Jaka jest dziś współcześnie rola ojca? O tym będę rozmawiał z profesorem Konradem Piotrowskim. Zapraszam do pozostania z radiem RMF24.

0: Poranek Radia RMF 24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla was na gorąco.
3: W poranku Radia RMF 24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek Radia RMF 24. Już jutro od 7.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. 19 na zegarze. Fakty. Anna Wachowska, Bogdan Zalewski.
1: Witamy i zachęcamy do słuchania.
2: Polska na spotkaniu w Brukseli z delegacją talibów.
1: O tym zaskakującym fakcie donosi korespondentka RMF FM.
2: Byli policjanci i detektywi oskarżeni o przekroczenie uprawnień.
1: To szokujące ustalenia naszego reportera w Lublinie.
2: Ustka na fali.
1: Bo ma najlepszą plażę w Polsce.
2: A gdzie wy beztrosko wypoczywacie latem nad Bałtykiem?
1: Opisujecie nadmorskie wrażenia. Polska uczestniczyła w budzącym kontrowersje spotkaniu z przedstawicielami talibów w Brukseli, ustaliła korespondentka RMF FM.
2: Rozmowę zorganizowała Komisja Europejska, a ich tematem było odsyłanie do Afganistanu osób, które nie mają prawa pobytu na terenie Unii Europejskiej.
1: Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co wiadomo o tym spotkaniu?
3: O przebiegu spotkania wiemy bardzo niewiele, gdyż utrzymywano je w tajemnicy. Nie ujawniono ani godziny przyjazdu delegacji talibów, ani miejsca rozmów. Ustaliłam, że uczestniczyło w nim 15 delegacji krajów członkowskich, w tym Polska. Warszawa znalazła się w gronie 20 państw Unii, które już jesienią naciskały na Brukselę, by rozpoczęła rozmowy z talibami. Komisja Europejska przekonuje, że chodzi o kontakty techniczne potrzebne do odsyłania Afgańczyków stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa. Spotkanie wywołało jednak protesty organizacji praw człowieka. Amnesty International zarzuciła Unii legitymizowanie reżimu odpowiedzialnego za łamanie praw kobiet.
2: Przeczytajcie o tym w artykule Katarzyny Szymańskiej-Borginą na rmf24.pl. Czterech byłych policjantów i dwaj detektywi zasiądą na ławie oskarżonych z zarzutem nielegalnego pozyskiwania danych.
1: Dane miały być wyprowadzane z systemów policji, bazy PESEL oraz innych baz, do których dostęp miała policja. Poinformowała Beata Sek-Jankowska, rzeczniczka prokuratury regionalnej w Lublinie.
4: Przeprowadzona analiza kryminalistyczna doprowadziła do wniosku, że doszło do sprawdzenia 186 osób. I te sprawdzenia są przedmiotem zarzutów.
2: Zarzutów, za które grozi nawet 10 lat więzienia.
1: Portugalia i Uzbekistan rozpoczęły spotkanie w grupie K na mundialu.
2: To piłkarskie starcie, obserwuje Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
5: Dobry wieczór w zasadzie.
1: Tak jest. Cristiano Ronaldo w podstawowym składzie?
5: W podstawowym składzie, ale pytanie, czy to dobrze. Oczywiście mówimy o futbolowym magiku, geniuszu, ale jednak będącym bliżej końca kariery. Dość powiedzieć, że legendarny CR7, jak się okazuje, nie strzelił żadnego gola w 10 kolejnych meczach mistrzostw świata i Europy. Tymczasem wielki rywal Ronaldo, Lionel Messi, w tym czasie tylko na mundialach zanotował łącznie 16 goli i asyst. Jak wiemy, na tym turnieju trafił do siatki już 5-krotnie. Wczoraj został zresztą najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Czy faworyzowana Portugalia zatem wygra z Uzbekistanem? To jedno pytanie, ale drugie brzmi, czy Cristiano Ronaldo w końcu odpowie Leo Messiemu? Na razie w Houston mamy drugą minutę, już była świetna sytuacja dla Portugalii. Strzał ponad bramką, zatem 0-0.
6: Lato pełne faktów RMF FM.
2: Po 13 latach zmienił się lider rankingu najlepszych plaż w Polsce.
1: Ten tytuł w corocznym plebiscycie portalu travelist.pl zdobyła Ustka.
2: A na podium znalazły się także Świnoujście i Dźwiżyno.
1: W zestawieniu wyróżniono również Sopot.
2: Zajął trzecie miejsce w kategorii plaż najbardziej tętniących życiem.
1: Nasz reporter Stanisław Pawłowski uzyskał potwierdzenie tych sopockich walorów od samych turystów.
7: Super, cudownie. No po prostu rano się można tu iść wyciszyć. Oczywiście wcześniej rano.
8: Jeszcze nie ma wakacji, a już tutaj są ludzie.
9: Oddali żaglówki, już się pojawiają.
10: Tak. No a dalej hel, a tam no też piękne warunki do uprawiania sportu, właśnie windsurfingu.
9: Czy jakaś inna ulubiona plaża w kraju, którą należy wyróżnić?
11: Kąty Rybackie, też bardzo lubimy. W ogóle tam Mierzeja Wiślana, jak najbardziej.
7: Ja lubię Orłowo, że tam jest cudowno. Orłowo i Redłowo, no to takie spokojniejsze. Ale i to jest potrzebne.
1: O, pani Elżbieta do nas napisała na fakty małpa RMF FM.
2: Moja najpiękniejsza plaża to Stilo. Jest położona niedaleko Łeby. Przepiękna, szeroka, z aksamitnym piaskiem. To dzika plaża. Droga do niej wiedzie przez egzotyczny las.
1: Pani Ela zachwala nie tylko przyrodę. Strumyki, ciekawe gatunki drzew i krzewów, różne odmiany mchu, jagodnika. To sama rozkosz, pisze. Ale pisze też, że na plaży znajduje się nautofon. To jest buczek mgłowy, taki sygnalizator, który pochodzi z początku XX wieku.
2: Nad całą okolicą dominuje latarnia morska Stilo. Możecie o niej przeczytać na naszej stronie rmf24.pl.
1: Bardzo stilowo piszemy o niej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF24.
0: Wieczorny czas w towarzystwie Radia RMF24. U nas jak zawsze ciekawe rozmowy, ważne tematy, coś, co da czasem nawet trochę do myślenia. Dziś Dzień Ojca, za chwilę myślę, że istotna rozmowa na temat tego, jak obchodzimy to święto corocznie. Moim gościem będzie profesor Konrad Piotrowski z SWPS. Zapraszam do Radia RMF24. Przy okazji też spoglądamy na mecz. Portugalia, Uzbekistan, 5. minuta. Na razie 0-0.

0: Radio RMF 24. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Cristiano Ronaldo już strzela. 6. minuta meczu Portugalia-Uzbekistan. 1-0. Piękna bramka z podania z prawej strony.

0: Słuchajcie, Radia RMF24 w naszym wieczornym programie. Przypominamy tym, którzy być może przegapili jeszcze ten ważny moment i to ważne święto w kalendarzu. Dzisiaj Dzień Ojca. Proszę pamiętać o swoich ojcach, o swoich tatusiach jeszcze być może w ostatniej chwili. Przekazać im ciepłe słowa. A dziś chciałem zaprosić do rozmowy o zmieniającej się roli ojca i tym, kim są dla swoich dzieci, z profesorem Konradem Piotrowskim, który jest z Uniwersytetu SWPS. Jest pan profesor teraz z nami. Kłaniam się, panie profesorze. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam panie redaktorze.
0: Panie profesorze, zacznę od takiego przetoczenia, takiego badania, które pokazuje, to jest oblicze współczesnego ojcostwa, z którego wynika, że aż 55% ankietowanych uważa, że święto matki jest celebrowane znacznie huczniej, a co czwarty ojciec ma poczucie, że jego własny dzień traktuje się po macoszemu lub z przymrużeniem oka. To jest takie powszechne odczucie. Czy myśli pan profesor, że to jest trochę tylko takie wrażenie, czy też faktycznie gdzieś jest jakaś dysproporcja między świętowaniem Dnia Matki a świętowaniem Dnia Ojca?
1: A te 55%, o których pan wspomniał na początku, to wiemy, jak mężczyźni, jak kobiety zabierali głos w tej sprawie, bo myślę, że to może być nie bez znaczenia. Natomiast, ale kontynuując, tak. To może pan, może do tego wrócimy. To, ponieważ chciałbym może zacząć, skoro rozmawiamy w Dzień Ojca, zacznijmy od tego jednak, co w tej szklance już jest. No tak. Bo skoro 25% ojców uważa, że ich święto jest celebrowane mniej niż święta matek, no to musimy wtedy uznać, że 75% ojców mówi, że jest okej.
0: Okay. Tak.
1: No to jest bardzo fajny punkt wyjścia, uważam.
0: Oczywiście. Dlatego pytanie właśnie, jaką też rolę w przywołaniu święta ojca pełni to jakby to właśnie święto w kalendarzu. Jak bardzo ojciec dzisiaj jest ważny we współczesnym świecie?
1: Ojciec zawsze był ważny we współczesnym świecie. Dziś jest tak samo ważny jak wcześniej, tylko ta ważność się zmienia. Mhm. Nie, może nawet nie, ważność się nie zmienia. Zmienia się tylko to, do czego ten ojciec ma być ważny.
0: Właśnie.
1: Po prostu. Bo kiedyś ojciec też był ważny i też był kluczowy i też był jakby niezastąpionym elementem rodziny. 5000 lat temu też tak było. Tylko on był wtedy potrzebny, żeby, no nie wiem, zbudować dom z gliny, zabić jakieś zwierzę, żeby rodzina mogła się wykarmić, żeby na wojnę pójść. Takie rzeczy były potrzebne w średniowieczu na przykład. Mhm. No i ojciec był ważny przecież.
0: Tak.
1: Dziś od ojców nie wymagamy, żeby w zbroi, mieczem, prawda, gdzieś tam pracowali sobie w polu, ale wymagamy od nich wciąż różnych rzeczy i on wciąż jest ważny. Tylko, że i myślę sobie, że ten Dzień Ojca jest takim fajnym przypomnieniem dla ojców, mężczyzn, kobiet, dzieci. To taki dobry dzień, żeby porozmawiać o tym i pomyśleć, jak się jest mężczyzną ojcem być może, co to znaczy w ogóle być dziś ojcem. Mhm. Bo my wiemy to już nie od dziś, że dziś jakby ta rola ojca, ona się przesuwa w kierunku takim stereotypowo kobiecym trochę. Mhm. Nie ma w tym absolutnie nic złego, bo z kolei rola matek przesuwa się w kierunku ról stereotypowo męskich. Żeby daleko nie szukać, no 200 lat temu, gdybyśmy rozmawiali, jeszcze nie było telefonu, więc byśmy rozmawiali może korespondencyjnie,
0: tak.
1: To wtedy nie spotkalibyśmy kobiet, które pracują, kończą na uniwersytetach studia, prawda? No Maria Skłodowska-Curie musiała do Francji pojechać, żeby skończyć studia, a i tak była ewenementem. Pierwszą zresztą kobietą, która dostała doktorat na Sorbonie. I to było nie tak dawno temu przecież. A dziś spotykamy kobiety tam, gdzie jeszcze 100 lat temu byli tylko mężczyźni. Polityka, biznes, nauka, edukacja i tak dalej. Z kolei mężczyzn w takiej sytuacji, no naturalne jest dość, że chcemy spotykać wtedy w tych miejscach, które kobiety trochę, mówiąc kolokwialnie, może opuściły. Mhm. Dzięki tej rewolucji, prawda, feministycznej,

0: o którą sufrażystki walczyły i czasami nawet ginęły. Więc no, myślę, że to jest taka naturalna zmiana. Nie opierałbym się jej absolutnie, choć wiem, że w narodzie, i nie myślę tutaj tylko o naszym, ale w ogóle w narodach, ta dyskusja wciąż trwa, prawda? Jaka ma być dziś kobieta? Jaki ma być dziś mężczyzna? No ale pamiętajmy, może to będzie pomocne dla osób, które się też z tym zmagają, że my jesteśmy obecnie uczestnikami takiego procesu zmian, który zaczął się jeszcze przed naszym narodzeniem, bo zaczął się jakieś 120 lat temu, w czasie, kiedy kobiety dostały prawa wyborcze, kiedy kobiety otrzymały równouprawnienie w systemie edukacji i pracy. I ta rewolucja trwa cały czas. My nie pamiętamy, jak się zaczęła, bo nas tam jeszcze nie było, bo nikt nie żył z nas wtedy. Nie będziemy też widzieli, jak się skończy, bo to nie jest rewolucja, która będzie trwała kilka miesięcy. To jest rewolucja, która będzie trwała kilka pokoleń. Ale za 100 lat czy 150, kiedy ludzie spojrzą na nasze czasy, tak uważam, to będzie im trudno w ogóle rozpoznać ten świat, tak jak nam jest trudno rozpoznać świat sprzed 150 lat. 150 lat temu nie było żadnego kłopotu, żeby ojciec uderzył w twarz swoją żonę, a potem dziecko, a potem sobie poszedł do kolegów i jeszcze został za to pochwalony, prawda, że trzyma rodzinę krótko. Widzimy się, że nie byłoby to nic niezwykłego, a na wsi to w ogóle wręcz należałoby to robić, żeby dobrze rodzina funkcjonowała. No i teraz my patrzymy sobie na to z perspektywy 2026 roku, który ojciec, który się przysłuchuje teraz radioodbiornikowi, zgodziłby się, że to jest okej.
1: Okay. Odważyłby się w ogóle o tym takim pomyśleć, prawda? Bo dzisiaj oczywiście, nawet już kwestia świadomości tego, że takie czyny są wręcz, no nie wiem, niedopuszczalne, w ogóle nawet zakładam, nikt nie bierze pod uwagę takich scenariuszy.
0: Tak, dokładnie tak. No i teraz wyobraźmy sobie tę sytuację. Teraz jesteśmy w takim okresie przejściowym, gdzie te rzeczy się spotykają ze sobą. Czyli odrzuciliśmy już tamto, ale nie doszliśmy jeszcze, jakby nie zgodziliśmy się całkowicie, że co ma być. To jest w każdym okresie przejściowym jest taki moment, w którym trochę starego jeszcze jest, trochę nowego już się pojawiło, ale no jeszcze tej nowej jakości nie osiągnęliśmy. No to ja myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Ojcowie tak, coraz więcej czasu spędzają z dziećmi. Coraz ważniejsza jest dla nich rola ojca. Coraz częściej czują się pomijani, jeżeli się na przykład mówi, że to kobiety mają wychowywać. To jest fajna zmiana. Ona pokazuje ten ruch w kierunku właśnie, w kierunku takiego przejęcia przez ojców tych ról, takich, które przez tysiące lat pełniły kobiety. Badania nasze psychologów czy psychiatrów pokazują, że to są też dobre zmiany i dla dzieci. Dzieci potrzebują tego i kiedy rozmawiamy z dziećmi czy nastolatkami, no to one potrzebują takich ojców, którzy są blisko.
1: Panie profesorze, chcę zapytać jeszcze jedną rzecz, bo jakby w tym kontekście, o którym pan powiedział, no na przykład wprowadzenie tego urlopu tacierzyńskiego jest właśnie tym kolejnym przesunięciem tej, powiedziałbym, takiej przestrzeni, w której ojciec się może sprawdzić, który może się pokazać z tej roli, której właśnie dzieciom najbardziej potem jest potrzebny.
0: Tak. Absolutnie. No więc absolutnie tak. Z tego prawie nikt nie korzysta w Polsce, żeby była jasność.
1: Tak. No chociaż ja znam kilku moich kolegów, którzy korzystali, więc też jakby patrzę na to z tej perspektywy, że jednak zadziałało to może nie w jakimś wymiarze bardzo, że tak powiem, imponującym, no ale jednak ktoś z tego skorzystał i też wrócili zadowoleni po tym okresie.
0: 35-40 tysięcy osób rocznie z tego korzysta i to jest oczywiście... z każdym rokiem też coraz więcej. To jest świetny trend. W zasadzie widziałem chyba nie tak dawno statystyki, że z roku na rok w ostatnich 3 latach to nawet dwukrotnie się co roku zwiększa ten odsetek. I teraz w stosunku do wszystkich ojców w Polsce, którym rodzi się dziecko, to rocznie będzie jakieś 300 tysięcy osób, 350 może nawet, to nie jest dużo, to jest malutko właściwie. Tak. No ale znów, to tak jak pomyślimy o tym, jak wychowywaliśmy dzieci na przykład 70 lat temu, czy 50, czy 40, prawda, z przemocą, biciem, karami fizycznymi, od tego czasu to nie zniknęło całkiem, ale jednocześnie widzimy, że rodzice wychowują dzieci zupełnie inaczej. Ojcowie i matki bardziej liberalnie, demokratycznie rozmawiają z dziećmi, dbają o dzieci, bo już się nauczyliśmy, że dzieci są wrażliwe, delikatne, że my musimy o nie zadbać, bo one same sobie być może poradzą, jeśli chodzi o przeżycie, ale nie poradzą sobie same, jeśli chodzi o zdrowe życie, prawda, emocjonalne, społeczne. I to jakby powoli to się dzieje. Nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, możesz tak szybko. Widzimy, że dużo ojców jest teraz zagubionych i sfrustrowanych nawet. Rośnie duża taka grupa społeczna, przecież bardzo takich sfrustrowanych mężczyzn. którzy się próbują oprzeć tej zmianie, jakby w tym sensie, jakby próbują ją trochę podkopać, prawda, że kobiety za dużo oczekują, że co to za czasy. Nie tak dawno, jestem teraz na konferencji, którą organizujemy we Wrocławiu i wczoraj właśnie taką bardzo ciekawą rzecz usłyszałem na jednym z sesji, akurat o seksualności, że jedną z najpopularniejszych męskich fantazji seksualnych jest fantazja o tym, że kobiety są posłuszne i robią to, co oni chcą. Czyli taka patriarchalna fantazja. I rzeczywiście, bo ja rozumiem, z czego ona wynika. Rozumiem, że jakby ojcowie czasami mogą mieć takie poczucie utraty, prawda, takiej władzy.
1: Tak.
0: Że myślą sobie, mój ojciec albo mój dziadek jakby w tej sytuacji był jak ja, no to po prostu by wstał, powiedział, jak ma być i wyszedł. Tak. I koniec.
1: I tak by było.
0: Dokładnie.
1: Prawda?
0: Oczywiście. No i wielu mężczyzn za tym tęskni. Ale no, stańmy sobie przed lustrem, zapytajmy, czy naprawdę chcielibyśmy, żeby chcielibyśmy być takim dziadkiem, jak nasz dziadek, którego pamiętamy z dzieciństwa, albo tata?
1: No właśnie.
0: I wielu niestety nie chciałoby mieć ojca, który po powrocie z pracy, prawda, już po ćwiartce z kolegami jeszcze przylutuje nam pasem, bo się zdenerwuje czymś.
1: Tak, bo potrzebuje odreagować. Mało i to jest chyba najtrudniejsze. I teraz właśnie, panie profesorze, jeszcze, żeby podsumować tę naszą rozmowę, chciałem zapytać o to, czy możemy stworzyć jakby taką cechę charakteru albo taki, może nie wzorzec, ale sposób jakby zachowania ojca, który byłby wspólny dla wszystkich, powiedzmy, dzisiejszych ojców, którzy nas słuchają, dla tych, którzy są dzisiaj jakby w tej bardzo ważnej dla młodzieży, dla dzieci roli.
0: Tak, jest. Jestem w stanie powiedzieć o takiej cesze. Tak. A w zasadzie o takim efekcie działania jakiejś cechy. Mianowicie dziecko powinno w towarzystwie swojego ojca mieć poczucie bezpieczeństwa. Mieć poczucie, że jest bezpiecznie, bo jest tata. Niech teraz jest Dzień Ojca, ja też jestem ojcem, też sobie dzisiaj o tym pomyślę, może wszyscy powinniśmy. Czy nasze dziecko, jak jest samo z nami w domu na przykład, albo na weekend zostaje z nami, to czy ono się czuje bezpiecznie i swobodnie z nami? Przychodzi pogadać, podzielić się czymś, pośmiać, spędzimy coś, zrobimy coś razem, obejrzymy sobie film w telewizji razem, pośmiejemy się. Czy my się nie widzimy przez ten weekend? Jeżeli my się nie widzimy przez ten weekend, to no nie wiem, ja jako ojciec bym się nad tym zastanowił. Dlaczego moje dziecko, na którym mi przecież zależy, zależy mi też na jego dobru, nie wiem, przez dwa dni na przykład woli siedzieć w swoim pokoju, nie wychodzić, żeby mnie uniknąć. No ja bym o tym pomyślał. Poczucie bezpieczeństwa. Pomyślmy sobie, ojcowie, czy nasze dzieci czują się z nami bezpiecznie. A jeśli nie, to wtedy się zastanówmy czemu, bo tu będą te różne cechy wejdą, bo ktoś będzie zbyt, na przykład, ktoś nie będzie kontrolował, nie wiem, jakichś swoich emocji, złości, więc będzie wybuchowy, dzieci się będą obawiały, bo tata jest wybuchowy, nie kontroluje się, krzyczy, nie wiadomo, kiedy mu coś tam do głowy strzeli.
1: Nieobliczalny trochę, prawda, bo ta nieobliczalność czasami jest bardzo trudna, właśnie w kontekście poczucia bezpieczeństwa, że jeśli wiemy, że ojciec jest, no powiedzmy, ojcem właśnie, którym się czujemy komfortowo i bezpiecznie, no to ta nieobliczalność nie wchodzi w rachubę.
0: Właśnie. Albo z kolei osamotnienie. Bo to jest coś innego, prawda? Czyli, ale też jakby z punktu widzenia tego, co my wiemy o dzieciach i rodzinie, też działanie szkodliwe. Czyli sytuacja, w której dziecko też również nie będzie się czuło bezpiecznie w towarzystwie i obecności swojego taty, ale nie dlatego, że tata jest wybuchowy, konfliktowy jakiś. Taty po prostu nie ma. Tata się nie interesuje, prawda? Jak jestem chory, to tata nawet nie wie, jakie leki mi podać. Jak płaczę, to tata nie wie, jak mnie przytulić. Wszystko, iść do matki. Czyli taki ojciec, który właśnie jest potrzebny do tego, żeby znaleźć mamę, nie? Tak, mamo, tak. Tato, gdzie mama?
1: Taki no to jest kolejna przekaźnik sytuacja. Tylko, to tak czasem
0: dokładnie
1: się mówi.
0: Dokładnie, no to i to jest kolejna rzecz, o której warto pomyśleć dziś. No nie bądźmy takimi ojcami, ani takimi, których dzieci się boją, ani takich, o których myślą, że taty i tak to nie obchodzi.
1: Bardzo ważne myśli.
0: Skrajności, których warto uniknąć.
1: Tak, bardzo ważne myśli. Dzisiaj w tym szczególnym dniu, 23 czerwca 2026 roku, profesor Konrad Piotrowski, Uniwersytet SWPS był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ważną rozmowę i życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Najlepszego dla wszystkich tatów.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Tu Radio RMF24.

0: 33. minuta meczu spotkania Portugalia-Uzbekistan. 2-0 dla Portugalii, choć przez chwilę było nawet 2-1, ale jednak bramka dla Uzbekistanu nie została uznana, bo jeden z zawodników przy odbiorze piłki faulował Portugalczyka. A u nas w Radiu RMF24 teraz jeszcze temat bardzo aktualny, czyli bałtyckie plaże. Jak się okazuje, ta w Ustce okazała się plażą roku 2026 według słynnego portalu travelist.pl. O jej sukcesie zadecydowało połączenie rozwiniętej infrastruktury oraz walorów przyrodniczych od tętniącej wakacyjnym życiem wschodniej plaży z promenadą, której historia sięga XIX wieku, po spokojniejsze fragmenty zachodniej części kurortu, chętnie wybierane przez osoby szukające odpoczynku bliżej natury. W ścisłej czołówce znalazł się też Sopot. A jakie plaże najbardziej zapadły w pamięć turystom wypoczywającym nad Bałtykiem? O to w Sopocie pytał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Jakie plany na dziś? Na razie spacer w kierunku Gdańska?
2: Tak, plażowanie, korzystanie z pogody.
3: Jeszcze nie ma wakacji, a już tutaj są ludzie.
4: Plaża i tutaj ten deptak wzdłuż. To jest fantastyczna sprawa, że w Sopot ma coś takiego. To połączenie tutaj deptakiem z Gdańska do Sopot i tam do Gdynią to się niestety nie łączy, ale fantastyczna sprawa. No i tutaj tłumy ludzi i teraz w czasie lata to jest genialne.
1: Jeszcze patrzymy na wodę, to nie dość, że te sporty wodne, które widzimy tu blisko nas, to w oddali żaglówki już się pojawiają.
4: Tak. No a dalej Hel, a tam na Helu, też piękne warunki do uprawiania sportu, właśnie windsurfingu.
1: A czy jakaś plaża, którą można wyróżnić w kraju jeszcze, jako ta najpiękniejsza?
4: No czy ja wiem, może Łeba, ale Trójmiasto jest fantastyczne mimo wszystko.
1: Czy jakaś inna ulubiona plaża w kraju, którą należy wyróżnić?
5: Kąty Rybackie, też bardzo lubimy. W ogóle tam Mierzeja Wiślana, jak najbardziej.
6: Super! Cudownie! Po prostu nic za nic ująć, lepiej niż Maldiwy.
1: Naprawdę?
6: Tak. No po prostu rano się można tu iść wyciszyć. Oczywiście wcześniej rano.
1: A ta najpiękniejsza plaża według pań?
6: Ja lubię Orłowo tam też. Tam jest cudownie. No Orłowo i Redłowo, no to takie spokojniejsze. Ale i to jest potrzebne.
0: Piękne polskie plaże, zwłaszcza ten piasek, jest nie do powtórzenia gdziekolwiek, gdzie indziej na świecie. A najlepszą plażą do aktywnego wypoczynku została plaża w Świnoujściu. Najbardziej fotogeniczna to ta położona, to chyba nie będzie niespodzianki, na Półwyspie Helskim. Sam tam robiłem zdjęcie, zawsze wychodzą kapitalne. A z kolei za najbardziej klimatyczną, dziką plażę internauci uznali plażę w Mikoszewie. U nas w Radio RMF24 za chwilę wrócimy do tych sportowych emocji. To tam będzie się działo w meczu Portugalia-Uzbekistan. Na razie 2-0 bez zmiany.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja

0: w Radiu RMF 24. Słuchajcie naszego wieczornego programu. Za kwadrans godzina 20. Portugalia prowadzi z Uzbekistanem 3-0. Pod koniec pierwszej połowy spotkania grupy K piłkarskich mistrzostw świata. Z nami Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Cezary.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: No co tam się dzieje? No bo ten słynny CR7 wygląda na to, że się wreszcie rozkręcił.
1: Przełamał się tak. I to dwukrotnie. Już rzeczywiście licznik wskazywał, tak jak mówiłem, w faktach 10 kolejnych spotkań bez trafienia na mundialach. Już w 6 minucie Cristiano ten licznik zamknął po asyście João Cancelo. To była jedna z wielu akcji, tak naprawdę trzeba powiedzieć, od początku pierwszej połowy Portugalia zaczęła dominować od samego startu. No, widać było, że jest bardzo mocno zmotywowana, żeby zmazać plamę, jaką na pewno jest remis zaledwie w pierwszej kolejce w starciu z Demokratyczną Republiką Konga. Tamta reprezentacja wydaje się jednak troszeczkę silniejsza od Uzbekistanu, który, nie powiem, walczy dzielnie, no ale jednak...
0: też czasami trochę ostro, no to też trzeba przyznać, że tam...
1: I czasami trochę ostro.
0: Brakuje umiejętności, to niestety pojawiają się kości, no.
1: Tak jest, no pięknie powiedziane, serducha tutaj z pewnością do walki nie brakuje. Nawet mieliśmy piękną bramkę na 2-1. Nie Aleksandra, tylko Aziziona Ganiewa. Reprezentant Uzbekistanu zapakował w samo okienko, ale chwilę potem okazało się, że to, o czym mówiłeś, wcześniej był faul. Zatem Portugalia prowadzi 3-0. Cristiano Ronaldo w 6 minucie, Cristiano Ronaldo także w 39 po asyście Bruno Fernandesza, tego reżysera gry Portugalii. Piękna asysta, no i Ronaldo tak naprawdę ma naprawdę dzisiaj bardzo dobre w końcu sytuacje, żeby tylko je wykorzystać. Także bramkę z rzutu wolnego w międzyczasie strzelił Nuno Mendes. Zatem 3-0. No i wydaje się, że spotkanie chyba już rozstrzygnięte. Trudno mi naprawdę uwierzyć w to, żeby Uzbekistan miał jeszcze straty odrobić w drugiej połowie.
0: No tak, tutaj jeszcze warto podkreślić, że przy tym rzucie wolnym to wszystkim się wydawało, że to właśnie Ronaldo będzie strzelał, bo on się tak szykował, rozstawił te swoje słynną pozycję, zrobił taką, która właściwie sugerowała jedno, on zaraz się rozpędzi i przyłoży, a tu proszę bardzo, taka zmyła.
1: Tak, wiesz, między Bogiem a prawdą to Cristiano już od jakiegoś czasu zaczyna faktycznie odpuszczać się także w reprezentacji te rzuty wolne, no bo przecież był kiedyś czas, gdzie żadnego by nie odpuścił.
0: Tak, tak, tak. No to w takim razie wydaje nam się, że jeśli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, to na razie tutaj niewiele się może wydarzyć. Czekamy na kolejne, pewnie dzisiaj jeszcze się usłyszymy, jeśli chodzi o kolejne spotkanie, bo dziś wieczorem jeszcze chyba jak zawsze o 23:00 kolejne.
1: Ja mogę tutaj zreferować właśnie nie o 23:00 dla odmiany, tylko o 22:00.
0: To jest
1: troszeczkę bardziej przystępna godzina, chociaż jeszcze bardziej przystępna byłaby 21:00.
0: Tak.
1: Nie będę narzekał. Anglia kontra Ghana. Szykuje się kawał fajnego widowiska. Natomiast dla nocnych marków, o tym też jeszcze na pewno będziemy mówić. Panama, Chorwacja o 1:00. No i Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga o godzinie 4:00. No to już bardziej dla rannych ptaszków.
0: Tak, to w takim razie wszystkim tym, którzy będą chcieli żyć sportem, informuję, że u nas w Faktach Sportowych także pojawi się Cezary Dziwiszek. A na razie do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Cześć. Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
3: W tym tygodniu porozmawiamy o tajemnicach proboszcza z Ludwikowic Kłodzkich na Dolnym Śląsku, który według niektórych mógł być strażnikiem III Rzeszy i ukrywać poniemieckie skarby.
4: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking w piątek po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu Radio RMF 24. 20 na zegarze. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Oto fakty.
1: Gorąco. Powstał podręcznik w sprawie seks nadużyć w kościele.
2: Co to za wytyczne, wyjaśni warszawski dziennikarz RMF FM.
1: Nic wyjątkowego nie będzie się działo późnym wieczorem w Lublinie.
2: Nie obawiajcie się widoku wojskowych pojazdów.
1: Turystyczny kierunek? Polska.
2: To nasz najbardziej popularny wakacyjny cel.
1: W mistrzowskich faktach sportowych?
2: 2 gole Ronaldo.
1: Wytyczne do postępowań w sprawach nadużyć seksualnych w kościele wydała Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.
2: Podręcznik ma usystematyzować sposób przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia wewnątrzkościelnych postępowań.
1: W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Michale, dlaczego dotychczasowe procedury budziły zastrzeżenia?
3: Przepisy dotyczące stosowania papieskich dokumentów w sprawie takich postępowań powstały już w 2019 roku. Przez lata w polskich diecezjach wykształciły się jednak różne, często niewłaściwe sposoby ich stosowania.
4: One wynikały z różnych kwestii. Z jednej strony był to brak wiedzy, z drugiej strony był to brak wrażliwości, jakaś frustracja. Jednym właśnie z głównych celów tego praktycznego komentarza to jest kwestia, żeby nie było takiej sytuacji, że wierny z diecezji A jest inaczej traktowany niż wierny z diecezji B.
3: Mówiła Aleksandra Brzemia-Bonarek z Fundacji Świętego Józefa. Zdaniem autorów podręcznika najskuteczniejszym sposobem rozliczania tego typu przestępstw w kościele byłoby powołanie ogólnopolskiej komisji, a przede wszystkim jednego kościelnego sądu, który zajmowałby się sprawami nadużyć seksualnych z terenu całej Polski.
1: Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie zabezpieczające w sprawie procedury wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa.
2: Chociaż Sejm wybrał ich w połowie maja, postanowienie Trybunału dopiero dziś wzywa ich do powstrzymywania się od wykonywania obowiązków.
1: Do czasu wydania przez Trybunał ostatecznego orzeczenia w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących wyboru.
2: Wojskowe pojazdy na ulicach miasta mogą zaniepokoić dziś wieczorem mieszkańców Lublina.
1: Jednak powodów do niepokoju nie ma, zaręcza kapitan Szymon Głazowski z 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.
5: Około godziny 22-23 pojazdy będą przemieszczały się dzielnicami Lublina. Wszystko w ramach ćwiczeń, nie ma tu żadnej obawy. Możliwe, że będzie chwilowo uciążliwy hałas.
2: Można się go spodziewać głównie w dzielnicach Tatary i Czuby.
1: Wojsko apeluje, by nie fotografować kolumny pojazdów i nie ujawniać jej położenia w internecie.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Polska pierwszym wyborem Polaków na wakacyjne wyjazdy.
2: Ponad połowa z nas spędzi letni urlop w kraju. Tak wynika z badań travelist.pl oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: W wieczornych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, gdzie najchętniej udamy się na wypoczynek?
7: Zdecydowanie nad morze. Co trzeci wyjazd to bierze kierunek na północ Polski i to mimo, że ceny noclegów rosną. To również dlatego, że zmieniają się nasze wymagania w czasie urlopu. Z badań wynika, że chcemy, by było podobnie jak na zagranicznym All Inclusive.
8: Szukamy właśnie tego pełnego wyżywienia, a jeżeli powiedzmy w Polsce takiej oferty nie znajdziemy, no to przynajmniej te dwa posiłki muszą być, tak? Ponieważ jak już idziemy na te wakacje, to bardzo liczymy na to, że ten czas wykorzystamy faktycznie na wypoczynek.
7: Mówi Eugeniusz Triasę z travelist.pl. Coraz bardziej zależy też nam na hotelowych udogodnieniach, takich jak basen kryty czy jacuzzi, bo przecież polskie morze bywa kapryśne. Chcemy też wydać mniej niż za granicą. W Polsce najczęstszy przedział kosztów to od 1000 do 2000 zł za osobę, za granicą nawet powyżej 4000.
2: We Francji padł rekord gorąca.
1: O tym piku poinformował tamtejszy urząd meteorologiczny. Był to najgorętszy dzień od rozpoczęcia pomiarów, czyli od 79 lat.
2: Średni wskaźnik temperatury dla całego kraju wyniósł 29,8 stopnia Celsjusza.
1: Rekordowo wysokie wartości temperatury przekraczające 42 stopnie odnotowano na zachodzie kraju.
2: Nowe, gorące fakty z kraju i ze świata. O 21:00 przedstawi Katarzyna Podraza.
1: A my już mówimy do usłyszenia.
2: Tak jest i zapraszamy na mistrzowskie fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Cristiano Ronaldo zaczął strzelanie na mundialu.
1: Otworzył worek z golami. Mistrzowskie fakty sportowe przedstawi Cezary Dziwiszczak. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, to ja dodam, że maszyna ruszyła. Przełamanie słynnego CR7, bo nie mógł trafić do siatki w 10 kolejnych meczach Mistrzostw Świata i Europy. W końcu się udało w meczu z Uzbekistanem i to dwukrotnie. Gola z rzutu wolnego dołożył jeszcze Nuno Mendes i Portugalia prowadzi do przerwy 3-0. Drugie spotkanie grupy K, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, odbędzie się nad ranem. Wcześniej mecze w grupie L o 20. 22 Anglia zagra z Ganą, o 1 w nocy Panama z Chorwacją. Po zwycięstwie nad Senegalem i zapewnieniu sobie awansu do fazy pucharowej poświętowali fani z Norwegii. Ci w Oslo o świcie pod oknami króla Haralda V skandowali pobudka. Ci w Nowym Jorku siadali gdzie popadnie i urządzili tradycyjne wiosłowanie. Wiosłujemy od wygranej do wygranej. Idzie gładko. Człowieku, jest pięknie. Let's go! A ja dodam, że Szymon Marciniak w trzeciej kolejce fazy grupowej dostał spotkanie Egiptu z Iranem o awans do fazy pucharowej. Były wiosła, będą więc i kajaki, i kanadyjki, i będzie slalom kajakowy. Niebezpieczny sport, na który zdecydowała się wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska.
11: To jest troszeczkę jak wesołe miasteczku, no nie? Jakby to jest kontrolowane, wiesz, że nic ci się nie stanie. Wiesz, że obok jest trener, który jest w piance, on skacze, odwraca cię, żeby ci się nic nie stało. Więc jest to taki strach wciąż kontrolowany, dlatego to sprawia taką frajdę. Moja mama była przerażona, moja mama nie umie pływać.
10: O początkach swojej kariery, a także drodze do sukcesów. Klaudia Zwolińska opowiada w podcaście W stylu Krychowiaka. Do zobaczenia i do posłuchania na YouTube'owym kanale.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. RMF 24.
0: A wieczorny program w Radiu RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji. Wkrótce powiemy o rankingu szkół wyższych w Polsce. No, ciekawe rozstrzygnięcia, ale wcześniej o kolejnych głosach dotyczących konfliktu polsko-ukraińskiego. Wiemy już, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję dotyczącą odbudowy.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 w wieczornym programie. Wracamy teraz do tej najbardziej gorącej informacji politycznej kończącego się dnia. Wiemy już, wszystko jest jasne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański nie przyjedzie do Polski na dwudniową konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta już w najbliższy czwartek i piątek odbędzie się w Gdańsku. Na miejscu będzie nasz dziennikarz Michał Radkowski. Dzień dobry, Michał.
1: Witam, potwierdzam, tak będę.
0: Zacznijmy od tego, dlaczego Zełański jednak nie zdecydował się przyjechać do naszego kraju. Jakie są oficjalne powody?
1: No tutaj tych teorii jest bardzo dużo, postaram się przytoczyć te, które najczęściej pojawiają się w przestrzeni, ja nazwę ją medialną, bo jeszcze dzisiaj rano media podawały informację, że Wołodymyr Zełański cały czas rozważa, czy przyjechać do Polski. Według komentatorów jego wątpliwości głównie były związane z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełańskiemu Orderu Orła Białego. Przypomnę, że w miniony piątek prezydent Nawrocki zdecydował właśnie, by odebrać Order Orła Białego. O takiej zresztą możliwości mówił już pod koniec maja, po tym, gdy prezydent Ukrainy zdecydował, by jednej z jednostek ukraińskich wojskowych nadać imię bohaterów UPA. To wzbudziło liczne kontrowersje, przede wszystkim tutaj u nas w kraju, i to była taka akurat sytuacja, która spowodowała takie wspólne komentarze ze strony wszystkich polityków i z lewej, i z prawej strony sceny politycznej. A 2-3 dni temu, to była sobota, prezydent Zełański poinformował, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu order. Wczoraj rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił, że kancelaria prezydenta odebrała już ten order Orła Białego, który został odesłany przez Wołodymyra Zełańskiego. No i tak naprawdę, by tej formalności stało się zadość, to teraz jeszcze powinno nastąpić opublikowanie postanowienia prezydenta w tej sprawie i potrzebna tutaj jest kontrasygnata premiera, żeby tak formalnie można było odnotować, że ten order Orła Białego został ponownie przywrócony tutaj do Polski. No a dzisiaj pojawiła się informacja, to o czym mówiłeś, że Wołodymyr Zełański nie będzie brał udziału w tej dwudniowej konferencji, chociaż ona też nie została podana tak wprost, powiedziałbym, że w taki bardziej sposób zawoalowany, ponieważ dostaliśmy takie zdanie, że na czele delegacji, która weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku,

0: stanie premier Julia Sfyrydenko. No i było wtedy jasne, że skoro na czele takiej delegacji staje premier, a nie prezydent Ukrainy, no to tego prezydenta po prostu nie będzie. W tym składzie ukraińskiej delegacji oprócz samej pani premier mają się znaleźć także przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych spółek i także ministrowie i parlamentarzyści, a zatem no nie będzie to taka bardzo skromna delegacja. No a u nas w kraju rozpoczęło się wzajemne przerzucanie winy za brak obecności prezydenta Ukrainy na tej konferencji. Przypomnę, że ta konferencja to jest tak naprawdę wydarzenie, które organizują wspólnie dwa państwa, i Polska, i Ukraina, więc no, jest to też taka dość poważna, powiedziałbym, rysa na wizerunku tego wydarzenia, które w poprzednich latach było organizowane w różnych innych państwach europejskich, no a w tym roku po raz pierwszy jest organizowane tu u nas w Polsce. I tak był ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki. Mówił rano na naszej antenie, skąd taka decyzja Wołodymyra Zełenskiego.
1: Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
2: Dlaczego w takim razie Wołodymyr Zełenski nie chce do Gdańska przyjechać?
1: Dlatego, że poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego.
0: Tak mówił na naszej antenie o 7:00 w rozmowie z Piotrem Salakiem. Inaczej widzi to szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego Zbigniew Boguski. On z kolei był gościem po 8:00 w porannej rozmowie RMF FM.
3: Tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, premier, ministerstwo spraw zagranicznych, no i okazuje się, że nie potrafią prowadzić tych spraw. I tak było zarówno przed odebraniem orderu przez pana prezydenta, jak i najwyraźniej po odebraniu tego orderu.
0: Mówił na naszej antenie Zbigniew Bogucki w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, czyli zdaniem Zbigniewa Boguckiego winny jest rząd, choć w zasadzie nie do końca wiadomo, co konkretnie miało ze strony rządu wpłynąć na tę decyzję Zełenskiego. No a niejako tak pośrodku całego tego sporu ustawia się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który winą za nieobecność prezydenta Ukrainy oskarża obie strony.
4: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności, bardzo silne relacje. Dalej chcemy je budować, bo to jest strategiczny, ważny interes dla Polski. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski, czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczne.
0: No i chyba z tym ostatnim zdaniem mogą się zgodzić obie strony, bo i rzecznik MSZ Ukrainy Jorge Tychyj mówił dzisiaj, Ukraina utrzymuje stały kontakt dyplomatyczny z Polską, pracuje nad łagodzeniem napięć i opowiada się za dialogiem, także w sprawach trudnej przeszłości historycznej, deklarując gotowość do dalszych rozmów. No i w podobnym duchu mówił też dziś premier Donald Tusk. Nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Rozumiem nastroje, ale mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo Polski, nie przyłożę ręki do podsycania tych napięć. W długoterminowym interesie Polski jest budowanie relacji z Ukrainą na wizji przyszłości. Przypomnę, konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbywa się w czwartek i piątek w Gdańsku. W tym wydarzeniu wezmą udział szefowie rządów wielu europejskich państw, będą też ministrowie i liderzy międzynarodowych instytucji finansowych. No a głównym tematem tej konferencji będzie pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Oczywiście już wtedy, kiedy ta wojna dobiegnie końca, będą też kreślone scenariusze, co i jak organizować w kraju tuż po wojnie.
5: Dziękuję bardzo za te relacje. Michał Radkowski w Radiu RMF 24. Czekamy na twoje kolejne doniesienia na temat już bezpośrednio z tej konferencji od czwartku. Do usłyszenia.
0: Dzięki bardzo, do widzenia.
6: Radio RMF 24.

0: Samobójcza bramka po sporym zamieszaniu pod bramką Uzbekistanu i Portugalia prowadzi już od 60 minuty 4-0. Zatem chyba w tym meczu już wiele nie wydarzy się, chociaż pewnie jeszcze każdy liczy na jakąś bramkę, być może słynnego CR7. O tym będziemy was informować, a na razie wracamy do tej zapowiedzi, o której mówiłem wcześniej, czyli Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w rankingu szkół wyższych perspektywy 2026. Tuż za nimi uplasowała się świętująca swoje 200-lecie Politechnika Warszawska. Z kolei Akademia Leona Koźmińskiego ponownie najlepszą akademicką uczelnią niepubliczną, a Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie zwyciężyła w grupie uczelni zawodowych. Nasza reporterka Magdalena Greiner pytała, jak studiuje się na uczelni, która w rankingu zdobyła 100 punktów, czyli na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Ja na początku byłam w ogóle na innej uczelni, ale zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że UW jest lepsze, no i przeniosłam się na UW i dlatego, bo uznałam, że to jest najlepsza uczelnia.
2: Też anglistyka?
1: Tak, też.
2: No i jak tutaj jest na tej anglistyce? Czy to jest coś takiego trudnego bardzo?
1: Nie uważam, że to jest coś trudnego. Jeżeli ktoś czuje, że jest to jego pasja, jest tym zainteresowany, to jest to jak najbardziej do zrobienia.
2: Poza nauką, na co ty masz, moja droga, czas jako studentka anglistyki?
1: Na pracę. Na ćwiczenia fizyczne, dużo ćwiczę. Na hobby moje, czyli czytanie. No mam czas, mam może nie jakoś super dużo wolnego czasu, no bo jednak praca dużo czasu tego wymaga, ale jest w porządku.
2: Jeżeli ktoś się zastanawia, czy UW, czy coś innego?
1: Tak, na pewno bym poleciła. Zdecydowanie warto.
3: Najlepszą w kraju. Właśnie w tym momencie się dowiedziałam, więc to jest jeszcze procesowanie. No chyba miło w zasadzie.
2: Czy to w ogóle były trudne studia?
3: To były studia bardzo praktyczne, bardzo rozwijające, kreatywne i też takie wpływające pozytywnie i perspektywicznie na przyszłość i na przyszły zawód i ścieżkę kariery. Także jeśli chodzi o trudność, to ciężko stwierdzić w zasadzie, co jest trudne. Także
2: jak się coś kocha i coś się czuje, to chyba dokładnie. Nie ma trudnych rzeczy.
3: Dokładnie tak. Zdecydowanie też myślę, że dały mi spory bagaż też doświadczenia właśnie na przyszłe lata. Także tak. Myślę, że to raczej bym brała tutaj i patrzyła na to z innej perspektywy niż stricte trudność.
2: Jeżeli się jest studentką UW, to jest czas na inne rzeczy, na pasję?
3: Naturalnie. I na bliskich, i na pasję, i na pracę, i na studia.
4: Jestem z siebie bardzo dumna i wdzięczna, że miałam taką szansę tutaj właśnie uczestniczyć i chodzić do tej uczelni.
2: Było ciężko czy nie?
4: No było trudno, bardzo było dużo teorii, ale też było właśnie bardzo dużo praktyki, przez co czuję się przygotowana, by zacząć nowy zawód.
2: Jak się studiuje na najlepszej uczelni w Polsce? No tym razem ex aequo z UJ-em.
5: Bardzo dobrze. Mili ludzie i dużo jest ciekawych wydarzeń, na przykład organizowanych.
2: Poza tą nauką, ta cała społeczność uniwersytecka chyba tak całkiem fajnie działa, prawda?
5: Tak, są różne kółka, są różne wydarzenia organizowane, różne, nie wiem, na przykład dni tematyczne potrafią być, więc ogólnie bardzo...
2: A w Pani przypadku wybór tej uczelni, to był przypadek? Tak się złożyło? Czy Pani wiedziała, że to musi być Uniwersytet Warszawski?
5: Chciałam iść po prostu na ten kierunek i po prostu na Uniwersytecie Warszawskim miałam największą szansę, żeby się na niego dostać.
2: A warto polecić komuś tę uczelnię, jeżeli się zastanawia, czy tutaj właśnie, czy gdzieś indziej?
5: Jasne, warto próbować.
0: Ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greiner. Ranking ma być wskazówką głównie dla maturzystów, którzy wybierają szkołę wyższą. Jest publikowany od 2000 roku. A za chwilę powiemy o bajkowym muralu, który powstał w Krakowie. Tu Radio RMF24. U nas jeszcze więcej informacji.
6: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 wieczornej części naszego programu powiem teraz o ciekawej kulturalnej inicjatywie, bo zamiast wulgarnych bazgrołów pojawia się wyjątkowy bajkowy mural. Już teraz opowiemy, że kolejny budynek w Krakowie został objęty akcją Krakowskiego Forum Kultury. Podopieczni Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych wraz z artystą Mikołajem Rejsem tworzą dzieło, które nie tylko nie będzie szpecić, ale ma też, co ważne, zachwycać.
1: Malujemy mural z jednej strony zamalowując brzydkie graffiti, które pojawiło się niedawno na murach naszego budynku, a z drugiej strony dzięki takiej wspólnej inicjatywie, która bardzo integruje całą społeczność ośrodka i przedszkole, i szkołę, i dużych, i małych. Dzięki temu rozwijamy wrażliwość artystyczną naszych uczniów, uwrażliwiamy ich też na piękno dzieł różnego rodzaju i dzięki temu też wzmacniamy ich poczucie sprawczości.
2: To był, rozumiem, jakiś bazgrał, który ktoś zrobił i teraz będzie piękny mural.
1: To było brzydkie graffiti, niestety mamy dość niskie ogrodzenie, więc od czasu do czasu zdarzają się takie sytuacje, że ktoś nam przez ogrodzenie przeskoczy i wymaluje jakieś brzydkie graffiti na murze, w związku z tym od czasu do czasu trzeba mur zamalowywać, a tym razem możemy go upiększyć pięknym muralem.
3: Mateusz pomaluje ścianę i potem Mati pójdziesz do nowej szkoły, ale zostanie pomalowane i inne dzieci będą na to patrzeć.
4: Miasto w jakiś sposób stara się zapobiegać takim, powiedzmy, radykalnym i rażącym aktom wandalizmu, które są, powiedzmy, spremedytowane przez twórców, w cudzysłowie. A my z kolei staramy się robić coś dobrego, wykorzystując to samo narzędzie, co oni, po prostu zamalowujemy te rzeczy, które są wulgarne, które w jakiś sposób po prostu tworzą taką negatywną atmosferę w przestrzeni miejskiej. My tutaj przygotowaliśmy się na to, żeby po prostu dzieci miały fajną zabawę, a co dalej z tego będzie, to jest już jakby taka czysta improwizacja i na podstawie tego, co tutaj dzieci stworzą, ja będę starał się po prostu później zbudować jakąś formę.
5: Za nami są trzy akcje. Przeprowadziliśmy akcję w szkole numer 93, w szkole numer 2 i w przedszkolu numer 1 w Krakowie. W jednej z tych szkół już na ścianie mamy piękny mural, na ścianie sali gimnastycznej. Mural oczywiście wykonał Mikołaj Rejs, z którym podczas tej akcji cały czas pracujemy, a na pozostałych obiektach murale jeszcze są tworzone. Akcja polega na tym, przyjeżdżamy na teren szkoły, razem z dyrekcją ustalamy, gdzie są te bazgroły, jak one wyglądają. Mikołaj Rejs oczywiście ocenia stan elewacji, stan tych bazgrołów, ściany i potem zapraszamy dzieci, zapraszamy młodzież, opiekunów, nauczycieli, dyrekcję szkoły do tego, żeby wspólnie z nami zamalowali te bazgroły, a kolejny etap pracy polega na tym, że już nasz artysta przez parę tygodni przyjeżdża na teren szkoły i tworzy ten mural. Praca jest wspólna, jest pracą dzieciaków, młodzieży i oczywiście naszego artysty. Zależy nam na tym, żeby dzieci wzięły udział w takich mini warsztatach, którymi zawsze rozpoczynamy te akcje. Mówimy o tym, że nie wolno bazgrać na murach, że nie wolno niszczyć zabytków. Mówimy o tym, jakie są kary, jakie są grzywny, co grozi za niszczenie mienia. Mamy nadzieję, że w głowach tych młodych ludzi po prostu pozostanie ta świadomość, że nie wolno na części obiektów malować, ale że są też takie miejsca w Krakowie, które są stworzone właśnie po to, żeby twórczo można się było rozwijać.
2: Ile jest takich bazgrołów, które trzeba zamalować w Krakowie?
5: Odkąd akcja ruszyła, mamy za sobą cztery obiekty, ale akcja jest coraz bardziej nagłaśniana. Dzwonią dyrektorzy kolejnych szkół, kolejnych przedszkoli i zgłaszają. Działa też Straż Miejska, jest specjalna aplikacja uruchomiona w mieście, gdzie mieszkańcy też mogą zaalarmować o tym, że na danym obiekcie powstał bazgroł albo jest od dawna na garażach, na przychodniach, na szkołach, no, na wszystkich obiektach tak naprawdę. Jest to gigantyczny problem w skali miasta Krakowa, ale my zajęliśmy się właśnie tym tematem takim bardziej edukacyjnym, także myślimy, że kilkanaście do kilkudziesięciu obiektów uda nam się zamalować.
0: To niezwykle cenna inicjatywa, o której opowiadali naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Aneta Garncarz, dyrektor Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, twórca Mikołaj Rejs oraz Aleksandra Walczyk, dyrektor Krakowskiego Forum Kultury. U nas w Radiu RMF 24 nowe fakty już niebawem, ale wcześniej jeszcze będzie dość istotna wzmianka dotycząca tego, co wydarzy się w ostatnim dniu tegorocznego mundialu.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tu Radio Rymów 24, kończy się w tej chwili mecz Portugalia, Uzbekistan. Cały czas to Polska w głowie. Chciałoby się, żeby nasi grali. Zespół oczywiście dowodzony przez Cristiano Ronaldo prowadzi już 4-0 po tej samobójczej bramce jednego z zawodników z Uzbekistanu, a Cristiano strzelił w tym spotkaniu 2 bramki. Jest pierwszym zawodnikiem w historii, który strzelił przynajmniej 1 gola na 6 kolejnych mundialach. A zaczął dokładnie 20 lat temu w Niemczech. A my przy okazji dowiedzieliśmy się, kto wręczy puchar zwycięski drużynie Mistrzostw Świata 19 lipca 2026 roku. Ma to być... cóż za niespodzianka. Donald Trump o tej decyzji poinformował dzisiaj w telewizji Fox News Gianni Infantino. Będziemy razem z prezydentem cieszyć się finałem i wręczając trofeum zwycięzcy. Oczywiście razem, dodał szef FIFA. Przypomnijmy, że szef piłkarskiej centrali ma bardzo dobre relacje z amerykańskim przywódcą. W grudniu podczas ceremonii losowania finałowych grup wręczył mu pokojową nagrodę FIFA. Oprócz statuetki Trump otrzymał także medal w uznaniu wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie. U nas w Radio RMF 24 nowe fakty już niebawem, to będzie o godzinie 21, a zatem za niecałe 9 minut.

0: 21. Fakty.
1: Dobry wieczór, zapraszam.
0: Katarzyna Podraza.
1: Zaczniemy od Śląska i tragedii nad wodą. Nie żyje 16-latek. Potem warmińsko-mazurskie i groźny incydent po otwarciu paczki ze sklepu internetowego. Konieczna była ewakuacja Komendy Miejskiej Policji w Iławie. W faktach także coś dla miłośników dwóch kółek.
2: Regulujemy przerzutki, hamulce.
1: A w mistrzowskich faktach sportowych mecz Portugalia-Uzbekistan. Tragedia nad zalewem Nakło-Chechło w powiecie tarnogórskim śląskim. Utonął 16-latek z Piekar Śląskich. Chłopak zniknął pod taflą wody. Po około 50 minutach strażacy znaleźli go i wyciągnęli na brzeg. Mimo udzielonej pomocy nastolatka nie udało się uratować. Prokurator zlecił sekcję zwłok. Groźny incydent i ewakuacja na Komendzie Policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskiem. Według nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM w czasie próby otwarcia paczki mógł zostać rozpylony gaz pieprzowy. Z nami jest Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
3: Paczkę na Komendę w Iławie przyniosła jedna z mieszkanek, która poinformowała, że nie zamawiała niczego z odzieżowego sklepu internetowego, którego nazwa widniała na etykiecie. Wydało jej się to podejrzane. Według moich informacji przy próbie otwarcia paczki doszło do rozpylenia jakiegoś aerozolu. Nieoficjalnie mógł to być gaz pieprzowy. Policjant został niegroźnie ranny w twarz. Opatrzyła go załoga karetki pogotowia. Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, a cały budynek został ewakuowany.
1: W faktach teraz stolica Małopolski. Kraków ruszył z kolejnymi darmowymi kontrolami rowerów. Przed wakacjami można sprawdzić stan techniczny jednośladu, dokonać drobnych napraw i dowiedzieć się, co koniecznie trzeba wymienić. Dziś taki punkt stanął w parku społecznym w dzielnicy Bieżanów. Odwiedził go reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Przegląd roweru pod kątem bezpieczeństwa. Sprawdzamy wszystkie łączenia śrubowe, regulujemy przerzutki, regulujemy hamulce. No, staramy się doprowadzić niektóre rowery
5: do stanu używalności.
4: Dokładnie, w miarę możliwości.
5: Dlaczego dzisiaj tutaj przyjechałeś?
6: Żeby sprawdzić swój rower. Na pewno koło tylnie, bo trochę zdarłem już.
7: Serwisant tylko posmarował mi łańcuch, teraz jest.
5: Czyli jeździć i już nawet nie obserwować?
7: Jeździć, nie obserwować.
1: Kolejna okazja do sprawdzenia rowerów w Krakowie w sobotę na Placu Inwalidów.
8: Głos uczniów w RMF FM.
1: Najlepsi uczniowie ze Szczecina odebrali dziś nagrody. Dyplomy z wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce trafiły do rąk prawie 500 uczniów z podstawówek i szkół średnich.
9: Jestem bardzo wdzięczny wszystkim nauczycielom i mamie za tą pomoc i że ciężkie prace włożyli we mnie.
10: Jakie to uczucie?
11: Dobre chyba. Miałem finalistę konkursu kuratoryjnego z angielskiego.
10: Fajnie.
12: W jakichś konkursach brałaś udział?
10: Z geografii i z biologii i z geografii poszłam tak, żeby spróbować głównie. W sumie i się udało.
12: Dyplom odebrany, można zaczynać wakacje.
10: Tak, jak najbardziej. Będzie ciekawie.
1: Usłyszała od nagrodzonych reporterka RMF FM Anna Pałamar. Zakończenie roku szkolnego już w piątek, a później 2 miesiące laby. Zazdrościmy. A przed sportem polecamy nowe fakty RMF FM. W nich zaprosimy Was do obserwacji nieba. A dlaczego? To usłyszycie o 22:00.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
0: Prawdziwy pogrom zafundowała Portugalia mundialowemu kopciuszkowi z Uzbekistanu. Wygrała 5-0. W drugiej połowie strzelił jeszcze Rafael Leao i padł gol samobójczy już 9 na tym turnieju, a wcześniej 2 bramki zdobył Cristiano Ronaldo, przerywając swoją niechlubną serię 10 meczów bez trafienia na Mistrzostwach Świata i Europy. Za niecałą godzinę zagrają Anglia i Gana. Po efektownym zwycięstwie nad Chorwacją Lwy Albionu mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej. Myślę, że ostatni mecz, szczególnie druga połowa, to było nasze najlepsze 45 minut pod wodzą Tuchela. Chciałem pokazywać swoją pewność siebie i umiejętności. To, co potrafimy na boisku, mówił kapitan Anglików Declan Rice. W nocy na mundialu spotkania Panamy z Chorwacją i Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Superpuchar Polski nie odbędzie się we Wrocławiu, tylko w Poznaniu. Na stadionie Mistrza Polski Lecha 16 lipca o trofeum kolejarz zagra z Górnikiem Zabrze. PZP FN zdecydował również, że jesienne mecze w Lidze Narodów reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią odbędą się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Pogoń Szczecin ma nowego trenera i nowego piłkarza. Szkoleniowcem został Hiszpan Oscar Garcia, który ostatnio trenował w Fiu-Fiu Ajax Amsterdam. Od właściciela Alexa Hadidadziego dostał od razu napastnika Jeana Pierransame z Legii, dla której w ubiegłym sezonie strzelił 10 goli. Nowe miejsce pracy znalazł także były selekcjoner reprezentacji Włoch, która odbiła się od baraży na Mundial. Gennaro Gattuso będzie prowadził Lazio Rzym.
13: Radio RMF24.
14: Trwa wieczorny program w Radiu RMF24. U nas na bieżąco wszystkie aktualne fakty, także na radiowej stronie rmf24.pl, a u nas już niebawem powiemy o sezonie na obłoki srebrzyste. Ponadto będzie propozycja wakacje z wojskiem i jak zawsze aktualne tematy, wśród nich także dyplomy z wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce prosto ze Szczecina. To Marcin Jędrych.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 w naszym wieczornym programie powiem no takiej dość istotnej rzeczy. Pewnie niektórzy sobie z tego bardzo bezproblemowo zdają sprawę, że to jest taka ostatnia prosta przed rozpoczęciem wakacji, no bo dla szkół wakacje rozpoczynają się już w ten najbliższy piątek. Prawie 500 uczniów ze Szczecina otrzymało dziś dyplomy z wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce. Nagrody z rąk prezydenta Szczecina odebrali zarówno uczniowie podstawówek, jak i także szkół średnich.
1: Widzę właśnie, że odebrałeś nagrodę. Jakie to uczucie?
2: No, jestem bardzo wdzięczny wszystkim nauczycielom i mamie za tą pomoc i że ciężkie prace włożyli we mnie.
1: Dlaczego tę nagrodę?
2: Na listę z konkursu kuratoryjnego z matematyki i z fizyki. I jeszcze w innych, ale nie był kuratoryjny.
1: Jakie to uczucie?
3: No takie, no dobre chyba. Miałem finalistę konkursu kuratoryjnego z angielskiego.
1: Fajnie. W jakichś konkursach brałaś udział?
4: Z geografii i z biologii i z geografii poszłam tak, żeby spróbować głównie. W sumie i się udało.
1: Dyplom odebrany, można zaczynać wakacje.
4: Tak. Jak najbardziej. Będzie ciekawie. Pewnie nad morze, trochę w góry, popływać na windsurfingu i w jeziorze.
1: Cieszycie się, że koniec roku szkolnego już?
5: No.
4: Tak, wiadomo.
5: Tak, na obóz jadę deskorolkowy.
6: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
7: A ja na Węgry jadę.
8: Ja nie mam planów na wakacje.
1: Nie masz planów na wakacje?
8: Nie mam właśnie.
1: Czyli odpoczynek po prostu.
8: Tak.
9: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę chodzić do szkoły się uczyć. Będę sobie znów rozwiązywał kangurki przez całe lato. Czwarte miejsce w szkole zająłem.
1: Fajnie, że już koniec roku szkolnego.
5: Tak, oczywiście, tak.
6: Mogłam się doczekać.
10: Ja w tym roku wyjeżdżam do Włoszech na wakacje.
1: Super.
10: Nad jezioro Garda.
1: I co tam będziesz robić?
10: Zwiedzać, pływać, kąpać się.
1: Super. A cieszysz się, że już koniec roku szkolnego?
10: Tak, bardzo.
1: A ty masz jakieś plany?
11: Obóz taekwondo z moim klubem.
1: Na sportowo?
11: Tak.
0: Same pozytywne sygnały od młodzieży. No właśnie tak to wygląda zawsze na koniec roku. Te głosy zebrała na szkolnym korytarzu nasza reporterka Anna Pałamar.
12: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, tak, to jest nasz wieczorny program, a w nim teraz, no fajna propozycja, bo jeśli ktoś nie ma jeszcze takich konkretnych planów na wakacje, to być może dobrym pomysłem są wakacje z wojskiem. Zatem zapraszamy do Sieradza, do 15 Brygady Łączności. Najbliższy turnus zaczyna się 13 lipca. O tym, na co mogą liczyć uczestnicy, mówi pani Joanna Lisiecka właśnie z Brygady Łączności w tym mieście.
1: Uczestnicy programów mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną, wojskową przygodę, ale mogą też liczyć na konkretne korzyści finansowe. Za ukończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości około 6 tysięcy złotych brutto za te 27 dni szkolenia. Dodatkowo Wojsko Polskie zapewnia wszystkim pełne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie.
0: A kto może zgłosić się do tego programu?
1: Program Wakacji z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia, do maturzystów, do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy lada moment rozpoczynają wakacje, dla studentów, którzy za chwilę będą mieć dłuższą wakacyjną przerwę międzysemestralną i do wszystkich osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub takiej alternatywy dla pracy sezonowej. Warunkiem udziału w projekcie jest ukończenie 18 roku życia. Osoby, które się zgłaszają do programu Wakacje z Wojskiem, muszą też być obywatelami Polski, mieć nieposzlakowaną opinię, muszą być osobami niekaranymi i posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie.
0: No to jeszcze w praktyce, jak mają wyglądać takie wakacje z wojskiem? Opiszmy to.
1: Wakacje z wojskiem obejmują 27 dni szkolenia, w ramach którego uczestnicy przechodzą taki intensywny kurs podstawowy, wojskowy kurs podstawowy. W ramach tego kursu poznają zasady taktyki wojskowej, uczą się bezpiecznego posługiwania bronią, uczą się strzelania, zdobywają umiejętności związane z przetrwaniem w terenie, walką wręcz, pierwszą pomocą czy obsługą wybranego sprzętu wojskowego. Cały program Wakacji z Wojskiem jest przygotowany w takiej nowoczesnej formule, która łączy teorię z praktyką. Cały program stawia przede wszystkim na umiejętności działania w zespole, ale uczy też rozwijania samodzielności ochotników.
0: Każdy, kto chciałby wakacyjne szkolenie przejść właśnie w tej wspomnianej sieradzkiej jednostce, powinien jak najszybciej zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, by złożyć odpowiedni wniosek. W poprzednich dwóch edycjach Wakacji z Wojskiem w całej Polsce wzięło udział blisko 21 tysięcy ochotników.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Tu wieczorny program w Radiu RMF 24 u nas na aktualne tematy związane chociażby z tym, co teraz wokół nas, no bo noc wciąż jest bardzo krótka, to jedna z najkrótszych nocy w ciągu całego roku, ale to wcale nie oznacza, że nie można liczyć na nic ciekawego o późnych godzinach na niebie. Lato między innymi to sezon na tak zwane obłoki srebrzyste. I o tym w Radiu RMF 24 opowie nasz ekspert, specjalista, astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1: Obłoki srebrzyste to są rzeczywiście takie obłoki, chmury wyglądające na jak cirrusy, z tym, że na niebie widoczne są w kierunku północnym latem, wtedy, gdy panuje noc. Ze względu na to, że nocą, latem słońce jest bardzo płytko pod horyzontem, dlatego nad horyzontem jest taka poświata związana właśnie z obecnością słońca i na tle tej poświaty można czasami zobaczyć takie jasne, rzeczywiście srebrzysto lśniące obłoki. To nie jest zjawisko, które obserwowano zawsze, dlatego że pierwsze jakby notatki dotyczące tego zjawiska pojawiły się dopiero latem 1885 roku i od tego czasu bardziej lub mniej często te obłoki są obserwowane. Kojarzone są z różnymi zjawiskami. Wcześniej byliśmy przekonani, że to jest związane z wybuchami wulkanów. Dzisiaj być może są to zjawiska meteorowe, być może starty rakiet. Dlaczego? Dlatego, że są to najwyższe partie chmur, jakie jesteśmy w stanie zaobserwować. Znajdują się na wysokości 75-85 kilometrów nad ziemią, więc dużo wyżej niż cirrusy, niż jakieś inne chmury, które maksymalnie sięgają, te wypiętrzone kumulonimbusy, to maksymalnie do 11-12 kilometrów sięgają, a to jest aż w mezosferze. No i są to kryształki, drobne kryształki lodu. Są powiązane też czasami ze startami rakiet i z tymi gazami wylotowymi, ale musi być pogoda i to jest najważniejsze.
0: No, w najbliższych dniach wygląda na to, że będzie duża okazja do tego, żeby te piękne obłoki srebrzyste obserwować. Z doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem rozmawiał nasz dziennikarz Piotr Bułakowski, a u nas no jeszcze aktualizacja, być może słyszeliście w faktach, złapaliście tę informację. Portugalia pokonała 5-0 Uzbekistan na mundialu, a co nas dziś jeszcze czeka podczas tej gwiaździstej nocy? Jakie gwiazdy pojawią się na boisku? O tym już za chwilę w relacji naszego dziennikarza sportowego.
2: Radio RMF 24.

0: tu Radio RMF 24. Wieczorny program, a w nim oczywiście jeszcze raz emocje sportowe, właściwie to, na co czekamy, bo wiemy już jedno, że Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0, już za kilkanaście minut spotkanie Anglików z Ganą. Ponownie na naszej antenie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
1: Witam ponownie,
0: Cezary.
1: Dobry wieczór.
0: No tu cóż, jeśli chodzi o mecz Portugalii z Uzbekistanem, to właściwie jednostronne widowisko, tak chyba trzeba powiedzieć.
1: Tak, absolutnie jednostronne i na pewno kamienie portugalskie z serc portugalskich pospadały. Tak. Masowo. Portugalczycy, przypomnę, że zremisowali w pierwszym spotkaniu dość niespodziewanie z Demokratyczną Republiką Konga, a tutaj wygrali 5-0, oczywiście z drużyną niezbyt wymagającą, jak się okazało, chociaż dzielnie walczył Uzbekistan, trochę nie miał szczęścia, chociaż tę jedną honorową bramkę mogli strzelić. Tak. Natomiast tu najważniejsze jest to, że strzelił w końcu Cristiano Ronaldo.
0: I to dwie
1: od razu, dubeltowo, tak jest, tak jak mówiłem wcześniej, 10 meczów na Mistrzostwach Świata i Europy sumując, bez gola. Trudno sobie to wyobrazić w przypadku tak wielkiego piłkarza, a jednak coś było na rzeczy, więc jemu myślę, że kamień z serca spadł jeszcze taki chyba największy.
0: Tak, to było słychać, albo raczej widać po pierwszej bramce, kiedy faktycznie jego twarz pokazywała naprawdę całą paradę różnego rodzaju
1: emocji. A słychać
0: emocji.
1: Też było kibiców, którzy tak. robią po bramce Ronaldo to słynne tak su, czy jakoś tak.
0: On się wtedy tak fajnie ustawia. No, ale to tak zostawimy to już historia. To teraz Anglia, Gana. Co to może być za mecz?
1: No ja myślę, że trochę będzie inny jednak mecz. Anglicy mają dwie zmiany w składzie, jak tak na szybko popatrzyłem. W obronie Guay i Spence. Są to na pewno zawodnicy ograni, no Manchester City, Tottenham. Anglicy mają nieprawdopodobną głębię składu, bo oczywiście mamy w podstawowym
0: składzie...
1: Cóż
0: to za sformułowanie, Cezary, głębia składu, jeszcze tego nie słyszałem.
1: A to ja muszę przyznać, że bardzo często słyszę u kolegów z branży. Natomiast wracając, no jest Kane, jest Bellingham, jest Rice, no ale na ławce są takie nazwiska jak Eze, Rashford, O'Reilly, Saka jest na ławce. Myślę, że trener Tuchel troszeczkę zaczyna rotować z myślą już o kolejnych spotkaniach. Natomiast jeżeli chodzi o Ganę króciutko, to jest oczywiście o wiele słabsza drużyna, ale pamiętajmy, że są tu tacy zawodnicy jak Semenyo z Manchesteru City, Partey z Villarreal, jest brat Nico Williamsa z Atletico Bilbao, Inaki, więc myślę, że to nie będzie jednostronny mecz, ale jednak zdecydowanie wskazuje na Anglików, no nie wiem, może jakieś 3-1. W nocy przypomnę, że Panama z Chorwacją o 1:00 i Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga nad ranem już bardziej o 4:00.
0: No tak, no to wszystkie te relacje i mecze oczywiście u nas na radiowej stronie rmf24.pl i także oczywiście w faktach, a najbliższe fakty, w tym także fakty sportowe, to już o 22:00 za 12 minut tam ponownie pojawi się Cezary Dziwiszek. A zatem dziękuję, Cezary.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. A u nas w Radiu RMF24, tak jak wspominałem, niebawem fakty i fakty sportowe, a za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia RMF24. Dziękuję. Marcin Jędrych. Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF24.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek najnowsze ustalenia RMF FM w sprawie groźnego incydentu z tajemniczą paczką na policji w Iławie. Ranny został funkcjonariusz, ewakuowano całą załogę. Niespokojny dzień także na Podhalu, tam wypadek paralotniarza. W faktach również głos polskiego premiera w sprawie gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy. Polecamy również mistrzowskie fakty sportowe. Kto był nadawcą niebezpiecznej przesyłki? To będą ustalali policjanci z Iławy w Warmińsko-Mazurskiem. Jak już informowaliśmy w faktach, na tamtejszej komendzie doszło do groźnego incydentu. Po otwarciu paczki niegroźnie ranny został jeden z policjantów i potrzebna była ewakuacja. Z nami ponownie w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co teraz się tam dzieje?
2: Paczka została zabezpieczona i sprawdzona zarówno przez policyjnych pirotechników, jak i straż pożarną. Pomieszczenia są wietrzone. Przypomnę, jedna z mieszkanek przyniosła na komendę paczkę, której nie zamawiała. Etykieta sugerowała, że w środku mogą być ubrania albo obuwie. Przy próbie otwarcia doszło do rozpylenia, według moich nieoficjalnych informacji, prawdopodobnie gazu pieprzowego. Ten ranił jednego z policjantów. Na miejscu opatrzyła go załoga karetki pogotowia. Policjanci będą teraz sprawdzać, czy kobieta mogła podejrzewać, że dostanie od kogoś niebezpieczny pakunek.
1: Groźny wypadek paralotniarza w okolicy Czarnego Dunajca na Podhalu. Podczas zawodów mężczyzna runął z wysokości około 50 metrów. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
3: Do zdarzenia doszło około 15.20 w rejonie Bali Główki na terenie gminy Czarny Dunajec. Podczas rozgrywanych tam mistrzostw polskich w paralotniarstwie 48-letni uczestnik zawodów z okolic Krakowa spadł na ziemię z wysokości około 50 metrów. Prawdopodobną przyczyną wypadku było nagłe podwinięcie się skrzydła paralotni. Po upadku mężczyzna był przytomny i śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportowano go do podhalańskiego szpitala specjalistycznego w Nowym Targu. Szczegóły zdarzenia ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
1: Słuchacie faktów RMF FM. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się pilna narada z udziałem szefa tego resortu oraz przedstawicieli kilku innych ministerstw w związku z nadciągającą falą upałów. W stan gotowości postawiono wszystkie podległe MSWiA służby, w tym policję i straż pożarną. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej napływ bardzo gorącego powietrza do Polski zacznie się już jutro. W kolejnych dniach temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, może przekraczać 40 stopni Celsjusza, a miejscami dochodzić nawet do 43 stopni. Najwyższe temperatury spodziewane są w niedzielę. Jestem w stałym kontakcie z premier Julią Swyrydenko, poinformował przebywający z wizytą w Budapeszcie premier Donald Tusk. To właśnie szefowa ukraińskiego rządu, a nie prezydent Wołodymyr Zełenski, będzie reprezentować swój kraj na gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która rozpocznie się w czwartek.
4: Jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
1: Mówił premier Donald Tusk. Głos w tej sprawie zabrał także prezydent Wołodymyr Zełenski. Dzisiaj szczegółowo omówiliśmy z premier Julią Swyrydenko zadania na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która rozpocznie się w Gdańsku. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, każdemu, kto jest z Ukrainą. Dodam, że swój udział w konferencji w Gdańsku potwierdzili m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
5: Fakty zwykłe i niezwykłe.
1: Lato to m.in. sezon na podziwianie w nocy tzw. obłoków srebrzystych. Można je obserwować późnym wieczorem oraz nad ranem.
6: Nocą, latem słońce jest bardzo płytko pod horyzontem, dlatego nad horyzontem jest taka poświata związana właśnie z obecnością słońca i na tle tej poświaty można czasami zobaczyć takie jasne, rzeczywiście srebrzysto lśniące obłoki. Byliśmy przekonani, że to jest związane z wybuchami zjawiskami wulkanów. Dzisiaj być może są to zjawiska meteorowe, być może starty rakiet. Dlaczego? Dlatego, że są to najwyższe partie chmur.
1: Mówił astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zanim zaczniecie obserwację nieba, to mamy przed sportem jeszcze zaproszenie do słuchania kolejnych faktów RMF FM. W nich dużo dobrych informacji o świętujących dziś ojcach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
1: Na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
8: Na mundialu do boju ruszyły Anglia i Gana. Jest 0-0 w piątej minucie gry. Drugi mecz w grupie L, Panama, Chorwacja rozpocznie się o 1:00 w nocy, a w grupie K nad ranem spotkanie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Wcześniej Portugalia, przypomnę, rozbiła Uzbekistan 5-0 po 2 golach Cristiano Ronaldo. Kolejna gwiazda dołącza do siatkarskich mistrzów Polski oficjalnie. Nowym zawodnikiem Aluronu CMC Warty Zawiercie został reprezentacyjny środkowy Jakub Kochanowski. Wcześniej Jurajskimi Rycerzami zostali Tomasz Fornal i reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Warta ściga się na transfery z Bogdanką Lukiem Lubliny.
9: No na pewno dla klubu Zawiercia to jest świetne znaleźć się, że tak powiem, w tym duecie, który w jakiś sposób walczy o te najwyższe cele z drugim dużym klubem, też w żółtych barwach z Lublina. Natomiast no myślę, że w naszej lidze jest na tyle dużo mocnych zespołów, że to nigdy nie można się zamykać na to, że okej, teraz dominacja dwóch drużyn.
8: Mówił libero Warty Zawiercie i reprezentacji Polski Jakub Popiwczak. Jutro nasi siatkarze rozpoczynają drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Wieczorem zmierzą się z Belgami. Iga Świątek wraca do gry po kilku tygodniach przerwy po French Open. Polka, jako trzecia rakieta świata, jest najwyżej rozstawioną tenisistką w turnieju w niemieckim Bad Homburg. Nie startują w nim liderka i wiceliderka rankingu Arena Sabalenka i Jelena Rybakina. Rywalką Igi w drugiej rundzie będzie Amerykanka Emma Navarro. Spotkanie jutro po południu. Coraz gęściej robi się w czołówce żużlowej Ekstraligi. Sparta Wrocław pokonała w zaległym meczu Stal Gorzów 51-39 i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Ma tyle samo punktów co lider GKM Grudziądz i co trzecia Unia Leszno.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła.
10: RMF 24. You got it!

0: Misja specjalna w RMF FM. Zapomniany sojusznik Hitlera. Słowacki atak na Polskę w 1939 roku.
1: Jest 1 września 1939 roku. Tego dnia wojska niemieckie wkraczają do Polski, rozpoczynając II wojnę światową.
2: 17 września do inwazji dołącza Związek Radziecki, którego atak ostatecznie pozbawia Polskę szans na obronienie niepodległości.
1: Oba kraje dzielą między siebie tereny Rzeczpospolitej, a dla Polaków rozpoczyna się prawie 5-letni okres okupacji.
2: Jednak w wyniku kampanii wrześniowej jeszcze jeden kraj zdobywa terytorium kosztem Polski.
1: Tym państwem jest Słowacja, która w 1939 roku walczyła ramię w ramię z Wehrmachtem.
2: Jednak dlaczego rząd w Bratysławie zdecydował się na współpracę z III Rzeszą? I jak wyglądała słowacka inwazja i okupacja?
1: O zapomnianym sojuszniku Hitlera opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Koniec I wojny światowej i rozpad Austro-Węgier daje początek wielu nowym państwom w Europie Wschodniej.
1: Jednym z powstałych wtedy krajów jest Czechosłowacja, obejmująca tereny zamieszkiwane przez Czechów i Słowaków.
2: Jest to jednak nieco sztuczny twór, który w przeciwieństwie do Polski nigdy wcześniej nie istniał.
1: Czechosłowacja zostaje utworzona w wyniku porozumienia czeskich i słowackich działaczy politycznych.
2: Słowacy obawiali się, że po zakończeniu wojny mogliby pozostać częścią Węgier. Woleli współtworzyć państwo z Czechami, którzy byli im bliżsi pod względem kultury i języka.
1: Jednak niedługo po powstaniu Czechosłowacji między dwoma narodami pojawiają się pierwsze tarcia.
2: Umowa pittsburska zawarta 31 maja 1918 roku między słowackimi i czeskimi działaczami przewidywała nadanie Słowacji autonomii. Kraj miał mieć swój własny parlament, administrację oraz sądownictwo.
1: Jednak postanowienia te nigdy nie zostają zrealizowane, a pierwszy prezydent kraju, Tomasz Masaryk, miał nawet powiedzieć:
3: ta umowa realnie nigdy nie była możliwa do realizacji.
2: Dodatkowo parlament jest w większości obsadzony przez Czechów, tak samo jak najwyższe urzędy państwowe czy wojskowe.
1: To wszystko sprawia, że wielu Słowaków czuje, że rząd w Pradze ich nie reprezentuje. Dlatego popularność zaczynają zyskiwać partie wzywające do walki o autonomię.
2: W latach międzywojennych jednym z czołowych słowackich polityków staje się katolicki ksiądz Andrzej Hlinka, przywódca Słowackiej Partii Ludowej.
1: Starania Słowaków o autonomię początkowo nie odnoszą sukcesów, jednak sytuacja zmienia się w 1938 roku.
2: Trzecia Rzesza rośnie w siłę, a Adolf Hitler oskarża rząd w Pradze o złe traktowanie mniejszości niemieckiej i grozi zbrojną interwencją.
1: Francja i Wielka Brytania, pragnąc za wszelką cenę uniknąć wojny, próbują znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu.
2: Wynikiem rozmów z Hitlerem jest Układ Monachijski, podpisany 29 września 1938 roku.
1: Zgodnie z jego postanowieniami Czechosłowacja ma oddać III Rzeszy region Sudetów niemieckich.
2: Rząd w Pradze protestuje, ale nie jest w stanie nic zrobić. Czechosłowaccy przedstawiciele nie zostają nawet wpuszczeni na rozmowy, a alternatywą jest samotna walka z III Rzeszą.
1: Kryzys sudecki mocno osłabia kraj, a politycy Słowackiej Partii Ludowej wykorzystują go do wprowadzenia w życie nowych postulatów.
2: Rząd w Pradze zgadza się i 10 października 1938 roku zostaje utworzony autonomiczny rząd Słowacji. Na jego czele staje ksiądz Józef Tiso, który po śmierci Hlinki pełnił rolę przywódcy partii.
1: W następnych miesiącach Słowacka Partia Ludowa łączy się m.in. z ugrupowaniami nacjonalistycznymi, tworząc w ten sposób blok o nazwie Hlinkowa Słowacka Partia Ludowa, Partia Słowackiej Jedności Narodowej.
2: Koalicja zdobywa w wyborach ponad 90% głosów, a inne partie zostają zdelegalizowane.
1: Zostaje też wtedy utworzona wzorowana na SS paramilitarna organizacja o nazwie Gwardia Hlinki.
2: Autonomia Słowacji nie trwa długo. Adolf Hitler nie zamierza respektować postanowień Układu Monachijskiego i już na początku 1939 roku planuje zagarnięcie całej Czechosłowacji.
1: Zaniepokojony ksiądz Tiso oraz inny działacz partii Wojtech Tuka rozpoczynają rozmowy z Hitlerem na temat przyszłości Słowaków.
2: W tym czasie na Słowacji pojawiają się coraz śmielsze głosy wzywające do ogłoszenia niepodległości. 9 marca 1939 roku Praga wysyła wojsko do Bratysławy i pozbawia Tiso stanowiska.
1: Ksiądz udaje się do Berlina, gdzie spotyka się z Hitlerem. Führer jest przychylny pomysłowi utworzenia osobnego państwa słowackiego, zależnego od Niemiec.
4: Powinniście ogłosić niepodległość i zawiązać z nami sojusz. Jeżeli tego nie zrobicie, to istnieje ryzyko, że Węgry zagarną całą Słowację.
2: Przy przywódca III Rzeszy kieruje się pragmatyzmem. Wierzy, że stworzenie marionetkowego państwa sprawi, że Wehrmacht nie będzie musiał zdobywać i okupywać tych terenów.
1: Ostatecznie ksiądz Tiso wraca na Słowację, gdzie 14 marca 1939 roku odbywa się posiedzenie parlamentu. Tiso relacjonuje rozmowę z Hitlerem i posłowie głosują za niepodległością.
2: Przewodniczący obradom Martin Sokol oświadcza:
5: z ogromną radością ogłaszam, że parlament zdecydował o utworzeniu niepodległej Republiki Słowackiej.
1: Tiso zostaje premierem nowo powstałego państwa. Dzień później III Rzesza dokonuje ostatecznej aneksji Czechosłowacji.
2: Jednym z pierwszych państw, które uznają niepodległość Słowacji, jest Polska. Jednak stosunki między Warszawą i Bratysławą bardzo szybko się pogarszają.
1: Jedną z głównych przyczyn jest aneksja Zaolzia, której Polska dokonała w 1938 roku.
2: Minister propagandy Słowacji, Aleksander Mach, zaczyna szerzyć antypolską propagandę, która przybiera na sile na kilka tygodni przed rozpoczęciem kampanii wrześniowej.
1: III Rzesza rozpoczyna przygotowania do inwazji na Polskę, a część niemieckich oddziałów ma zaatakować z terytorium Słowacji. Gdy w kraju pojawiają się pierwsze jednostki Wehrmachtu, Tiso mówi:
6: chcę podziękować zaprzyjaźnionej armii niemieckiej, która w tych trudnych dniach broni niezawisłości młodego państwa słowackiego przed wrogimi zamiarami ze strony Polski.
2: Tiso uznaje, że jego kraj powinien wspomóc sojusznika i rozpoczyna powoływanie rezerwistów. Na granicy zaczynają mieć miejsce coraz częstsze incydenty. W przeddzień inwazji przywódca kraju oświadcza:
6: jesteśmy gotowi do wspólnego marszu z Niemcami.
1: 1 września 1939 roku wojska niemieckie ruszają do ataku. Około 5 nad ranem do walk dołączają trzy słowackie dywizje, dowodzone przez generała Ferdinanda Czatlosza.
2: Nie oznacza to, że wszyscy Słowacy są entuzjastycznie nastawieni do udziału w ataku na Polskę. Wiele garnizonów miało początkowo odmówić wykonania rozkazu.
1: Ladislav Szathmary, ambasador Słowacji w Warszawie, mocno sprzeciwia się udziałowi swojego kraju w inwazji. 2 września polskie radio emituje jego przemowę.
7: Jest sprawą honoru narodowego, abyśmy w tych ciężkich chwilach stanęli po stronie tego państwa, które z najgłębszym zdecydowaniem walczy o największe ideały ludzkości. Honor i wolność. Walczy tak zdecydowanie, jak walczyli zawsze w historii narodu słowackiego w podobnych okolicznościach prawdziwi Słowacy.
2: Jednak apel ambasadora nie odnosi większego skutku, choć w Polsce powstaje legion złożony z Czechów i Słowaków.
1: W kolejnych tygodniach wojska niemieckie i radzieckie zajmują całe terytorium Rzeczpospolitej.
2: Sam udział słowackich wojsk podczas kampanii wrześniowej jest czysto symboliczny i nie wpływa na ostateczny wynik walk.
1: Ich dywizje prowadzą działania jedynie na południowych terenach Rzeczpospolitej i ograniczają się głównie do wspierania działań Wehrmachtu.
2: Zajmują jednak kilka miast, w tym Zakopane, Nowy Targ i Sanok. Ponoszą też niewielkie straty: 18 zabitych, 46 rannych i 11 zaginionych.
1: Jednak Niemcy doceniają wsparcie sojusznika i kilku słowackich generałów zostaje odznaczonych Krzyżem Żelaznym.
2: W Zakopanem odbywa się uroczysta defilada wojsk słowackich. 5 października kolejny uroczysty przemarsz ma miejsce w mieście Poprad.
1: Minister propagandy Słowacji Aleksander Mach mówi:
3: jesteśmy dumni, że przyjaźń słowacko-niemiecką mogliśmy przypieczętować walką i krwią Słowaków.
2: W uznaniu za pomoc w inwazji Słowacja otrzymuje niewielkie tereny północnej części Spisza i Orawy oraz część dawnego powiatu nowotarskiego.
1: Władze w Bratysławie szybko przystępują do usunięcia wszelkich śladów polskości z tych ziem.
2: Pierwsze represje spadają na księży. Ci, którzy nie chcą zadeklarować wierności okupantowi i głosić kazań w języku słowackim, zostają odizolowani w klasztorach lub wysłani do generalnego gubernatorstwa.
1: Niszczone są polskie książki, a szkoły zostają zamknięte lub przejęte przez władze okupacyjne.
2: Wiosną 1940 roku ksiądz Tiso osobiście wizytuje zdobyte tereny, a w niektórych wsiach odprawia msze. Głosi też kazania, w których tłumaczy, że te ziemie od zawsze należały do Słowacji i obiecuje ogromne polepszenie warunków życia.
1: Sam Tiso od października 1939 roku pełnił urząd prezydenta Republiki Słowackiej. Na stanowisko premiera powołuje Wojtecha Tukę.
2: Jednak Słowacja tylko pozornie zachowuje niepodległość. W praktyce jest całkowicie zależna od III Rzeszy. W kolejnych latach niemiecka kontrola nad Słowacją będzie coraz większa.
1: Rząd Tiso ma też swój udział w realizacji niemieckiego planu eksterminacji Żydów.
2: Władze w Bratysławie przekazują nazistom słowackich Żydów. Są oni jednymi z pierwszych ofiar, które giną w komorach gazowych, w niemieckich obozach znajdujących się na terenie okupowanej Polski.
1: W czerwcu 1941 roku wojska słowackie dołączają do inwazji na Związek Radziecki. Jednak armia szybko wykrwawia się w walkach, a wielu żołnierzy przechodzi na stronę Sowietów.
2: Dodatkowo klęski ponoszone przez Wehrmacht od 1943 roku sprawiają, że część słowackich polityków obawia się, że dalszy sojusz z Niemcami doprowadzi do zniszczenia ich państwa.
1: Te obawy potęgują się w momencie, gdy Armia Czerwona przechodzi do ofensywy i nieubłagalnie zbliża się do granic kraju.
2: W czerwcu 1944 roku amerykańskie lotnictwo bombarduje Bratysławę, gdzie znajduje się rafineria ropy naftowej.
1: Świadomość zbliżającej się klęski i rosnąca niechęć do rządów Tiso sprawiają, że 29 sierpnia 1944 roku w kraju wybucha powstanie.
2: Prezydent Słowacji prosi jednak Hitlera o pomoc i przy zbrojnym wsparciu Niemiec udaje mu się opanować sytuację i utrzymać przy władzy.
1: Duchowny odprawia w tej intencji mszę dziękczynną, na której obecny jest Obergruppenführer Hermann Hoffl, dowódca oddziałów tłumiących powstanie.
2: Jednak Tiso krótko cieszy się sukcesem. W kwietniu 1945 roku traci pełnię władzy po tym, jak Armia Czerwona zajmuje niemal całą Słowację.
1: Wraz z innymi politykami ucieka do Austrii, a później ukrywa się w Bawarii. Tam zostaje zatrzymany przez Amerykanów, którzy przekazują go nowym władzom Czechosłowacji. Tiso, Tuka i inni dygnitarze stają przed sądem. 15 kwietnia 1947 roku duchowny zostaje skazany na karę śmierci. Ten sam los czekał byłego premiera Tukę, którego stracono rok wcześniej.
2: 18 kwietnia 1947 roku ksiądz Józef Tiso zostaje powieszony, a jego ciało złożone w nieoznakowanym grobie.
1: Jednak jego sympatycy odnajdują mogiłę, a badania DNA z 2008 roku potwierdziły, że szczątki należą do Tiso. Jego ciało zostało ekshumowane i złożone w katedrze świętego Emerama w Nitrze.
2: Ksiądz Józef Tiso do dziś jest na Słowacji postacią kontrowersyjną. Niektórzy uważają go za zdrajcę i kolaboranta, podczas gdy inni próbują tłumaczyć jego postępowanie chęcią obrony niezależności Słowacji.
1: W 2009 roku wicepremier Słowacji Dusan Caplowicz w rocznicę kampanii wrześniowej przeprosił za udział swojego kraju w inwazji. W liście do rządu polskiego napisał:
8: dzisiejsza Republika Słowacka nie jest prawnym ani historycznym następcą wojennego państwa słowackiego. Mimo to na miejscu będą wyrazy ubolewania nad smutnym faktem, że w tragicznym wrześniu 1939 roku słowaccy żołnierze weszli na terytorium Polski u boku nazistowskiej armii niemieckiej. Stąd wielu obywatelom Polski zapisali się w pamięci jako jeden z agresorów.
2: Słowacja do dziś pozostaje nieco zapomnianym sojusznikiem Hitlera, mimo że walczyła po stronie Niemiec już od pierwszego dnia II wojny światowej.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Radio RMF 24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty w RMF FM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Wielkopolska na początek. Tam tragiczne zderzenie osobówki z drezyną na przejeździe kolejowym. Zablokowany przejazd pociągów. Utrudnienia także dla kierowców. Zabił teścia, próbował zamordować teściową. Są zarzuty dla byłego policjanta ze świętokrzyskiej Mierzawy. Śledzimy wyścig do objęcia fotela premiera Wielkiej Brytanii i piłkarskie starcie na mundialu Anglia-Gana. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Nekli w powiecie wrzesińskim w Wielkopolsce. W zderzeniu auta osobowego z drezyną zginęła jedna osoba, przekazał RMF FM aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy komendanta powiatowego policji we Wrześni.
2: W tym zdarzeniu zginął 30-latek kierujący Volkswagenem. Pojazd jest bardzo mocno zniszczony, że jest dość ciężko potwierdzić, że to jest zamarka tego pojazdu. Na miejscu pracują policjanci, strażacy, ratownicy medyczni jeszcze są obecni. Na miejscu będą wykonane oględziny całego miejsca zdarzenia, którego oczywiście celem będzie wyjaśnienie przebiegu tego tragicznego w skutkach wypadku. Wszystkie czynności będą wykonane pod nadzorem prokuratora rejonowego z Wrześni.
1: Ruch kolejowy i drogowy w miejscu wypadku został wstrzymany. 49-latek ze świętokrzyskiej Mierzawy z zarzutami. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo teścia oraz usiłowanie zabójstwa teściowej. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Po wczorajszym zatrzymaniu i pobycie w szpitalu mężczyzna trafił do prokuratury w Jędrzejowie. Tam usłyszał zarzuty, mówił prokurator Daniel Prokopowicz.
4: Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, nie określając zakresu tego przyznania. Jednocześnie złożył krótkie wyjaśnienia stanowiące oświadczenie, którym odniósł się do treści zarzutów.
3: Co zawarł w tym oświadczeniu, tego śledczy, zasłaniając się dobrem postępowania, nie ujawniają. Podczas przesłuchania podejrzany nie odpowiadał też na pytania prokuratora, dlatego nie wiadomo, co miał na myśli, przyznając się tylko do części zarzutów. Prokuratura wystąpiła do sądu o przedłużenie aresztowania 49-latka, a przypomnę, poszukiwało go od piątku kilkuset policjantów. Zatrzymali go nieopodal domu, nie stawiał oporu.
1: Słuchacie faktów RMF FM. Jak długo Wielka Brytania czekać będzie na nowego premiera? Faworytem do objęcia urzędu pozostaje były burmistrz Manchesteru, Andy Burnham. Ale jak zauważa nasz korespondent Bogdan Frymorgan, niewykluczone, że będzie on miał konkurentów.
5: Dwie osoby z kręgu Keira Starmera zastanawiają się nad rzuceniem byłemu burmistrzowi Manchesteru rękawicy. Jeśli Andy Burnham nie będzie miał konkurentów, nowego gospodarza rezydencji na Downing Street poznamy do 17 lipca. Gdyby na to natomiast pojawili się inni kandydaci, wówczas cały proces przedłuży się do września. Sceptycznie nastawieni do Burnhama politycy doceniają jego osiągnięcia na północy Anglii, ale twierdzą, że niewiele wiadomo o jego podejściu do gospodarki, obronności i polityki zagranicznej. Szczególnie w tej ostatniej dziedzinie Keir Starmer doskonale się sprawdzał. Jego następca nie może być gorszy.
1: W dniu taty dotarliśmy do statystyk ZUS-u, które napawają dumą i optymizmem. Jak okazuje się, panowie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu. Na Dolnym Śląsku z urlopu tacierzyńskiego skorzystało w pierwszym kwartale tego roku 3 razy więcej ojców niż jeszcze rok temu. Badania pokazują też, że mężczyźni są coraz bardziej zaangażowani w wychowywanie pociech, co potwierdza pan Piotr, tata z Wrocławia.
6: Jakim jest pan tatą?
7: Wspaniałym, chociaż to jest pytanie do moich dzieci. Ale wydaje mi się, że jestem okej.
6: Okay. Są obowiązki, których się pan boi?
7: Nie ma takich.
6: Zmienia pan pieluchy?
7: Akurat dzieci już wyrosły, ale zmieniałem, jak był ten etap.
6: Usypia pan do snu?
7: Z przyjemnością, naprawdę.
6: Czyta pan bajki?
7: Staram się, chociaż bardziej wymyślam swoje.
6: A lubi być pan tatą?
7: Bardzo. Przyjemnie mi się wraca do domu, wiedząc, że ktoś czeka, że rowery już czekają, że po prostu jest jakiś plan, wycieczka, naprawdę.
1: Z super tatą rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska. To korzystając z okazji, jeszcze raz życzymy wam, kochani ojcowie, jak najwięcej uśmiechu i radości każdego dnia. O poranku polecamy wam nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM internetowym Radio RMF 24. W pierwszej z niej o 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i Piotra Malepszaka, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. A w drugiej 8:02 Tomasza Terlikowskiego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Zachęcamy was do zadawania pytań poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
8: Faktach RMF FM.
1: I na koniec zaglądamy jeszcze za ocean. Na mundialu starcie Anglia-Gana. Jak na razie na boisku w Bostonie po pierwszej połowie remis. Ten mecz wyłoni kolejnego uczestnika fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Na Mundial wrócimy oczywiście w kolejnych faktach, a już teraz zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Bartosz Cichocki, był ambasador Polski w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Przyjedzie Wołodymyr Zełenski do Gdańska, pańskim zdaniem?
2: Nie sądzę i może właściwie lepiej, żeby obie strony wzięły pauzę w tym czasie, bo jeśli nie widać perspektyw deeskalacji, a możliwa jest dalsza eskalacja, to może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.

0: Dlaczego w takim razie Wołodymyr Zełenski nie chce do Gdańska przyjechać?
1: No dlatego, że poczuł się urażony decyzją prezydenta Nawrockiego i z tych wypowiedzi, które chociażby w tym serwisie były cytowane, wynika dla mnie, że on nie zamierza ustępować w sprawach tych tożsamościowych, więc mógłby się tutaj poczuć, mógłby tutaj zostać narażony na trudne pytania, jakby polityk, kiedy nie ma nic konstruktywnego do powiedzenia, to lepiej może, żeby wziąć pauzę.
0: Panie ambasadorze, bo mamy dwa opisy faktów jakby tego, co się dzieje na linii Warszawski Pałac Prezydencki i Wołodymyr Zełenski w Kijowie. Z jednej strony Marcin Przydacz mówi, była ręka wyciągnięta ze strony Karola Nawrockiego, była propozycja rozmowy telefonicznej, była propozycja spotkania, a Zełenski próbuje grać na czas. Z drugiej strony Zełenski mówi, chciałem rozmawiać z Karolem Nawrockim. Jak pan do tego podchodzi?
1: No podchodzę do tego w ten sposób, że tak w ogóle co do zasady, ale szczególnie w takich momentach napięcia czy kontrowersji, dobrze jest jednak mówić prawdę i nie unikać sytuacji, w których jest się dezawuowanym przez drugą stronę.
0: Ale kto tu nie mówi prawdy?
1: No ja tego nie wiem, ale widzę, że wzajemnie strony nadal sobie czynią zarzuty i to nie pomaga. Więc takie wypowiedzi, że prezydent Nawrocki tam rozgrywa jakąś swoją wewnętrzną partię, to są wypowiedzi lekceważące i one dodają problemów, a nie odejmują.
0: A pana zdaniem to, że ta sprawa wybuchła tuż przed konferencją w Gdańsku, to jest przypadek?
1: Moim zdaniem, ja bym tutaj już drugi raz słyszę takie pytanie, się zastanawiam, dlaczego jest tyle uwagi.
0: To być może ważna konferencja, że być może wiele umów zostanie podpisanych, że mówimy o dużych pieniądzach.
1: Nie sądzę. Znaczy, znając historię tych konferencji, one są bardzo mocno napompowane, ten balonik jest mocno napompowany, a korzyści z tego nie jest wiele. Na pewno dla organizatorów, którzy są komercyjną firmą, są to świetne pieniądze. Natomiast być może prezydent Nawrocki tak naprawdę chciał ten moment szczytowy kryzysu wyznaczyć z odpowiednim wyprzedzeniem wobec rocznicy wołyńskiej. Ta konferencja gospodarcza miała dla niego drugoplanową rolę, ale to trzeba pytać kancelarię prezydenta. Mnie bardziej zastanawia to, że ten kryzys wybuchł, że fala reakcji w Polsce była opóźniona jakiś tydzień czy półtora tygodnia z jakichś przyczyn, nie wiem, trzeba by się jakąś psychologią społeczną zająć i że ten tydzień, półtora zmarnowaliśmy.
0: Jak powinniśmy go wykorzystać, pana zdaniem?
1: Co najmniej w dwóch przypadkach, a w tym czasie odbyła się dwustronna komisja do spraw współpracy gospodarczej. Z naszej strony w Kijowie był minister Domański z dużą delegacją rządową. Parę dni później na Cyprze spotykał się wicepremier Sikorski z ministrem Sybichą. Powinniśmy za zamkniętymi drzwiami przekazać stronie ukraińskiej mocny sygnał sprzeciwu i zaproponować bez kamer, bez mikrofonów, na jakieś warianty kompromisowe, które zapobiegłyby tej fali, która potem wybuchła i politycy już jakby próbowali ją dogonić i przejąć inicjatywę.
0: A pamięta pan, był tutaj w Warszawie w weekend minister Budanow i ta wizyta już była wtedy, już wtedy mleko się rozlało, ona już nie mogła nic przynieść?
1: No, zawsze mogła, znaczy trudno powiedzieć, nie mówiłbym dziś, że ona nic nie mogła przynieść, natomiast ona już się odbywa po publicznej informacji prezydenta Nawrockiego, że złożył wniosek do kapituły Orła Białego w sprawie odebrania tego orderu, czyli już został publicznie postawiony prezydent Zełenski pod presją, a żaden polityk, którym czytałem, nie lubi być stawiany pod presją, a szczególnie polityk, który od pięciu lat nie ugina się pod presją Rosji i od dobrego roku nie ugina się na przykład pod presją Stanów Zjednoczonych.
0: A pana zdaniem Zełenskiemu zależy na tym, żeby wygasić ten konflikt?
1: chciałbym, żeby mu zależało. No nie jestem w jego głowie, więc nie wiem, na czym mu zależy.
0: Ale jak pan zna Zełenskiego, jak pan zna elity ukraińskie, to panu się wydaje, że ich działanie jest takie, które pokazuje w tej chwili, że zmierzają do tego, żeby ten konflikt wygasić, czy żeby doprowadzić do większej
1: eskalacji? Widzę takie oznaki. Ja akurat w zeszłym tygodniu byłem w Kijowie, tutaj często też koleżanki ukraińskie mnie zatrzymują się po drodze i rozmawiamy. Moim zdaniem strona ukraińska nie przyzna publicznie oczywiście, że popełniła błąd, ale usłyszano nasz sprzeciw. Wielu osobom dało to do myślenia i wydaje mi się, że strona ukraińska wyciąga z tego wnioski. Pojawiają się na przykład oświadczenia prezydenta Poroszenki, zaczynają pojawiać się takie komentarze, które jednak świadczą o jakiejś refleksji nad własnym postępowaniem, no i doceniające rolę Polski i wzywające do jednak poszukiwania wyjścia z tego kryzysu.
0: Ale z drugiej strony, jak przyglądam się temu, co się dzieje na Ukrainie, to mam wrażenie, że te wszystkie podziały polityczne po decyzji o odebraniu, czy po zapowiedzi decyzji o odebraniu orderu, te wszystkie podziały polityczne na Ukrainie zostały wygaszone. Trzech prezydentów oprócz Wołodymyra Zełenskiego rzuciło orderem Orła Białego, tak można by powiedzieć.
1: To prawda, że obóz czy struktura, nad którą pieczę sprawował prezydent Zełenski, która dopiero co właściwie się rozsypała na tle skandalu korupcyjnego, teraz uległa konsolidacji. Ale znowu, gdybyśmy zarzucali prezydentowi Zełenskiemu, że on z jakichś taktycznych powodów wyrzucił jakby do kosza relacje z Polską, no to nie pomagalibyśmy rozwiązaniu. Byłoby to lekceważące. Natomiast to, co się złego stało, to, że ten kryzys polityczny rozlał się na aparat władzy, że orderami, jak pan powiedział, rzucili minister Budanow, minister Sybicha, ambasador Bodnar. Oni właściwie się wyeliminowali z dialogu międzypaństwowego, no a przecież żeby wyjść z tego kryzysu, no trzeba mieć z kim rozmawiać.
0: Ale pan też oddał order, panie ambasadorze.
1: Ale ja oddałem go jako prywatna osoba i ja nie biorę udziału w tym dialogu międzypaństwowym.
0: A ma pan też drugie odznaczenie od generała Załużnego.
1: Generał Załużny nie popełnił nic takiego, co by powodowało, że nie chciałbym nosić odznaczenia od niego, odznaczenia niepaństwowego, z którego jestem bardzo dumny. Z tego państwowego też byłem i jestem bardzo dumny. Po prostu stanąłem w sytuacji, gdzie jestem w jednym rzędzie osób honorowanych przez prezydenta Zełenskiego, w jednym rzędzie z instytucjami i osobami, z którymi nie chcę stać w jednym rzędzie.
0: Pana zdaniem polscy politycy też będą oddawać odznaczenia ukraińskie? Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński oddał wczoraj odznaczenie ukraińskie.
1: Nie wiem, czy moje tu apele, opinie mają jakiekolwiek znaczenie, ale chciałbym, żeby politycy polscy, bez względu na to, czy są u władzy, czy w opozycji, zachowali zdolność do prowadzenia dialogu, a oddanie orderów to jest okazanie dyshonoru państwu, które odznaczyło i to utrudnia taki dialog. Ale jeśli już oddawać ordery, to też są różne sposoby oddania. Niestety na przykład decyzji spikera Werchownej Rady Rusłana Stefańczuka czy decyzji ministra Sybichy towarzyszyło oświadczenie obraźliwe, niekulturalne i to pozostanie w pamięci. Trudno to wymazać.
0: Ale przyzna pan, że wysyłanie orderu Orła Białego kurierem też nie jest w porządku.
1: Tak. Nastąpiła wymiana ciosów i teraz po prostu mądrzejsza strona pierwsza powściągnie się od oddawania i zaproponuje dialog, ale te propozycje mogą mieć wysoki koszt wewnętrzny po obu stronach, bo niestety społeczeństwo, okazuje się, sondaże pokazują, że opinie publiczne po obu stronach życzliwie przyjmują konfrontację. I właściwie te reakcje społeczne, z nich będzie trudniej wyjść niż z tych dekretów czy decyzji o orderach.
0: O tym, że rosną nastroje antyukraińskie w Polsce, to wiemy, a rosną nastroje antypolskie w Kijowie czy w ogóle w Ukrainie?
1: No ta kampania nienawiści, która się przetoczyła przez ukraińskie media, świadczy, że ta życzliwość z 22 roku była bardzo powierzchowna i to jest bardzo niepokojące.
0: Życzliwość ukraińska, tak?
1: Życzliwość ukraińska, tak. Wtedy byliśmy na topie. Niestety, łaska pańska na pstrym koniu jeździ na Ukrainie i ja to obserwowałem wobec bardzo różnych państw. Jeśli tylko któryś partner nie spełnia oczekiwań, wszystkich oczekiwań strony ukraińskiej, to natychmiast staje się w zasadzie wrogiem. I to jest, no to jest takie świadectwo, powiedziałbym, niedojrzałości tego establishmentu.
0: A pana zdaniem ten kryzys, który w tej chwili mamy, to jest taki, położy się cieniem na tygodnie, czy położy się cieniem na lata?
1: Położy się cieniem na lata. I szczerze mówiąc, ja sobie nie bardzo wyobrażam jakiekolwiek relacje między prezydentami Nawrockim i Zełenskim, a oni pozostaną na lata. I my powinniśmy wziąć pod uwagę, że prezydent Zełenski nie zniknie
0: Nawet jeżeli przegra wybory kolejne?
1: Nie przegra tych wyborów, bo to on będzie liczył głosy. Prezydent Nawrocki też zostanie na lata. Kiedyś za pierwszej kadencji PiS-u po stronie ukraińskiej uważano, że PiS jest na chwilę, że to jest jakieś takie dziwaczne zjawisko. Oni patrzyli przez pryzmat, no nie wiem, gazety wyborczej, ale potem zrozumieli, że reprezentacja konserwatywna to jest w Polsce stały element. Ona nie zawsze jest u władzy, ale może powrócić i to był moment, kiedy zaczęły nasze relacje się poprawiać. No i powinni koledzy, koleżanki z Ukrainy brać pod uwagę, że no nie da się, że takie sytuacje, jakie mamy teraz, one jednoczą polską opinię publiczną. To nie ma tak, że tam, nie wiem, liberałowie myślą inaczej, konserwatyści.
0: Ale to nie zdawano
1: inaczej
0: sobie z tego sprawy w Kijowie?
1: Na początku chyba nie, bo zresztą też pamiętajmy o tym, że stanowisko strony rządowej było na początku niejednoznaczne. Tam się pojawiła krytyka prezydenta, takie symetrystyczne apele i mógł prezydent Zełenski, to też jest, jeśli pan pytał na początku, tą misję Budanowa i jego stosunek, mogło mu się, znaczy gdyby mu się tak wydawało, to był błąd, ale mogło mu się tak wydawać, że on w jakiś sposób obejdzie prezydenta Nawrockiego.
0: Rozegra, mówiąc wprost, tak?
1: Tak, no zresztą z tych wypowiedzi, że to jest wewnętrzna polska gra, to też jest gra strony ukraińskiej na naszym wewnętrznym podwórku. Ona do niczego nie doprowadzi.
0: A pana zdaniem, pan mówi, że to może się położyć cieniem na lata, a pana zdaniem to wpłynie chociażby na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej?
1: To już byłaby czerwona linia, to już było naprawdę, następnym już krokiem byłoby zerwanie relacji dyplomatycznych i mam nadzieję, że strona ukraińska też wyciągnęła wnioski, że umożliwienie tych ekshumacji nie odbiło się w zasadzie żadnym negatywnym echem na Ukrainie, nie kosztowało wewnętrznie, politycznie nic stronę ukraińską i że to jest właściwie dziś ten temat przestał być polityczny. Przynajmniej na Ukrainie.
0: Ale może powrócić teraz, panie ambasadorze, prawda?
1: Oby nie, może, ale oby
0: zbliżamy
1: tak
0: się do rocznicy,
1: nie stało.
0: Do rocznicy
1: Za chwilę
0: rzezi
1: jest rocznica rzezi wołyńskiej i można ją potraktować jako zagrożenie, ale no bardzo liczę na to, że politycy obu stron potraktują jako szansę, że jednak refleksja nad losem ofiar, a te ofiary były po obu stronach, choć ja oczywiście nie symetryzuję, ona powinna wygaszać emocje, ułatwiać okazanie wzajemnego szacunku.
0: Panie ambasadorze, gdyby nie było kryzysu korupcyjnego na Ukrainie, pana zdaniem w ogóle doszłoby do tego, że Wołodymyr Zełenski nazwałby jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA, czy to nie ma znaczenia żadnego?
1: Z mojego rozeznania wynika, że o ile mogło nie dojść do ceremonialnego pochowania nazisty Melnyka, to dekret był nieskonsultowany, nieprzemyślany, nie był wymierzony w nas, nie był podpisywany ze świadomością, że wywoła taki szok w Polsce. I być może to jest najlepsza wiadomość w tym całym kryzysie, że ukraińska władza faktycznie nie widzi w gloryfikowaniu UPA, czy OUN UPA, to nie jest dla nich równoznaczne z gloryfikowaniem ludobójstwa cywilów.
0: Ale pan, jak z drugiej strony, pan tak mówi, ale z drugiej strony czytam chociażby wypowiedzi Jakuba Kumocha z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który mówi, że wyraźnie było porozumienie między Andrzejem Dudą a Wołodymyrem Zełenskim. Nie będzie nazywania imieniem zbrodniarzy wołyńskich żadnych jednostek wojskowych na Ukrainie, a my będziemy dostarczać uzbrojenie i będziemy pomagać Ukrainie.
1: Ten fragment artykułu niegdysiejszego ministra prezydenckiego, obecnie ambasadora w Chinach, Jakuba Kumocha, jest wykorzystywany na Ukrainie, między innymi przez Jurija Panczenkę z Europejskiej Prawdy, do snucia kompletnie jakiejś akrobatycznej struktury o tym, że to myśmy najpierw złamali rzekome porozumienie. Kuba Kumoch opisuje fragment rozmowy, gdzie prezydent Duda wyraża swoją opinię, jakby to mogło być, żeby nie dochodziło do takich kryzysów. To nie była żadna umowa międzypaństwowa.
0: Czyli nie zawarto żadnego porozumienia.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Że nie. W Polsce to jest na tyle społecznie wrażliwy temat, że ja nie widzę instytucji, którą miałaby prawo zawierać w tej sprawie porozumienia. To jest fragment rozmowy w warunkach nieoficjalnych dwóch polityków. Zresztą, o ile dobrze pamiętam ten artykuł, tam nie ma odpowiedzi prezydenta Zełenskiego.
0: Nie ma. Czyli
1: jakby on wysłuchał, ale nie ustosunkował się do tego. Moim zdaniem to była, jeśli chodzi o ten dekret, decyzja nieprzemyślana, nie podejmowana nie w złych intencjach, ale powinna zostać przemyślana.
0: I jak pan sobie teraz...
1: To nie usprawiedliwia prezydenta Zełenskiego, że nie przekonsultował.
0: I panie ambasadorze, pan mówi, to się położy cieniem na lata, a Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej. To jak to się w takim razie odbije na tych negocjacjach, pańskim zdaniem?
1: Odbije się to w ten sposób, że te państwa, które od początku były przeciwne rozszerzaniu Unii Europejskiej, bez związku z Ukrainą. Mamy do czynienia z kryzysem projektu europejskiego w Europie. Potraktują gloryfikację UPA jako wygodny pretekst. Powiedzą, bo widzimy po reakcjach na razie medialnych, mnie na przykład, chociaż w każdym razie, znaczy mnie w tym kontekście oburza milczenie oficjalnego Berlina, że to jest skandal, że państwo, które niesie na sobie odpowiedzialność za to ludobójstwo wołyńskie, bo ono mogło dojść do skutku tylko w warunkach zniszczenia struktur państwa polskiego przez najazd niemiecki. I Niemcy pierwsi powinni zareagować na każdą próbę rehabilitacji nazizmu, na każdy przypadek negacjonizmu, Holokaustu i tak dalej. Ci sami piękni chłopcy w mundurach UPA w chwilę wcześniej w mundurach innych formacji mordowali Żydów.
0: Ale ja nie pamiętam w ogóle jakiejkolwiek reakcji Berlina, jeśli chodzi o sprawę rzezi wołyńskiej.
1: I to jest oburzające. Natomiast w prasie niemieckiej, w prasie francuskiej, w prasie anglojęzycznej zaczynają się teksty opisujące ten kryzys, które zdumionych czytelników informują o UPA, o zbrodni wołyńskiej, bo oczywiście przecież świat o tym nie wie, co tam się wydarzyło. Teraz się dowiaduje i ze zdumieniem czytelnik francuski czy niemiecki dowiaduje się, że te postacie, które nie powinny być w XXI wieku gloryfikowane, są gloryfikowane. I to oczywiście burzy tę fałszywą narrację, że to jest konflikt polsko-ukraiński. To nie jest konflikt polsko-ukraiński, to jest problem europejskości Ukrainy. On się Ukrainie bardzo odbije i mówię to zupełnie bez satysfakcji, bo uważam, że Polska powinna na wszelkie sposoby wspierać transformację na Ukrainę, a wspierać ją można tylko poprzez perspektywę europejską.
0: Ten błąd popełniony przez Wołodymyra Zełenskiego, jak pan go nazywa, to jest błąd wynikający z polityki wewnętrznej na Ukrainie, tak?
1: Nie wydaje mi się.
0: No to
1: jeśli prawdziwa jest historia, którą nam opowiada, że żołnierze wojsk specjalnych Ukrainy, którzy z pewnością mają pozytywny stosunek do Polski, bo oni przez ostatnie kilkanaście lat bardzo wiele zawdzięczają. Współpraca w wymiarze wojsk specjalnych polsko-ukraińska była najlepsza z całego obszaru współpracy między tymi państwami w ogóle. Myśmy te siły specjalne współbudowali. Certyfikowaliśmy je do NATO w Berdyczowie. Latami siedzieliśmy w Kropiwnickim, budując ich odpowiednik Formozy. I z pewnością ci żołnierze to dobrze pamiętają, ale słyszymy historię, że oni się zwrócili do prezydenta. No i prezydent w tych nowych warunkach po dymisji Andrija Jermaka, poprzedniego szefa biura prezydenta, chyba nie chcę jakoś też lekceważąco się wyrazić, no ale chyba mógł to lepiej przemyśleć.
0: Pańskim zdaniem w takim razie, gdyby był Jermak, nie doszłoby do tego kryzysu?
1: No można oczywiście tylko gdybać, ale paradoksalnie wydaje mi się, że przy Andriju Jermaku do wielu rzeczy by nie dochodziło. Na przykład jesteśmy dzisiaj na krawędzi wznowienia walk ukraińsko-białoruskich.
0: Białoruskich, tak jest.
1: Niedawno prezydent Zełenski przyjmował panią Cichanowską, co było, do czego nie dochodziło za czasów Andrija Jermaka, więc wiele rzeczy się zmieniło w Kijowie.
0: To dlaczego w takim razie Zełenski grozi Mińskowi? To jest, no, z punktu widzenia prowadzenia wojny wydaje się, że to jest taka taktyka samobójcza wręcz.
1: Ja nie jestem specjalistą wojskowym. No, prezydent Zeleński podaje powód w postaci tych jakichś masztów, czy jakiejś tam tej elektroniki, która na Białorusi, która umożliwia rosyjskim dronom ataki na, między innymi na Kijów. Więc być może wojskowo to ma sens. Nie wiem, czy to jest samobójcze. To jest na pewno rzecz, która nie powinna nam zniknąć w tym hałasie kryzysu
0: samobójcze
1: dwustronnego.
0: Z punktu widzenia politycznego, tak bym powiedział.
1: Zobaczymy. Być może jeśli iść w tę narrację, że prezydent Zełenski wszystko, co robi, jakby jest podyktowane konsolidacji obozu i jakby odzyskaniu pozycji, którą utracił w wyniku skandalu korupcyjnego, to będzie to dla niego z pewnością korzystne.
0: Zełenski zachowuje się, panie ambasadorze, tak jakby był bardzo silny, jakby jego pozycja była coraz mocniejsza. Jest tak w istocie, pana zdaniem?
1: Oczywiście, że tak nie jest. Dzisiaj gospodarka ukraińska to jest równowartością tego gospodarczego okręgu warszawskiego. To jest państwo, które się wyludnia. To jest państwo, które na ostatnim oddechu trwa. To jest państwo, które piąty rok broni się przed największym terytorialnie państwem jądrowym.
0: Ale z drugiej strony też atakuje Moskwę.
1: Tak, ale to nie są ataki, które mogą wpłynąć na kalkulacje polityczne Władimira Putina. Tak, natomiast ja mówię pod ogromnym wrażeniem tego wysiłku obronnego, ale to Ukraińców coraz więcej kosztuje i no, ich sytuacja, nie nazwałbym jej silną, delikatnie mówiąc.
0: A pana zdaniem, bo prezydent Zełenski sprawia takie wrażenie, jakby spodziewał się tego, że ten konflikt się zakończy w tym roku kalendarzowym. Pana zdaniem to jest prawdopodobne?
1: Moim zdaniem, oczywiście prezydent Zełenski wie dużo więcej. No, ja nie jestem w tym potoku informacji jawnych i niejawnych. Natomiast moim zdaniem obie strony, bo Rosjanie też od czasu do czasu oświadczają, że oni są gotowi choćby jutro zakończyć wojnę. Moim zdaniem obie strony odgrywają pewien teatr, głównie przed Amerykanami, bo obie strony mają dużo do stracenia, gdyby prezydent Trump uznał, że nie podporządkowują się jego planowi wygaszenia konfliktu. Rosjanie mogą otrzymać cios w postaci kolejnych sankcji. Ukraińcy mogą zostać odcięci od pomocy wojskowej czy finansowej, więc jest to jakiś rodzaj gry. Ja nie widzę powodów, niestety, by ta wojna się przed zimą zakończyła. Te warunki obu stron są nierealistyczne lub nie do pogodzenia.
0: Panie ambasadorze, na koniec naszej rozmowy, co my moglibyśmy zrobić, żeby doprowadzić do deeskalacji tego kryzysu?
1: Może nie stawiajmy sobie aż tak ambitnego celu. Na razie postawmy może sobie cel, żeby go dalej nie eskalować. I tutaj należy się powstrzymać przed obraźliwymi sformułowaniami. Jeśli chodzi o pana i pana kolegów z branży, ja bym bardzo namawiał, żeby zwracać się też o komentarze, poszukiwać rozmówców z drugiej strony. My niestety nie tylko w tej sprawie ciągle rozmawiamy Polacy z Polakami, a Ukraińcy z Ukraińcami. Wbrew pozorom jest bardzo niewiele komentarzy polskich w prasie ukraińskiej i komentarzy ukraińskich w prasie polskiej. Może byśmy ich lepiej zrozumieli. Za chwilę będzie ta konferencja w Gdańsku. Mam nadzieję, że jakaś delegacja rządowa, pozarządowa przyjedzie i próbujmy, no, nie ulegając oczywiście, nie zdradzając jakichś jednak wartości, których nie należy zdradzać, wsłuchać się w drugą stronę. Gdybyśmy też okazali zdolność, obie strony, do refleksji nad swoim postępowaniem, na pewno bylibyśmy w lepszej sytuacji.
0: Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, był dzisiaj gościem rozmowy o 7. Bardzo dziękujemy, panie ambasadorze.
2: RMF 24.

0: Na zegarze za chwilę północ. W RMF FM to czas faktów. W studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Wielkopolskiej Nekli zablokowana linia Poznań-Warszawa. Problemy na kolei także w Niemczech. Wstrzymany ruch w całym kraju. Po ujawnieniu skandalu z fałszowaniem ewidencji pracy lekarza premier Donald Tusk nie wyklucza dymisji w NFZ. Zajrzymy też za ocean. Tam piłkarskie starcie Anglia-Gana. Nadal wstrzymany jest ruch kolejowy na fragmencie trasy łączącej Poznań i Warszawę po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Nekli w powiecie wrzesińskim. Jak podawaliśmy w faktach, w zderzeniu auta z drezyną zginął 30-letni mężczyzna, kierowca osobówki. Przyczyny wypadku wyjaśni powołana do tego specjalna komisja, przekazał RMF FM Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.
2: Tutaj już przyczyny tego wszystkiego ustali komisja powołana, która tam na miejscu jest obecna, ona ma tam poczynić pierwsze ustalenia i to był przejazd akurat kategorii B, czyli to oznacza, że on miał zarówno rogatki, jak i sygnalizację świetlną.
1: Na miejscu w Wielkopolsce obecne są służby. Przewoźnikom zalecono wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej. Na razie nie wiadomo, ile mogą potrwać utrudnienia. W Niemczech wstrzymano ruch pociągów z powodu awarii systemu łączności radiowej. Problemy dotyczą całego kraju. Agencja DPA przekazała, że niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn w całym kraju wstrzymał ruch pociągów. Przyczyną tej decyzji jest awaria systemu łączności radiowej. Składy, które realizują połączenia, są zatrzymywane na najbliższych stacjach. DPA przekazała, że decyzja Deutsche Bahn obejmuje zarówno połączenia dalekobieżne, jak i regionalne. To nie koniec wyciągania konsekwencji politycznych za aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Premier Donald Tusk sygnalizuje dymisję w Narodowym Funduszu Zdrowia za dopuszczenie do fałszowania ewidencji pracy lekarzy.
3: Czeka nas chyba bardzo poważna rozmowa z szefem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
1: Premier przyznał, że ma kolejne przykłady nadużyć. O tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
4: Wszystkie pokazują, że niektórzy pracownicy służby zdrowia wystawiają szpitalom rachunki, z których wynika, że pracują niemal non-stop. To nie tylko przykład niesławnego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie. Są kolejne przypadki.
3: Mamy na przykład w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślamy. Mamy dyżur bez przerwy. 120 godzin dyżuru non-stop.
4: Według premiera ukarani mają zostać za to pracownicy fałszujący ewidencje, ale też szefowie szpitali, no i zwłaszcza nadzorcy. Jak słyszeliśmy, konsekwencje mają ponieść także osoby z Narodowego Funduszu Zdrowia, także obsadzonego przez ekipę Koalicji Obywatelskiej, no bo ktoś tych nadużyć albo nie zauważył, albo przymykał na to oko.
5: Śledzimy fakty.
1: Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował uchwałę nakazującą prezydentowi wycofanie wojsk USA z konfliktu z Iranem bez zgody Kongresu. Za rezolucją nakazującą Donaldowi Trumpowi wycofać siły zbrojne Stanów Zjednoczonych z działań wojennych przeciwko Islamskiej Republice Iranu, nie licząc potrzebnych do samoobrony, zagłosowało 50 senatorów. Na początku czerwca tę samą uchwałę przyjęła Izba Reprezentantów. Dokument zakazuje dalszych działań zbrojnych przeciwko Iranowi bez autoryzacji Kongresu. Śledzimy mundialowe rozgrywki za oceanem. Niespodzianka w meczu Anglia-Gana. Po ostatnim gwizdku w Bostonie remis 0-0. Drużyny podzieliły się punktami. Przed nami jeszcze drugi mecz w grupie L. Panama-Chorwacja. Rozpocznie się on o 1:00 w nocy, a w grupie K nad ranem spotkanie Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Przypomnijmy, wcześniej Portugalia rozbiła Uzbekistan 5-0 po 2 golach Cristiano Ronaldo. Na mundial wrócimy również w kolejnym. W kolejnych faktach RMF FM polecamy. Młodzież naciera w siatkarskiej kadrze, przyznaje w rozmowie z RMF FM libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak. W pierwszym turnieju Ligi Narodów w Chinach selekcjoner Nikola Grbić dał szansę zmiennikom i debiutantom. Z dobrej strony pokazał się m.in. 20-letni Maksymilian Graniczny, czyli konkurent Popiwczaka do gry w podstawowym składzie.
6: Czujesz oddech, presję? Czy może cieszysz się po prostu, że masz w razie czego na kiedyś tam następcę?
7: Nie, no wiadomo. Max, odkąd tak naprawdę wkroczył do kadry rok temu, bardzo dobrze się prezentuje, bardzo często jest chwalony. Dla mnie to oczywiście jest to dodatkowe gdzieś tam ciśnienie, jest to dodatkowa motywacja do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i bronić tej pozycji i żeby być tym pierwszym libero w reprezentacji, bo młodzież naciera.
1: Rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z Jakubem Popiwczakiem polecamy na rmf24.pl. Tam znajdziecie także terminarz meczów Polski w drugim turnieju Ligi Narodów w Gliwicach, które rozpoczną.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: A naszym gościem jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
1: To, co prezydent Zełenski przygotował się, uprzedził rocznicę Wołynia, pana zdaniem również, tak jak ambasadora Cichockiego?
2: Nie wiem tego. Myślę, że to po prostu było złe rozwiązanie, skandaliczne, krzywdzące dla Polaków, uderzające w naszą pamięć, w pamięć tych ofiar. Czy to było zaplanowane? Mam nadzieję, że nie, bo to by świadczyło jeszcze gorzej.
1: No dobrze, ale pytanie, czy rzeczywiście jest prawdą, że prezydent Zełenski odmawiał spotkań, przesuwał, czy jego otoczenie przesuwało spotkania, nie dochodziło do nich?
2: Te kwestie dotyczące spraw polityki międzynarodowej w sposób szczególny zaangażowany pan minister Marcin Przydacz mówił wczoraj o tym przed wylotem, że tak były próby. No najpierw przecież przyjechał szef administracji prezydenta Ukrainy, a więc pan Budanow. Toczyły się te rozmowy. Był czas na to, żeby była refleksja po stronie ukraińskiej. Ta refleksja nie przyszła. Nie wycofali się z tej skandalicznej złej decyzji dotyczącej nazwania jednej z jednostek imieniem zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Mówię tu o UPA. Później były próby tak naprawdę kontaktu z między prezydentami, no ale tak jak mówił pan minister Przydacz, do tego nie doszło, nie z winy Polski.
1: Planujecie jakieś rozmowy dalsze? Próbujecie nawiązać te rozmowy? Jakieś kanały komunikacji istnieją między Kancelarią Prezydenta Karola Nawrockiego i otoczeniem Włodymyra Zełenskiego, prezydenta?
2: Kanały dyplomatyczne zawsze funkcjonują. Ja przypomnę, że w Polsce funkcjonują, znaczy w ogóle w czasie różnych konfliktów funkcjonują ambasady, bo kanały dyplomatyczne powinny funkcjonować. To jest naturalne, to jest normalne. Natomiast no, ten kontakt i te relacje są no, w złym stanie, to trzeba powiedzieć, ale nie dlatego, że tak czy inaczej postąpił pan prezydent Nawrocki, tylko dlatego, że strona ukraińska postanowiła tak naprawdę zlekceważyć pamięć ofiar, zlekceważyć pewne ustalenia, które też były w Warszawie, bo przecież mówiono wtedy o pamięci. Pan prezydent jeden, drugi mówili o pamięci również ofiar Wołynia. Ten ruch prezydenta Ukrainy dotyczący, jeszcze raz podkreślę, nazwania jednej z jednostek z imieniem zbrodniarzy, nacjonalistów ukraińskich, którzy bestialsko mordowali polskie kobiety i dzieci, które nadal leżą bezgodnego pochówku w dołach na Ukrainie, jest niedopuszczalny z punktu widzenia polskiej polityki, z punktu widzenia też takich wartości, które są dla Europejczyków, dla cywilizowanego świata wspólne. Przecież, no, przykład, Niemcy potrafili się przynajmniej częściowo, przynajmniej w warstwie nazw odciąć od hitleryzmu.
1: No, chwilę to trwało, to też uczciwie trzeba powiedzieć.
2: Chwilę to trwało, wiadomo, że była inna sytuacja, była też inna skala. Natomiast ja mam taką refleksję, że wśród tego wszystkiego, co złe wokół tej sprawy, jedna rzecz jest niewątpliwie dobra, to znaczy, że pamięć o ofiarach Wołynia wyszła poza ten krąg pamięci polskiej historycznej. Dzisiaj piszą o tym media na całym świecie, media w Europie. Myślę, że to w jakiejś mierze, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, zmusi władze Ukrainy i zmusi część Ukraińców do tego, żeby po prostu przyznać się do tej zbrodni, rozliczyć z nią i na nowo budować naprawdę relacje ze swoim wielkim sąsiadem, swoim wielkim przyjacielem, który pomaga.
1: Petro Poroszenko już apeluje w 5 punktach o powrót do, o deeskalację i powrót. Powiedział, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić, odesłaliśmy ordery,
2: ale jednocześnie. Ale to nie jest poważne, przepraszam, że tak powiem, ale jeżeli były prezydent Ukrainy z jednej strony odsyła polskie odznaczenia, a później mówi o deeskalacji. Dlaczego te odznaczenia zostały?
1: Mówi to do siebie, do swojego środowiska.
2: No to najpierw chyba to dobrze, że jest jakaś refleksja w tym zakresie, natomiast no, też niepotrzebny ruch tych polityków obecnych i byłych, którzy odsyłali i odsyłają te odznaczenia polskie nadane w ramach dobrych relacji. No, ja przypomnę, że te same ręce, które dzisiaj lekką ręką oddają te odznaczenia, wciąż wyciągają ręce
1: one już
2: po pomocy
1: do nas, to powiemy, że ten order
2: Order pana prezydenta Zełenskiego już dotarł do kancelarii, natomiast te pozostałe nie mam jeszcze wiedzy, pewnie dzisiaj będę to sprawdzał. No, to jest, można powiedzieć, trzeciorzędne. Najważniejsze jest
1: to policzek dla nas?
2: Nie, ja tego tak nie odbieram. Ja to odbieram w pewnym sensie jako powrót, można powiedzieć, polskich orłów do naszego gniazda, do Rzeczypospolitej. Jeżeli ktoś uważa, że z tego powodu, że prezydent Polski chroni polską tożsamość i chroni pamięć polskich ofiar, powinien oddać polski order, to znaczy, że nigdy na niego nie zasługiwał. Te ordery jak orły wracają do Polski, do swojego gniazda i tutaj będą bezpieczni.
1: Panie ministrze, a czy rację ma ambasador Cichocki, który mówi, że ci politycy, także ci dyplomaci, bo to jest kluczowe, którzy odesłali swoje ordery, wyeliminowali się z dialogu dyplomatycznego z Polską?
2: Ja myślę, że to jest szczególnie niezrozumiałe, że osoby, które powinny utrzymywać kanały dyplomatyczne, a więc powinny utrzymywać dialog, postępują w ramach deeskalacji, która w żaden sposób nie jest uzasadniona. Decyzja pana prezydenta Nawrockiego, która, przypomnę, ma poparcie 3/4 Polaków, a więc 25% punktów procentowych więcej Polaków popiera decyzję prezydenta niż samego prezydenta, bo to jest około 50%. To pokazuje, jak wielkie poparcie jest dla prawdy, krótko mówiąc, historycznej i dla obrony polskich interesów w polskim społeczeństwie. I myślę, że też Ukraińcy powinni to zrozumieć, bo to polskie społeczeństwo, polski naród.
1: Ukraińcy w całości niemal popierają decyzję prezydenta Zełańskiego, co nie jest wielkim sukcesem polityki historycznej Polski.
2: Ale to jest, tylko czy mamy się godzić na takie relacje, które są nieprawdziwe, które są pozorne. One nigdy do niczego nie prowadzą. One nie dają realnych rezultatów ani w wymiarze bezpieczeństwa, ani w wymiarze gospodarki, o czym się przekonujemy, bo przecież polskiego rządu nie ma przy stołach, gdzie dyskutuje się o odbudowie Ukrainy. Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny
1: A wy nie macie żadnej wiedzy na ten temat jako kancelaria prezydenta?
2: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy, nie jesteśmy w tym procesie. Jak rozumiem, tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No i okazuje się, że nie potrafią prowadzić tych spraw. I tak było zarówno przed odebraniem orderu przez pana prezydenta, jak i najwyraźniej po odebraniu tego orderu.
1: Pan mówi, oni nie prowadzą spraw. No, odpowiedź rządu będzie taka, to jest dość oczywiste, że to jest reakcja na odebranie prezydentowi Zełańskiemu orderu. Gdybyście nie odebrali, to on by przyjechał.
2: No tak, ale to jest tak naprawdę ucieczka do przodu, ucieczka przed odpowiedzialnością, bo jeszcze raz przypomnę, wtedy, kiedy przywódcy, liderzy zachodni rozmawiali z prezydentem Zełańskim o planach odbudowy Ukrainy, już pomijam, jak te rozmowy się toczą, tam Donalda Tuska, ministra Sikorskiego, nie było. I wtedy nie było jeszcze odebrania orderu, więc niech nie usprawiedliwiają się dzisiaj rządzący w Polsce tym, że jest to reakcja na odebranie orderu Zełańskiemu. Znaczy, tego nie wiemy, czy byłby, czy by go nie było. Jest jedno, pewne jest jedno. No nie można budować relacji żadnych gospodarczych, biznesowych, bezpieczeństwa, jeżeli one nie są oparte na fundamencie prawdy, jeżeli one nie są oparte na wzajemności i szacunku. A wzajemności, szacunku i prawdy zabrakło nie po stronie pana prezydenta czy jego administracji, nie po stronie polskiej, nie po stronie Polaków, tylko po stronie ukraińskiej. To jest oczywiste.
1: Nie można było poczekać tydzień?
2: A co to by zmieniło?
1: No, choćby to, żebyście wiedzieli, czy prezydent Zełański przyjedzie, czy nie przyjedzie. Nie byłoby zarzutu, że rzucacie kłody pod nogi polskim firmom.
2: Nie, ale to nie jest kwestia rzucania kłód pod nogi polskim firmom. Te polskie firmy, im się należy jak, nie chcę już powiedzieć mocno, po prostu Polacy, my Polacy powinniśmy być pierwsi zaproszeni przez stronę ukraińską do tego, odbudowywać się Ukrainę.
1: Ministrze.
2: Ale jak tej eskalacji nie było, tak, że nie było gestów, ruchów, nawet nie gestów, realnych działań ze strony ukraińskiej, żeby to Polacy byli, można powiedzieć, fundamentem polskiej firmy, polski biznes, polska gospodarka, fundamentem odbudowy Ukrainy, a nam się to po prostu zwyczajnie należy za to, co zrobiliśmy, za to, co zrobił rząd, samorządy, organizacje pozarządowe i miliony Polaków,
1: panie
2: mimo tej trudnej przeszłości.
1: Kropkę, panie ministrze, ale pan doskonale wie, Machiavelli to już mówił, a potem śpiewano wdzięczność w relacjach międzypaństwowych. Jest bardzo rzadkim uczuciem, a prezydent Zełański mówimy, żyjemy od nalotu do nalotu, a nie od dziękuję do dziękuję. To jednak są mocne słowa i one nie są nieprawdziwe.
2: One nie są nieprawdziwe. Myślę, że my wciąż w jakiś sposób się uczymy. Jesteśmy, powiem rzecz taką, która... Tak myślę. Jesteśmy dobrym narodem. Znaczy jesteśmy narodem, który przez to, że jesteśmy dobrzy, czasami bywamy naiwni. To znaczy, te wyciągnięte polskie ręce, właściwie serca na dłoni wyciągnięte wobec Ukrainy, wobec uchodźców uciekających przed bestialstwem wojny Putina. Otwarte domy. Nie było obozów. Miliardy wydane na pomoc.
1: To był błąd pana zdaniem?
2: Nie. To pokazuje, że my w warstwie humanitarnej, chrześcijańskiej, ludzkiej jesteśmy mistrzami świata. Powinniśmy dostać pokojową nagrodę Nobla. Natomiast jako władze, które mają obowiązek, nie tylko prawo, ale obowiązek dbać o polski interes, o polską historię, o prawdę, o wymagać szacunku i wzajemności od drugiej strony, dopiero właściwie no, w sposób taki bardzo zdecydowany postawił to dzisiaj pan prezydent Nawrocki. I bardzo dobrze, bo tylko na tym można budować. Tak robią Amerykanie, tak robią Turcy, tak robią
3: Panie
2: Ukraińcy.
3: Ministrze, ale to spróbujmy.
2: Polityka międzynarodowa to nie jest, jakby chcieli niektórzy z kręgów liberalno-lewicowych właśnie uśmiechanie się i tylko i wyłącznie dobra. Jedną
3: kroki?
2: Rzecz jest dobra wola narodu. Jesteśmy dobrym, wielkim narodem, a z drugiej strony jest twarda polityka międzynarodowa oparta na wzajemności i tego powinniśmy jako rządzący pilnować.
1: Będą dalsze kroki? Będziemy kolejne metody nacisku stosować wobec Ukrainy, czy na razie jednak strategiczna pauza i poczekamy chwilę? No bo jest odesłanie, jest gest, bardzo mocny gest, trzeba powiedzieć, nieprzyjazny wobec Polski, Ukrainy. Jest zjednoczenie wokół flagi, jest bardzo głębokie przekonanie Ukraińców, że ich prezydent ma rację. Odwrócenie uwagi od jego realnych i domniemanych win. Można powiedzieć, że na Ukrainie żadnego sukcesu nie mieliśmy.
2: To dobrze, to ja teraz też twardo odpowiem. Pan mówi o zjednoczeniu wokół flagi. To poparcie 3/4 Polaków, które wychodzi z sondaży, twardych, dużych, na dużej grupie sondaży dla decyzji prezydenta o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy, także pokazuje, że Polacy zjednoczyli się wokół flagi.
1: Polacy zjednoczyli się wokół swojej flagi, Ukraińcy wokół swojej.
2: A wie pan, jaka jest różnica?
1: Tylko dialogu nie ma.
2: Tylko kto powinien to zrozumieć? Z dwóch powodów powinni wycofać się Ukraińcy. Po pierwsze, dlatego, że prawda jest po naszej stronie. Dlatego, że prawda jest po naszej stronie i te ofiary wciąż od dziesięcioleci wołają o pamięć i godny pochówek, a po drugie, to Ukraina potrzebuje pomocy, a nie Polska.
1: No dobrze, ale pytanie,
2: te dwa argumenty, ale myślę, że będą jak kropla, która drąży skałę i ta skała wreszcie kiedyś zostanie wydrążona i myślę, że nie tylko władze Ukrainy, ale część Ukraińców zrozumie, że przyjaciel jest po zachodniej stronie ich granicy, a wróg jest po wschodniej stronie granicy.
1: Ja się pytam
2: przyjaciele
1: o to, czy będą kolejne
2: są w Warszawie,
1: kroki.
2: A wrogowie są w Moskwie. Myślę, no to że chyba, dobrze, żeby to Ukraińcy zrozumieli.
1: Myślę, że nie widzą przyjaciół w Moskwie. To znaczy, to akurat jest dość jasny przekaz. Naloty dronowe na Moskwę toczą, na Warszawę się nie toczą.
2: Ja też nie mam takiego przekonania. Oczywiście to trzeba gdzieś dogłębnie sprawdzić, ale mówimy o odsyłaniu orderów, a nie mam takiego przekonania i to płynie od moich znajomych, którzy mają kontakty na Ukrainie, żeby wszyscy na przykład politycy zwrócili odznaczenia rosyjskie.
1: No, ja nie mam wrażenia, żebyśmy odebrali order Gerhardowi i Schröderowi, który, no jakby to powiedzieć, specjalnie zasłużony dla Polski
2: chyba,
1: nie jest.
2: Ale inna jest sytuacja kiedy mówię o politykach kraju, w którym toczy się wojna, którzy mieliby mieć przyznawane odznaczenia.
1: Ale nie ma pan z tym problemu, że Gerhard Schröder ma order Orła Białego?
2: Wolałbym, żeby te ordery nie były przypięte do takich piersi.
1: No to może trzeba je odebrać.
2: No ale, panie redaktorze, mówimy o urzędującym prezydencie państwa, które z nami sąsiaduje, które walczy, któremu myśmy pomagali i mówimy o decyzji, która ma wielkie, że tak powiem, poparcie Polaków. Natomiast tam mamy do czynienia jednak z kwestiami historycznymi. No, Benito Mussolini od wielu lat nie żyje.
1: Jeżeli ale
2: byłego kanclerza Niemiec, to nie sprawuje żadnych funkcji publicznych.
1: Dobrze, ale pytanie...
2: Wolałbym, żeby oni nie mieli tych orderów, to jest oczywiste.
1: Ale pytanie krótkie. Będą kolejne kroki wobec Ukrainy, czy na razie wstrzymamy się na chwilę jeszcze z działaniami?
2: Ale nie ma dzisiaj potrzeby na to, żeby eskalować.
1: Nie, no bo pojawiły się głosy. Leszek Miller mówi, niech oddadzą nam migi i czołgi. No akurat może Leszek Miller...
2: To jest trochę taki... Myślę, że to co sformułował były premier Leszek Miller, to jest trochę taki vox populi, to znaczy ludzie między sobą tak dokładnie rozmawiają, to nie znaczy, że my
1: tylko
2: wszyscy...
1: Leszek Miller jest ostatnią osobą, która cokolwiek powinna mówić na ten temat, polityk prorosyjski.
2: Ale oczywiście, dlatego ale ja się z tym zgadzam, natomiast to nie może wykluczać różnych głosów, czy nawet tych, co do których ja jestem bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania polityki i jego działalności publicznej. Ja mówię tylko o tym,
1: Panie
2: że
1: ministrze,
2: podobnym głosem
1: będą kolejne
2: mówią,
1: kroki.
2: Tylko podobnym głosem mówią dzisiaj Polacy. Trzeba zrobić wszystko, żeby to deeskalować. Natomiast pałeczka jest po stronie ukraińskiej,
1: ale czy my będziemy eskalować? Czy będziemy kolejne metody działania proponować, czy nie?
2: Pan prezydent dzisiaj nie planuje żadnej deeskalacji, natomiast no,
1: ani eskalacji.
2: Się,
1: proszę? Ani deeskalacji, ani
2: przepraszam,
1: eskalacji.
2: Ja źle przepraszam, się to powiedziałem. Nie planuję żadnej eskalacji tego konfliktu. Ja też chciałbym jasno powiedzieć, bo to jest niebezpieczne, to znaczy, żeby budować mur między jednym a drugim narodem. Ja odwołam się, jeżeli pan pozwoli, do takiej osobistej historii. Moja babcia uciekała z Wołynia. I Ukraińcy na tym, nacjonaliści ukraińscy, mordowali na tym Wołyniu. Natomiast moja babcia, jej rodzice, moja rodzina od strony mamy, przeżyła dlatego, że ostrzegł ich Ukrainiec. Czyli ludzie dzielą się na dobrych i na złych.
1: Panie ministrze, ale to właśnie...
2: W tej warstwie ludzkiej. Nie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebym chciał, żeby do naszych słuchaczy też trafił taki przekaz, że czym innym są różnego rodzaju działania o charakterze politycznym, liderów politycznych, być może części środowisk opiniotwórczych na Ukrainie, a czym innym jest relacja między narodem polskim a narodem ukraińskim, bo my też nie możemy doprowadzić do tego, żeby za chwilę no, były sytuacje, których nie chcielibyśmy widzieć na polskich ulicach. Nie chcielibyśmy tego widzieć. Z drugiej strony widzę Ukraińca...
1: No prezydent o tym powiedział, ale widzimy,
2: no
1: że...
2: No właśnie. Dlatego myślę, że naszą odpowiedzialnością jest z jednej strony stać twardo na straży polskiego interesu narodowego, a z drugiej strony z punktu widzenia ludzkiego po prostu nie eskalować konfliktu narodowego.
1: Panie ministrze,
2: on nie jest w interesie ani Polski, ani Ukrainy, on jest w interesie Rosji.
1: Jeżeli były polityk PiSu Janusz Kowalski, były, podkreślam, no bo już nie jest, mówi o ekstradycji Ukraińców, to nie jest wzywanie do pokoju narodowościowego.
2: No to każdy odpowiada za swoje słowa, ja się pod tymi słowami nie podpisuję, natomiast podpisuję się pod twardą polityką dotyczącą i nie tylko Ukraińców, wszystkich obcokrajowców, którzy przebywają na terytorium Polski, że muszą przestrzegać naszego prawa, naszych zwyczajów,
1: co dzisiaj
2: że muszą się wpisywać
1: w polski przez Ukraińców
2: społeczny system gospodarczy. To bardzo dobrze, jeżeli uczestniczą w tym krwiobiegu gospodarczym, ale to nie jest tak, że znowu robią nam jakąś szczególną łaskę. Nie, to jest ważne dla Polski. No właśnie, zarabiają pieniądze
1: ale
2: dla siebie. Jeżeli uczciwie płacą podatki, to znaczy, że weszli sprawnie w polski system. I to dobrze. Ci, którzy nie weszli, no to źle. Dobra, powinny też być tutaj krok.
1: Ostatnie pytanie, że ambasada Rosji w Polsce pomaga w dialogu ukraińsko
2: nie, no,
1: i polskim,
2: to
1: oświadczenie.
2: To
1: no jak, no, to pokazali, kto jest prawdziwym wrogiem.
2: Nie, ale to właśnie nie powinniśmy, bez względu na to, jakie mamy emocje polityczne wewnątrz. A niestety to się dzieje, chociażby te wpisy chyba pana ministra Sikorskiego, pana Tomczyka, po tym, jak zareagował były prezydent Miedwiediew. Jeżeli ktoś próbuje to podbijać, to znaczy, że w sposób, mam nadzieję, nieświadomy, gra na partyturze napisanej w Moskwie.
1: Panie ministrze, ja tylko mówię o tym, że ambasada rosyjska, przypomnijmy,
2: tak nie było,
1: podała, że to obywatele sowieccy byli mordowani. To jest bardzo charakterystyczny tekst.
2: No nie, no ale to...
1: Który
2: wie pan,
1: oczywiście,
2: no, ale to...
1: można powiedzieć, pokazuje, że
2: Rosja
1: dyplomacja kłamała, rosyjska jest.
2: Rosja kłamała, kłamie i będzie kłamać. Czy to nas dziwi? No nie, no chyba ani pana, ani mnie, ani żadnego z naszych słuchaczy nie dziwi.
1: Przejdźmy i zmieńmy temat. Chodzi, premier Tusk, pana zdaniem, jako polityka także, powinien rozwiązać struktury warszawskie Koalicji Obywatelskiej. Mówię oczywiście o aferze w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: Najlepiej, gdyby premier Tusk rozwiązał ten rząd i rozwiązał Koalicję Obywatelską. Ale panie redaktorze...
1: To pan musi powiedzieć. Tego nie zrobi.
2: Ale tego nie zrobi. Chyba nie zrobi też nic w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, chociaż po przegranej pana Miszalskiego rozwiązał struktury w Krakowie. Czyli dla premiera Tuska ważniejsze są efekty polityczne, tam gdzie była przegrana, żeby to uporządkować, niż żeby uporządkować sytuację, która wprost uderza w dobro pacjentów,
1: no tak,
2: normalne funkcjonowanie ochrony
1: zdrowia.
2: Uderza
1: to w dobro polityczne Koalicji Obywatelskiej. Czy pan jest polityk i pan doskonale wie, że to jest dla was, dla prawej strony i dla PiSu polityczne złoto.
2: Tylko powiem też naprawdę, naprawdę uczciwie, że wolałbym, żebyśmy się spierali i zdobywali polityczne punkty nie na tego rodzaju aferach. To znaczy chciałbym, żeby normalnie funkcjonowała ochrona zdrowia nawet pod tym rządem. Natomiast sytuacja, w której mamy do czynienia z młodym człowiekiem, aparatczykiem de facto Platformy Obywatelskiej, który zarabia, czyli przytula 1 600 000 w momencie, kiedy pod tym samym rządem ponad 100 tysięcy osób straciło pracę w ostatnim roku, którzy marzą w ogóle o tym, żeby zarobić chociaż jakiekolwiek pieniądze, żeby utrzymać swoje rodziny. To jest gigantyczny skandal. To jest szpital zarządzany przez Rafała Trzaskowskiego. Ten człowiek, który przyjął te pieniądze, to jest człowiek, który był w Koalicji Obywatelskiej. Koalicją Obywatelską w Warszawie kieruje pan Kierwiński. Zarządzali i byli w radach nadzorczych ludzie związani z Koalicją Obywatelską. Przychodzili do tego saloniku ludzie z Koalicji Obywatelskiej, a premier Tusk wychodzi i mówi, że ta sprawa nie ma tylko jednego politycznego znaczka. No właśnie ma jeden polityczny znaczek i to jest znaczek Koalicji Obywatelskiej, a za to wszystko odpowiada w sposób naturalny, politycznie. Premier, no to nie jest jakieś odkrywcze.
1: Dobrze, to nie jest odkrywcze, ale wiadomo, że premier za to nie odpowie. Pytam się pana jako polityka, może o dobrą radę dla starszego kolegi Donalda Tuska, rozwiązać warszawskie struktury i być może doprowadzić do referendum w sprawie Rafała Trzaskowskiego? No bo jest jasne, że Koalicja Obywatelska na tym traci.
2: To podam taki przykład. Wczoraj zrezygnował premier Wielkiej Brytanii. Tam to się odbywa tak. Nie mam poparcia, coś nie wychodzi, nie mam poparcia społecznego, widzę, że to nie idzie.
1: Koalicja Obywatelska ma poparcie
2: społeczne. Widzę, że to nie idzie, ale mniejszy niż prezydent. widzę, że to nie idzie, rezygnuję honorowo, bo wiem, że jest coś takiego jak dobro państwa, nawet więcej, nawet dobro swojej partii. On wczoraj o tym mówił, premier Wielkiej Brytanii. To jest dojrzałość polityczna. Możemy krytycznie tego polityka oceniać. Dojrzałość polityczna wymagałaby takich ruchów od Donalda Tuska, o którym pan mówi, czyli pewnej refleksji, odcięcia się od tego nie pozornego, tylko rzeczywistego. Na przykład referendum w Warszawie, na przykład rozwiązanie struktur Platformy Obywatelskiej. Tylko tego nie ma. Dlatego, że będą bronić tutaj wymyśl doktryny Neumana. Jeżeli jesteś w Platformie Obywatelskiej, będziemy za tobą.
3: Oj nie, już teraz się odcięli, przynajmniej od paru osób na rozwiązanie zarząd tego młodego, szpitala i od tego młodego lekarza.
2: Ale wie pan, to muszę tutaj zdementować to. Żadne to odcięcie ludzi, którzy, przepraszam te osoby, ale no, sami sobie na to zasłużyli w tej warstwie, że tak powiem, reakcji, ale no, one z punktu widzenia politycznego nie mają żadnego znaczenia dla Donalda Tuska. Poświęcić te osoby dla Donalda Tuska to tak jak oddychanie, nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast już poświęcić Kierwińskiego, poświęcić Trzaskowskiego, rozwiązać struktury, być może utracić prezydenta w Warszawie, tak, to już jest koszt polityczny. I tego kosztu politycznego na kanwie afery w Szpitalu Południowym, uderzającej w polskich pacjentów, Donald Tusk nie uniesie, bo być może okazałoby się, że ten, który dzisiaj steruje, a więc premier, całą Platformą Obywatelską, nagle miałby bunt na tym pokładzie.
3: Panie ministrze, to jeszcze krótkie pytania polityczne czysto. Co za przysiężeniem sędziego Sławomira Patyry? Pan prezydent się zastanawia, podpisze, zaprzysięże, co się wydarzy?
2: To oczywiście jest decyzja pana prezydenta. Ja mogę tylko powiedzieć, że ten proces odbył się w przeciwieństwie do procesów czy procedowania w sprawie pozostałych sędziów z odpowiednim wyprzedzeniem, z zachowaniem regulaminu, z zachowaniem reguł, z zachowaniem zasady indywidualizacji
3: kadencji.
2: Czyli
3: rozumiem, nie ma powodów, żeby się...
2: Ja mogę tylko tak odpowiedzieć, bo na koniec to jest decyzja zawsze pana prezydenta.
3: No oczywiście, ale rozumiem, że nie ma powodów tym razem
2: więcej w tym zakresie nie powiem.
3: No dobrze, to pytanie o pana żonę, która została odwołana z delegacji w prokuraturze krajowej i przeniesiona na stanowisko prokuraturze okręgowej. Taką decyzję podjął prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To jest akcja polityczna?
2: Oczywiście, że to jest taki odwet. Nie może, że tak powiem, złapać mnie, nie może, chociaż próbuje mnie ścigać, a przypomnę ponad 8-godzinne przesłuchanie na 25 stron w bzdurnej sprawie doradzania prezydentowi, przecież to jest absurd, mówię o sobie. Natomiast wracając do clue, czyli do mojej żony, matki trójki dzieci, która normalnie po ostatnim urodzeniu dziecka, mam najmłodsze, jest 2-letnie, wróciła do pracy, nie uchylała się od tej pracy, prowadzi bardzo trudne śledztwa, wielowątkowe, VAT-owskie, to ważne, VAT-owskie śledztwa. Była w tej prokuraturze bodajże od 8 lat, to nie jest tak, miała tylko i wyłącznie dobre recenzje i dobre opinie. Żurek próbował przeprowadzić to odwołanie od wielu tygodni, tylko nikt na to odwołanie nie chciał się zgodzić z tego, co ja wiem. I myślę, że wypłyną w tej sprawie dokumenty, które pokażą, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z polityczną akcją wobec kobiety, która pracowała, wróciła, ma bardzo dobre opinie, cały zespół jest za nią. Jeden człowiek nie mógł tego przeboleć. Żurek, to jest podłe. To jest podłość. I nie mówię tego dlatego, że to jest moja żona, tylko to wynika wprost z tego wszystkiego, co się wydarzyło w tej sprawie, a myślę, że dokumenty jeszcze ujrzą światło dzienne. Ja wszystkich nie znam, bo to już jest dokumenty wewnętrzne, ale oczywiście też rozmawiam z moją żoną, to jest moja dla mnie osoba najbliższa, to jest osoba, którą kocham. Czy tak postępuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny? Więcej. Czy tak postępuje człowiek, który ma minimalną zdolność honorową? Nie. To jest podłość. Moja żona sobie poradzi, my sobie poradzimy, nasza rodzina sobie poradzi, tylko ja się zastanawiam, czy co za chwilę minister Żurek będzie, nie wiem, czy ten rząd będzie reglamentował to, gdzie mają chodzić moje dzieci, wykonywać jakie zajęcia mamy. Przecież to jest absurd, to jest coś niedopuszczalnego. Oni się nazywają demokratami, to jest plugawość.
3: I tu stawiamy kropkę. Zbigniew Bogucki, dziękuję. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
4: Radio RMF24.

0: Za chwilę wybije godzina pierwsza. Czas na fakty, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od najnowszych doniesień z Niemiec w sprawie wstrzymanego ruchu kolejowego. Awaria systemu łączności radiowej dotyczyła całego kraju. Prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Posłuchajcie, jak jego decyzję komentuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Lwy Albionu zremisowały z Ganą, a za oceanem początek kolejnego pojedynku Panama-Chorwacja. Niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn zapewnia, że prowadzi wszechstronne działania, by całkowicie przywrócić ruch kolejowy w całym kraju. Agencja DPA podała, że pierwsze pociągi ponownie ruszyły po przestoju, który objął cały kraj. Znaleziono już przyczynę awarii systemu łączności radiowej, ale jak podkreśliła DPA, nie ujawniono bliższych informacji na ten temat. Przypomnijmy, po 23 zatrzymały się w Niemczech wszystkie pociągi, zarówno składy dalekobieżne, jak i regionalne. Przestała także kursować kolej miejska S-Bahn w Berlinie i Monachium. Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji w Gdańsku. Jest jej współorganizatorem, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk w ostrych słowach skomentował ostatnią decyzję władz w Kijowie. Jak mówiliśmy w faktach, ukraińska premier Julia Swirydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającym się jutro wydarzeniu.
2: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności bardzo silne relacje. Dalej chcemy je budować, bo to jest strategiczny, ważny interes dla Polski. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski, czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczne.
1: Mówił w Hiszpanii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jedynie agresor jest zadowolony, a spór w niczym nie pomaga. Tak Komisja Europejska komentuje napięcia między Warszawą a Kijowem. Rzeczniczka Paula Pinio potwierdziła korespondence RMF FM w Brukseli, że szefowa komisji Ursula von der Leyen przyleci do Gdańska na rozpoczynającą się jutro konferencję. Co jeszcze rzeczniczka mówi o sporze polsko-ukraińskim? O tym więcej Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Rzeczniczka powiedziała, że to, czego Unia nauczyła się przez ostatnie 5 lat, to jest to, że jedność jest najważniejszą sprawą. Anything that undermines that unity. A wszystko, co tę jedność podważa, jak ten spór kraju członkowskiego z Ukrainą, w niczym nie pomaga. Rzeczniczka wyraziła nadzieję, że obecny spór nie przesłoni celów konferencji. Ukraińscy dziennikarze pytali, czy konflikt może odbić się na negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią lub na dalszej pomocy wojskowej. Paula Pinio zasugerowała jedynie, że Rosja jest zadowolona z tej sytuacji. Rzeczniczka nie chciała odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnej zmiany nazwy ukraińskiej jednostki. Zaznaczyła jedynie, że komisja ma zaufanie, że sprawa zostanie rozwiązana w drodze dialogu.
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Szanse na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo, w jakim rozwija się urologia, jest ogromne. To opinia profesora Piotra Chłosty, urologa ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. O męskich problemach będziemy mówić dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie.
5: Dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu.
1: Tłumaczył profesor Piotr Chłosta. Więcej o tym przypominam dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie. A już teraz zajrzyjcie na nasz portal Twoje zdrowie rmf24.pl. Za oceanem wielka niespodzianka po meczu Anglia-Gana. Lwy Albionu, czyli jeden z faworytów mundialu, zremisowały z Ganą 0-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata rozegranym w Bostonie. Tymczasem rozpoczęło się drugie spotkanie grupy L Panama-Chorwacja, a w grupie K nad ranem mecz Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Do spotkania Panama-Chorwacja wrócimy w kolejnych faktach RMF FM o 2:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. A ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Naszym gościem jest Krzysztof Paszyk, poseł PSL, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego, były minister rozwoju. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Władimir Załański odesłał order Orła Białego, nasze najwyższe narodowe odznaczenie, kurierem. Czy to nie jest za bardzo upokarzające? Czy my jesteśmy w stanie to znieść?
2: No nie byłoby całej sytuacji, całej sprawy, gdyby nie nieprzemyślana naszym zdaniem. I tu co do tego dobrze, że mamy ponad polityczną zgodę, decyzja o gloryfikacji bohaterów UPA i nadanie właśnie ich imieniem jednej z jednostek wojskowych. No to przez tą sytuację mamy dzisiaj wielki znak zapytania nad naszymi relacjami.
1: Dobrze, prezydent Ukrainy zaczął, później kontynuował nasz prezydent Karol Nawrocki i mleko się rozlało.
2: Niestety, ta reakcja prezydenta Nawrockiego mogła być nieco inna.
1: Jaka?
2: Bardziej bliska dialogu, oparta na tym dialogu. Natomiast prezydent, jego otoczenie wybrało drogę eskalacji. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga. Łączą nas wspólne interesy. Bezpieczeństwo, obrona przed neoimperialnym Putinem.
1: Ja chciałam zapytać,

0: jeszcze o nasze najwyższe odznaczenie, odesłanie Orderu Orła Białego kurierem.
1: No to jest w myśl zasady akcja rodzi reakcję. Niestety, jesteśmy na takiej ścieżce eskalacyjnej i to nie jest dobre, pani redaktor, bo bez względu dzisiaj, jakie miejsce na scenie politycznej zajmujemy, to jest scenariusz, który niezwykle cieszy Putina. Skłócenie Polski z Ukrainą to jest coś, co dzisiaj powoduje na Kremlu wielką radość i z tego myślę, że trzeba wyciągnąć wnioski. Musimy jako cała klasa polityczna tą lekcję odrobić. Dobrze, żeby wrócić do tych ścieżek naszych relacji opartych na dialogu, na przyzwoitości,
0: no,
1: na
0: to się da.
1: Zważeniu, co jest ważne, a co ważniejsze.
0: Czy te relacje polsko-ukraińskie mogą być poprawne przynajmniej?
1: Jeśli emocje opadną i w sposób spokojny spojrzymy, co leży w żywotnym interesie Ukrainy, co leży w żywotnym interesie Polski, to ja uważam, że jest możliwość powrotu do normalizacji tych relacji.
0: A dlaczego Ukrainie miałoby zależeć na Polsce?
1: Jesteśmy krajem, który ma wielkie zasługi w dotychczasowej pomocy i wsparciu, ale oczywiście to są tylko sentymenty, natomiast geograficzne położenie, sąsiedztwo, myślę, że też aspiracje europejskie Ukrainy naprawdę każą zastanowić się poważnie nad poprawą tych relacji, na przywrócenie ich na właściwe tory.
0: Dobrze, pierwszy argument, że jesteśmy blisko i możemy być takim punktem ochronnym dla nich, to dla nich też jest jasne, że broniąc ich, bronimy również siebie, więc tutaj argument taki i na ich punkt i dla nas. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską i aspiracje Ukrainy, żeby przystąpić do Unii Europejskiej, to będzie nasz szach.
1: No myślę, że droga Ukrainy do Europy, do partnerstwa, do dobrych relacji z wspólnotą europejską, którą Polska tworzy jako też lider tego regionu, wjedzie właśnie przez Polskę. Nie wiem, czy to w kategoriach szacha należałoby rozpatrywać. To jest po prostu obiektywnie. Taka jest dzisiaj sytuacja,
0: ale
1: kwestia relacji gospodarczych,
0: tak,
1: odbudowy,
0: nam
1: to też jest Polska.
0: Tak my wam?
1: Nie chciałbym, nie lubię takiej retoryki. Ja cały czas bym się odwoływał mimo wszystko do pewnej przyzwoitości wspólnoty, pewnych interesów tutaj w regionie, począwszy od bezpieczeństwa, gospodarki, relacji też sąsiedzkich. To są, myślę, rzeczy, które warto brać pod uwagę po obu stronach.
0: Order Orła Białego, odesłany kurierem. Prezydenta Zełenskiego nie będzie na szczycie w Gdańsku, gdzie będą podejmowane decyzje kluczowe, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, gdzie polscy przedsiębiorcy mogliby mieć rynki zbytu i mogliby zarabiać. Czy nieobecność prezydenta Zełenskiego właśnie na tym forum obniża rangę tego wydarzenia?
1: Ona oczywiście nie sprzyja, natomiast ja bym też aż nie był takim pesymistą. Całe wydarzenie
0: się
1: odbędzie.
0: Panie pośle, że Wołodymyr Zełenski jest współorganizatorem.
1: Oczywiście. No, jako przedstawiciel, najwyższy przedstawiciel państwa ukraińskiego. Natomiast reprezentantem Ukrainy będzie pani premier. Dalej jest szansa na bardzo wiele dobrych umów, dobrych porozumień. Dalej jest szansa na tym wydarzeniu zacieśniać relacje gospodarcze, rozwijać je. I myślę, że tu gospodarka, biznes może czasami okaże się silniejszy od tego kryzysu czy impasu, w jaki się nasze relacje znalazły obecnie.
0: Zatoczę koło i zapytam jeszcze raz i zadam pytanie, które padło na samym początku. Czy odesłanie naszego orderu Orła Białego jest dla nas policzkiem?
1: jest tak samo jak gloryfikacja bohaterów UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo. Tak, to jest dla nas Polaków nie do przyjęcia. Mówimy to jasno i co jeszcze ważniejsze, wyjątkowo zgodnie, bez względu jaką dzisiaj część sceny politycznej reprezentujemy. To jest poza sporem, natomiast no, różnimy się tutaj już jeśli chodzi o sposoby na reakcję i metody wyjścia z tej sytuacji. Ja reprezentuję środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, które o Wołyń upominało się już 20 lat temu, pewnie jako pierwsze w polskim Sejmie, ale mimo wszystko uważamy, że ten punkt widzenia na przyszłość kazałby jednak wrócić do dialogu, wrócić do budowania przyszłości, absolutnie nie zafałszowując tu, nie omijając tego, co bolesnego niesie przeszłość obu narodów.
0: Poseł PSL-u, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego, były minister rozwoju jest z nami. Proszę powiedzieć, bo usłyszałam z pana ust, że stawiamy na dialog, na rozmowę, na dyplomatyczne sprawy związane z tym, żeby jakoś dojść do porozumienia z Ukrainą i budować wspólną przyszłość. Czy nie uważa pan jednak, że Ukraina tę wspólną przyszłość upatruje z Niemcami, z Francją, ze wszystkimi innymi, a nie z nami?
1: Pewnie tak. Niejednokrotna za nami ofensywa dyplomatyczna prezydenta Zełenskiego. Trzeba oddać, że coraz sprawniej radzi sobie w relacjach z innymi liderami europejskimi. Natomiast no, nikt ani nic nie zmieni uwarunkowań geograficznych tego, co wynika z sąsiedztwa, co też z tych uwarunkowań właśnie wynika. I myślę, że to powinno nas łączyć. Ukraina, podobnie jak Polska, jest na celowniku Władimira Putina, bo to jest ten region, który Putin, zresztą nie jest pewnie pierwszym z przywódców Rosji, uważa za naturalne terytoria, które powinny należeć do jego państwa, do strefy wpływów. My nie wprost militarnie, ale też jesteśmy obiektem wielu ataków hybrydowych. Rozbijanie pewnej wspólnoty podejścia do bezpieczeństwa, do tego, w jaki sposób powinniśmy tutaj funkcjonować w tej części Europy, no byłoby scenariuszem, o którym marzy Putin. No ja nie chcę grać w scenariuszu, który został napisany na Kremlu. Myślę, że to jest taki apel, który powinien mocno wybrzmiewać i jednak być wziętym do serca, byśmy nie grali w scenariuszu, który życzyłby sobie Władimir Putin, bo to nie skończy się dobrze.
0: Czy ja słyszę, panie pośle, w panu taką nutkę smutku i rozgoryczenia tą sprawą?
1: Oczywiście, myślę, że nie jestem jedynym politykiem, ale też przedstawicielem naszego społeczeństwa, który czuje duże rozgoryczenie, ból tą sytuacją, która zaczęła się od decyzji prezydenta Zełenskiego, ale też no, w takich razach warto stawiać na to rzemiosło, jakim nazywamy dyplomację, bo w takich razach eskalacja, zaognianie no, nie będzie prowadziło do niczego dobrego.
0: No ale to powinniśmy jak po dobrej kłótni w rodzinie.
1: I to jest apel również do strony ukraińskiej.
0: Oczy i udawać, że nic się nie wydarzyło, zamiatać sprawę pod dywan i idziemy dalej.
1: Nie, dlatego bardzo dobrze, że potrafimy mimo głębokich podziałów dzielących dzisiaj polską scenę polityczną wskazywać bardzo jasno, czytelnie, konkretnie naszym ukraińskim partnerom, jak bolesne, jak nie do przyjęcia, bo to trzeba w tych kategoriach podchodzić, nie do przyjęcia była decyzja prezydenta, która była swoistego rodzaju ciosem wobec narodu, który pomógł wyjątkowo w ostatnich latach, zwłaszcza na tym początkowym momencie wojny. Byliśmy naprawdę społeczeństwem, które wykazało ogromne serce, ale też no, musimy mieć świadomość tego, że nie dojdziemy do niczego dobrego, jeśli będziemy tylko przy opisie no, naszych negatywnych odczuć z tym związanych. No, potrzeba jakiejś ścieżki wyjścia z tej sytuacji. I tu cały czas będę wracał, czy będziemy wracać, bo to...
0: Jak to ludowcy, że warto rozmawiać.
1: Oczywiście.
0: Panie pośle, premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli przechodzimy do sprawy lekarzy, wynagrodzeń lekarzy i tego, co dzieje się w polskim systemie zdrowia. I w trakcie wystąpienia otwierającego posiedzenie rządu dzisiaj premier Donald Tusk wrócił do afery. No i kwestia kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, bo albo lekarze pracowali za długo, przez co byli zagrożeni dla pacjentów, albo nie pracowali tyle, ile wypisywali, że pracowali, co wiązało się z oszustwem. Tak źle i tak niedobrze, a bałagan w polskiej służbie zdrowia jak był, tak jest. Co na to ludowcy?
1: Mam takie wrażenie, że z systemem opieki zdrowotnej doszliśmy do ściany. Kilkadziesiąt ostatnich rad, zaniechania, błędy spowodowały, że po pierwsze w ogóle z centrum zainteresowania służby zdrowia zniknął pacjent, a to jest miejsce, w którym powinien się znajdować i to pod pacjenta powinny być podejmowane wszelkie działania w ramach tego systemu. Stał się niewydolny, wreszcie coraz więcej patologicznych sytuacji i tu nie wiązałbym tego z jednym miastem, z jednym środowiskiem politycznym, bo te sytuacje się, jak Polska długa i szeroka, dotyczyły w ostatnich latach różnych środowisk. Natomiast ludowcy mają na to jeden pomysł. Tym pomysłem jest kompleksowa reforma systemu opieki zdrowotnej, ustawa naprawcza. Pierwsze czytanie naszego projektu odbyło się w miniony piątek, bo uważamy, że patologie powinny wyjaśniać służby do tego powołane, organy nadzoru. Natomiast politycy dzisiaj zamiast okładać się po głowach, tracić czas, energię, z tego nic nie wyjdzie. Musimy zakasać rękawy i wykonać to, do czego nas w Sejmie czy dalej w rządzie powołano. Trzy filary, na których opiera się nasza ustawa. Pierwsze to jest stabilne finansowanie. Drugi filar, racjonalizacja wydatków, bo patologiczną sytuacją jest to, że ponad 70% całego systemu to są wynagrodzenia lekarzy. No to takiego systemu nigdzie w świecie nie ma. No i trzeci filar, optymalizacja i optymalne rozłożenie podmiotów leczniczych, bo niestety w wielu miejscach to absolutnie jest nieracjonalne, żebym powiedział irracjonalne. W promieniu na przykład 15 kilometrów z mojej rodzinnej Wielkopolski są trzy szpitale powiatowe z pełnym jakby spektrum również oddziałów i opieki. Czyli taki punkt wyjścia, który spowodowałby, myślę, w najbliższym czasie pozytywne efekty, na które oczekują mieszkańcy. Za nami konsultacje z tym projektem. W Radzie Dialogu Społecznego muszę powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nawet strona społeczna, która z natury rzeczy, kiedy mówimy o racjonalizowaniu wynagrodzenia, czyli też pewnie jakichś działań, które będą powodowały, że te zarobki no, będą jakoś racjonalizowane,
0: parametryzowane. Wykazała się zrozumieniem,
1: tak? Wykazuje się, mało tego, że zrozumieniem, pani redaktor, to jeszcze stwierdzeniami, że no, jesteśmy w takim momencie, że bez właśnie wspólnego podejścia do naprawy tego, niestety no, już nie będziemy pod ścianą, a na ścianie z tym systemem.
0: A jako ludowcy policzyliście, w ilu szpitalach, w ilu placówkach są wasi ludzie, w sensie wasi, Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Platformy?
1: Nie. Skupiliśmy się...
0: Bo Onet zrobił to dla was, to przeczytam, panie pośle.
1: Przy tym projekcie skupialiśmy się, jak naprawiać system opieki zdrowotnej, jak spowodować, aby w centrum uwagi
0: tego systemu
1: był pacjent.
0: Macie ludzi w środku, więc może nimi. Onet sprawdził 20 szpitali i kluczowych placówek medycznych województwa mazowieckiego. W 15 szefami są osoby, które kandydowały z list PSL i Platformy Obywatelskiej. Na Mazowszu od 25 lat rządzą ludowcy.
1: To, że rządzą ludowcy, że marszałek Struzik
0: zajmie nam za dużo czasu.
1: Że marszałek Struzik jest marszałkiem województwa mazowieckiego, nie jest żadną tajemnicą. Myślę, że nic złego się nie dzieje, jeśli te placówki funkcjonują, nie ma żadnych zastrzeżeń, realizują swoje zadania, to chyba nie jest jeszcze powód do tego, żeby jakieś oskarżenia publicznie formułować. Gorzej, jeśli to powoduje jakieś odejście od procedur ze szkodą dla pacjentów. No wówczas oczywiście możemy mówić o nieprawidłowościach i takie sytuacje trzeba eliminować, ale to jest zadanie nie dla polityków. Zadaniem dzisiaj, które jest przed politykami, my tak to czytamy jako PSL, dlatego jako klub ten projekt złożyliśmy, to jest kompleksowa naprawa systemu opieki zdrowotnej, który jest pod ścianą. Przyczynili się do tego, myślę, że wszyscy, którzy mieli do czynienia z zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej na przestrzeni kilkudziesięciu lat, i myślę, że dzisiaj dobrze by w takim duchu wspólnie spróbować do tej naprawy podejść. Jestem też pozytywnie zaskoczony i to też myślę dobrze rokuje na przyszłość. To pierwsze czytanie się właśnie w duchu takiego zrozumienia i powagi sytuacji odbyło w ubiegłym tygodniu.
0: To, co się dzieje, jeśli chodzi o Szpital Południowy, o 28-letniego lekarza, o działania podjęte przez prezydenta Warszawy, to są dobre działania, czy to jest za mało? Bo w czwartek będzie kwestia absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego.
1: Myślę, że tam, gdzie doszło do złamania prawa, gdzie doszło do działania wbrew procedurom, tam potrzeba pełną konsekwencją ocenić, osądzić i ukarać tych, którzy zachowali się w sposób niegodny. I to myślę, że postępuje. No mamy raptem 2 tygodnie czy 3 tygodnie od czasu, kiedy ta sprawa pojawiła się w przestrzeni publicznej. Myślę, że za chwilę będą pierwsze ustalenia. Trudno zarzucić cokolwiek prokuraturze, organom nadzoru. To jest wszystko wyjaśniane. Ale też, jeśli pani redaktor pozwoli, może się powtórzę po raz drugi czy po raz trzeci. Wikłanie się tam między tych, którzy to dzisiaj wyjaśniają, polityków, niczemu dobremu nie będzie służyło. Lepiej ten czas i tą energię wykorzystać na rozwiązania, które będą w sposób systemowy poprawiać sytuację.
0: Dobrze, czekamy w takim razie na efekty pracy nad waszą ustawą. Jeśli chodzi o to, co wydarzyło się w polskim systemie zdrowia i lekarz młody, 28-letni, który w ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. Czy pan podziela zdanie, że w ten sposób przegrywa się wybory? Że to was tylko i wyłącznie pociągnie na dno?
1: Trudno dzisiaj prorokować, jak ta sytuacja będzie miała wpływ
0: na
1: przyszłoroczną kampanię wyborczą, na jej wyniki. Ja dzisiaj za mało mam danych, czy tutaj nie mam jakiegoś przeświadczenia, przekonania, że to może się odbić. Wszystko zależy, jak też emocje społeczne wokół tej sprawy będą rezonować.
0: Czyli czasu sporo może się rozejdzie po kościach.
1: A myślę, że przede wszystkim, pani redaktor, to, czy ta sprawa odbije się niekorzystnie na środowisku politycznym, z którym był związany ten pan lekarz, czy na całej koalicji, na środowiskach, które tworzą tą koalicję, będzie w dużej mierze zależało od tego, jak my dźwigniemy ten problem i czy my będziemy w stanie skutecznie podjąć działania, które zaczną naprawiać środowisko, w którym są możliwe dzisiaj w obecnym kształcie uregulowań tego środowiska takie sytuacje. Jeśli nam się to uda.
0: Macie pretensje
1: zrobić
0: do koalicjanta, do premiera Tuska, do ministra Kierwińskiego?
1: Nie. Ja tu nie chcę w takich kategoriach dzisiaj się jakoś wyrażać. Tylko kończąc tą myśl, to właśnie nasza sprawczość będzie moim zdaniem ograniczała negatywne skutki brak tej sprawczości, jakieś tylko doraźne działania mogą spowodować, że te negatywne skutki będą większe.
0: Sylwia Gregorczyk-Abram, która jest proponowana przez Koalicję Obywatelską, będzie dobrym rzecznikiem praw obywatelskich?
1: Ja bardzo pozytywnie panią mecenas oceniam z dotychczasowej jej działalności, aktywności. Była niewątpliwie bardzo pozytywną postacią tej walki o ochronę praworządności, w której też uczestniczyłem jako parlamentarzysta, jako członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jest niewątpliwie dobrym fachowcem. Myślę, że będzie liczącym się kandydatem w tym wyścigu o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Bardzo dziękuję. Krzysztof Paszyk, poseł PSL, szef klubu parlamentarnego, były minister rozwoju, był gościem radia RMF FM. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego popołudnia.
0: Joanna Górska, kłaniam się. Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach godzina druga. Posłuchajmy faktów RMF FM, które od teraz prezentuje Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. Zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa usłyszał były policjant zatrzymany w sprawie brutalnego morderstwa w Mierzawie. Grozi mu dożywocie. W Niemczech wznawiany jest ruch pociągów po tym, jak doszło tam do poważnej ogólnokrajowej awarii systemu łączności. Na koniec piłka nożna. Chorwaci trzeci